głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: XFM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Lekarze przez cały październik będą zachęcać kobiety do wykonywania mammografii i cytologii. Chcą tym samym przypomnieć, że wykonywanie regularnych badań profilaktycznych może uchronić przed zachorowaniem na nowotwory. Ważnym badaniem jest mammografia, przypomina dyrektor medyczny Radomskiego Centrum Onkologii Tadeusz Pieńkowski.
2: Co roku mamy taką okazję, że o tej chorobie i o losach kobiet mówimy więcej i mówimy zarówno o tych, które miały nieszczęście zachorować, jak i o tych wszystkich, które robią różne działania, żeby zmniejszyć ryzyko zgonu z powodu tej choroby. Rak piersi jest chorobą, która dotyczy kobiet, najczęściej kobiet w wieku po 50 roku życia, chociaż może wystąpić oczywiście w każdym wieku. Jest to choroba, której w skali populacyjnej nie ma skutecznych metod zapobiegania. Wszystkie czynniki ryzyka, które znamy, są relatywnie słabe i wszystkie z nich działają w naszej kręgu cywilizacyjnym w sposób zwiększający szanse zachorowania. No, głównym czynnikiem jest późne rodzenie pierwszego dziecka i bezdzietność, obniżenie wieku pierwszej miesiączki i podwyższenie wieku ostatniej miesiączki. Te czynniki mają charakter promujący wzrost zachorowań. Natomiast dysponujemy potężnym narzędziem, które umożliwia wczesne wykrycie tego nowotworu. Wczesne wykrycie to znaczy wykrycie w fazie, w której on nie daje żadnych objawów, w której kobieta nie ma w ogóle poczucia, że jest chora, w której zmiana ma poniżej 1 cm, kilka milimetrów. Takim narzędziem jest mammografia. Mammografia przesiewowa jest badaniem, które zapewnia największe szanse na wykrycie zmiany w okresie tak wczesnym, bezobjawowym. Wykrycie zmiany w tak niskim zaawansowaniu stwarza możliwości wyleczenia jej tak, że do końca życia kobieta nie będzie miała nigdy więcej przerzutów i nawrotu tej choroby z wielkim bardzo prawdopodobieństwem. Stwarza możliwość takiego przeprowadzenia leczenia chirurgicznego, że kalectwo spowodowane usunięciem niewielkiej objętości tkanki gruczołowej nie będzie widoczne i nie będzie deformowało w sposób widoczny piersi. Leczenie promieniami nie spowoduje zaburzeń widocznych w postaci zmian na skórze, a nie wszystkie z tych kobiet z tak małymi nowotworami mają wskazania do prowadzenia chemioterapii. Leczenie to nie zaburzy w takim razie dobrostanu związanego z funkcjonowaniem całości organizmu, nie upośledzi funkcyjnych narządów. Kobiety leczone w tak wczesnym fazie choroby mogą później rodzić dzieci. Ciąża nie wpływa na przebieg choroby, nie zwiększa ryzyka nawrotu. Te dzieci mają takie same szanse urodzić się zdrowe, jakby ta kobieta nie chorowała na nowotwór. Te kobiety mogą cieszyć się pełnią życia, wykonywać wszystkie czynności zdrowotne, życiowe kobiety. Zachęcamy do przyjścia we wszelkich sytuacjach, w których podejrzewają, że z ich piersiami dzieją się jakieś niepokojące rzeczy, że pojawiły się zgrubienia, stwardnienia, których nie było, że obserwują zmianę symetrii ułożenia brodawek, że mają lęki, niepokój związany z tym, że być może coś tam się dzieje. Te panie również zapraszamy. Zapraszamy również

0: Te panie, które wykonują co 2 lata mammografię, jeżeli w przerwach między kolejnymi turami screeningu pojawiają się te same niepokojące objawy, również zachęcamy je do przyjścia do nas. Wszystkie te wizyty i ten nadmiar ostrożności ma na celu przede wszystkim wykluczenie nowotworu, gdyż w znakomitej większości osób, które mają takie objawy, nie nowotwór złośliwy jest ich przyczyną. Może być, jest jedyną z przyczyn, która potencjalnie może zagrozić życiu. Także patrząc na kobiety, które przebyły współcześnie leczenie z powodu raka piersi, widzi się najczęściej kobiety, po których nie widać przebytego leczenia, które funkcjonują, które są normalnymi członkami naszego społeczeństwa. I oby takich kobiet było jak najwięcej. Dlatego zapraszam wszystkich na badania.
1: Radomianki deklarują, że badają się regularnie.
2: Robiłam. Konieczne. Właśnie wróciłam po takich badaniach z Warszawy.
3: No oczywiście, że tak, bardzo potrzebne. Ratują przed niepotrzebną śmiercią przede wszystkim. Ja się badam co 2 lata w tej chwili, bo już jestem w takim wieku, że co 2 lata muszę się badać i oczywiście robię to systematycznie.
4: Myślę, że już teraz coraz częściej. Już teraz coraz częściej, ponieważ mówię, jest tak wiele informacji już w mediach, w prasie zawartych na temat tych groźnych chorób, że dosyć, myślę, panie już zaczynają myśleć.
5: Bardzo ważne i bardzo potrzebne. Sama się badam, także wszystko w porządku.
6: Ja myślę, że każda kobieta co najmniej raz w roku powinna zgłosić się na takie badanie. Ja osobiście 2 razy do roku. Myślę, że profilaktyka powinna być stosowana przez większość kobiet. Nie tylko w Radomiu, jak i na całym świecie.
1: Nauczą się zasad pierwszej pomocy i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Radomska Caritas organizuje bezpłatne warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, chodzi o przekazanie praktycznych informacji.
7: Może nie raz, ale kilka razy zdarzyło się, że jadąc drogą napotkałem wypadek drogowy i po prostu tam udzielając pomocy, gdzie trzeba było reanimować człowieka, zanim dojechały służby, chociażby straż pożarna, która też udzielała wtedy pomocy, i te 30 uciśnięć i 2 wdechy to jest coś, co może człowiekowi uratować życie. Te szkolenia, które mamy tutaj, są bardzo ważne dla nas, bo dowiadujemy się na tych szkoleniach, jak pomagać w sytuacjach, kiedy mamy i widzimy człowieka, który potrzebuje pomocy ze strony medycznej, ale też wiemy doskonale, jak przygotować się chociażby na blackout. A powiem, skąd to wiem? Kilka lat temu, pracując na parafii, przez pewną miejscowość przeszła trąba powietrzna. Ogromny chaos, który tam wtedy zapanował, ludzie nie wiedzieli, co robić. Przez 6 dni był blackout. Nie było prądu. Ludzie nie wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, co zrobić. A te nasze właśnie ćwiczenia powodują, że my będziemy przygotowani. Wiemy, jak się przygotować chociażby do blackoutu. Wiemy, co zrobić, jak zabezpieczyć nasze telefony komórkowe, nasze laptopy. Co zrobić z naszymi dokumentami. Jak przygotować chociażby nie ten plecak, bo to nie jest plecak ewakuacyjny. To jest plecak na przetrwanie. To jest plecak na przetrwanie, plecak, w którym my będziemy mogli przetrwać kilka dni.
1: Warto być przygotowanym na różne zdarzenia, mówi Tomasz Paprocki, jeden z prelegentów na szkoleniach.
8: Nasza rola skupia się przede wszystkim na bezpieczeństwie. Wiele tematów odczarowujemy, ponieważ my Polacy zostaliśmy przez wiele lat wstecz zaprogramowani, że tylko będziemy uciekali, a to nie o to chodzi. Kiedyś nazwa plecaka ewakuacyjnego była przeszczepiona bezpośrednio z amerykańskiego plecaka, czyli z Boba, czyli z plecaka ucieczkowego, czy plecaka do przetrwania. Dzisiaj my uczymy, proszę Państwa, na tych warsztatach, jak realnie podejść do tego, aby przetrwać, a nie tylko uciekać. Bo to jest ważna rzecz, jak dobrze przygotować się do ewakuacji. Pomijamy, proszę Państwa, zagadnienia związane z kinetyką, pomijamy zagadnienia związane z wojną. Robimy wszystko, abyśmy byli przygotowani na przykład na blackout, czyli brak prądu. Wydaje nam się, że to jest rzecz wręcz niemożliwa. Ja zachęcam Państwa do takiego treningu, czyli weekendowy brak prądu w domu. Sobota, niedziela bez prądu. Zobaczymy wtedy, proszę Państwa, jak my jesteśmy przygotowani na ten blackout, jak nasza rodzina będzie funkcjonowała i jak sobie z tym wszystkim damy radę. Na tych ćwiczeniach i na tych warsztatach pokazujemy właśnie uczestnikom tego projektu, jak do tego podejść profesjonalnie, jak się przygotować i nie tylko kupujemy makaron, olej i papier toaletowy, jak to było podczas epidemii COVID-u, ale też inne środki, które po prostu możemy, proszę Państwa, używać do tego, aby bezpiecznie przeżyć. Ja też na tych zajęciach oraz nasi partnerzy zawsze tłumaczymy osobom, które mówią: ach, jak się coś zadzieje, to ja ucieknę. Proszę Państwa, matematyka, krótko. Radom, 200 tysięcy mieszkańców, załóżmy, że na czworo osób przypada jeden samochód, to jest, proszę Państwa, 50 tysięcy samochodów, średnia odległość w korku to jest 5 metrów, korek robi się nam na 250 kilometrów. Pierwszy dojechał do Katowic, a ostatni radomianin jeszcze nie wyjechał, a Białystok puka do naszych drzwi. Tak będą wyglądały ulice, jeśli się zakorkują. Trzeba zrobić wszystko, abyśmy lokalnie byli przygotowani do tego, aby przeżyć różne kataklizmy, bo nie tylko oczywiście wojna, bo to o tym ten projekt nie mówi, ale burze, wichury, zalania, brak światła, to nas czeka i jak bezpiecznie przygotować. Oczywiście ja na swoich zajęciach pytam o ten poradnik, który został rozesłany przez ministerstwo. Wszyscy mówią, dostaliśmy i tak jak kolega mówi tutaj o apteczce, ale on leży, nawet nie przejrzałem, on sobie dalej leży. Jak się coś zacznie, to go przejrzę. Nie, proszę Państwa, teraz trzeba z nim się zapoznać, teraz opracować plany ewakuacyjne i podejść do tego w sposób bardzo profesjonalny. Dlaczego? Bo to jest walka o moje życie, o Państwa życie. Każdy z nas odpowiada za najważniejszy dar, czyli dar życia.
1: W akcję zaangażuje się także środowiskowo-lekarskie w ogólne pogotowie ratunkowe z Radomia, mówi jego szef Arkadiusz Gradowski.
9: Na pewno my w sektorze zakresu ratownictwa, zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy wykonujemy działanie związane z udzielaniem informacji, z udzielaniem szkolenia, jak należy pomagać w przypadku zagrożenia życia, udzielając pomoc kwalifikowaną. Widzicie Państwo tutaj taką drobną rzecz, taką apteczkę. Czy taka apteczka uratuje życie? Tak, ale trzeba wiedzieć, jak z niej korzystać. Sama apteczka się nie rozłoży, sama apteczka się nie zaprogramuje, żeby pomagać drugiemu człowiekowi. Trzeba wiedzieć, jak ją korzystać. My właśnie tego uczymy. Jak korzystać z takiej apteczki, jak zaopatrzyć pacjenta w stanie nagłym, tak? Jak pomóc takiej drugiej osobie, jak ją ewakuować, jak udzielać profesjonalnie pierwszej pomocy, jak również przeprowadzić odpowiednio w sposób skuteczny reanimację, bo większość przypadków, jeśli chodzi o skuteczność reanimacji, no, musi być zgodnie z procedurą pewną. Co do naszego zadania, poleconemu zadaniu, to jest przede wszystkim pierwsza pomoc. Pierwsza pomoc, która szerzymy nie tylko tu wspólnie z Caritasem, ale również w naszym stowarzyszeniu, prowadząc kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, jak również kursy z zakresu ratownictwa wodnego i innych świadczeń. Więc napominamy również naszych tutaj odbiorców, że pierwsza pomoc w przypadku zagrożenia życia, w przypadku jakichkolwiek wystąpienia jakichś dysfunkcji życiowych jest kluczowym elementem do ratowania drugiej osoby.
1: Niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
10: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu, kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki, zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszeczkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach, i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały, i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożąb dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła stworzenia takiej większej kolekcji drzew krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlony ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze takie sercowate bardziej liście i z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje, jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
1: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
11: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomie, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny Sejm w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
12: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta fala wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
11: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna. Edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellońskiego, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku. Natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii Fardej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
12: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
11: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Fary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkopowierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. U Fary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem staropolskim.
1: Nie każda infekcja musi oznaczać brania antybiotyku. Przypominają lekarze, tego rodzaju leki nie zadziałają w przypadku infekcji wirusowej. Nadmierne ich stosowanie prowadzi do antybiotykoodporności. Może być ona wrodzona lub nabyta. O antybiotykach i ich stosowaniu mówi Tomasz Błasiak, lekarz z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
13: Tych najpopularniejszych infekcji, czyli zapaleń gardła, różnego rodzaju przeziębień, jest bardzo dużo, ale faktycznie to są w przeważającej ilości infekcje wirusowe. Zapalenia gardła u dorosłych to nawet w 95% choroba spowodowana przez wirusy, a taka typowa angina bakteryjna paciorkowcowa jest dość rzadka. Nie pracuję od wielu lat w podstawowej opiece zdrowotnej, ale wtedy, kiedy pracowałem, pacjenci niezbyt często chcieli antybiotyk na infekcję, ale chcieli być zbadani, chcieli się upewnić, że tą infekcję można leczyć domowymi sposobami. Jeżeli chodzi o wszystkie te przeziębienia czy zapalenia gardła, w większości przypadków można je leczyć bez antybiotyku.
14: Kiedy antybiotyk jest potrzebny?
13: Antybiotyk jest potrzebny wtedy, kiedy mamy podejrzenie bądź potwierdzenie infekcji bakteryjnej. Jeżeli chodzi o te najpopularniejsze infekcje układu oddechowego, to warto byłoby albo nabrać pewności, że jest to infekcja bakteryjna. Wtedy mamy do czynienia z gorączką, z powiększonymi węzłami chłonnymi, z odkrztuszaniem ropnej wydzieliny, czy wtedy, kiedy lekarz rozpoznaje zapalenie płuc. Wtedy oczywiście dajemy antybiotyk, najczęściej empirycznie. Jeżeli mamy podejrzenie anginy, możemy wykonać wymaz gardła, który nam może wykryć obecność antygenów paciorkowca.
15: A czym jest antybiotykooporność?
13: Antybiotykooporność jest to oporność bakterii na antybiotyki, czy to bakteriostatyczne, czy to bakteriobójcze.
15: Może być tak, że zaatakuje nas jakaś bakteria, jeżeli będziemy często przyjmowali te antybiotyki i one nie zadziałają, to na tym polega?
13: Tak. Na tym to z grubsza polega. Antybiotyki obniżają swoją skuteczność w miarę ich stosowania. Im więcej stosujemy antybiotyków, im częściej przyjmujemy antybiotyk, może się okazać, że ten antybiotyk z czasem przestanie działać na nas jako na jednostkę i na nas jako na populację. I wtedy mamy do czynienia z antybiotykoopornością. Ten antybiotyk musi być wtedy stosowany, ograniczamy jego stosowanie, bo staje się nieskuteczny, a przy infekcjach, które do tej pory były leczone, powiedzmy to, mniej zaawansowanymi antybiotykami, musimy przez to stosować antybiotyki bardziej zaawansowane i niestety w formie dożylnej.
16: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
17: Vox FM Radom.

0: Anna Badowska, zapraszam. Co czwarty senior na południowym Mazowszu żyje samotnie, a blisko 30% zmaga się z objawami depresji. Tak wynika z raportu przeprowadzonego przez Fundację Klementyna. Najbardziej narażone są osoby po 80 roku życia. Jak mówi Kamila Jarząbek-Nowak z Fundacji, z raportu wynika, że długotrwała samotność jest częstą przyczyną pierwszych objawów depresji u seniorów.
1: Seniorzy, jeszcze szczególnie zamknięci na wsiach, nie mają świadomości depresji czy jakichś zaburzeń psychicznych, które mogą być związane z wiekiem i z samotnością. Jakiekolwiek działanie nie wychodziłoby z naszej fundacji, tam wszędzie pojawia się samotność. I mamy anonimowe ankiety po warsztatach, gdzie zawsze z takim delikatnym stresem do nich zaglądamy, jakie będą te opinie, czy może coś się nie spodobało. I widzimy tam wypowiedź: poznałam koleżankę i narysowane serduszko obok. Albo umówiłam się na kawę. Gdzie to jest dla nas bardzo szokujące, bo raczej przychodzą tam seniorzy, którzy przychodzą w dobrych humorach. Nie widać po nich, że są samotni, że tych koleżanek na co dzień nie mają, czy że nie mają z kim porozmawiać. Kiedy podchodzimy do seniorki, która jest taka uśmiechnięta, która jest pełna energii, i pytamy, jak się pani podoba, czy wszystko smakuje, i słyszymy: wie pani co, ja pierwszy raz opłatkiem się dzieliłam od 14 lat, bo nie miałam z kim, bo nie znam swoich sąsiadów. Też jest duża potrzeba takiej aktywizacji seniorów, ale po to, żeby poznać ich faktyczne problemy i potrzeby, bo oczywiście powstają piękne stroiki, piękne makijaże, seniorki się uczą, ale jednak tam jest taka głęboko podszyta wartość tego drugiego człowieka. Aha. Że jednak mam z kim spędzić czas, że wiem, że przyjdę do Fundacji Klementyna na warsztaty i będą osoby, które będą dla mnie życzliwe, które zrobią mi herbatę, z którymi porozmawiam, a może potem umówię się na kawę. I to też jest temat, który tak naprawdę mamy wrażenie, że za 5-10 lat wypłynie mocno. Jeżeli nie zaczniemy z tym nic robić teraz, to depresja wśród seniorów to już nie będzie 28%. To będzie zdecydowanie więcej i to już nie będą początkowe objawy. Ale też na ten moment widzimy, że to jest właśnie problem, który jest bardzo nierozpoznany i wiąże się ze wstydem. Że uświadamianie seniorowi o depresji, jeśli mówimy o tych seniorach, którzy są zamknięci w domach na wsiach, na ten moment nie do końca będzie miało sens. I teraz skupiamy się na tym, żeby o tej depresji, czy może o smutku, o tej samotności rozmawiać z naszymi podopiecznymi bardziej pod płaszczykiem innych działań. Czyli tak jak tutaj mamy te warsztaty, które aktywizują, czy jak nasi wolontariusze odwiedzają właśnie tych seniorów, którzy już niestety nie mogą wyjść z domu, bo choroby i różne ograniczenia właśnie tego wieku. Zwracamy uwagę na to, żeby nasi wolontariusze rozmawiali o samopoczuciu, żeby zwracali uwagę na jakieś objawy, które mogą niepokoić, które mogą tą depresję zwiastować i ten zły stan psychiczny.
0: Z przeprowadzonych badań wynika również, że seniorzy żyją w skrajnym ubóstwie, mówi Karolina Lis z Fundacji.
2: Mierzymy się również z ubóstwem i to jest niezaprzeczalny fakt. My badania na terenie naszego działania i one pokazały, że około 10% gospodarstw senioralnych żyje poniżej progu egzystencji. Biorą leki co drugi dzień, tak, na przykład. To jest coś okropnego. I to jest ogromny problem, ale ta samotność równie mocno wybrzmiewa. Raport, który chcemy po pierwsze udostępnić zarówno mediom, ale również przedstawicielom samorządów terytorialnych, bo my też jesteśmy bardzo otwarci na dialog, bo też zdajemy sobie sprawę, że sami dużo systemowo nie zmienimy, więc jesteśmy bardzo otwarci na samorządy, by usiąść wspólnie i porozmawiać, bo czasami od rozmowy rodzą się piękne rzeczy, a nie musimy zmieniać prawa odgórnie. Możemy po prostu życzliwie usiąść i zaproponować różne rzeczy. Bo my też ze swoim doświadczeniem, z informacjami z badań, jesteśmy w stanie coś zasugerować. I to są często rozwiązania, co ciekawe, które mogą oszczędzić sporo pieniędzy w budżetach. Bo też musimy na to spojrzeć, tak, że utrzymanie, hospitalizacja czy utrzymanie DPS-u też jest kosztem. A my takimi bardzo prostymi narzędziami, bardzo prostymi propozycjami możemy utrzymać sprawność seniorów dłużej. To też jest kluczowe tak naprawdę, bo człowiek potrzebuje drugiego człowieka. I to jest rzecz po prostu, którą trzeba zauważyć i trzeba stworzyć miejsce, udostępnić miejsce seniorom, by mogli się spotykać, by mogli wychodzić i być ze sobą.
0: Badanie obejmowało mieszkańców powiatu białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, radomskiego oraz Radomia. Mają spotkania z psychologiem, uczą się, jak walczyć ze stresem i wypaleniem zawodowym. Takie warsztaty są prowadzone dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu. Koszt projektu to 300 tysięcy złotych, z czego 240 tysięcy pochodzi z unijnych funduszy. W ramach projektu zakupiono m.in. 60 mat masujących na fotele i 15 mat relaksacyjnych. Jak tłumaczy wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska, o warsztaty prosili sami urzędnicy.
3: To jest przede wszystkim projekt profilaktyczny. Biorąc pod uwagę specyfikę pracy urzędników, która nieustannie związana jest ze stresem, po pierwsze, z ciągłymi kontaktami z mieszkańcami, to są zarówno kontakty osobiste, jak i rozmowy telefoniczne, napięcie i stres związany z nieustannym podejmowaniem decyzji, a także kwestia tego, że jednak mimo wszystko urzędnicy większość czasu spędzają w pozycji siedzącej przed komputerami, zdecydowały o tym, że podjęliśmy starania i działania, żeby pozyskać dofinansowanie profilaktyczne, które właśnie w tym aspekcie będzie zabezpieczeniem dla naszych pracowników. I to trzeba w tym momencie na to zwrócić uwagę. Po pierwsze, że jest to program profilaktyczny, a po drugie, że on jest dofinansowany ze środków europejskich. Całkowita wartość tego projektu to 300 tysięcy, 254 tysiące udało się pozyskać z Unii Europejskiej, konkretnie z programu operacyjnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza. I tak jak wspomniałam, to jest bardzo ważne, bo praca w urzędzie wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością, ciągłym kontaktem z mieszkańcami, z telefonami, ze spotkaniami takimi osobistymi, z dowożeniem, kolokwialnie mówiąc, terminów i z godzinami naprawdę spędzanymi przed komputerem. Również pracownicy urzędu ze względu na specyfikę tej pracy są narażeni na obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i to właśnie wprost wynika z tego, że większość swojego czasu spędzają w pozycji siedzącej. Narażeni są na stres, a to może być przyczyną napięcia mięśniowego i jak wiemy, stres bardzo często jest podłożem wielu chorób. Dlatego stawiamy na profilaktykę. Projekt obejmuje z jednej strony wykłady, które dotyczą stresu, które dotyczą wypalenia zawodowego, ale również koncentruje się na warsztatach, ćwiczeniach relaksacyjnych, również na medytacji, a także, co bardzo ważne, na takich indywidualnych spotkaniach z psychologiem. Jednym z elementów tego projektu był zakup 10 zestawów gogli VR, 60 mat masujących na fotele, a także 15 mat relaksacyjnych, ale tak jak wspomniałam, to jest tylko jeden z elementów tego projektu. Maty mają pomóc w rozluźnieniu mięśni, zmniejszaniu obciążenia związanego z wielogodzinnym siedzeniem, a gogle są wykorzystywane podczas krótkich ćwiczeń relaksacyjnych, które pozwalają choćby na chwilę oderwać się od bodźców związanych z pracą. I pierwsze treningi z użyciem i mat, i gogli odbyły się i spotkały się naprawdę z bardzo dobrym przyjęciem naszych pracowników. Bardzo istotne jest to, że ten sprzęt nie zniknie wraz z okresem trwania projektu. On tu w urzędzie zostanie i nawet po okresie realizacji tego projektu będzie mógł być wykorzystywany przez naszych pracowników. Najważniejsze jest jednak to, że projekt nie jest o matach, projekt nie jest o goglach. To jest projekt o pracownikach urzędu, pracownikach administracji publicznej, ich codziennym funkcjonowaniu. I chodzi o to przede wszystkim, żeby ci pracownicy mieli wiedzę, jak rozpoznać te pierwsze symptomy przeciążenia, wypalenia, jak sobie z tymi problemami radzić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli możliwość choćby krótkiej, kilkunastominutowej regeneracji w czasie pracy i ten projekt to umożliwia zarówno w kontekście wykładów merytorycznych, jak i wykorzystania sprzętu. Szanowni Państwo, praca w urzędzie to praca, która zwykle wiąże się z kilkunastoletnim stażem pracy. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której nie ma pracowników, którzy nie czują się zmęczeni, wypaleni, obciążeni. W związku z tym są to naturalne reakcje urzędników, naturalne pytania o to, żeby próbować w jakikolwiek sposób realizować działania profilaktyczne w tym zakresie i potrzeba realizacji tego projektu wprost wyszła od pracowników urzędu.
0: Temperatura spada, co sprzyja przeziębieniom. Aby uniknąć infekcji, warto zadbać o swoją odporność, a w tym może pomóc nam dobrze zbilansowana dieta, mówi Ewa Kołton, dietetyk z Radomia.
4: Powinna być różnorodna, powinna zawierać właśnie, tak jak już powiedziałam, mikro, makro składniki, witaminy, bioflawonoidy. Powinna zawierać nasycone kwasy tłuszczowe, które są niezbędne do funkcjonowania naszego układu, chociażby nerwowego, tak? Do naszego, do dobrego funkcjonowania układu odpornościowego. Jest to wszystko niezwykle istotne. Błonnik, który jest potrzebny do prawidłowej funkcji jelit, do tego, żeby odżywiać te nasze bakterie w jelitach. Mamy oczywiście produkty, które składają się z wielu cukrów i są to kasze, tak? Kasza jest bardzo dobrym takim zamiennikiem, źródłem węglowodanów. Mamy orzechy, które są świetnym zamiennikiem słodyczy, czy owoce suszone nawet, tak? To są bardzo dobre zamienniki zwykłego cukru. My nie potrzebujemy tak dużo cukru, ponieważ nasz organizm magazynuje sobie w wątrobie w postaci glikogenu cukier i jeżeli jest potrzebne do jakichkolwiek procesów, to organizm sobie sam z tej wątroby ten cukier weźmie. Także my nie musimy dodawać jeszcze tego przetworzonego cukru rafinowanego sobie do diety. Przede wszystkim, tak jak już mówiłam, należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, całym organizmie. A to jest już wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak po prostu suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikro-makroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega. Blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom.
0: Warto również pamiętać o suplementacji witaminy D w okresie jesienno-zimowym, a napoje gazowane zamienić na wodę. To szansa dla młodych ludzi na znalezienie swojej drogi. Fundacja Symbiosis organizuje kolejną edycję Hackiwatonu, tym razem pod hasłem Hack the War. Uczestnicy wydarzenia przez 24 godziny będą tworzyć projekt narzędzia wspierającego w czasach kryzysu czy poprawiającego bezpieczeństwo. Zapisy trwają, mówi Eliza Vos, organizatorka.
5: Hackiwaton to tak naprawdę nazwa własna hackatonu. Hackatony to jest forma wydarzenia, tak jak na przykład mamy konferencje, mamy jakieś sympozja, to hackaton jest właśnie taką formą wydarzenia. Czym się wyróżnia? No przede wszystkim tym, że podczas hackatonu dochodzi do takiej bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń pomiędzy mentorami, jury, a uczestnikami. Hackatony też mają za zadanie rozwiązać jakieś realne problemy. Oczywiście, jeżeli mówimy o hakatonie, że kojarzony jest z hakowaniem de facto, tak hakaton nie jest tylko i wyłącznie dla programistów. W hakatonie mogą brać udział też artyści, graficy, ludzie otoczenia biznesu, z tego względu, że hakatony mają taki troszeczkę charakter konkursowy, startupowy, zbierają się zespoły, tak? My przygotowujemy wyzwania, oczywiście w danej tematyce, i wtedy te zespoły wybierają sobie któreś z tych wyzwań i przez 24 godziny muszą znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Czyli to jest na przykład zaprogramowanie jakiejś aplikacji, czy jakiegoś systemu operacyjnego, tak? Natomiast tutaj nie chodzi też o to, żeby to było gotowe rozwiązanie, bo jeżeli mówimy tutaj o startupie, to chodzi o to, że te zespoły muszą przedstawić później przed jury siedem slajdów takiej prezentacji tego, tak? A więc to jest troszeczkę jak taki biznesplan nawet, tak? W jaki sposób chcieliby zaimplementować dane rozwiązanie. I to pozwala właśnie tak naprawdę każdemu zainteresowanemu nowymi technologiami, innowacjami zaangażować się, dlatego tak jak wspomniałam wcześniej, tak, nie trzeba być programistą, bo tutaj wiedza taka marketingowa, wiedza biznesowa też jest ważna.
6: Czyli tu z każdych tak naprawdę obszarów każdy może uczestniczyć i każdy wniesie coś od siebie.
5: Tak, dokładnie. Z tego względu, że jeżeli mamy przykładowo zespół 6 osobowy, tak? Powiedzmy w takim zespole są 2 osoby, które zajmują się programowaniem de facto. Tak na przykład inne osoby właśnie zajmują się, powiedzmy, nie wiem, marketingiem, grafiką albo właśnie takim podejściem biznesowym bardziej, no to wtedy oni razem właśnie łączą siły. To też pozwala uczestnikom fajnie współpracować, szerzej spojrzeć na dany problem. No i wtedy rzeczywiście te rozwiązania mają realne szanse, żeby można je było wdrożyć.
6: A proszę powiedzieć, co w takim razie czeka uczestników tej edycji, do której już zapisy trwają?
5: Tak, w tym roku stawiamy na dual use, czyli technologię podwójnego zastosowania. Z tego względu, że no wiemy, jaka jest obecnie sytuacja na świecie, co się dzieje za naszymi granicami, a więc no to bezpieczeństwo cywilne jest bardzo ważne. Dlatego przy wykorzystaniu tych technologii nie chodzi tylko i wyłącznie o zastosowanie tego tylko i wyłącznie z poziomu państwowego, ale też i cywilnego, tak? Bo właśnie tutaj przy dual use chodzi o to, że nawet tacy normalni ludzie, tak, też będą mogli wykorzystywać te rozwiązania, które się pojawią.
6: Tu pani wspomniała wcześniej o aplikacji mobilnej. Mhm. Czy to stricte musi być aplikacja, czy może być też inne narzędzie?
5: Oczywiście, to może być inne narzędzie. Bardzo często na hackathonach zdarza się, że uczestnicy przynoszą nawet drukarki 3D, czasem prototypują nawet jakieś urządzenia, tak? Tak więc tutaj tak naprawdę nie ma ograniczeń na pomysły. To mogę taką dygresję wtrącić. Ja też brałam udział w hackathonie jako uczestniczka, gdzie ja też nie jestem przecież ani programistką, nie znam się kompletnie, nie jestem inżynierem, gdzie nasze rozwiązanie tak naprawdę w ogóle nie dotyczyło prototypowania i tak dalej. Po prostu mieliśmy fajny pomysł i zostaliśmy wyróżnieni za innowacyjny pomysł. Także nawet bez takich umiejętności też można zrobić coś fajnego.
6: No i właśnie tutaj pani prezes wspomniała przede wszystkim o tym, że nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o to, co to ma być, ale czy są jakieś ograniczenia wiekowe?
5: Tak, biorąc pod uwagę, że wydarzenie dotyczy poważnych tematów mimo wszystko, tak w tym roku stawiamy na osoby pełnoletnie. Zależy nam, żeby to byli uczestnicy, którzy też będą wchodzić na rynek pracy. A więc powiedzmy uczniowie klas maturalnych, właśnie szkół branżowych, techników. Bardzo fajnie, jeżeli zapisaliby się też tacy uczestnicy. Już wiem, że jeden zespół taki jest zapisany. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest bardzo dużo ogólnie młodych ludzi zainteresowanych tematem. Tak, dopuściliśmy udział 17-latków, ale po wstępnej weryfikacji, czyli my jakby oceniamy umiejętności tych 17-latków, czy rzeczywiście oni się nadają, tak? I oczywiście tutaj wszystkie zgody, to wszystko jest dostępne na naszej stronie.
0: Dziś jest ostatni dzień zapisów. Hackiwaton rusza 9 października podczas targów Expo. Kamienica Deskurów w Radomiu zamieniła się w przestrzeń eksperymentów, warsztatów, pokazów i naukowych wyzwań. Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu organizował weekend z nauką. Uczestnicy mogli m.in. sterować robotami, obserwować słońce i niebo przez teleskopy, czy zobaczyć prawdziwy meteoryt. Na miejscu była nasza reporterka Daria Żurowska.
7: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu. Mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
8: Powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
7: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna.
9: Tomasz Dworiński, Polskie Towarzystwo Miejskich Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
10: Tak, na przykład ten meteoryt Campbell Bessel na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. Bo w dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od bogów z niebios, tak? A poza tym był to bardzo czysty metal i łatwo dostępny, tak?
11: A ten duży?
10: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
11: W tym roku?
10: Tak.
11: A jest rzeczywiście, a o matko.
10: Może dotykać, śmiało, śmiało.
12: Bardzo nam się podoba.
13: A co najbardziej?
12: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu, 12-letniemu, zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
13: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
12: Ta maszyna do układania kostki Rubika.
14: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze, na dobrą sprawę, Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przyciski robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach.
13: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec i też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki, dlatego mamy jeszcze wiele, wiele innych atrakcji, zachęcamy.
15: Możemy zrobić wulkan jeszcze. Chcecie zrobić wulkan? bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
16: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
15: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
16: I co podczas tych eksperymentów się działo?
15: Córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I udało się jak najbardziej. Myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.

0: Anna Badowska, zapraszam. Chłodny początek października sprawił, że wiele osób rozpaliło już piece i kominki. Radomska Straż Pożarna ostrzega przed zagrożeniem, jakie niesie czad. W okresie grzewczym dochodzi do kilkudziesięciu podtruć tlenkiem węgla. Dlatego, jak mówi Konrad Neska z Radomskiej Straży Pożarnej, ważne, by nasze piecyki były sprawne.
1: Co roku na skutek zatrucia tlenkiem węgla poszkodowanych zostaje kilkaset, a śmierć ponosi nawet kilkadziesiąt osób. Oczywiście są to dane w skali całego naszego kraju. Niemniej jednak w regionie radomskim również takich zdarzeń nie brakuje. Tlenek węgla to największy cichy zabójca. Jest bezbarwny, bezwonny, bardzo silnie trujący. Pierwsze objawy zatrucia to bóle, zawroty głowy, nudności, a nawet wymioty. Silne zatrucie może doprowadzić nawet do śmierci. Jeżeli chodzi o najczęstsze przyczyny, są to wady urządzeń grzewczych oraz niedrożności przewodów wentylacyjnych, dlatego apelujemy o regularne przeglądy urządzeń grzewczych piecyków oraz o przeglądy naszych przewodów wentylacyjnych. Pamiętajmy, by pod żadnym pozorem nie zakrywać kratek wentylacyjnych. W przypadku osoby poszkodowanej, tutaj oczywiście pamiętając o własnym bezpieczeństwie, wietrzymy dane pomieszczenie w miarę możliwości, wynosimy osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce i wzywamy służby ratunkowe. Szereg kampanii, w tym m.in. kampania społeczna Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, przynoszą skutki. Apelujemy o ostrożność, apelujemy o wyposażanie mieszkań w czujniki tlenku węgla. Tak naprawdę jest to jedyne urządzenie, które może nas ostrzec w porze nocnej, kiedy nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa. Koszt zamontowania takiej czujki jest niespółmiernie niski z korzyściami, jakie możemy przynieść nam samym oraz naszym bliskim. Jak już wspomniałem, czujka tlenku węgla jest to jedyne urządzenie, które może wykryć już niebezpieczne stężenie tlenku węgla i zaalarmować mieszkańców danego lokalu o niebezpieczeństwie. W przypadku, kiedy czujka zaalarmuje, powinniśmy przede wszystkim zapewnić dostęp świeżego powietrza do naszego lokalu mieszkalnego, opuścić ten lokal i wezwać służby ratunkowe na miejsce. Zaraz po wykryciu już pierwszych stężeń tlenku węgla czujka zaczyna sygnalizować akustycznie. Może zademonstruję. Co do czujek, każda z tych urządzeń ma instrukcję montażu. Te czujniki zamontować w miejscach ogólnodostępnych, żebyśmy mogli podejść, sprawdzić stan baterii i aby wszyscy lokatorzy danego mieszkania mogli ją usłyszeć, tak jak już wspomniałem, zwłaszcza w porze nocnej, kiedy śpimy i nie jesteśmy świadomi tego niebezpieczeństwa.
0: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie nakazał gminie Przytyk usunięcie nielegalnych odpadów w Sukowskiej Woli, które zostały zwiezione na ten teren przez grupę przestępczą. Jesienią 2022 roku policja zatrzymała na gorącym uczynku 5 osób, w tym właściciela działki, a sprawą zajęła się prokuratura. Mimo że działka jest prywatna, nakaz usunięcia odpadów otrzymała gmina Przytyk. Wynajęta przez nas firma ma sprawdzić, co dokładnie znajduje się w ziemi. Mówi Dariusz Wołczyński, burmistrz Przytyka.
2: Na tą chwilę radni zdecydowali o przeznaczeniu kilkudziesięciu tysięcy złotych na to, żeby wyłonić firmę, która nam właśnie troszeczkę zacznie zajmować się tym problemem, czyli pomoże nam zdiagnozować, ile tych odpadów jest, jakie to odpady, ile środków potrzebujemy, żeby uporać się z tym problemem, bo to nie tylko utylizacja tych odpadów, ale też i wymiana całego gruntu, przywrócenie gruntu do pierwotnej wartości czy pierwotnego kształtu i jakości, a może tak. I to trwa. Jest już, było ogłoszone postępowanie, bo to takie też sprawy oczywiście trochę czasowo trwają. Zostało ogłoszone postępowanie, wyłoniona została firma, żeby taką dokumentację stworzyć i teraz się to dzieje. I ja jestem bardzo ciekawy, jaki będzie efekt końcowy, czyli tak naprawdę zawsze jak wszyscy do mnie przychodzą i opowiadają, że w czymś jest jakaś potrzeba, to ja zawsze pytam, ile to jest słowo kluczowe. I wtedy wtedy będziemy wiedzieli, czy jesteśmy w stanie sobie z tym sami poradzić, czy będziemy potrzebowali wsparcia. W mojej ocenie tak, jakiegoś zewnętrznego, bo jeżeli to będzie kwota bardzo duża, wiemy, że utylizacja takich odpadów i takich zajęcie się takim przedsięwzięciem to jest duży koszt, a u nas jeszcze dodatkowo koszt, problem bardziej złożony ze względu na to, że to nie są odpady posadowione gdzieś w magazynie, gdzie można podejść, pobrać próbkę, zbadać, policzyć tego, ile jest, tylko gdzieś po wyrobisku piachu zostało to zwożone, zasypywane sukcesywnie. Teraz te czynności, te prace trwają. Nie wiemy, w jakim to jest, jak to jest składowane pod ziemią, czy w zbiornikach szczelnych, czy to się wydostaje, czy nie wydostaje do wód gruntowych i tego nie wiemy tak naprawdę. Posiłkowaliśmy się postępowaniem, jakie toczyła prokuratura w tejże kwestii, i szczątkowe takie informacje do nas spływały, ale nie wiem, czy dzisiaj to jest tak naprawdę to 100% taka informacja. Podejrzewam, że nie, że dopiero jak odkopiemy to, co tam jest schowane, to dopiero będziemy mogli w 100% powiedzieć, jak to wygląda, zdiagnozować tą sytuację, no i dalej się z tym uporać. To są procedury przede wszystkim też czasochłonne i nieproste, bo nie mamy zbyt dużo firm, które się podejmuje takowych zadań, żeby to zdiagnozować. Też prokuratora toczyła postępowanie w tym zakresie i my też nie od razu mogliśmy się tym przedsięwzięciem zająć. Tak naprawdę możemy się tym zająć dopiero w momencie, kiedy na nas wystawiono taką decyzję, czyli że mamy obowiązek się tym zająć. To już trochę oczywiście trwa, ale to tak jak wspomniałem, że jeżeli dostaliśmy już taką decyzję, że to jest problem gminy Przytyk, no to też zaczęliśmy występować do różnych instytucji typu właśnie prokuratora o informacje na ten temat, czy to już możemy tam wchodzić. To jest grunt prywatny, więc to nie są takie też do końca proste sprawy, bo jeżeli to jest grunt prywatny, no to tak, duża jest też jeszcze, dużo jest kwestii niewiadomych właśnie, że no niby my możemy, ale jedna ustawa mówi, że grunty są prywatne, więc no tak nie do końca. No i no teraz my nie będziemy się tam przy swoich jakichś tam rzeczach upierać. Mamy to zrobić i koniec, i to na pewno w którymś momencie się zadzieje, warunkując to, że przede wszystkim będzie nas na to stać, to trzeba jasno powiedzieć, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Jeżeli koszt utylizacji zajęcia się tym problemem będzie opiewał na kwotę kilkunastu milionów, to sama gmina sobie z tym nie poradzi. My na wszystkie inwestycje rocznie mamy około 2 milionów, może troszeczkę więcej, i zadań dużo do realizacji, a teraz ad hoc zajęcie się takim problemem, no tutaj też pamiętając, że to zawsze ostatnie słowo należy do naszych radnych, bo ja wykonuję ich polecenie. Jeżeli oni tak postanowią, to nie będziemy mieli wyjścia. Jak już zgromadziliśmy wszystkie te informacje i uzyskaliśmy wszystkie pozwolenia, no to tak jak wspomniałem, od razu została przeznaczona kwota na tą chwilę niewielka, kilkudziesięciu tysięcy i postępowanie ogłoszone, firma diagnozuje, i po tym to już albo ogłaszamy przetarg na utylizację tego przedsięwzięcia, tych odpadów, albo po prostu będziemy występować o środki, jeżeli to będzie wartość duża, o środki, i będziemy szukali pomocy, żeby z tym się jak najszybciej uporać, żeby to niebezpieczeństwo jak najszybciej zniknęło z naszej gminy. To zadanie będzie realizowane, oczywiście ta

0: 2022 roku. Miało to miejsce w ramach wspólnej akcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z Policją, Państwową Strażą Pożarną i Inspekcją Transportu Drogowego. W trakcie oględzin nasi inspektorzy stwierdzili, że na terenie działki zgromadzono mieszaninę różnych odpadów. Były to m.in. odpady gumowe, tworzyw sztucznych, substancja sypka w postaci kolorowego proszku, mauzery wypełnione cieczą i metalowe pojemniki na aerozole. W ramach wspólnej akcji z inspektorami w Warszawie funkcjonariusze policji zatrzymali pojazd transportujący odpady. Wiózł na naczepie pojemnik typu Mauser o pojemności 1 m3 i 26 200-litrowych beczek opisanych jako odpady niebezpieczne. Kierowca nie posiadał dokumentacji na transport takich odpadów. Policjanci zatrzymali również właściciela terenu, na którym magazynowane były odpady. Przedstawiciele CLB GIOŚ pobrali próbki wierzchniej warstwy gleby oraz magazynowanych na terenie odpadów na zlecenie GIOŚ w Warszawie i Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Analiza próbek nie wykazała przekroczenia norm, jeśli chodzi o zanieczyszczenie gleby, ale potwierdziła obecność odpadów niebezpiecznych na terenie wyrobiska. W związku z tym w styczniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Radomiu została zawiadomiona o popełnieniu przestępstwa. Skierowano też wniosek do wójta gminy Przytyk jako do organu zobowiązanego do jak najszybszego usunięcia odpadów.
1: 100 wystawców zaprezentuje się podczas czwartej edycji Radom Expo 2026. Wydarzenie odbędzie się już w ten piątek i sobotę w hali Radomskiego Centrum Sportu. W jednym miejscu spotkają się radomskie firmy, szkoły, uczelnie, instytucje naukowe i przedstawiciele rynku pracy, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
2: Jest mi niezmiernie miło, że mogę już po raz czwarty za pośrednictwem Państwa zaprosić wszystkich mieszkańców Radomia i naszego regionu na Radom Expo. To bez wątpienia największe wydarzenie gospodarcze, które gromadzi przedsiębiorców, ludzi biznesu, ale również naukę, nasz sektor edukacji oraz instytucje otoczenia biznesu. Czwarta edycja i w tym roku rekordowa. Rekordowa, jeśli chodzi o ilość wystawców, bo dzisiaj mamy zakontraktowanych 100 wystawców. Radom Expo to najbliższy weekend, to piątek i sobota. Piątek od godziny 9 do 18, sobota od godziny 10 do godziny 16. I już tradycyjnie, piątek przeznaczony jest głównie dla uczniów, dla studentów, natomiast sobota to dzień, w którym oddajemy halę RCS-u mieszkańcom. Oczywiście wstęp jest bezpłatny i już w tej chwili bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkim Państwa po to, żeby w jednym miejscu zobaczyć potencjał gospodarczy, potencjał ekonomiczny, ale również ten edukacyjny naszego miasta i regionu. Jak co roku przygotowaliśmy wiele niespodzianek. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy stoją za organizacją tego przedsięwzięcia, bo to naprawdę duże wydarzenie, duże przedsięwzięcie i ten wysiłek, nakład organizacyjny jest bardzo potrzebny. Dlatego bardzo dziękuję, składam podziękowania na ręce pana dyrektora Turka, całego zespołu, ale również wszystkim organizacjom i spółkom miejskim, bo za organizacją Radom Expo stoi tak naprawdę cały sektor samorządowy. Zapraszam bardzo serdecznie w piątek, zapraszam w sobotę. Będzie można zobaczyć to, czym Radom stoi od strony gospodarczej, od strony edukacyjnej i oczywiście skorzystać z wielu atrakcji, które w ramach Radom Expo zostały przygotowane.
1: Wśród wystawców będzie także Uniwersytet Radomski, mówi profesor Tomasz Perzyński, dziekan Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki.
3: Przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że możemy być wszyscy razem na tym wspaniałym wydarzeniu. To już jest kolejne nasze spotkanie i jeszcze bardziej się serce raduje, kiedy Uniwersytet też może uczestniczyć. To jest event, który pokazuje, że miasto Radom się rozwija, że miasto Radom ma ogromny potencjał, że miasto Radom potrzebuje świetnie przygotowanych absolwentów szkół wyższych, a my jako Uniwersytet, uczestnicząc właśnie w tym wydarzeniu, pokazujemy, że jesteśmy w stanie przygotować świetnych inżynierów, pokazujemy, że nasi absolwenci wspaniale odnajdują się na nie tylko radomskim rynku pracy, chociaż nie ukrywam, że serce jeszcze bardziej się raduje, kiedy właśnie znajdują miejsce zatrudnienia w naszym mieście Radom. Bardzo się cieszę, trzymam mocno kciuki, liczę niewątpliwie już dzisiaj na to, że spotkamy się za rok w jeszcze większym składzie, jeszcze większy event. To jest już nasze czwarte spotkanie. Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia stoisk nie tylko firmowych, ale także właśnie tych wystawionych przez Uniwersytet Radomski. Jesteśmy tam, odpowiemy na każde pytanie.
1: Przypomnijmy, Radom Expo 2026 startuje 9 września. Wstęp wolny. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie

0: Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przejść rehabilitację z użyciem RoboGate'a, mówi Julita Piwońska-Wojda ze stowarzyszenia.
1: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGate. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione. Minimum 6 tygodni przed rozpoczęciem cyklu terapeutycznego jest badanie początkowe, na którym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe, które jest bardzo podobne do tego badania początkowego, to znaczy wówczas również powtarza się te same testy z pacjentem, żeby zobaczyć, jaki pacjent osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe. Jeśli chodzi o te takie wstępne kryteria, to tutaj na pewno pacjent musi być w wieku od 5 do 18 lat i posiadać jakby tutaj miejsce zamieszkania w województwie mazowieckim, na terenie miasta Radom, również powiat koziniecki, białobrzeski i radomski są objęte tym projektem. I to są jakby takie wstępne te kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić, więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych.
0: Szczegółowe kryteria i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Karuzela. Asymetrie to tytuł wystawy, którą będzie można oglądać w Galerii 6 Kadrów. Autorem prac jest Bartłomiej Kopiński, związany z radomskim plastykiem. Na ekspozycji zobaczymy fotografie miejsc czy budynków, które przyciągają powtarzalnością, ale jednak coś pomiędzy nimi zakłóca ten rytm. Do zobaczenia będzie jak zawsze 6 kadrów, mówi Dariusz Wróbel z filii nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.
2: Ta galeria powstała właśnie z zamysłem, żeby pokazywać fotografie. Jest to mini galeria skoncentrowana, aby pokazywać właśnie ograniczoną ilość, no do 6 kadrów, do 6 zdjęć. Ta galeria, sam pomysł galerii chodził za nami gdzieś od roku. Rozmawialiśmy, były różne rozmowy ze środowiskami twórców, artystów, fotografików i od słowa do słowa odchodzenie wokół tematu ta galeria nam powstała. Powstała we współpracy z Radomskim Towarzystwem Fotograficznym. Doszliśmy do wniosku, że czasami więcej nie znaczy lepiej. Przy małej ilości fotografii można też pokazać jakiś motyw. Poza tym jest wiele osób, które fotografuje, jest gdzieś na początku tej ścieżki, ma dobre fotografie, ale jest ich jeszcze za mało, żeby zrobić z tego dużą narracyjną wystawę. Bo jeżeli robimy dużą wystawę, to tych fotografii potrzebujemy mieć więcej, żeby tą historię opowiedzieć pełniej. Natomiast jeśli do dyspozycji mamy tylko 6 kadrów, 5 kadrów, to wybieramy najlepsze. Opowiadamy krótką, minimalistyczną, skondensowaną historię. Ale możemy też to ująć w inny sposób. Możemy pokazać na przykład wystawę 5 osób, 6 osób, 4 osób, które ten sam motyw widzą albo tak samo, albo właśnie inaczej. Tutaj też właśnie clue było tym, żeby pokazać twórców, którzy nie mają jeszcze materiału na pełną dużą wystawę, ale już ten materiał, już swoje portfolio budują i mają. I chcą z nim wyjść do ludzi. I to jest, ta galeria jest odpowiedzią dla nich.
0: Wernisaż wystawy już dziś o 18:00, wstęp wolny. Swój niezwykły talent poświęca, by edukować o ekologii. Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom z miedzianych drucików tworzy wierne kopie liści i owoców leśnych. Jego prace nie tylko zachwycają, ale służą edukacji. O tym, jak powstają miedziane dzieła i w jaki sposób edukują o leśnej przyrodzie, opowiada Hubert Ogar.
3: Prawdę mówiąc, od samego początku, jak tylko pamiętam, lubiłem rzeźbić, coś robić w rękach. No i pewnego razu kiedyś mi trafił się taki drucik do ręki. Zacząłem z niego różne rzeczy tam wyplatać, zaplatać, robić różne figurki. Początkowe to oczywiście były takie troszkę fantazyjne, ale później, jak zacząłem studiować leśnictwo, miałem zajęcia z dendrologii, czyli tu nauki o drzewach i w pewnym momencie miałem z jednej strony liście, które uczyłem się do kolokwium, z drugiej strony miałem te miedziane druciki, które gdzieś na półce leżały i tak postanowiłem spróbować i zrobić jeden liść. I pierwsze dwa gatunki, jakie wykonałem, to był miłożą dwuklapowy i dąb czerwony. I od tego historia się zaczęła, tworzenia takiej większej kolekcji drzew, krzewów rosnących w Polsce. Oczywiście, które później tworzyłem z tego gałązki naturalnej wielkości, takie elementy do prezentacji, nawet nauki. Pokazywałem kilku osobom, które się znają bardzo dobrze na drzewach i stwierdzili, że jest bardzo, bardzo dobrze odzwierciedlone ten liść, ta gałązka, te owoce, kwiaty, bo niektóre rośliny mają charakterystyczne, na przykład owoce, nasiona i one też są wykonane w tej samej technice i też one są połączone w taką gałązkę, gdzie jest liść, owoc, czasami kwiat, tak żeby pokazać to piękno tej rośliny. Tutaj mamy piękny dereń z pięknymi liśćmi, w których są takie ażurowe i widać całe unerwienie oraz owoce, które można już o tej porze spotkać. Więc i to jest wszystko połączone oczywiście w gałązkę, z taką niewielką gałązką, tak żeby pokazać kwiatostany, na których już zaczynają dojrzewać na samych końcach nasiona. Tu mamy właśnie lipę drobnolistą, która ma mniejsze, takie sercowate bardziej liście. I z tych liści przy samej gałązce wychodzą najczęściej te kwiatostany, które później kwitną, a następnie później pojawiają się takie ciemne kuleczki, czyli te nasiona z tym w całości. I tak właśnie ta lipa pracuje na co dzień w lesie i rzeczywiście często się spotyka porzucone telewizory, monitory, z których bardzo często tak zaglądam i patrzę, czy jest ten drut i jeżeli jest, to oczywiście go zabieram, bo to jest też sposób takiego recyklingu, czyli nadanie drugiego życia tym rzeczom i jeszcze rzeczom, w których, na podstawie których mogę też pokazywać, uczyć młodzież, społeczeństwo tej urozmaiconego świata roślinnego, tych gatunków roślin, które u nas występują, rosną i to bardzo ciekawe jest dla społeczeństwa i bardzo chętnie oglądają i przez to się też uczą, czyli tam informacje pozostają w tej głowie i później ja jestem oczywiście zadowolony, że ktoś umie rozpoznać poznać już kilka gatunków, potrafi te gatunki rozpoznać i to jest połączone od recyklingu, wykorzystania po taką edukację tego naszego świata. Bardzo często tak bywa, że już tutaj moi znajomi, rodzina, przyjaciele wiedzą, że jeżeli jakiś elektronika się zepsuje i jest tam ten drucik, to oczywiście wszystko do mnie przywożą, ja to oczywiście wymontowywuję, a pozostałe rzeczy, oczywiście elementy trafiają na PSZOK i dzięki temu mam właśnie dużo różnego rodzaju tych drucików i kolorystycznie, i grubościowo, więc mam możliwość przy tworzeniu nowych roślin wykorzystać ten materiał, który oczywiście, jak tu widać, chyba jest jednym z lepszych takich materiałów, bo z innych materiałów próbowałem, nawet z gliny czy z innych, nie dało się tego zrobić. Aż tak bardzo odzwierciedlić charakterystycznych cech danych gatunków.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96.9. Vox FM Radom. Radom.
0: Anna Badowska, zapraszam. W dwóch szkołach podstawowych numer 3 i 4 otwarto gabinety stomatologiczne, w sumie w Radomiu. Działają one w czterech placówkach. Będzie tam można przeprowadzić zabiegi profilaktyczne, jak i leczenie zębów. Jesteśmy przygotowani do pracy z dziećmi, zapewnia Oskar Buczyński, lekarz-stomatolog.
5: No ja również bardzo się cieszę, że udało się uruchomić dwa kolejne gabinety. Gabinet w szkole podstawowej numer 4 i w szkole podstawowej numer 3. Oba te gabinety oczywiście uzyskały kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na opiekę ogólnostomatologiczną, w ramach której mamy możliwość wykonania bardzo szerokiego wachlarzu usług, zarówno profilaktycznych, jak i leczniczych, leczenie z zakresu leczenia stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, leczenia kanałowego, chirurgicznego. Te dwa gabinety w tych dwóch szkołach będą również świadczyły usługi spoza tego kontraktu takiego ogólnostomatologicznego. W PSP numer 3 będzie część procedur ortodontycznych również wykonywanych, tak jak w szkole podstawowej numer 24, w której otwieraliśmy gabinet rok temu. Natomiast w tym gabinecie, w szkole podstawowej numer 4 w Radomiu, będziemy przyjmować osoby również, dzieci niewspółpracujące, dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdzie będziemy mogli wykonywać usługi, leczenie ze środkami uspokojenia farmakologicznego, z użyciem przykładowo podtlenku azotu, czyli gazu rozweselającego. Także ten wachlarz usług jest bardzo szeroki. Na pewno potrzeba jest. Pierwszy gabinet my, taki szkolny, uruchomiliśmy w 2021 roku. No i gdyby takiej potrzeby nie było, no to tak naprawdę na tym pierwszym gabinecie byśmy zakończyli. No tutaj widzimy ogromną potrzebę takiego wsparcia stomatologicznego, trochę podpowiedzenia i dzieciom, i rodzicom, jak powinna taka opieka stomatologiczna wyglądać, jak często oni powinni się zgłaszać do stomatologa, nie tylko jak ząb zaczyna boleć, ale przede wszystkim, żeby te wizyty były regularne, żeby jak najwięcej było tych usług profilaktycznych, a jeżeli trzeba leczyć, no to leczyć próchnicę niewielką, gdzie można to zrobić bezstresowo, bezboleśnie, a nie czekać na cięższe stany. Jest cały czas bardzo dużo leczenia, my oczywiście staramy się z tym walczyć. No właśnie dzięki takim procedurom, regularnym badaniom.
0: Leczenie w gabinetach w szkole jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi wiceprezydent Radomia Katarzyna Kalinowska.
6: W naszych szkołach gabinety stomatologiczne mają właśnie taki standard, jaki Państwo widzicie. Kilkanaście miesięcy temu udało nam się uruchomić dwa gabinety stomatologiczne, jeden w publicznej szkole podstawowej numer 17, drugi w PSP numer 24 i okazało się, że to jest absolutny strzał w dziesiątkę. Po pierwsze, jakość świadczonych usług na najwyższym poziomie, ogromne zainteresowanie ze strony młodych Radomian, ich rodziców, a to bardzo ważne, bo kwestia profilaktyki, kwestia zdrowia naszych mieszkańców jest dla nas absolutnie kluczowa i priorytetowa. W związku z tym nie czekaliśmy długo i dzisiaj możemy z dumą powiedzieć, że uruchamiamy, w zasadzie uruchomiliśmy dwa kolejne gabinety. Jeden, ten, w którym się znajdujemy tutaj w PSP numer 4, a drugi na północy Radomia w PSP numer 3. I zapewniam Państwa, że standard tych wszystkich gabinetów jest dokładnie taki, jak ten, w którym się dzisiaj znajdujemy.
0: W Radomiu trwa rekrutacja wolontariuszy do Szlachetnej Paczki. Zadaniem lokalnego ochotnika będzie odwiedzenie potrzebującej rodziny, poznanie jej sytuacji i połączenie rodziny z darczyńcą. A jak można zostać wolontariuszem, o tym Marta Kapusta, koordynator Szlachetnej Paczki.
7: Wolontariuszem w tym roku mamy małą zmianę. Może zostać osoba, która ma już ukończony 18 rok życia. Taka osoba, zapraszamy wszystkich bez względu na ten górny wiek, niestety dolny jest nieograniczony, niestety nie przez nas, ale jest, więc górna granica wieku jest dowolna. Więc taka osoba, która chce dołączyć do naszego zespołu, musi wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl, zgłaszam się, złożyć tam swoje zgłoszenie. Potem na przestrzeni kilku dni odzywa się do danej osoby rekruter, który rozmawia z nią, tłumaczy, na czym polega Szlachetna Paczka, bo wiele osób niestety myśli, że Szlachetna Paczka polega na pakowaniu po prostu paczek, a nasza praca jako wolontariuszy, ta nasza dobra robota jest dużo większą pracą niż tylko pakowanie paczek. Po takiej rozmowie z rekruterem wolontariusz podpisuje umowę i musi przejść wdrożenie, szkolenie wdrożeniowe. To jest taki jednodniowy warsztat, który jeszcze bardziej rozjaśnia takiemu wolontariuszowi pracę wolontariusza w Szlachetnej Paczce. Po spełnieniu tych warunków, my jako liderki z Kasią możemy już takiego wolontariusza wysłać do rodziny. I drodzy Państwo, nie bójcie się zgłaszać. Na początku żaden z nowych wolontariuszy na pewno nie pójdzie sam do rodziny. Zawsze chodzimy w dwie osoby, to po pierwsze. A po drugie, zawsze mamy taką zasadę, że zawsze nowego wolontariusza puszczamy z taką osobą, która już kilka lat jest w Paczce.
0: A jakie cechy charakteru powinien mieć dobry wolontariusz? O tym Katarzyna Cielecka, lider rejonu Radom.
8: Ja myślę, że każdy może wziąć udział w Szlachetnej Paczce, każdy może zostać wolontariuszem. Zasada jest taka, że jeśli nieobojętna ci jest krzywda drugiego człowieka i masz sobie trochę empatii, to zapraszamy do naszej drużyny, gwarantujemy, że satysfakcja jest naprawdę gwarantowana. Fajny zespół, fajni ludzie, ale tak naprawdę chęć pomocy. To jest taki podstawowy argument i to, co powinno przyświecać każdemu wolontariuszowi. Jeśli ktoś nie spróbował, to może zobaczyć, jak to jest. I tak jak patrzę przez tyle lat, których jesteśmy już razem, to dużo z nas jest jednak z roku na rok zostaje, ale wiadomo, no, my też się starzejemy, kiedyś na emeryturę odejdziemy, a mamy nadzieję, że Szlachetna Paczka będzie trwała i trwała, bo tak naprawdę co roku widzimy, że tych rodzin jest bardzo dużo, które potrzebują wsparcia i tu nie chodzi tylko o wsparcie takie materialne, że na święta nagle przyjeżdżamy, wow, Mikołaj, tylko chodzi o to, że my nawiązujemy kontakt z tymi rodzinami, one są z nami przez cały rok. Mało tego, mamy wolontariuszy, którzy kiedyś otrzymali pomoc i teraz też chcą się odwdzięczyć swoją pracą, swoim czasem, bo nie oszukujmy się, my możemy im dać tylko siebie.
0: Rekrutacja potrwa do połowy października. W zeszłorocznej edycji Szlachetnej Paczki wsparcie trafiło do 66 potrzebujących rodzin z Radomia. 17. Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski zbliża się wielkimi krokami. Impreza startuje w najbliższą sobotę w Radomiu. Przez 7 dni zobaczymy spektakle z Polski, Argentyny czy Macedonii. Na inaugurację konkursu Radomski Teatr przygotowuje Przeciw w reżyserii Mikołaja Grabowskiego, mówi Jarosław Rebenda, dyrektor teatru.
9: Zaczynamy 10 października. Oczywiście tradycyjnie zaczynamy od premiery naszej. Mikołaj Grabowski przygotowuje bardzo frapującą, już mogę powiedzieć, propozycję złożoną z tekstów Ferdy Durkę, dziennika i korespondencji z Czesławem Miłoszem. To się nazywa Przeciw, jak Państwo wiedzą. Gombrowicz często występował przeciw religii, przeciw kobietom, przeciw poetom, przeciw obyczajom i przeciw, bardzo dużo tego przeciw było. Mikołaj Grabowski postanowił to zebrać i zrobić na ten temat bardzo interesujący spektakl. Pierwszy dzień zaczynamy o 17, 10 października tym przedstawieniem, a o 19.30 oficjalne otwarcie na dużej scenie i bardzo ciekawy spektakl Teatru Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego, który zaprezentuje Ferdy Durkę. Następnego dnia mamy aż 3 wydarzenia, 11 w niedzielę. O 14, myślę, bardzo interesująca debata literacka. Dlaczego Gombrowicz nie chodził do teatru? Przeciw teatrowi też był zresztą. Prowadził będzie Jan Bończa-Szabłowski, gombrowiczolog, dziennikarz, publicysta, a udział wezmą Anna Spólna, Józef Olejniczak i Waldemar Zawodziński. O 17 w niedzielę coś innego. Państwo pamiętają, Gombrowicz wygłosił kiedyś takie zdanie, było nas trzech wielkich, nie wiem czy muszkieterów, awangardy, chyba innego słowa użył, ale w każdym razie o to chodziło. Witkacy, Szulc i ja. Otóż Marecki Ośrodek Kultury, tak, nie teatr, a Marecki Ośrodek Kultury przygotował bardzo ciekawe przedstawienie. To się nazywa Nienasyceni, czyli czysta blaga na podstawie tekstu właśnie Witkacego, właśnie Szulca i właśnie Gombrowicza. Tam między innymi z udziałem Rafała Królikowskiego. Oni się zaprezentują o 17 na scenie kameralnej, a o 19 na scenie dużej. Pierwsza prezentacja teatru z zagranicy to będzie National Theatre Comedy Theater ze Skopje z Macedonii, Iwona Księżniczka, Burgunda. Pierwszy raz teatr z Macedonii występuje na naszych scenach, pierwszy raz na festiwalu gombrowiczowskim. To też będziemy gościli ambasadorów, dużo oficjalnych osób do nas zawita. 12 października od poniedziałku do piątku już potem po jednym spektaklu konkursowym. Przypominam, że spektakli konkursowych jest 10, w tym 2 zagraniczne. Od poniedziałku Ferdy Durkę, Mariusza Malca z Och Teatru Krystyny Jandy na scenie kameralnej. Państwo często pytają o gwiazdy, no to akurat w tym przedstawieniu Maria Seweryn, Tomasz Borkowski, Sławomir Pacek, dzień wcześniej Rafał Królikowski. W spektaklu poznańskim, kończąc już temat gwiazd, występuje Mikołaj Grabowski, a ponadto będziemy gościć Mariusza Bonaszewskiego, Aleksandrę Szwed i Stefano Terracino. Ja wiem, że to nie jest aktor, ale on weźmie udział z wymienionymi teraz przed chwilą osobami w specjalnym czytaniu performatywnym w ostatni dzień festiwalu. Ale jesteśmy przy poniedziałku, a zatem Ferdy Durkę z Och Teatru o 19 na dużej scenie. 13 mamy Iwonę Księżniczkę Burgunda, bardzo piękne, plastyczne przedstawienie. Widziałem z teatru w Bielsku Białej w reżyserii Leny Frankiewicz. Leny Frankiewicz, no to osobistość Teatru Polskiego. Zaprosiłem panią Lenę do realizacji również w naszym teatrze. Myślę, że za półtora roku taki spektakl powstanie. 14 mamy o 19 ślub słynnego teatru z Wierszalina na scenie kameralnej. 15 Transatlantyk z Teatru Juliusza Osterwy w Lublinie. Bardzo frapujące przedstawienie. Zapraszam Państwa gorąco. 16-19 Cyrk Transatlantyk to kolejna propozycja teatru z Buenos Aires w reżyserii Alejandra Radawskiego. Oni już byli u nas na festiwalu dwukrotnie. Będą pewnie jeszcze, bo w Argentynie, jak Państwo wiedzą, Gombrowicz spędził 25 lat. Pozostawił tam trwałe piętno. Tam jego literatura jest wciąż ważna. No i 17 na koniec Rejs Historia, słynny spektakl z Poznania z Teatru Izabeli Cywińskiej w reżyserii Radosława Stępnia. W ten sposób skończymy spektakle konkursowe. Potem jeszcze tego 17 października o 21 będzie to czytanie performatywne zorganizowane przez Fundację Kultura Marzeń Jana Bończy-Szabłowskiego z udziałem tych gwiazd właśnie, o których wspomniałem, Bonaszewskiego, Szwed, Terracino i jeszcze być może Grażyny Szapołowskiej, być może innej aktorki, bo tam jest jakiś problem terminowy. Dogadujemy sprawę. O 21 wtedy nasi jurorzy pięciu gniewnych ruszy na obrady, a my, żeby nie czekać długo bez zajęcia, będziemy mogli wysłuchać wspaniałego koncertu jazzowego w wykonaniu radomskiej grupy Lady Funk, Kolory Jazzu. Na scenie Fraszka ten koncert nowej. No i spodziewamy się, że około 22.30, 23.00 już będzie gotowy werdykt. Wtedy ogłosimy Państwu wyniki i wręczymy nagrody. Trochę się zmieniło jury w tym roku. Bardzo mi zależało na tym, żeby wśród jurorów był również autorytet z dziedziny aktorstwa, bo to z reguły byli gombrowiczolodzy w tym jury, ewentualnie reżyserzy albo dyrektorzy teatrów. My trochę, a przecież wręczamy przede wszystkim nagrody aktorskie, więc poprosiłem panią Grażynę Szapołowską, zaprosiłem do jury tym razem, potwierdziła swój udział. Ponadto będzie Jan Bończa-Szabłowski, no to znany gombrowiczolog, publicysta. Będzie Andro Enukidze, to gruziński reżyser. Ten, który o Gombrowiczu wie więcej być może niż sam Gombrowicz, czyli Tomasz Tyczyński, szef Muzeum Gombrowicza we Wsoli, oraz Waldemar Zawodziński, ceniony reżyser teatralny.
0: Wieża tego kościoła dumnie króluje nad centrum miasta. Radomska Fara to jeden z najstarszych kościołów w naszym mieście. Powstał on w XIV wieku z polecenia króla Kazimierza Wielkiego. O tym wyjątkowym zabytku Radomia Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, autorem przewodnika o kościele farnym.
10: No, Fara, jak sama nazwa wskazuje, to jest główny, pierwszy kościół parafialny w mieście. Więc jeśli chodzi o Nowy Radom, no, my żyjemy w Nowym Radomiu, tak? Ten Radom, który obecnie mamy, to jest to, co powstało z Nowego Radomia założonego przez Kazimierza Wielkiego. Więc Fara Noworadomska jest głównym kościołem miasta, można powiedzieć, tak? Wiadomo, że teraz mamy też katedrę, ale to jest główny kościół diecezji, a historycznie główny kościół miasta to jest Fara. No i druga cecha bardzo ważna tejże Fary to jest jeszcze to, że był to kościół, można powiedzieć, tworzący zespół z Zamkiem Królewskim. Z Zamkiem Królewskim, na którym to zamku w czasach, zwłaszcza w czasach jagiellońskich, ale też w późniejszych czasach, no, I Rzeczpospolitej, miały miejsce przeróżne, bardzo ważne wydarzenia rangi państwowej. I wszystko to, co się działo na Zamku Radomskim, miało też odbicie oczywiście w Farze, jako tym kościele, który służył mieszkańcom zamku, czy tym wszystkim gościom, ważnym oficjelom, którzy się tam właśnie na tym zamku pojawiali. No dość powiedzieć, że czy to sesje Sejmu Radomskiego w roku 1505, nie był to zresztą jedyny w Radomiu, czy też obrady Koronnego Trybunału Skarbowego zaczynały się i kończyły mszą świętą.
11: A samo w ogóle wyposażenie i to, jak ta Fara wygląda, czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć, a nie wszyscy o tym wiemy, jako radomianie? Ten wystrój kościoła i to, jak on wygląda dzisiaj. Czy tam są właśnie rzeczy, które właśnie pochodzą z tego XVI czy XV wieku?
10: Tak, jak najbardziej. Przypuszczam, że radomianie, jak to bywa w życiu, po prostu prawie nic nie wiedzą na temat wystroju Fary, tak samo jak na temat innych zabytków. Proszę nie traktować tego jak jakiś wyrzut, ale no po prostu taka jest rzeczywistość. Choćby z tego względu, że nie mamy dobrej edukacji regionalnej w szkołach, o co my jako Towarzystwo Naukowe zabiegamy od bardzo dawna, edukacji regionalnej, która by mówiła nam właśnie o Radomiu, o regionie radomskim, a nie daj Boże o jakichś tam innych regionach, które nas tutaj ostatnio próbują sobie przywłaszczyć. Brakuje tego, tak? Więc ludzie nie wiedzą. Oczywiście, że są pewne artefakty z XVI wieku. Jest na przykład przepiękna chrzcielnica późnogotycka, która została ufundowana, tak się przypuszcza, przez Elżbietę Rakuszankę, czyli małżonkę Kazimierza Jagiellończyka, które to małżeństwo królewskie właśnie mieszkało tutaj na Zamku Królewskim w Radomiu. To była taka jedna z głównych rezydencji w ogóle Kazimierza Jagiellończyka. Więc jest ta chrzcielnica, jest przepiękny portal, trochę późniejszy, to jest już przełom. Przepraszam, ta chrzcielnica jest jeszcze z XV wieku, jest późnogotycka chrzcielnica z XV wieku. Natomiast przełom XV i XVI wieku mamy przepiękny portal prowadzący do zakrystii farnej. Portal, który przypomina swoją konstrukcją, swoją estetyką portale zachowane na Zamku Królewskim na Wawelu w tak zwanym skrzydle północnym, które było fundowane przez Aleksandra Jagiellończyka, czyli tego króla, który właśnie zwołał Sejm w Radomiu. W tym portalu są też zachowane drzwi żelazne, kute z tego okresu z działającym zamkiem.
11: To jest kolejne miejsce, gdzie powinni radomianie przyjść i spokojnie sobie pozwracać uwagę na to, jak to wszystko wygląda.
10: Oczywiście. Mogę jeszcze dodać, że dużo nowszym dziełem sztuki, które jest u Fary, ale też jest dość unikatowe, są malowidła wykonane w latach 70. przez 70. XX wieku przez Wacława Taranczewskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, który właśnie specjalizował się w takich wielkich tylko powierzchniowych malowidłach w różnych zacnych kościołach. Ufary w Radomiu zrobił ostatni taki cykl właśnie wielkich malowideł. Wcześniej pracował na przykład w Poznaniu na Ostrowie Tumskim, tam gdzie miał miejsce, być może miał miejsce chrzest Polski, więc to był już taki człowiek zasłużony i on stworzył coś w rodzaju takiej galerii postaci historycznych, które wśród nich właśnie są też osoby związane z Farą, takiej galerii wielkich świętych, wodzów, postaci związanych właśnie z dziedzictwem Staropolski.
0: W okresie jesienno-zimowym dopada nas tak zwana chandra. Jak sobie z nią radzić? Jakie objawy powinny nas zaniepokoić? O tym Andrzej Karczewski, radomski psychiatra.
12: Znaczy chandra, można powiedzieć, że to jest jakieś takie przygodne obniżenie nastroju, tak? Natomiast jeśli mamy mówić o depresji sezonowej, czyli o tym, co się pojawia tutaj na jesień, tak? Albo na wczesną zimę, no to jest często takie wyraźne obniżenie nastroju, zmęczenie, senność. Ludzie śpią dłużej, skarżą się ciągle na niewyspanie, z upływem dnia marzą tylko o powrocie do łóżka, wzrasta łaknienie. I można mówić o depresji zimowej w ten sposób, że to, co bardzo charakterystyczne dla depresji jest, to jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może przeważać nad przeżywaniem smutku. Czy bardziej takiego niewyspana smutku, takiego niedostosowania do rytmu dnia, tak, że brakuje nam sił, że jakoś tak się nie możemy wpasować po prostu z aktywnością w zmieniający się jakby czas naświetlenia. I zdarza się też, że depresja sezonowa może przebiegać też bez przygnębienia. Jest to dosyć częste zjawisko, tak? Ocenia się, że około 10% społeczeństwa może coś takiego przeżywać na naszej szerokości geograficznej. Najczęściej ona rozpoczyna się w trzeciej dekadzie życia. Występuje po 50 roku życia 3 razy częściej i najczęściej u kobiet. Takie mamy statystyki. Częstość tej formy depresji rośnie wraz z szerokością graficzną, czyli im dalej na północ, tym gorzej teoretycznie. I związana jest wyraźnie ze zmniejszającą się długością dnia oraz też jest związana z mniejszą ilością dni słonecznych w czasie roku. Bo teraz na przykład jakby mieliśmy tydzień temu taki zachmurzony tydzień cały, no to wiadomo, że było więcej skarg na tego typu dolegliwości i ona może występować także u dzieci. Często objawia się u dzieci na przykład takimi trudnościami ze wstawaniem z łóżka, zasypianiu na lekcjach, trudnościami w nauce, skargami na ciągłe zmęczenie, wagarowanie. Dzieci są bardziej kapryśne, apatyczne. To, co jest cechą tego typu zaburzeń nastroju, jest to, że one mijają wraz z nadejściem wiosny. Po prostu, kiedy wydłuża się okres nasłonecznienia i jest więcej tego światła, po prostu ta depresja ustępuje. To jest jakby też kryterium rozpoznawcze i to kryterium do rozpoznania jest to, że ona się powtarza kilkukrotnie przynajmniej. Nie jest to jakby jednorazowy taki epizod, bo może się na przykład nałożyć zwykły epizod depresji na porę roku, ale to jest tak, że kilkukrotnie się ona powtarza. Także miałem pacjentów, u których od 10 lat występują tego zaburzenia występujące sezonowe, ustępujące na wiosnę. To, co jest jakby cechą tej depresji, że jest to rozstrojenie zegara biologicznego regulującego procesy życiowe. Ja myślę, że nie ma się co bać psychiatrów, dlatego że specjaliści psychiatrzy są lekarzami, którzy jakby w pierwszej kolejności powinni być jakby brani pod uwagę, ponieważ mają największe doświadczenia, największą wiedzę i jakby największą jakby praktykę w leczeniu depresji. I też w rozpoznawaniu różnych form depresji same objawy depresyjne nie są jakby tożsame z rozpoznaniem depresji, mogą towarzyszyć wielu innym jednostkom chorobowym i taki lekarz też będzie miał na to uwagę, tak, żeby na przykład zwracać uwagę na przykład jak takie rzeczy jak niedoczynność czy naczynność tarczycy, czy różne inne choroby typu na przykład anemia i tak dalej, które mogą wywoływać podobne objawy, tak, i to jest chodzi o różnicowanie. Specjaliści mają do tego narzędzia i praktykę, czy taką depresję można leczyć psychoterapią, tak? Można, jeżeli współistnieją jakieś czynniki psychologiczne, konflikty, które można na tej drodze leczenia rozwiązać. One ułatwią leczenie depresji. Natomiast jakby przede wszystkim odpowiedzialne za to wystąpienie depresji jest rozregulowanie zegara biologicznego i mniejsza ilość światła. Ja myślę sobie tak, że tutaj przy tej formie depresji wyjątkowo pierwszą pomocą powinna być fototerapia. Czyli nawet nie, oczywiście farmakoterapia jest bardzo przydatna i często się ją łączy ze światłoterapią, ale leczeniem takim, które w pierwszej kolejności działa i jest skuteczne u 80-90% pacjentów, to jest leczenie światłem. I do tego celu stosuje się specjalne lampy, które można nabyć, one są też na wyposażeniu różnych gabinetów i tak dalej. Chodzi o to, żeby się naświetlać odpowiednią intensywnością światła raz dziennie, około pół godziny rano, przez 2 tygodnie lub dłużej. Później to światło, to leczenie tym światłem trzeba kontynuować, co 2-3 dni sobie uzupełniać tą dawkę, ale to po prostu to powoduje uregulowanie rytmu modobowego i powoduje też jakby ustępowanie objawów depresji. Oczywiście można połączyć z farmakoterapią, ale jest to dosyć skuteczna metoda u osób, które rzeczywiście cierpią na depresję sezonową. W depresjach, które nie są depresjami sezonowymi, światłoterapia nie jest tak skuteczna. Ona jakby nie pozwala na wyleczenie, może jako metoda dodatkowa być stosowana. Jeśli chodzi o samą depresję sezonową, to nie jest jakiś taki główny nurt, jeśli chodzi o, tutaj o leczenie, natomiast może te objawy odczuwać około 10% społeczeństwa. 10% osób może odczuwać tego typu objawy. Ten krótszy dzień wpływa na samopoczucie, tak? To jest u pewnych osób jakby widoczne i kiedy leczyć, tak? Takie przypadłości. Na pewno wtedy, kiedy depresja czy objawy depresyjne zaczynają nam przeszkadzać w życiu. Kiedy zaczynają jakby utrudniać nam wykonywanie naszych obowiązków, jakby ról życiowych i tak dalej. Warto wtedy jakby interweniować, ponieważ nasilone objawy całkowicie mogą nas wyłączyć. Depresja jako choroba występuje też u młodszych osób. Tym się zajmują już specjaliści od psychiatry dzieci i młodzieży, to jest odrębna specjalizacja. I ja bym na miejscu rodziców nie czekał. Ja bym interweniował, czyli w sensie takim zawsze można zasięgnąć porady psychologicznej na początku. Warto także czasami pójść do lekarza psychiatry dziecięco-młodzieżowego i wykluczyć nawet na przykład jakieś wątpliwości, dlatego że no, depresja jakby ogranicza życie, depresja wyłącza z życia, depresja jakby utrudnia rozwój dziecka, tak jakby kładzie się cieniem na jego na przykład osiągnięcia, relacje z dziećmi szkolne. Często w tym wieku, jak wiadomo, są myśli i tendencje samobójcze, czy są uszkodzenia. Warto temu zapobiegać. Dzieci będą reagować na przykład ciągłym zmęczeniem, wagrowaniem, stają się bardziej kapryśne, apatyczne. Także u dzieci trudności w wstawaniu z łóżka, trudności w nauce, tak? Nagłe, takie niespodziewane, które nie występowały wcześniej. Plus u dzieci czasami zdarza się jakby coś, co nazywamy depresyjnymi zaburzeniami zachowania. Jakby bez jakiegoś... Może być tak, że u dzieci też nie występują wyraźne obniżenia nastroju, ale na przykład nastrój drażliwy, drażliwość i te depresyjne zaburzenia zachowania, czyli zachowania, które do tej pory nie przystawały do zachowania dziecka, które rodzice znają, jakieś niewłaściwe formy zachowania, jakieś czy zainteresowań, czy jakieś występki, czy jakieś inne rzeczy, czy jakieś zaangażowania w jakieś aktywności, które były niezbyt akceptowane społecznie, które do tej pory jakby nie występowały, one są jakąś nagłą zmianą. Zawsze coś takiego warto skontrolować jakby i skonsultować z lekarzem. Pierwsza konsultacja może być konsultacją psychologiczną, natomiast warto taką mieć w zanadrzu zawsze. Wiem, że wiele osób ma opór przed kontaktem z psychiatrą, natomiast dobry, jakby doświadczony psycholog będzie miał jakby oko też na to, żeby dalej pokierować. Natomiast ja bym się tutaj nie ograniczał, bo psychiatrzy mają narzędzia, żeby oceniać jakby stan psychiczny swoich pacjentów, jakby i tym bardziej psychiatrzy dziecięco-młodzieżowy w stosunku do dzieci.
4: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96 i
13: Vox FM. Radom.

0: Biega granica z Rosją.
1: Gdzie tu granica jest?
2: No po prostu, tam
1: strzelają?
2: Tutaj dzień prawie. No nie, bo to strzelnica jednostka jest. Zdział i kałacha.
3: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Uciekamy tutaj, dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów. Do matury 3 tygodnie po maturze.
1: I gdzie?
4: Jak najdalej.
5: Za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
6: To wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodzi uciekają, no bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No.
7: Będę się bronił, jak będę miał czym.
1: A ma pan czym?
7: Nie mam.
1: W razie co?
7: Nie mam, trzeba zdobyć.
1: Na żołnierzu?
7: Na wrogu.
8: Nie myślę o tym wcale, jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
9: A nie, co ma być, to będzie.
10: Tak. Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
0: No i takie wypowiedzi będą dziś, w co ludzie powiedzą, prosto z malowniczo położonego wśród jezior i lasów miasteczka uzdrowiska, czyli z Gołdapi, no i z okolicznych miejscowości, które leżą tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim.
11: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
0: Wsie pustoszeją, młodzi wyjeżdżają do większych miast albo za granicę, no i nie mają w planach powrotu. We wsi Użbale na przykład, tuż przy samej granicy z Rosją, trudno w ogóle spotkać człowieka.
2: Panie, więcej wiosce psów jak ludzi.
1: No właśnie tak... Jeździmy i rzeczywiście... No,
2: autobusów nie ma, pociągów nie ma czym dojeżdżać. Jak granica była otwarta, to ludzie żyli. Bo tak tutaj ciekawego nic nie ma. Bo to już po małe rolnictwo się sypi. Kiedyś tłoczny był sklep, teraz pusto.
1: A ile tu do sklepu stąd?
2: W Gołdapi, banie.
1: A ile to z...
2: No to stąd 18 do Gołdapi.
1: 18 kilometrów do sklepu?
2: Tak.
1: Najbliższego.
2: Kiedyś objazdowy jeździł, jeden, drugi, teraz nie ma nic. Puściutko. To para młodych jest, wszyscy ręciści. Starzy, albo kurwici.
1: Nie będzie komu tu bronić.
2: No skąd?
1: Gdzie tu granica jest?
2: No po prostu, tam co las widać. Tu jednostka, strzelnica, wszystko jest.
1: I co, strzelają?
2: Dzień prawie. No nie, bo to strzelnica, jednostka jest. Gdzieś dział i kałacha. No strzelnicy mają ćwiczenia i tyle.
1: Co, jak pan słyszy, to pan tak nie ma tam z tyłu głowy.
2: To. A co jemu zrobić? Jak to idzie jak czołg? Jak oni tam robią, tak to i tu to będzie to samo.
1: No, mówi pan, że tak jak na Ukrainie, tam w tej buczy, czy...
2: To się widzi, co robi, co nie wiadomo, co...
1: Uciekałby pan raczej właśnie gdzieś, czy został tutaj?
2: Gdzie uciekniesz? Będzie na butelki poszedł.
1: No. Na czołg.
2: Na co się da? Kiedyś jak pogary byli, to normalnie przez granicę się rozmawiało z nimi. A teraz ja wiem.
1: Co się z nimi porobiło?
2: Co jak oni Putina bierze, to co? U nas papież, u nich Putin jest. Szłem, czy to samolot leciał, machał mi pani jak walnął, ja wpadł na ziemię, nie wiedział, co się dzieje. No, leciał w hukę, jak strzeliło. Ja na ziemię patrzę, nie wiedział, co się dzieje. I poleciał. Człowiek się przyzwyczaił, czy nie wnika w to.
0: Coraz mniej ludzi, więc coraz mniej sklepów, coraz dalej do sklepu. Ale nie ma czym dojechać, bo autobusów do miasta nie ma. Tak to wygląda. No to wjeżdżamy teraz do wsi Somaniny.
11: Co ludzie powiedzą?
1: Estończycy też już się tam przygotowują. No tak robi się trochę koło tego przesmyku suwalskiego. Tam tak niebezpiecznie.
6: Niebezpiecznie. No ale co zrobić? Satan rządzi tym wszystkim światem. Bo to nie ludzie, to rządzą.
1: No jakby pan tak słyszał, że idą, to co?
6: No to co? Co jeden zrobi człowiek? Tu trzeba chociaż batalion cały, żeby się przyczynić tego, a tak no co? Zrobią co zechcą, nie? Są takie wioski, że w ogóle nikogo nie ma. Wszystko wyjechało, młodzi uciekają, starzy umierają i...
1: Całe wsie wymierają?
6: Tak, to wioska 40 gospodarstw, to pusto wszystko stoi. Młodych nie ma, młodzi uciekają, starzy umierają, a ci co siedzą, to już nie produkują. I tylko siedzą, tylko aby przeżyć i, no, i takie to jest tego. No. Ciężkie czasy, ciężkie po prostu. Do Gdańska, Białystok, Olsztyn. Powyjeżdżało, w ogóle powyjeżdżało stąd. No bo to po prostu no, niebezpiecznie się robi. No. człowiek nie wie, co może być rano, co jutro, za tydzień, za dwa, za

0: Miesiąc, to wielka niepewność.
1: Jakby tu jakieś czołgi jechały, to ile? 5 minut i są?
0: Tak. Tu blisko granica, tylko że na razie ta koncentryjna zagrodzona i z Ameryce, ale to co to da? Jak się zamiele, to nic nie pomoże, to wszystko.
1: Dzień dobry.
2: Granica widzi pan tutaj za drogą granica. Oni nie przyłażą do nas, my nie chodzimy do nich.
1: A gdyby coś się działo, nie macie tak z tyłu głowy właśnie?
2: Trzeba rower i uciekać.
1: No jak na rowerze?
2: No to na czym, jak będzie gęsto od ludzi? Te tereny i Gołda podejrzewam, że ich nie interesują. Ich interesuje Warszawa, to oni szybko tam, na tamtą stronę. No.
1: Przejadą na Warszawę.
2: My tylko się odsuniemy.
1: No to tak humor dopisuje, widzę.
2: A no co, płakać? Nad czym? Samoloty nieraz słychać, jak latają. Tutaj chyba gdzieś w pobliżu jest poligon. Słychać, jak strzelają nieraz. To no, tak jak na poligonie, ale to...
1: No i tam jak słychać jakieś wystrzały, nie ma takiej myśli, że...
3: Nie, raczej nie.
1: Że idą?
2: Nie, oni jak przyjdą, to przyjdą po cichu pewnie.
1: Jak słychać strzały, to dobrze.
2: To dobrze. Dobrze,
3: bo na ich stronie.
2: Jak na łeb nie spada, to nie ma problemu. Jak zacznie spadać, no to wtedy będzie problem jakiś. Trzeba będzie jakoś uciekać, czy co robić. Ludzie żyją tam, gdzie wojna jest. I też żyją.
1: No jak na Ukrainie.
2: No na Ukrainie, teraz w Iranie. Spadają bomby, rakiety. Kogo zabije, to zabije. Kto nie miał szczęścia, ten co miał szczęście, to przeżył.
4: Ludzi trudno tam spotkać, no ale bocianów słyszeliście pełno, taka urokliwa okolica, ale młodzi ludzie i tak wyjeżdżają, mówią nie tylko o braku pracy i perspektyw, to jest teraz normalna rzecz, też i w innych częściach Polski, daleko od dużych miast, ale tam przy samej granicy mówią też o strachu i poczuciu, że może się zrobić po prostu niebezpiecznie. Dlatego trudno tam w ogóle myśleć o założeniu rodziny, lepiej wyjechać.
5: Właśnie za granicą mieszkamy, także oddaliliśmy się od potencjalnego zagrożenia, można powiedzieć.
1: Gdzie mieszkacie?
5: W Niemczech, teraz, tak.
1: I co, i tutaj tylko na wakacje?
5: Tak, na święta, w odwiedziny. Raczej tutaj nie będziemy zostawać na dłużej.
6: Jest zawsze z tyłu głowy, że jakby była wojna, to my do odstrzału jedna rakieta i po nas, nie? Ta jednostka 600-800 osób, to co ona zrobi?
1: Ale są jakieś, wiesz, tam systemy antydronowe budują,
6: tak,
1: jakieś
6: są, ale...
1: zęby smoka, coś.
6: Zanim zbudują.
1: Chcecie tu zostać?
6: Uciekamy, tutaj dla młodych nic nie ma. Miasto rencistów i emerytów.
1: Tak?
6: Uciekamy. Do matury 3 tygodnie po maturze.
1: I gdzie?
7: Jak najdalej.
6: Jak najdalej.
7: Jakiś, pewnie jakieś miasto rozwoju, Gdańsk, Wrocław.
6: Warszawa.
4: Jesteśmy już w Gołdapi, to łatwo poznać, bo bociany przestały klekotać gdzieś tam w tle tych wypowiedzi. Teraz wrony kraczą, pełno wron, tam w centrum Gołdapi. Robią taką trochę niepokojącą atmosferę.
1: Te wrony tak kraczą, tak złowieszczo trochę.
8: Myślę, że ten kawałek Rosji to się bardziej nas boi niż my ich. Mały fragment tylko.
1: A, że to jakby coś tam próbowali, to...
8: Brunej wie co, otoczony NATO ze wszystkich stron. Nie chcieliby problemów żadnych.
1: To nie boi się pan nic, że...
9: Nie, ja się nie boję. Jestem przyzwyczajony tu mieszkać. Rozumie pan.
1: Odważni ludzie tu żyją.
9: Nie odczuwam żadnego strachu. Będę się bronił, jak będę miał czym.
1: A ma pan czym?
9: Nie ma.
1: W razie co?
9: Nie
1: ma. A, że czym jakby coś ma?
9: No, trzeba zdobyć.
1: A, że ma... na żołnierzy?
9: Na wrogu.
1: Na saldacie?
9: Tak.
4: Hardo zadeklarował mieszkaniec Gołdapi, no bo w ogóle twardzi ludzie tam mieszkają. Ta bliskość rosyjskiej granicy teraz wydaje się być przekleństwem, ale jeszcze niedawno, zanim ją zamknęli, no to przecież była błogosławieństwem. Posłuchajcie pana Krzysztofa, który ma dużo do powiedzenia na ten temat. Jak go spotkałem, no to siedział na ławce w parku i oferował przechodzącym ludziom kwiatki doniczkowe po 2 złote za sztukę, ale kiedyś robił tam w Gołdapi o wiele większy biznes za dużo większe pieniądze.
10: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Straciła Gołdap przez te tutaj zamieszanie z Rosją. No. Biznes się kręcił.
11: Tak, to było inaczej. Zbiorniki było przerabiane, w podłodze papierosy, w dachu papierosy.
1: A, taki biznes. Jeździłem,
11: wiem, jak to było. To nie pracowali, tylko jeździli. Pokupali samochody, na 3 samochody kierowcy jeździli. Ale wychodziło. No teraz jak to go napi? Było praca, nie ma pracy. Kto zdolny, umie kafelki kłaść, kto normalny, to znajdzie pracę, to nie brak. Kto nie, to będzie na kurniówce siedział, w opiece będzie siedział, z państwa pieniądze będzie brał. parę kwiatków wziąłem jako Kwiatkowski sprzedać, żeby koty okopić. Po co mi 12 kotów, jak sam biednie żyje.
1: No ale to co, to pan ma taki teraz tu biznes, tak?
11: Nie,
1: że pan...
11: nie biznes, za 2 złote oddam tego kwiatki, żeby mleko kupić, co ja krowę pójdę ukradnę. Jestem w porządku, obywatel.
1: Gdzie ta granica? Tam gdzieś?
11: Tu, jak za jeleniem prosto.
1: Za jakim jeleniem?
11: No tutaj taki jeleń stoi, tam 2 kilometry na miejscu jesteś. Ja po 3 razy jeździłem, rowerem szybko przejdziesz. Po 3 razy jeździłem.
1: Rowerem też pan te papierosy woził, kontraband.
11: A jak, było wszystko. Ale miałem płacone, zapłaciłem, przejeżdżałem jak człowiek. Wiedziałem, biegunki nie dostawałem, bo wiedziałem, że przejadę. Dzisiaj gul-gul pijemy, a jutro jedziemy, a pan jest celnikiem. To było inaczej.
1: Ale to co pan tu władował sobie w kurtkę?
11: Władowałem wszędzie i spodnie, a wszędzie gdzie szło. Gdzie szło? 4 butelki wódki, gdzie szło?
1: Pod czapkę tam.
11: A wszędzie gdzie szło, taka prawda jest. Pracowałem na złomie, to polonez stał, mówi, dach rozcinam, papierosy się sypią. Później rozcinam, siedzenia, wódka, litrowa, morozowy. Nie da rady pracować.
1: Pan Kwiatkowski, tak?
11: Tak, Janusz Kwiatkowski.
1: Pan Janusz Kwiatkowski i u pana tu można kwiatki.
11: Można jako kwiatki. Bronię nie handluję, granatów nie mam. Jestem w porządku.
1: Tak jest. Do zobaczenia. Widzenia. Dziękuję
11: do
1: bardzo.
11: Widzenia.
10: Co ludzie powiedzą.
1: Jelenia szukamy. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
3: Nie wiem, nie znam się.
1: Nie ma. Jelenia. Jelenia szukam. Gdzieś tu jakiś jeleń podobno.
12: Widzi go pan? Jak oni będą atakować, to może dalej.
1: Gdzie dalej?
12: No gdzie tu? No nie myślę o tym wcale. Jak będzie wojna, to będzie i tak wszyscy zginiemy.
1: A kiedyś to było, wie pan, lepiej, jak te granice były otwarte?
12: No, oczywiście, biedy nie było. Każdy starszy człowiek pojechał sobie paczkę fajek kupił, wódkę, potem sprzedał.
1: A to Spyszek głównie taki biznes tego to typu taki, tutaj się
12: tak,
1: kręci.
12: Ludzie, tak, stary człowiek całe życie robi, dostaje 2000 emerytury, zapłaci za mieszkanie 1500 i co teraz jest?
1: Tak, granica była otwarta, to mówi pan, że
12: człowiek
1: tu...
12: pojechał, sobie kupił, nikomu to nie wadziło. Teraz, żeby stary człowiek musiał za puchami latać czy za butelkami? Jak to widzę, to współczuję normalnie. I nie, że pijany jakiś menel, tylko normalny człowiek chodzi i tu puszkę zbierze, tu pod szkołę pójdzie, tu puszkę zbiera. A kiedyś no, są ludzie rodzinni. No. Nie był to przemyt, bo to by mrówki były, nie?
1: Czy pan był też taką mrówką?
12: No, rok czasu byłem mrówką.
1: Idziemy do tego jelenia.
12: No tam, idźcie.
1: Tam ten jeleń, tak?
12: Tam go za drzewem stoi.
4: W prawo za jeleniem jezioro, nasze wspólne polskie i rosyjskie jezioro Gołdap z granicą na wodzie. Tam są tężnie, sanatorium, a w lewo za jeleniem zamknięta granica, za której od czasu do czasu słychać poligon. No to są takie pomruki tego rosyjskiego niedźwiedzia.
1: Czy wy się tu boicie tego niedźwiedzia?
13: Panie, co ma być, to będzie.
14: Tak.
13: To nam nic nie zmieni, czy my się boimy, czy my się nie boimy.
14: Człowiek tak nie zauważa tego, po prostu żyje, bo żyje. No jak będziemy patrzeć, to będziemy się z domu nawet bali wyjść.
1: Ale co, ale jednostka jest tutaj wojskowa? W razie co, to liczycie, że...
14: Straż graniczna, no co liczymy? Altanka i tam bunkier jest. No wie pan, trzeba się zabezpieczać.
1: Ale to takie na...
14: Słoiki nie liczę na...
1: A, że na razie słoiki, ale w razie gdyby to... Humor dopisuje, widzę.
14: No słońce wychodzi, wiosna idzie, co będziemy płakać?
15: Trzeba się cieszyć życiem.
14: Trzeba się cieszyć życiem.
15: Co ma być, to będzie.
16: My tu nie jesteśmy w sanatorium, tu my nie jesteśmy miejscowi.
1: Co, wy tutaj kuracjusze nie boicie się, że tu 2 kilometry
16: nie,
1: granica?
16: Nie, tam się, czego się bać?
1: Pan się nie boi?
16: Nie. Muzyka co dzień gra, chodzimy na dancingi, tańczymy. Na jedzenie, niegłodnie, zabiegi, plecy wymasowane. Wykąpany człowiek, kurde, w domu tego się nie je, że tutaj, kurde, i się nie bawi się tak.
17: Taka prawda.
16: Spokojnie i niech przyjeżdżają ludzie, to nie ma czego się bać. Śmiało i odważnie.
17: Wielkie. Trzeba bawić i się używać życia.
16: Póki się da.
4: No i tak właśnie trzeba żyć. Tym optymistycznym, jak zwykle, akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
10: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących

Najbliższe 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Tak sąd zdecydował w sprawie 15-letniego zabójcy z Podwyżkowa. Silne trzęsienie ziemi w Panamie, są ranni i zniszczenia. Pracownicy sanockiego szpitala rozpoczęli protest głodowy. To sprzeciw wobec działań

0: i służby. Podsumowuję, działania po atakach w szkołach na Mazowszu wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni, zapowiada szef MSWiA Marcin Kierwiński i zaznacza, że ataki najpewniej nie były ze sobą powiązane.
2: Nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
1: Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka przekazała, że resort pracuje już nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.
3: Które dadzą większe narzędzia dyrektorom szkół do działania.
1: Pierwsze propozycje mamy poznać już w najbliższych dniach.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Według amerykańskiej służby geologicznej miało magnitudę 7,7. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych, ale uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Wracamy do kraju. Czterech pracowników sanockiego szpitala rozpoczęło protest głodowy. To sprzeciw wobec braku działań władz powiatu w obliczu narastającego kryzysu w placówce. Związkowcy domagają się również odwołania dyrektor szpitala. Do protestu może dołączyć kolejnych 30 pracowników, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
4: Do tej pory właściwie nie było żadnych kroków ze strony dyrekcji do tego, żeby wypracować normalne zasady dialogu społecznego. Jesteśmy kompletnie pozbawieni wszelkiej informacji. Informacje na temat działań dają kierownicy różnych jednostek, natomiast nie dostają ich związki.
0: Na wtorek starosta zapowiedział spotkanie ze związkami.
4: Nie wiem właściwie, jaka miałaby być nasza rola, bo już wielokrotnie przekazaliśmy swoje stanowisko, swoje żądania, swoje opinie na temat współdziałania z dyrekcją. Jeszcze nie podjęliśmy decyzji, czy weźmiemy udział w tym spotkaniu.
0: Przypomnijmy, szpital w Sanoku jest zadłużony na ponad 200 milionów złotych u kilku wierzycieli. W omawianym niedawno przez starostwo planie naprawczym pojawiły się zwolnienia pracowników, a ci od 2 miesięcy otrzymują niższe pensje. I jeszcze Białystok, gdzie powstanie Galeria Białostockiego Sportu. Miasto przeznaczy na nią 10 milionów złotych.
5: Będzie to nowoczesna przestrzeń z salą audiowizualną, ale również i z galerią najlepszych sportowców białostockich, jak również z salą na wystawy czasowe.
0: Mówił prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Otwarcie galerii zaplanowano na przyszły rok.
6: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
0: Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach silny wiatr może powiać do 90 km na godzinę.
6: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www

Lat 35. Życie jak sinusoida. Raz lepiej, innym razem gorzej. Nigdy bardzo źle. Dylematy jak z prasy kobiecej. Notoryczna walka z nadwagą, nałogami, niepohamowanym gadulstwem. Kłopoty z facetami, poszukiwaniem prawdy, złotego środka itp. Nuda. W moim życiu jak w brazylijskiej telenoweli pełno dłużyzn, powtórzeń i głupawych problemików. Od paru lat jestem też mamą. Po porodzie dotknęło mnie to, co spotyka wiele kobiet. Zupełnie odwrotnie niż w świecie owadów. Z motyla przeistoczyłam się w poczwarkę. Przeszłam w moim życiu wszystko, co możecie wyczytać w najtańszych gazetach. Niedoskonale wybrałam faceta, zbrzydłam, wypiłam morze wina, opłakując błędy życiowe i oczywiście, jak na matkę Polkę przystało, mam porządny celulitis, rozstępy i zmarszczki. Znowu powiało nudą, co? Planowałam sobie życie pod dyktando seriali, babcinych gawęd i ogólnie przyjętych zasad. Na studiach absolutnie niestandardowo trwałam w 5-letnim monogamicznym związku, który opierał się na relacjach typu kat i ofiara. Rolę ofiary potulnie przyjęłam ja. Wspomniany kat miał od dzieciństwa milusieńkie przezwisko Miś.

ze względu na swoją beczkowatą figurę. Uwiódł mnie nie swoją misiowatą posturą, ale misiowatą naturą. Był leniwcowaty, rzeczywiście milusiński i zabawny jak pluszak. Nasza miłość rozkwitła w ogólniaku i miała dalszy swój ciąg na studiach. Pisał wiersze, patrzył mi w oczy, trzymał za rękę, zaklinał się, że kocha do szaleństwa. Ta sielanka tak bardzo mi odpowiadała, że świat postanowiłam sobie zawęzić do jednej tylko osoby. Misia właśnie. Znałam każdą minutę z jego życia. Zawsze wiedziałam, gdzie jest, z kim i po co. Wszystko wedle zasady wpojonej mi przez mamę. Ufaj i kontroluj. Byliśmy jak papuszki nierozłączki, ciągle razem, do wyżygania. Tkwiąc po uszy w tym pozornym błogostanie, snułam spokojnie wizję rodem z amerykańskich seriali o domku na przedmieściach, z gromadką dzieci i misiem w roli głównej. Te wizje mi przeszły, kiedy postanowiłam ustalić z wieloletnim ukochanym datę ślubu.

Misi dzisiaj zapowiedział, że ma wychodne na męską imprezę, więc jak sam tytuł wydarzenia wskazuje, nie mogę z nim pójść. Cóż, trudno. Ja na babskie party nie chodzę, ale miłość musi być wyrozumiała, pokorna i cierpliwa, więc dałam mi misiowi wolne na ten wieczór. Pożegnaliśmy się, miś zapewnił mnie, że będzie tęsknił i że kocha mnie bezgranicznie oraz, że z bab na tym świecie liczę się dla niego tylko ja i jego matka. Dał mi przeciągłego całusa i pojechał do siebie. Siedziałam w autobusie, ukryta w kapturze, wpatrując się w czubki butów, i rozmyślałam, jak zagospodarować sobie samotny wieczór. Nagle poczułam, że autobus skręca. Wynurzyłam twarz spod kaptura i wyjrzałam przez okno. Co jest? Cholera, gdzie jadę? Rozejrzałam się w panicznym strachu po ludziach w autobusie. Dostrzegłam tabliczkę z numerem 111. No szlak by trafił, jedyny, który skręca na Pragę. Ale zaraz, ten autobus na następnym przystanku zatrzymuje się pod domem misia. Ach, co za szczęście w nieszczęściu. Wdepnę do niego, może jeszcze nie poszedł na mecz, dam mu buziaka i ogarnę co nieco w jego mieszkanku. Uff, co za ulga i co za znakomite zrządzenie losu. Wysiadłam na Nowym Świecie. To tam misiak wynajmował kawalerkę, która przez większość miesiąca stała pusta, bo on i tak jadł, kąpał się, spał najczęściej u mnie. Spojrzałam na piętro starej kamienicy. Na szczęście w oknach paliło się światło. Mam dzisiaj fart. Stanęłam przed domofonem. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Nic. W oknach zgasło światło. Dzyń, dzyń, dzyń, dzyń, dzyń. Nadal żadnego odzewu. Ale słyszę kroki na schodach. Idzie do mnie, moje kochanie. Pewnie czuję przez skórę, że to ja, kobieta jego życia. Między nami jest magia, jedność dusz. Po chwili z rozmachem otworzyły się drzwi, które o mało mnie nie zabiły. Na szczęście odskoczyłam w ostatniej chwili na bezpieczną odległość. Z ciemności klatki schodowej wynurzyła się najpierw karłowata postać z półdługimi włosami. To nie on, a zaraz za nią wyczłapał się on, mój miś. Szarmancko wskazał karłowatej postaci drogę i wpatrzony w nią jak matka w dziecko otoczył ją ramieniem. Patrzyłam na nich ze zdziwieniem. Karzeł nie był podobny do żadnego ze znanych mi kolegów misia, a znałam wszystkich. W osłupienie wprawiła mnie niespodziewana dystynkcja w ruchach misia oraz zionąca z jego cielska przesadnie intensywna woń wody kolońskiej.

Co w takiej sytuacji czyni kobieta, która kocha siebie? Otóż nadużywa ona alkoholu na imprezie kulminacyjnej i robi showmeńskie pożegnanie z przeszłością. Impreza, na której nadużyłam, odbywała się w kawalerce, którą wynajmowałam podczas studiów i w której miś był całkiem nieźle zadomowiony. Jak tylko weszłam do swojej pustej, acz pełnej wspomnień o minionej miłości kawalerki, nie zdejmując butów, kurtki, rękawiczek, dorwałam się do telefonu. Zaprosiłam wszystkich, którzy widnieli w moim notesie. A nie było to trudne. Studenci potrzebują maksimum 30 minut na stawienie się na darmowej popijawie w środku tygodnia. Aby szybko przygotować imprezę, wyszłam do pełnego, śmierdzących żuli nocnego sklepu pod blokiem i całe stypendium naukowe, które otrzymałam od Uniwersytetu Warszawskiego, wydałam na wódkę czarodziejkę. Okazało się, że wcale nie jestem taka samotna. Przyszli nawet ci, którzy mieli być na rzekomej męskiej imprezie z moim ekskochasiem. Goście świetnie się bawili. Z każdego kąta mieszkania rozległ się szczebiot moich słodkich koleżanek i rechot moich równie słodkich kolegów. Wszyscy z drinkami w dłoniach i petami w zębach poruszali egzystencjalne tematy. Parę razy padło pytanie, gdzie Misiek? Ale udawało mi się zbywać je jakąś głupawą odpowiedzią. Przychodziło mi to tym łatwiej, że zanim zapukał do moich drzwi pierwszy gość, czyli Henio, ja już wlałam w siebie fest drinka, który kompletnie pozbawił mnie koordynacji psychoruchowej. Imprezowicze, no jak to zwykle bywa, podzielili się na grupki. Ja na początku trochę się posnułam między nimi, nie mogąc sobie znaleźć odpowiedniego koła dyskusyjnego, postanowiłam jednak w jakikolwiek sposób zwrócić uwagę zgromadzonych na moją szanowną osobę. Wlazłam z wdziękiem na stół i zrobiłam w rytm muzyki podział majątku bez udziału Sądu Najwyższego. Seksowne majteczki misia wylądowały z wdziękiem za oknem. Publiczność zareagowała wspaniale. Szczególnie panowie byli zachwyceni, kiedy za oknem była już cała garderoba winowajcy i padło ostateczne orzeczenie sądu. Jestem wolna. A w podtekście? Do wzięcia. Euforia przerodziła się w grozę, kiedy postanowiłam wyrzucić telewizorek misia. Zostałam jednak spacyfikowana i grzecznie ułożona do łóżeczka. Rano po przebudzeniu stwierdziłam, że kobiety samotne mają fatalne życie. Miałam kaca giganta, dziury w pamięci, niepohamowane uczucie wstydu za coś, czego nie mogłam sobie przypomnieć. Miałam smród i bałagan w mieszkaniu i na dodatek kilku gości z poprzedniego wieczoru, wyglądających rano jak statyści z serialu kryminalnego. Postanowiłam wtedy zamknąć oczy i umrzeć. Nie wyszło.

Następnego dnia poszłam do studenckiej knajpy z moją koleżanką Edytką, z którą poznałyśmy się podczas praktyk studenckich. Ja ją wtedy katowałam opowieściami o swoim szczęściu z misiem. Ona rozpaczała mi w zamian z powodu niewiernego Tymoteuszka. A ponieważ los bywa sprawiedliwy, teraz w knajpie przy kawce Edytka podkatowała mnie szczęściem osobistym, a ja jej w zamian porozpaczałam nad sobą. I wszystko byłoby normalnie, gdyby Edyta nagle nie zauważyła kogoś wchodzącego do knajpy. Wstała, wyszczerzyła się w uśmiechu i wrzasnęła na cały lokal. Basia, witaj, co tu robisz? Chodź do nas. Basia przyszedł. Okazało się, że to niski brzydel, prawie jak miś, w okularach i z wysokim jak Tatry czołem. Przysiadł się. Zaczęliśmy rozmawiać. Mówił, że przyjechał do Warszawy w interesach, które mu zresztą kwitną nieziemsko. Potem opowiadał o starych i chorych rodzicach, którym pomaga i strasznie ich kocha, a tak w ogóle to myśli o tym, żeby zacząć budowę domu. Edyta dyskretnie zapytała, jak tam jego sprawy sercowe i czy jest z kimś związany. Odpowiedział, że nie. Ale według niego, tej jednej, jedynej wybranej, musi mieć coś więcej do zaoferowania niż samego siebie. No, zaczynałam go lubić. Byłby właściwie tym facetem, którego wczoraj wymyśliłam, z jedną różnicą. Miał jednak wady. No chociażby wygląd fizyczny. Facet był brzydki jak noc listopadowa i miał paskudnie ten sam brak wzrostu, co mój eks-miś. Po mile spędzonym wieczorze odprowadził mnie z Edytą do domu. Przez drogę okazało się, że facet ma takie poczucie humoru, jakie uwielbiam. Położyłam się spać z obolałym od śmiechu brzuchem i policzkami i nie pomyślałam o nim ani sekundy dłużej, usypiając błogo. 10 miesięcy później stałam w białej minisukience z nim za rękę w Urzędzie Stanu Cywilnego, a Edyta była naszym świadkiem na ślubie. Wszystko jak zwykle szło po mojej myśli. Nawet Misiek zrobił mi ostatnią sadoradochę i przysłał na wesele 100 róż z bilecikiem. Po prostu kocham cię. Ucieszyłam się, że nadal cierpi i że będę miała fajny kosz po różach. Patryk, bo tak brzmiało prawdziwe imię Basi, lekko się zaniepokoił tym miłosnym gestem Misia, ale gdy tylko spostrzegł cynizm w moich oczach, ucieszył się i uspokoił. Nie pomyślał, że za parę lat jego róże z poematem mogą zrobić na mnie identycznie nikłe wrażenie.

Pierwszy rok małżeństwa to sielanka. Programowo zaszłam w ciążę. Patryk zajmował się interesami, był czuły, opiekuńczy, nie narzucał się. Mieliśmy swoje dwa osobne światy. Patryk mało bywał w domu. Ciągle zajęty interesami, karmił mnie gadkami o tym, jak dużo i intensywnie musi pracować, żeby mu mogła żyć jak królowa. W marcu urodziłam najpiękniejszą dziewczynkę świata. W moim mózgu zachodziły tymczasem nieodwracalne zmiany chemiczne, które na stałe ukształtowały moją osobowość i priorytety życiowe. Patryk przestał być moim partnerem. Zaczęłam go traktować jak narzędzie do zaspokajania potrzeb. Zaczął się okres rozliczania z obietnic przedmałżeńskich. Okazało się, że wcale tak dobrze finansowo nie stoimy i że wszystkiemu winne są wysokie koszty utrzymania w Warszawie i że kupę kasy pochłaniają jego podróże między firmą, którą miał w Bubicach, a rodziną, którą miał w Warszawie. Powiedział, że w Bubicach jest ładniej i taniej. Będzie miał tam więcej czasu na interesy i rodzinę i ma tam upatrzoną piękną działkę pod dom. Argumenty podziałały, ale dysonans pozostał. Kurczę, pytam siebie, to znaczy, że w Warszawie nie ma szans na zarabianie pieniędzy? W gazetach piszą na odwrót. Zaczęłam pożegnania z przyjaciółmi i rodziną. Siły rozkładały się pół na pół. Jedni mówili, że dobrze robię wyjeżdżając, inni, że głupia jestem. Ja też byłam taka pół na pół, niepewna swojej decyzji. Efekt był taki, że przyjechałam do Bubic i już od pierwszej minuty byłam tam nieszczęśliwa. W bloku obok mieszkała moja sklerotyczna teściowa, która nigdy nie uprzedzała telefonicznie o swojej wizycie, a wpadała do nas po parę razy dziennie. Teść, były pracoholik, który narobił się w życiu tyle, że mu w końcu żyłka w mózgu pękła, był niemożliwym histerykiem i egoistą, który zajeżdżał moją teściową na śmierć swoimi zachciankami i fochami. Otóż teść wyzwalał we mnie mordercze instynkty. Na szczęście dla mnie i dla niego nasze kontakty były minimalne. Miałam przemożne wrażenie, że Patryk zaciągnął mnie do Bubic tylko po to, żebyśmy były z Karusią pociechą na starość dla tych stetryczałych, marudnych zgredów. Czułam się jak zabawka, przedmiot w ich rękach. Miewałam nawet paskudne sny, jak z filmów science fiction rodem. Zaczęłam więc bunt i ograniczyłam spotkania z teściami do minimum. Przy czym dla mnie minimum równało się zeru.

Gdzie ja miałam rozum? Zaczęłam panikować. W ramach paniki doskonale utyłam i dostosowałam się do piękna otoczenia tego zakichanego miasta. Stałam się wielką blondyną z nabundziurzoną miną. Patryk w domu bywał super rzadko. A jeżeli już bywał, gderałam, że albo budujemy ten dom, albo wracam do mojego prawdziwego domu. Przestraszył się chyba, bo w końcu kupiliśmy śliczną działkę budowlaną nad jeziorem na skraju lasu. Namówił mnie na założenie własnej firmy i w ten sposób wyciszył mnie na parę miesięcy. Nadal gruba i nieszczęśliwa, zaczęłam sobie wmawiać, niby dla własnego dobra, że da się to wszystko wytrzymać, że mam po prostu problemy z adaptacją w nowym otoczeniu i że wcale tu nie jest tak beznadziejnie. Zaplanowałam drugie dziecko, żeby odwrócić uwagę od problemów i jakoś przeczekać kryzys. Po 3 latach małżeństwa nie miałam już takiej pewności siebie jak wcześniej. A moja wiara w sukces po serii niepowodzeń, które produkował mój mąż, była mocno zachwiana. Zaszłam w ciążę po raz drugi. Ale mój niepokój zaowocował ciążą patologiczną. Spędziłam prawie 9 miesięcy w szpitalu, o mało nie tracąc nienarodzonego dziecka średnio raz w miesiącu. Moje nienarodzone jeszcze drugie dziecko było skazane na odczuwanie wraz ze mną paniki, rozpaczy i beznadziei. Karolinka miała wówczas 3 latka. Bała się szpitala i bardzo przeżywała wizyty u mnie. Uznałam, że lepiej będzie, jeżeli nie będą jej ciągali za każdym razem. Ograniczyłam jej te traumatyczne wizyty u chorej mamy. Tęskniłam. Serce mi do niej skowyczało. Wiedziałam, że moja księżniczka pod opieką Patryka i teściowej jest w końcu upragnioną zabawką dla dziadka kuternogi. Mimo że przychodziła do mnie rzadko, widziałam, że dziecko moje zmienia się z radosnej gaduły w posępną myślicielkę. Karolka zaczęła być lękliwa, zamknięta w sobie, panicznie bała się pozostawienia jej samej. Byłam w pułapce, nie wiedziałam, które dziecko ratować, to nienarodzone czy narodzone. Wiedziałam już, że Patryk i jego rodzinka to koszmar, o którym musimy jak najszybciej zapomnieć i ja, i Karolcia. Karolkę zabrali więc do Warszawy moi rodzice. Dopiero wtedy uspokoiłam się i zajęłam hodowlą nowego potomka w brzuszku. Jak tylko mój umysł osiągnął jaki taki błogostan, nowa ciąża przestała być aż tak kłopotliwa jak dotychczas. Ustały krwotoki i skurcze. A ja postanowiłam na przekór wszystkiemu, co mówili lekarze, urodzić moją ukochaną Milenkę, bo USG wykazywało, że będę miała drugą dziewczynkę. I po raz kolejny życie udowodniło mi, że jak sobie coś mocno postanowię, to osiągam cel. Wbrew opiniom uczonych polskich lekarzy, urodziłam zdrowe dziecko. Jednak okazało się, że Milenka ma siusiaka. Bardzo fajne jajeczka, jest zdrowym, malutkim chłopczykiem. Nie najpiękniejszym, ale za to najgrzeczniejszym spośród wszystkich niemowlaków w szpitalu. Synuś był malutki, wycieńczony ciężką ciążą i porodem. Miał cofniętą bródkę, wielkie oczy i przypominał Marsjanina. Na dodatek płakał najśmieszniej na świecie, jak koza. Jego rozpacz zawsze doprowadzała do śmiechu cały oddział położniczy. Ja też chichotałam, wpatrując się zakochana po uszy w moją malutką, bezimienną tymczasem kózkę.

pracy i żadnych na nią szans. Bartek miał 3 miesiące, Karolinka 3-latka. Moi rodzice, chociaż podwójni dziadkowie, byli nadal czynni zawodowo. Ja nie miałam kasy na opiekunkę do dzieci i nie miałam ochoty pozbawiać ich jeszcze matki, skoro już im odcięłam kontakty z ojcem. Patryk przyjechał za nami. Też porzucił swoje bubickie Eldorado, ale z nami nie zamieszkał. Nie zamieszkał po pierwsze dlatego, że jestem jedynaczką i moja mama, czyli jego teściowa, zmieniła się w tyranozaura zaprogramowanego na jeden tylko posiłek z mojego męża. Po drugie dlatego, że ja nie chciałam go widzieć. Wolałam towarzystwo sympatycznych komorników, którzy regularnie odwiedzali mnie w domu na kawce w poszukiwaniu mojego wymarzonego, a jakże, faceta. Dzieci moje, patrząc na to, co się dzieje wokół nich, dostosowały się do okoliczności znakomicie. Zaczęły prześcigać się w chorobach. Najpierw w szpitalu wylądował Bartek, potem Karusia. Nie miałam pieniędzy, nie miałam figury, nie miałam własnego miejsca na tym potwornym świecie, ale na szczęście jeszcze resztkami sił kochałam siebie. Pewnego dnia, kiedy to oddawałam się czynnościom kurodomowym, wpadły do mnie przyjaciółki, wszystkie piękne, ślicznie ubrane, przyniosły ciastka i kawę dla dzieciaków, jakieś drobiazgi, przyszły z misją poprawienia mi nastroju. Zaczęły opowiadać dowcipy, błaznować, plotkować, a ja wtedy właśnie zrozumiałam nagle, że jestem nie z tej bajki. Poryczałam się jak dziecko. Dziewczyny osłupiały. Nastąpiła chwila rozdzierającej ciszy. Stanęłam naprzeciwko nich bezsilna, nie mogąc wydobyć z siebie żadnego słowa. Nie umiałam im wytłumaczyć, dlaczego płaczę. Dziewczyny nie potrzebowały jednak żadnych wyjaśnień. Zrozumiały. Zaczęło się pocieszanie na potęgę i nagle usłyszałam: dziewczyno, wszystko jeszcze przed tobą. Jak pomysłowy Dobromir, poczułam, że mnie coś w łeb łupnęło, jakieś olśnienie. Czy ja te słowa już kiedyś słyszałam? No pewnie. I to nie raz. Moje piękne, dobrze ubrane, spełnione rodzinnie i zawodowo koleżanki poszły sobie, a ja postanowiłam dzielnie. Jutro będzie nowy dzień. Nowy dzień nadszedł, ale zanim ten dzień nadszedł, ja przeszłam swoją drogę przez mękę.

Zaczynała się dobra passa. Byłam szczęśliwa. Wiedziałam, że teraz wszystko zależy ode mnie. Dostaję kolejną szansę od losu. Jak dobrze ją wykorzystam, reszta problemów albo stanie się nieważna, albo jakoś tam się ułoży. Mimo że tego wieczoru bawiłam się fatalnie, nie straciłam optymizmu. Wiedziałam już tylko, że jestem najbrzydszą kobietą świata i jak ogłoszą konkurs w tej kategorii, to zgłoszę się. Na imprezę do klubu przylazły same fajne i szczupłe laski. Zrozumiałam, że grubaskom biletów się nie sprzedaje, żeby nie miały myśli samobójczych. Dlatego ochroniarz, wręczając mi bilet, miał szyderczo zdziwiony uśmiech na twarzy. Weszłam do sali tanecznej i chciałam zniknąć. No, było już za późno na ewakuację. Dziewczyny wciągnęły mnie w tłum i musiałam katować się widokiem zadowolonych i wyluzowanych ludzi prawie do rana. Oj, jak taka impreza działa odchudzająco. Straciłam apetyt na długo. Stosując dietę od niedzieli do środy, no niewiele poprawiłam swój wygląd, ale samopoczucie bardzo. W środę miałam umówione przez Edytę spotkanie o pracę. Żeby nie narobić jej obciachu, nie wypiłam kawy i specjalnie się nie wyspałam, żeby spowolnić sobie tempo kojarzenia. Bałam się, że kolejny facet za mną nie nadąży. Dobrze zrobiłam. Rozmowa poszła mi świetnie. Chociaż brak snu i kawy wcale mnie nie spowolnił. Adrenalina nakręciła mnie tak, że grałam podczas tej rozmowy pierwsze skrzypce ja, nie ten gość. I o to mu chodziło. Szukał dynamitu i znalazł. Gdybym wypiła kawkę, facet eksplodowałby. Jednym słowem, uratowałam mu życie. Pensja na początek nie była rewelacyjna. Dojeżdżać musiałam do pracy z trzema przesiadkami półtorej godziny. Wstawałam, kiedy jeszcze nawet ptaki spały, około 5:00. Wracałam po 20:00. Szybko okazałam się niezawodna, więc w nagrodę dostawałam często pracę w weekendy. Byłam szczęśliwa. Życie się tak cudownie zaczęło kotłować. Czułam się tylko trochę rozdarta między dziećmi a pracą. Nie mogłam wyważyć odpowiedniej dawki czasu dla nich. Miałam szczęście, że moja mama wtedy, kiedy ja poszłam do pracy, musiała pójść na przymusową emeryturę i oto otrzymałam najlepszą opiekunkę dla dzieci. Moi emerytowani rodzice mieli mnie tylko jedną i na dodatek trochę za wcześnie, dlatego ich instynkt rodzicielski wybuchnął z siłą wulkanu, kiedy ja miałam już plany opuszczenia gniazda rodzinnego, co spowodowało całą serię dość typowych i męczących konfliktów. Udało mi się wyfrunąć z gniazda zaraz po maturze. Rodzicom instynktu opiekuńczego nie udało się poskromić. Poradzili sobie, znajdując substytuty dziecka. Na przykład naszą spanielicę, Idę, traktowali jak głównego członka rodziny, przez co pies przestał przypominać psa. Kiedy podczas studiów przyjeżdżałam do nich w odwiedziny, oprać się, objeść i po zastrzyk gotówki, i patrzyłam, co się dzieje z Idą, cieszyłam się, że jestem od niej szczuplejsza w talii, że nikt nie wyciera mi pyszczka, i nie mówi do mnie jak do niemowlaka.

0: Vox FM Radom.
1: W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co,
6: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.pl.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,90.

0: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
4: Reklama.

Nadszedł wieczór. Dzieciaki padły do własnych, ukochanych nagle łóżeczek i zasnęły twardo. Zrobiłam sobie wieczorną kawkę. Usiadłam w fotelu z książką. Po pół godzinie zorientowałam się, że ciągle czytam to samo zdanie i nadal nie wiem, o czym ono jest. Myślami byłam nadal na Krecie. Zatęskniłam jak nastolatka za tamtymi gorącymi wieczorami. Poczułam lekką pustkę. Zatęskniłam za... No właśnie. Gdybym nie była sama, na pewno lżej bym przechodziła szok pourlopowy. Długo nie pobiadoliłam nad sobą, bo wkrótce rozległo się za moimi drzwiami znajome pobrzękiwanie butelek z winami. Przyszły dziewczyny. No nie, pomyślałam. One mają radar. Zawsze, kiedy jest mi potrzebny ktoś bliski, zjawiają się. Jak to dłużej potrwa, to skończę z nimi w jednym domu starców. Będzie to dom samotnych staruszek, w którym kuruje się starowinki tylko czerwonym, wytrawnym winem, żeby zbytnio trybu życia nie zmieniały. Witaj, mulatko, dawaj buziaka. Gośka objęła mnie tak mocno, że moje gałki oczne lekko wysunęły się do przodu. Stęskniłam się za tobą. Bez ciebie nawet wino nie smakuje. I znowu mnie cholera tak uścisnęła, że całą treść żołądkową miałam w przełyku. Kulomiotka jedna. Jak tylko udało mi się najpierw wycałować Gośkę, a potem ją odepchnąć, wpadłam w ramiona subtelniejszych Patryni i Edyty. Te mnie tak mocno nie ściskały, ale za to piszczały mi w ucho jak fanki Michaela Jacksona. Na końcu tego tłumu stała Agnieszka, guwernantka. No ta nie lubi się dotykać, całować i przytulać. Odetchnęłam z ulgą. Wymieniłyśmy zdawkowego buziaka w powietrzu i mogłam w końcu zamknąć drzwi za tym babińcem. Halo, wcale was nie zapraszałam, baby jak jedne. No, my też się cieszymy, że ci widzimy. Przecież nie do ciebie przyszłyśmy, tylko Melinę w końcu mamy odblokowaną. U nikogo tak się fajnie nie popija winka, konwersując o wszechświecie. Taksówkarze też już z zaniepokojeniem patrzyli na spadające obroty. A prezenty nam przywiozłaś? Pokaż. Bartek, mam uszelki w plecaku, weźcie sobie po jednej i się odczepcie ode mnie. Chamica. Dziewczyny, nie przejmujcie się nią, rozgośćcie się, tylko sprawdźcie wcześniej, co tam ma w lodówce i hulaj dusza. No i jak zwykle ten sam scenariusz. Patrynia leci do lodówki i zanim przyniesie jedzenie na stół, podgryza co lepsze kawałki. Edyta rozkłada pedantycznie swoje klamoty, Gośka zagląda wszędzie, dokuczając mi jednocześnie, a Agnieszka grzebie w moich przedurlopowych gazetach. Boże, dopiero teraz czuję, że jestem w domu. Tęskniłaś za nami? Wcale. My też nie tęskniłyśmy. Nie wiem dlaczego uwielbiałam ten dziwaczny rodzaj wymiany serdeczności. Może dlatego, że to świadectwo prawdziwej bliskości. Tak cudownie i bezboleśnie obrażać mogą się tylko najbliżsi.

Miłość. Ludzie mówią, że bez niej życie jest jedną wielką pustką. Ja nie czuję pustki. No, może czasami przez ułamki sekundy, ale zawsze wtedy dzwoni telefon albo ktoś puka do drzwi. Zupełnie jakbym jakiegoś anioła stróża miała. Zawsze kiedy mowa o miłości, tej prawdziwej, między kobietą a mężczyzną, takiej rodem prosto z najbardziej tkliwego romansu, gdzie reguły gry są czyste i pełne uduchowionej namiętności, zawsze wtedy podnoszę brwi w wyrazie totalnego zwątpienia. Jestem zgorzkniała? Nie wierzę w miłość? To co mnie czeka? Zrzędliwa, bezdotykowa, samotna starość? Właściwie taką prawdziwą miłość miałam przyjemność obserwować bardzo blisko siebie, kiedy jeszcze żył brat mojej babuni, wujek Jaś. Ten 90-letni, zawsze elegancki staruszek potrafił snuć niekończące się opowieści tylko na dwa tematy. Pierwszy z nich o męskiej przyjaźni, a właściwie o braterstwie z czasów partyzanckich. Opowiadał o tym, jak ciężkie, najcięższe próby przechodziła męska przyjaźń, jak cudownie przetrwała aż do śmierci. Kolejni przyjaciele odchodzili, żegnał ich godnie, prawdziwymi łzami. Na pogrzebach w poczuciu misji odczytywał patriotyczne listy pożegnalne swoim niezawodnym towarzyszom obrony i życia. On przeżył wszystkich. Na jego pogrzebie nie było nikogo ze starych przyjaciół. Wszyscy czekali na niego po tamtej stronie. Czekała tam też ciocia Janeczka. Janeczka to temat numer dwa. Temat rzeka. Najchętniej podejmowany przez wujka Jasia. Poznali się przed wojną. Pokochali, pobrali, zamieszkali razem w skromnej kawalerce w warszawskiej kamienicy i wojna ich rozdzieliła na parę lat. Ciocia była chorowita, eteryczna i bardzo wrażliwa. Miała artystyczną duszę. Pewnego samotnego dnia kupiła bardzo drogi, aksamitny, purpurowy pamiętnik i od tamtej pory zapisywała każdy dzień rozłąki z wujkiem Jasiem. Pisała codziennie list do niego, każdy miłosny, pełen wyznań, ogromnej czułości i tęsknoty. Kiedy koniec wojny był już blisko, zachorowała na raka. W tamtych czasach to był pewny wyrok śmierci. Janeczka nie wiedziała, czy uda jej się jeszcze choć raz przed śmiercią spotkać ukochanego. Więc ostatnie listy w pamiętniku, choć pisane wymęczonym i koślawym, pełnym bólu pismem, były jeszcze bardziej przepełnione miłością. Wujek zdążył. Przyjechał, kiedy wojna się zakończyła, po to, żeby spędzić z ciocią ostatnie chwile i pożegnać się z ukochaną. Zaraz potem umarła. On przeżył bez niej jeszcze ponad 50 długich lat. Samotnie, ciągle w bólu, ze wspomnieniami w sercu.

Jak szukać miłości, to na serio. Weszłam na większość tych obrzydliwych stron, które kapały od zboczonych propozycji i sprowadzały miłość do poziomu gimnastyki artystycznej w przypadkowym towarzystwie. W końcu trafiłam na stronę, na której były zdjęcia dla odmiany nierozbierane. Sami faceci, ubrani normalnie, żadnych pejczy, kajdanek i innych akcesoriów. Szukaj, a znajdziesz, mawia moja babcia. No więc ja chyba znalazłam, bo długo szukałam. Choć już druga w nocy jest. To była strona ogłoszeń matrymonialnych, które mnie zaintrygowały. Czytam. Jacek Vel Lord Vader. Lat 33. O, to coś dla mnie. Juhu! Ale dlaczego Vader? Samotny, przystojny. No, mówiłam, że dla mnie. Szuka mocnego seksu z ostrymi panienkami. No, koniec. Zgasła we mnie ostatnia iskra nadziei. Czemu facet nie napisał, że lubi serbri i filmy grozy, tylko od razu ostre panienki? Nożyczki niech sobie kupi albo nóż. Zwyrodnialec jeden. Czytam dalej. Mateusz Winnetu. Uff, to już lepiej od Vadera. Jakoś tak szlachetniej. Lat 34, informatyk. Z Warszawy, no cudownie. Pozna panią na jedną gorącą noc. Co jest do licha? Czy to burdel internetowy, czy strona kojarząca małżeństwa? Czyli podstawowe komórki społeczne. Tracę nadzieję i wiarę. Już mam wyłączyć komputer, kiedy nagle wpada mi w oko kolejna oferta. Bogdan z okolic Warszawy. Ten dobrze rokuje. Nie nadał sobie żadnego idiotycznego pseudonimu. Może jakiś normalny w końcu. Samotny, wysoki, blondyn. Wolę chyba brunetów. Szuka, błagam, tylko nie seksu. Wrażliwej i opiekuńczej kobiety, z którą mógłby spędzić resztę życia. Jest. To musi być on. Będzie mój. Już ja się nim wrażliwie zaopiekuję. Ale może coś z nim nie tak, skoro on o tym seksie nic nie wspomniał. Może impotent? O, jest zdjęcie. Obejrzyjmy. Klik. O matko boska. Katastrofa. Okropny paskud. Frankenstein ociosany siekierą w tle obora. Pod zdjęciem podpis. Bogdan Hodowca. Wiem. Cholera, szuka niewolnicy do końca życia, która troskliwa i wrażliwa będzie dla jego trzody chlewnej. O nie, wyłączam paskudztwo. Mam dość rozczarowań jak na jedną sesję randkową. Wracam do realu. Poszłam spać. Śniły mi się orgie z prosiakami w tle. Obudziłam się bladym świtem, zmęczona i przestraszona, że normalne życie już nie istnieje.

Wsiadłam w samochód i ruszyłam do pracy. Zawsze, kiedy wyjeżdżam ze swojej osiedlowej uliczki, przestaję jechać. Za to zaczynam poruszać się czkawką, stercząc w codziennym korku gigancie. Wyjmuję więc tusz do rzęs, lakier i szminkę. Najpierw oczy. Prawe oko, lewe oko. Spoglądam dookoła na reakcję towarzyszy niedoli. Facet obok zauważył, jak głupio krzywię twarz i otwieram usta przy malowaniu rzęs. Posyła mi ironiczny uśmiech. Mam to gdzieś. Ciekawe, jakie on miny stroi przy goleniu. Cwaniaczek, niech się uśmiecha. Ja się zabieram za paznokcie. Schemat zawsze ten sam. Jeden paznokieć maźnięty, 2 metry do przodu. Drugi paznokieć maźnięty, 2 metry do przodu i tak dalej. Dojeżdżam do firmy wymalowana, wyszminkowana, wyperfumowana. Gorsze są powroty. Korek taki sam, a ja zawsze zapominam mleczka do demakijażu i zmywacza do paznokci. W firmie wpadam w codzienny natłok obowiązków, wykonuję setki telefonów, wysyłam maile, faksy, kłócę się, inni mówią, że negocjuję. Biegam od pokoju szefa do mojego pokoju i dopiero burczenie w brzuchu przerywa tę gonitwę. Idę na obiad. Przypominam sobie, że mam dom, dzwonię kontrolnie do dzieciaków. Ostatnio po obiedzie zawsze zwalniam obroty. Jak to mówią, praca w biurze to ciągła walka. Do południa z głodem, po południu ze snem. Kontroluję ciągle wskazówki zegara, żeby nie przegapić pory korków na ulicach stolicy i zdążyć stąd wyjść. Co jest ze mną? Nie mogę się skupić na pracy. Jeszcze niedawno nie zauważałam burczenia w brzuchu, a o 17 myślałam, że jest 11 rano. Może to jeszcze szok powakacyjny albo, co gorsza, syndrom wypalenia? Czytałam kiedyś, że firmę trzeba zmieniać co 5-7 lat, bo inaczej ona nas zmieni ze względu na niską produktywność. Ja chyba weszłam właśnie w fazę niskiej produktywności. Moja babcia, moja mama miały staże pracy po 35 lat i więcej w jednej firmie. Ich koleżanki z pracy to rodziny zastępcze. Spotykają się z nimi na imprezach emeryckich i domowych. Wspierają się w trudnych chwilach, wyjeżdżają razem do sanatorium na wczasy. A my, pokolenie szczurów, przez 5 lat nachapać się, wspiąć, awansować po trupach, zrealizować cele firmy i dalej gonitwa do następnej firmy, żeby przejść tę samą drogę i tak skończyć 40-50 lat, zgubić kawał życia za sobą i dowiedzieć się, że panie po 40 to ewentualnie w recepcji mogą znaleźć zatrudnienie i to najlepiej na nocnych dyżurach? I co ja po sobie zostawię potomnym? Stertę faksów? Artystką wielką, ani niewielką nawet nie jestem, więc dzieła wiekopomnego dla pokoleń po mnie nie będzie. Kasa się skończy wraz z umową o pracę. Źle, nie podoba mi się to. Mam do wyboru 2 opcje. Albo zacznę szukać nowej pracy zgodnie z powyższym schematem i zastanie mnie 40 z ręką w nocniku, albo... No właśnie. Jakie jest to drugie albo?

Zrobiło się już bardzo późno. Zaczęłam myśleć o dzieciach i zamiast oglądać w spokoju pokaz, dręczyłam się bilansowaniem zysków i strat. Co lepsze, siedzieć w tych pięknych okolicznościach przyrody z przemiłym przystojniakiem? Czy czytać przygody Koziołka Matołka i patrzeć, jak moje dzieci cudownie zasypiają? Nie wiem, co wybrać. Szkoda, że nie da się tego połączyć. Teraz robię coś dla kochanej siebie, a powinnam robić coś dla kochanych potomków. Bilans zaczynał wypadać na niekorzyść Maćka. Zauważył, że myślami jestem już na innej planecie. Halo, tu Ziemia. Nie mam z tobą kontaktu, halo, odezwij się, gdzie jesteś. Maciek przypominał mi o swoim istnieniu. Jestem. A gdzie byłaś? Zaskoczę cię. No więc słucham. Byłam z Koziołkiem Matołkiem w łóżku. O! To już zaawansowana zoofilia. Może więc teraz ty mi opowiesz o swoim dzieciństwie. Nie, doktorze, odłóżmy tę sesję na inną okazję. Chciałabym już wracać. Maciek niepotrzebnie użył słowa dzieciństwo, co przeważyło szale ostatecznie. Faktycznie, późno się zrobiło. Zapomniałem, że mam randkę z matką Polką. Maciek odwiózł mnie pod firmę, gdzie zostawiłam swoje auto. Pożegnaliśmy się bez emocji. Po prostu podziękowaliśmy sobie za miły wieczór i nie umówiliśmy się na kolejne spotkanie. Nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Większość dziewczyn wpadłaby po takiej randce i jej zakończeniu w totalną samokrytykę. Ja odsapnęłam. Żaden hormon nawet mi nie drgnął. Jedyne, co budziło moje obawy, to spowiedź, która czekała mnie przed przyjaciółkami. Specjalnie dla nich muszę teraz wymyślić jakieś inne zakończenie tego wieczoru, bo jak usłyszą całą prawdę i tylko prawdę, to mnie zakraczą na śmierć. Luzik, wymyślę na ich potrzeby jakiegoś delikatnego buziaka i parę pociągłych spojrzeń. W domu zastałam smacznie śpiące dzieci i równie smacznie śpiącego mojego tatę. Spał w fotelu. Ręka z okularami zwisała mu tuż nad podłogą. Telewizor wył odgłosami z jakiegoś meczu piłki nożnej. Na kolanach taty leżała gazeta i kotka, która uważnie oglądała mecz.

0: FM.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach.
3: Zawieszenie w klubie i poważne oskarżenia. Ciemne chmury nad posłem Michałem Kołodziejczakiem. Władze Mazowsza reagują po atakach w szkołach. W placówkach będą większe kontrole. Za chwilę też droższe tankowanie. Według ekspertów to czeka nas w przyszłym tygodniu. Minęła 10. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Michał Kołodziejczak zawieszony i to ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej. Takie informacje przekazał szef klubu KO Zbigniew Konwiński. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety współpracujące w przeszłości z byłym wiceministrem rolnictwa i liderem Agrounii oskarżają go m.in. o przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Tym tematem wiadomości o 10:00 otwiera Michał Skolimowski.
4: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji.

0: dokładnie kontrolować, kto wchodzi do szkoły. Wzmożone działania obejmą także uczelnie wyższe. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, w najbliższych dniach policja pojawi się także na uniwersytetach.
1: Będą podjęte działania zabezpieczające przez policję w pobliżu i bądź na terenie szkół wyższych.
0: Do tej pory na Mazowszu wzmożonym nadzorem objęto 2,5 tysiąca szkół, a ich okolice patroluje 3,5 tysiąca policjantów.
2: A w całym kraju skontrolowano ponad 50 tysięcy szkół. Teraz Małopolska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Świątnik Górnych. Na dziś zaplanowano trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Ćwiczenia potrwają do godziny 12. RCB apeluje o zachowanie spokoju. W przyszłym tygodniu najpewniej znów droższe tankowanie. To niepokojące prognozy analityków rynku paliw. Obniżki wynikające z rządowego programu CPN mogą być już mniej odczuwalne.
3: Jest spore ryzyko, że w przyszłym tygodniu znów będziemy widzieć ponad 7-złotowe poziomy dla 95-oktanowej benzyny i ponad 8 zł dla oleju napędowego. W górę będą szły też notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa.
2: Mówi Grzegorz Maziak z ePetrol.pl, a wszystko przez sytuację na rynkach międzynarodowych.
3: Notowania baryłki ropy Brent utrzymują się ponad poziomem 100 dolarów. Słabnie w relacji do amerykańskiego dolara złotówka i cały czas na wysokim poziomie utrzymują się też notowania paliw gotowych.
2: Przypomnijmy, rządowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, obowiązuje od tygodnia. W nadleśnictwie Jarocin otwarto nowy rezerwat Dolina Lutyni. To w ramach zakończonej już akcji 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych. I o tym Julia Omachel.
4: Ochroną rezerwatową objęty został teren o powierzchni blisko 77 hektarów. To więcej niż całe Jezioro Maltańskie w Poznaniu. Jak podkreśla Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nowo chroniony obszar łączy walory krajobrazowe, geologiczne i botaniczne. Rezerwat związany z Doliną Lutyni jest 105. z kolei w Wielkopolsce.
2: Na terenach chronionych obowiązuje całkowity zakaz niszczenia roślin, śmiecenia i schodzenia z wyznaczonych ścieżek.
5: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: W ciągu dnia czeka nas duże zachmurzenie w północno-zachodniej części kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie. Tam termometry mogą pokazać nawet 20 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem może w porywach sięgać do 80 km na godzinę.
5: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
6: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
7: Daria Żurowska, zapraszam. Nowoczesna darmowa rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i wsparcie dla ich rodzin. To wszystko w ramach projektu Krok ku przyszłości, za który odpowiada Stowarzyszenie Karuzela. Podopieczni projektu będą mogli przechodzić rehabilitację z użyciem RoboGate'a, który zwiększa bezpieczeństwo podczas fizjoterapii, wspierając dziecko w nauce prawidłowego wzorca chodu oraz poprawie jego kondycji i sprawności ruchowej. Nabór do projektu trwa. Jakie są kryteria i na jakie wsparcie mogą liczyć uczestnicy projektu, opowiedzą goście Anny Wadowskiej.
8: Ze mną dzisiaj przedstawiciele Stowarzyszenia Karuzela, ze mną w studiu wiceprezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Ziętek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Oraz dyrektor poradni rodzinnej przy Stowarzyszeniu pani Julita Piwońska-Wojda. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: A spotykamy się ze sprawą nowego projektu, czyli nowego wsparcia, które Stowarzyszenie zacznie i już zaczęło oferować dla rodzin i dzieci z porażeniem mózgowym. Nowy projekt, którego głównym celem jest wsparcie w rehabilitacji, ale także zaopiekowanie się strefą zdrowia, dobrostanu emocjonalnego rodziców, którzy zajmują się takimi dziećmi. Dlaczego ten projekt właśnie był tak potrzebny i jaką lukę on ma wypełnić, jeśli chodzi o ten system wsparcia?
10: Ten projekt tutaj na terenie miasta Radom i województwa mazowieckiego jest potrzebny, ponieważ w zasięgu jakby tutaj Radomia i pobliskich powiatów nie ma takiej usługi, a jest dość dużo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. które chętnie skorzystałyby z takiego wsparcia. Stąd jakby pomysł na to, żeby napisać taki projekt konkretnie dla tych dzieci.
8: Ale projekt jest bardzo rozbudowany, bo on ma kilka jakby takich elementów, które są istotne i nie chodzi tylko jakby o dziecko z porażeniem mózgowym, tak, które wymaga specjalistycznej terapii, ale także o ten dobrostan emocjonalny i wsparcie rodziców, więc to jest takie dosyć mocne podejście holistyczne.

0: powiedzmy rodzicom, którzy gdzieś nas słuchają, czego tak naprawdę mogą spodziewać się, jeśli dołączą do tego projektu?
1: Mhm. Projekt jest skierowany, tak jak pani też powiedziała, przede wszystkim dla dzieci z mózgowym porażeniem, ale również wsparciem w projekcie będą objęci rodzice czy opiekunowie faktyczni tych dzieci. I tutaj dla dzieci proponujemy terapię przy pomocy urządzenia do lokomocji chodu RoboGuide. Jest to, dzieci mogą uczestniczyć w tym projekcie i brać udział w 6 takich cyklach terapeutycznych. Na jeden cykl składa się 10 sesji terapeutycznych i każda z tych sesji trwa 60 minut i w ciągu roku dziecko może skorzystać z takich 2 cykli terapeutycznych. Natomiast jeśli chodzi o rodziców, oni będą mogli skorzystać z edukacji zdrowotnej, która będzie dotyczyć jakby tutaj takiej edukacji dotyczącej opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem, rehabilitacji domowej, ale także będą mogli uczestniczyć w takich indywidualnych sesjach z psychologiem, więc to wsparcie takie psychologiczne dla rodziców również w tym projekcie jest uwzględnione.
0: Mhm, poruszamy się tutaj po takich nazwach jak robot, jak rehabilitacja, jakby no w moim poczuciu dosyć innowacyjne metody, nowe metody, dla mnie kompletnie nieznane, więc myślę także i że dla naszych słuchaczy również. Na czym polega i co daje taki RoboGuide, jeśli chodzi o taką porównanie z tradycyjną rehabilitacją osoby z porażeniem mózgowym?
1: To urządzenie RoboGuide jakby służy do poprawy lokomocji chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i w odróżnieniu od takich standardowych urządzeń typu egzoszkielet, gdzie tutaj ortezy mocowane są na stawy pacjenta, to tutaj w tym urządzeniu RoboGuide ortezy mocowane są na stopy pacjenta i dzięki temu umożliwiają wymuszanie takiego naturalnego wzorca chodu. Pacjent też jest upięty w taką specjalną uprzęż, która powoduje, że masa ciała dziecka czy pacjenta biorącego udział w tej sesji jest odciążona i przez to wymuszanie tego wzorca chodu jest bardzo bezpieczne. Więc to urządzenie służy do wymuszania takiego naturalnego wzorca chodu i poprawy lokomocji chodu u tych dzieci.
0: Czyli tak naprawdę ta uprząż i te ortezy, które są załączone na stopy, one generalnie bardziej stabilizują, więc jakby ta standardowa rehabilitacja, która nie używa tego typu sprzętów, może nie dać takiego efektu, potencjalnego efektu, jeśli chodzi o wzmocnienie.
1: Myślę, że efekty jakby takiej rehabilitacji jakby bezpośrednio z fizjoterapeutą oraz przy pomocy urządzenia RoboGuide, one jakby troszeczkę są różne, tak? Więc ja bym tego w ten sposób nie porównywała, natomiast zdecydowanie jeśli chodzi o

0: lokomocji chodu u tych dzieci.
1: To zapytam jeszcze inaczej, dlatego że generalnie jednak podejmując się też tradycyjnej terapii, jakby umiejscowić ją gdzieś w czasie, jeśli chodzi o osiągnięcie efektów. Czasem potrzebujemy więcej i dłużej, żeby cel, który został założony, został osiągnięty, tak? Mhm. Czy w przypadku podjęcia się terapii z tym urządzeniem można oczekiwać tych efektów wcześniej i może być to po prostu bardziej dla osoby z porażeniem mózgowym komfortowe, jeśli chodzi o rozwój ten taki motoryczny?
0: Myślę, że tutaj jakby warto powiedzieć o tym, że ta rehabilitacja bezpośrednio z fizjoterapeutą, różnymi metodami takimi fizjoterapeutycznymi jest taką podstawą, którą każdy pacjent z mózgowym porażeniem powinien mieć zapewniony. Natomiast ta rehabilitacja czy sesje terapeutyczne z wykorzystaniem urządzenia RoboGate, one będą takim bardzo dobrym dodatkiem do rehabilitacji takiej codziennej, którą pacjent ma, zwłaszcza kiedy są skumulowane właśnie w takich cyklach, czyli odbywających się codziennie w ciągu 10 dni, prawda? I to rzeczywiście jakby przynosi wtedy najlepsze efekty.
1: Czyli takie połączenie wszystkiego. Natomiast RoboGate jest jednym, że tak powiem, filarów, jeśli chodzi o podjęcie rehabilitacji, bo główny cel tak naprawdę to jest rehabilitacja dzieci z porażeniem mózgowym. Pojawiają się tutaj także różne inne metody. To może troszkę szerzej o tym, jakie są te cykle, jaki jest dokładnie zakres, jeśli chodzi o tą rehabilitację, oprócz robota, który też daje te korzyści.
0: Tak, jakby tutaj

0: pacjentowi. Jakby tutaj głównie jest, te cykle terapeutyczne są skupione na udziale pacjenta w sesjach razem z urządzeniem właśnie RoboGate, tak? Mhm. Czyli jakby to jest jakby główny cel i podczas takiego jednego cyklu pacjent ma 10 sesji terapeutycznych właśnie z tym urządzeniem i każda z tych sesji trwa godzinę. I to jakby zamyka się w ten jeden cykl. I pacjent jakby podczas trwania projektu może brać udział w 6 takich cyklach 2 razy do roku, tak? Może mieć jakby 2 cykle zrealizowane i jakby to proponujemy pacjentom, tak? Z mózgowym porażeniem dziecięcym, po spełnieniu oczywiście tych tutaj kryteriów takich kwalifikacyjnych.
1: Tym bardziej, że RoboGate ma też, do RoboGate'a jest dołączony biofeedback.
0: Tak,
1: który pomaga się dziecku skoncentrować.
0: Pomaga połączyć te wszystkie tutaj funkcje poprawy lokomocji chodu i stymulowania chodu wraz z tymi funkcjami kognitywnymi, tak? I tutaj właśnie też ważne jest, żeby dziecko jakby było na takim etapie umiejętności komunikowania się z terapeutą, żeby terapeuta mógł wydawać jakby polecenia, czy żeby dziecko mogło zasygnalizować ból czy dyskomfort, tak? Jakby to też jest dosyć istotne.
2: Żeby była ta komunikacja. Mhm. Natomiast tak jak tutaj badania początkowe i końcowe, tak? Jeśli chodzi o rozpisy tutaj tego wsparcia, o którym tutaj mówicie, są testy, które wykonujecie, czyli rozumiem, że po takiej cyklach, tych sesjach, tak, z użyciem RoboGate'a będziecie przeprowadzać różnego rodzaju testy. Chodzi mi o efekt.

tym lekarz, to może być lekarz ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji ruchowej bądź fizjoterapeuta przeszkolony przez lekarza pod jego nadzorem, jakby wykonują specjalistyczne testy, które oceniają jakby taki stan funkcjonalny pacjenta, taki wyjściowy przed rozpoczęciem cyklu i ustalają taki indywidualny program terapeutyczny, tak? Czyli w jaki sposób będą te sesje terapeutyczne wyglądać. Potem odbywa się ten pierwszy cykl terapeutyczny i po jego zakończeniu, czyli po tych 10 sesjach, jest badanie końcowe.

0: osiągnął wynik w odniesieniu do tego badania początkowego, tak? I jakby później, jakby po okresie, po tym pół roku odbywa się kolejny cykl terapeutyczny, który również jest poprzedzony badaniem początkowym i po cyklu odbywa się badanie końcowe.
1: Czyli sprawdzacie tak naprawdę, co się zadziało i jaki przyszedł progres. Wróćmy też do rodziców, bo wiadomo, że generalnie w momencie, w którym pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, jest to dosyć duże wyzwanie, także pod kątem właśnie opieki i umiejętności zaopiekowania się potrzebami takiego dziecka, ale także i czasami właśnie tą trudnością taką emocjonalną, bo czasami no, jesteśmy tylko ludźmi, bywa po prostu ciężej w takich rzeczach. Tutaj też oferujecie właśnie ten zakres takiego wsparcia. Co się będzie wydarzało? Na co mogą liczyć?
0: To znaczy tak, właśnie w tym projekcie mamy już wspomnianą edukację zdrowotną dla rodziców i ona jakby gwarantuje takie spotkania z lekarzem, fizjoterapeutą, psychologiem i tutaj jakby na tych spotkaniach rodzice będą mogli się jakby poszerzyć swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób pielęgnować dzieci, w umiejętny sposób się nimi zajmować, czy wykonywać jakby działania takie rehabilitacyjne pod nadzorem właśnie fizjoterapeuty. Natomiast oprócz tego rodzice będą mogli skorzystać również z takich indywidualnych sesji terapeutycznych z psychologiem i na tych sesjach jakby głównie one są po to, żeby wesprzeć rodziców jakby w ich takich troskach, rozterkach dnia codziennego, który i po prostu też dawać takie wsparcie, tak, w tym codziennym życiu, które, no, które nie zawsze jest łatwe i niesie ze sobą wiele takich wyzwań i barier.
1: Ile takich spotkań rodzic może liczyć, jeśli chodzi o udział w

0: jeszcze opiekunów formalnych. I tutaj ta godzina z psychologiem, ona może być również dzielona między dwóch rodziców tego samego dziecka, tak? Mhm. Jakby to w ten sposób wygląda.
1: Mhm, no dobrze, a teraz idźmy sobie tak, bo rozumiem, że generalnie takim wsparciem obejmujecie rodzica, którego dziecko zakwalifikowało się do programu.
0: Tak.
1: A co w tym przypadku, kiedy generalnie dziecko się nie zakwalifikowało do programu, ale jednak generalnie rodzic być może chciałby skorzystać z tej formy wsparcia takiego właśnie psychologicznego czy edukacyjnego?
2: Jeśli chodzi o takie wsparcie, to nasze stowarzyszenie realizuje grupy wsparcia dla rodziców. I my bardzo serdecznie na nie zapraszamy. Także czy rodzic dostanie się do tego projektu, czy nie, to taka grupa wsparcia funkcjonuje przez cały rok. Także my zapraszamy do śledzenia informacji, co realizuje Karuzela, jakie realizujemy projekty, jakie realizujemy działania. I taka pomoc jest oferowana już teraz.
1: Dobrze, to przejdźmy sobie teraz do takich szczegółów, tak? Bo myślę, że dla wielu rodziców jakby udział w tym programie, rozumiem, jest totalnie bezpłatny, więc jest to jakaś oferta. Jakie są kryteria? Bo tutaj, jeśli chodzi o te kryteria, one są dosyć takie mocne i punktujecie różne rzeczy, więc jak wygląda tutaj możliwość dostania się do programu?

kryteria kwalifikacyjne. Rodzic musi złożyć jakby odpowiednie dokumenty, jakby wniosek i dużo innych dokumentów jakby do biura projektu, które mieści się w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela przy ulicy Starokrakowskiej 135. I tam, jeśli chodzi o to, jakie te dokumenty konkretnie muszą być złożone, to jakby w biurze projektu, czy telefonicznie, czy osobiście można się tego dowiedzieć i to zrobić. Więc to są takie wstępne. Natomiast jakby ta kwalifikacja taka już medyczna z lekarzem jakby trochę rozszerza jakby te kryteria kwalifikacyjne i tutaj jakby rzeczywiście dzieci muszą posiadać przede wszystkim diagnozę mózgowego porażenia dziecięcego, muszą mieć ocenę w skali GMFCS od 1 do 4, muszą również wykazywać brak aktywnej padaczki lekoopornej, nie posiadać utrwalonych przykurczów czy deformacji kostno-stawowych. Również

nasilonym natężeniu. Pacjent także nie może brać udziału w takim samym projekcie, jakby równolegle, tak, finansowanym z tych samych środków.

0: I to też jest rozważane. I to są takie główne kryteria kwalifikacyjne, które będą decydowały o tym, czy pacjent ostatecznie zakwalifikuje się do programu, czy nie.
1: Rekrutacja trwa, rozumiem, tak naprawdę. Tak. Ona trwa do wyczerpania zapasów, czyli tych miejsc, tak? Kiedy wystartują sesje?
0: To wszystko zależy od ilości osób zrekrutowanych, tak? Na ten moment zbieramy jakby wnioski od rodziców i oczywiście będziemy na bieżąco tutaj informować indywidualnie każdego rodzica, który złożył ten wniosek, o tym, kiedy ten pierwszy cykl, to badanie początkowe się rozpocznie.
1: Mhm. Projekt generalnie kończy się w 2029 roku, tak? Jest to projekt 3-letni, więc rozumiem, że przez ten okres czasu dzieci, które się zakwalifikują wraz z rodzicami, zostaną objęte tą rehabilitacją. Czy przewidujecie po zakończeniu finansowania jakąś realizację podobnego bądź innego projektu, który zapewni długofalową jakby pomoc i wsparcie dla rodzin z dziećmi? Gdzie są dzieci z porażeniem mózgowym?
2: Tak, będziemy się starać pozyskać kolejne środki, żeby dzieci mogły po prostu albo kontynuować, te dzieci młodsze, ewentualnie nowe osoby, które będą, nowi rodzice z dziećmi, którzy będą się zgłaszać, żeby mogli po prostu skorzystać. Stowarzyszenie Karuzela prowadzi Instytut Rozwoju Dziecka i Wspierania Rodziny. I tutaj właśnie naszym celem jest, żeby tak naprawdę zaopiekować się każdą grupą społeczną, każdym członkiem rodziny, począwszy od małych dzieci, aż po seniorów. No takie są nasze założenia. Robimy bardzo dużo. Staramy się pozyskiwać środki, prowadzić placówki, realizować różnego rodzaju działania, żeby każdy członek rodziny mógł być zaopiekowany. Dlatego zachęcamy, żebyście, drodzy Państwo, odwiedzali nasze stowarzyszenie, zaglądali na nasze social media, zaglądali na naszą stronę www.karuzela.org, gdzie umieszczamy wszystkie informacje o naszych aktualnych działaniach. Teraz obecnie realizujemy też projekt Akademia Zdrowia. Mamy zajęcia terapeutyczne dla dzieci, jest grupa wsparcia dla rodziców, jest grupa wsparcia dla dorosłych, są treningi umiejętności społecznych, przed nami niedługo konferencja w październiku, 29 października, także za chwilę też już ruszą zapisy na tą konferencję. Konferencja jest oczywiście bezpłatna. Staramy się robić wiele działań i tak pozyskiwać środki, żeby te działania, tak jak w tym projekcie Kroku Przyszłości, żeby one były po prostu nieodpłatne. Także bądźcie razem z nami, odwiedzajcie nas i patrzcie, co ciekawego robimy i korzystajcie oczywiście z tego.
1: No i dobrze, i tak na koniec jeszcze raz podsumujmy. Rekrutacja trwa. Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jak zakwalifikować się do programu, proszę.
0: Wszystkie szczegóły dotyczące tego, jakie są kryteria kwalifikacyjne, jakie dokumenty należy złożyć, żeby dostać się do programu, są dostępne w naszym biurze przy ulicy Starokrakowskiej 135 w siedzibie Stowarzyszenia Karuzela. Także serdecznie zapraszamy. Udział w projekcie jest zupełnie bezpłatny, więc zapraszamy serdecznie.
1: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o projekcie Krok ku przyszłości skierowanego do dzieci z porażeniem mózgowym i ich rodzin, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Karuzela, opowiadała wiceprezes Stowarzyszenia pani Katarzyna Ziętek. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I dyrektor poradni rodzinnej przy Stowarzyszeniu pani Julita Piwońska-Wojda. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
3: A teraz porozmawiamy o bezdomności w Radomiu. Dowiemy się, z jakimi trudnościami borykają się osoby pozbawione dachu nad głową, jakie formy wsparcia na nich czekają oraz jakie działania mogą pomóc im wrócić do normalnego życia. O opinię w tym temacie poprosiliśmy Huberta Kaczmarczyka, streetworkera Caritas diecezji radomskiej.
4: Dla nas, jako osób, które codziennie wracają do swoich mieszkań, mają gdzie spać, śpią w ciepłych łóżkach, w ogrzewanych mieszkaniach, trudno sobie wyobrazić, jakie trudne warunki czekają na naszych podopiecznych osoby w kryzysie bezdomności. I mówię tutaj o radomianach, radomiankach, które na ulicy żyją na co dzień. Oni może nie są widoczni na pierwszy rzut oka, ale to, co my robimy jako streetworkerzy w terenie, to jest intensywna praca w terenie, gdzie przeszukujemy pustostany, dzięki współpracy ze Strażą Miejską i Urzędem Miejskim udaje się te pustostany zamykać i zabezpieczać. Dzięki temu nasi podopieczni trafiają do schroniska. Szczególnie ważne jest to, że my wychodząc w teren i spotykając podopiecznych, zachęcamy ich i uświadamiamy ryzyko, jakie podejmują nocując pod wpływem alkoholu w parkach, w altankach, gdzieś w terenach zielonych albo w budynkach, które niedługo się zawalą. W sytuacjach kryzysowych my też mamy apteczkę, też jesteśmy przeszkoleni jako ratownicy. Dzięki współpracy między MOPS-em, nami, Strażą Miejską, Policją oraz szpitalami, także z fundacjami, które też zajmują się problematyką bezdomności. Dzięki temu nikt przez te ostatnie kilka lat nie zamarzł. Odnosząc się też do pytania dotyczącego, czy problem bezdomności maleje, czy się zwiększa, no jest na stałym poziomie, to znaczy, że no niestety nie wszyscy mają szczęście i nie wszyscy przeżywają ten okres zimowy. Ze względu na uzależnienie od alkoholu, złą kondycję zdrowotną. Natomiast to, że nie maleją, znaczy, że są kolejne osoby, które przychodzą, które się pojawiają, które wysiadają na dworcu PKP i zostają w Radomiu na przykład. To zależy, czy możemy mówić także o osobach, które są pod opieką oczywiście schroniska i noclegowni. Mówimy o około 300 osobach. I to oczywiście w różnym wieku, więc i muszę uprzedzić to, co często ja powtarzam w terenie i podczas prelekcji, które prowadzimy w szkołach. Osoby w kryzysie bezdomności to nie jest grupa społeczna sensu stricte. To nie są osoby, które umawiają się wspólnie. Jakby one to są, każda z tych osób ma swoje indywidualne problemy i są w trudnej sytuacji. I to ich łączy, natomiast rozwiązania, które my w terenie proponujemy jako Caritas, są indywidualne i staram się pomagać każdej pojedynczej osobie, mimo że mówimy tutaj o 300 osobach. Prawda jest taka, że nie wszyscy w życiu mają tyle szczęścia. Brak szczęścia w życiu, czy takiego zaplecza rodzinnego, ekonomicznego, społecznego, wystarczy urodzić się w sierocińcu, który nie zapewnia jakiejś struktury wychowawczej, pójść do aresztu i to już później prosta droga, nie ma o co się oprzeć, więc my tak bardzo upraszczając oczywiście, brak szczęścia w życiu, katastrofa na przykład życiowa albo wypadek życiowy, coś na co każdy z nas, każdy może się przytrafić, plus złe decyzje i to wystarcza. Do tego można oczywiście dołączyć wszystkie możliwe możliwości. Nie wszyscy mają tyle szczęścia w życiu i nie wszyscy są superbohaterami, którzy potrafią wyciągnąć się z życiowych porażek czy wypadków, na które mamy. Trudno nawet powiedzieć, czy uzależnienie od alkoholu jest przyczyną czy skutkiem. Bo w momencie, kiedy ktoś trafia na ulicę i nie ma innego wyjścia, tylko wejść w uzależnienie, żeby jakoś poradzić sobie psychologicznie, to trudno jest to odróżnić momentami. Naszych podopiecznych znamy z imienia nazwiska, znamy część ich historii, znam ich osobiście, muszę tak powiedzieć śmiało. Więc tutaj kontakt jest jak najbardziej przyjazny. Pilnujemy oczywiście kwestii bezpieczeństwa. Osoby w stanie nietrzeźwym, no, nie zagadujemy, nie rozpoczynamy rozmowy. Możemy jedynie powiedzieć w przypadku podopiecznych, bo bądźmy szczerzy, trochę działamy też w takiej szarej strefie. Jeśli widzimy, że ktoś jest w stugu alkoholowym, przypominamy o tym, że to jest droga donikąd i warto się zgłosić na terapię, albo przynajmniej zacząć podjąć leczenie, bądź zorganizować środki, które zapobiegną padaczce alkoholowej. Tutaj mówię o tych konkretnych przypadkach, przy których działamy. Współpracujemy z osobami w kryzysie bezdomności. To jest trochę tak, że pracujemy dla nich, tylko współpracujemy z nimi. Rozmawiamy o tym, czy jest takie zapatrywanie na przyszłość i pomagamy przy wyrobieniu zdjęć do dowodu, zachęcamy, a nawet idziemy do urzędu pracy, żeby taka osoba miała ubezpieczenie. Zachęcamy i kontaktujemy z MOPS-em. Panie z MOPS-u obecnie robią bardzo świetną robotę i bardzo pomagają, są bardzo czynne i my przekazując do kolejnych osób, specjalistów, osobę z dużymi potrzebami, widzimy, że można pomagać. No, ale nie będę ściemniał, nie będę koloryzował, trwa to długo. Nie oczekujemy tutaj wyniku za tydzień, za miesiąc, to pół roku, rok, dwa, ale są efekty. Jeździmy z zupami do takich miejsc, gdzie osoba nie chodzi, a jest osobą, która się bezdomności. To znaczy nie jest w stanie wyjść, po prostu opuścić budynku albo przyjść 20 metrów poza. Ze względów zdrowotnych i ze względów, no, problemów zdrowotnych. Ewentualnie właśnie wypadek typu oparzenie albo wypadek, albo w ogóle już wiek robi to, że ta osoba poddała się i też staramy się wyciągać takie osoby, żeby, no i przywozimy do nich ciepłe posiłki i nadzorujemy, monitorujemy ich stan, żeby się nie uległ pogorszeniu, bo to jest oczywiście jeden z większych dylematów moralnych. Nie możemy nikogo uwięzić, nie możemy nikogo zmusić. Każdy ma wolną wolę i musi też, co nie znaczy, że sytuacja jest beznadziejna. Przychodzimy, monitorujemy, pilnujemy to, żeby sytuacja nie uległa pogorszeniu. Jeśli ulega pogorszeniu, przyjeżdżamy także na przykład z osobą z MOPS-u. Staramy się zorganizować, jeśli jest taka możliwość, no, takie wsparcie psychologiczne. Odwiedzamy regularnie takie osoby, żeby kiedy widzimy, że jest na przykład problem z alkoholem, pomimo tak trudnej sytuacji, to też reagujemy, też rozmawiamy, też jesteśmy otwarci na to, żeby przynajmniej dowiedzieć się, jak możemy pomóc. W trakcie naszych dyżurów na Zagłoby 3 wydajemy żywność i dajemy skierowanie na obiady. Czyli jest nikt w Radomiu, jeśli będzie głodny, no nie będzie chodził, bo jadłodajnie działają i udzielają pomocy. Nikt nie musi być głodny. O. Nikt nie musi spać na ulicy. Nikt nie musi cierpieć ze względu na wychłodzenie, ponieważ te rzeczy jako Caritas działamy, żeby tak nie musiało być. To jest kwestia i my, i do tego jeszcze my jako street workerzy w trakcie akcji Zima wychodzimy w teren i mówimy o tym i namawiamy, zachęcamy do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. A z racji, że większość osób w kryzysie bezdomności to mężczyźni, to wymaga troszeczkę więcej pracy, bo rzadko się zdarza, żeby mężczyzna przyznał się do tego, że ma problem i że potrzebuje pomocy. Pracujemy bodajże do 5 osób, jeśli chodzi o kobiety, a 120 osób mężczyzn w terenie. W sensie takim stricte w temacie ulicznym. Na pewno kiedy temperatury będą minusowe, poniżej zera, to wtedy ruszamy raz w tygodniu. Co też nie znaczy, że pojawiają się tylko raz w tygodniu w lokalizacjach. My tam jesteśmy. Co tydzień odwiedzamy każdą z lokalizacji regularnie, a jeśli jest potrzeba, to i częściej. I pytamy o to, trochę wymuszamy takie zastanowienie się, czy przypadkiem dach się nie zawali, może lepiej zmienić miejsce, skorzystać z noclegowni, czy jest jedzenie, czy jest ciepła odzież, czy jest jakiś sposób, żeby się ogrzać. To jest rozmowa. To dlatego podkreślam, że praca street worker polega na współpracy. Tutaj mówimy o sytuacjach, w których nie ma łatwych odpowiedzi. My jesteśmy na pierwszym etapie, to znaczy my zajmujemy się tak zwaną redukcją szkód. Staramy się, żeby sytuacja się nie pogorszyła.
3: Żyją w prowizorycznych altanach, pustostanach, a nawet prowizorycznych szałasach i dworcach. Jak wiemy, przyczyn, dla których znaleźli się na ulicy i stracili kontakt z rodziną, jest wiele. Czy i jak powinniśmy im pomagać? O to spytaliśmy Radomian.
5: Właśnie zaczepiła mnie tutaj jedna pani, która jest bezdomna i poprosiła o pieniądze. Zaproponowałam, że może coś jej kupię, bo chciała coś do jedzenia. Powiedziała, że oczywiście idę właśnie do sklepu coś pani kupić.
6: Może jakimiś ciepłymi kocami, bądź ciepłymi rzeczami, które często nam zalegają w domu tak naprawdę. I je wyrzucamy, a im na pewno się przydadzą.
3: Z mieszkańcami rozmawiał Wojciech Wójcikowski. I to wszystko w tej części magazynu publicystycznego. Zapraszam po krótkiej przerwie.
7: Fox FM Radom. Hitów. Grójcu na 106.4.
8: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Czyta lektor AI.
19: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
18: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
3: Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
4: Czy robot potrafi ułożyć kostkę Rubika szybciej niż człowiek? A wybuch na słońcu można oglądać na żywo z samego centrum miasta? Okazuje się, że nauka wcale nie musi być trudna ani nudna, jeśli pokaże się ją przez eksperymenty, pasję i zabawę. W dzisiejszym wydaniu magazynu publicystycznego zabieramy Was do radomskiej kamienicy Deskurów, gdzie w sobotę i niedzielę odbywał się radomski weekend z nauką.
5: Bartosz Bydaczy, jestem za prezydenta miasta Radomia. Kolejny raz radomski amfiteatr przygotuje weekend z nauką i cieszy się, że jest taka popularność tego wydarzenia, że tak dużo młodych ludzi jest tutaj, z rodzinami dorośli przyprowadzają właśnie dzieci i to jest wspaniałe z tego względu, że przyszłość jest nauką i ci młodzi ludzie są naszą przyszłością, a zatem podwójnie tutaj wpływamy na to, co będzie kiedy. Mam nadzieję, że podwójnie wpływamy tutaj na to, co będzie kiedyś w przyszłości i mam nadzieję, że te stoiska, które tutaj są, czy z robotyki, czy z logicznych rozwiązań, czy z rozwiązań związanych z ochroną środowiska, czy astronomią, przyczynią się do tego, że w przyszłości ci młodzi ludzie tutaj, gdzieś łapiąc jakiegoś takiego tak zwanego bakcyla, w większym stopniu zaangażują się właśnie w naukę i będą rozwijali polską naukę. Myślę, że to też jest ważny moment na to, żeby promować właśnie rozwój, pracę nad sobą, rozwój własny, ale także właśnie ten polski segment naukowy.
6: No i właśnie też takie wydarzenie, jak dzisiaj pokazuje, może pokaże dzieciom i młodzieży, że nauka wcale nie jest taka straszna, że może być również zabawą.
5: Tak, no ta część piknikowa jest tą częścią praktyczną, gdzie rzeczywiście można poznać, że przez zabawę, to dla mnie też jest istotne, bo to tak jak w metodzie harcerskiej, to jest pośredniość działania. To znaczy nie mówimy wprost, że my cię czegoś uczymy, ale przez tę zabawę dzieci poznają podstawy fizyki, podstawy programowania, czy też zasady komponowania kompozycji, tutaj jeżeli chodzi o sztukę. Ale mamy też te spotkania z naukowcami, z ludźmi nauki, także to też jest taka wartość, kiedy to starsze pokolenie, młodzież już oraz de facto dorośli mogą się spotkać z autorytetami w różnych dziedzinach. Zaczął to profesor Patyra w czwartek. Profesor Patyra, czyli sędzia Trybunału Konstytucyjnego, który mówił o konstytucjonalizmie, czyli o tym, na czym bazuje ustrój demokratyczny, konstytucja, która gwarantuje wszystkim wolność. I tą wolnością jest też to, że możemy się rozwijać tak naukowo. Dlatego cieszy mnie, że ten wymiar nauki jest tutaj taki, ma te dwa filary. Z jednej strony nauki ścisłe, ale z drugiej strony są też te nauki humanistyczne, bardziej filozoficzne i te, które budują naszą wrażliwość, bo sama inżynieria bez wrażliwości czyniłaby z nas roboty.
7: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatry w Radomiu.
6: I powiedzmy, jesteśmy w kamienicy Deskurów, trwa weekend z nauką, dzieje się.
7: No tak, dokładnie, bardzo się cieszymy. Weekend zaczął się w czwartek, nietypowo, bo zwykle piątek jest początkiem weekendu, ale weekend z nauką trwa od czwartku, bo tutaj w kamienicy Deskurów, w fajnej przestrzeni, mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszej naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
6: No, powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
7: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, no żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych, poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna. Te chociażby stoiska, które oglądamy, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę wprowadzają nas w ten świat nauki. No właśnie o to chodzi, żeby się rozsmakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej już w te bardziej skomplikowane procesy.
2: Tomasz Dzwoniński, Polskie Towarzystwo Myśków Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na ich planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
6: I jak zainteresowanie?
2: Bardzo dobrze, najmłodsi zaciekawieni, zadają interesujące pytania i jest bardzo duży fan.
8: Pokażę Ci, jak się robi pośnieg. O, zobacz. Robimy tak. I rozsiewamy sobie, Później sobie przekręcasz tą kuteczkę w tą stronę. I robisz to samo. I teraz tak. I już tak troszeczkę mniej, mniej. A na końcu robisz taki zygzaczek już tylko. To jest właśnie mikrobiologiczny generalnie, tak to wygląda. Zaraz sobie zrobisz sama, dobra? Zobaczymy, czy to się uda. Później tą płyteczkę zamykamy i wkładamy do cieplarki, żeby było cieplutko i wyrosną ci bakterie, jeżeli to chodzi, tak? No proszę bardzo, teraz sama spróbujesz.
9: Urszula Niwińska-Reczko, instruktor do spraw oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, czyli w Radomskiej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. To dla nas niezwykła okazja na to, żeby pokazać, że sanepid to nie tylko kontrola, ale przede wszystkim edukacja, praca laboratoriów, które badają żywność, bo nasze kontrole nie wynikają ze złej woli, wręcz przeciwnie, z dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo Radomian, czy w całej Polsce wszystkich Polaków. W związku z tym, co przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy oczywiście pokazy prac naszych laboratoriów, laboratorium żywności, laboratorium higieny komunalnej i taką wisienkę na tercie, która zawsze cieszy się ogromną popularnością, to jest to, z czego chętnie korzystają rodzice. Pokazujemy, jak człowiek reaguje na narkotyki bądź na alkohol. To są narko i alkogogle. Poza tym, że mamy okazję wyjść z naszymi programami do uczniów, bo jak wiadomo, moja sekcja, czyli sekcja oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, zajmuje się właśnie edukacją zdrowotną w szkołach, również wśród seniorów. Natomiast tu mamy okazję pokazać również ten aspekt edukacji, którego nie pokazujemy w czasie naszych prelekcji czy działania programów w szkołach.
6: I jak reagują dzieci, młodzież i dorośli?
9: Myślę, że największą radość tak naprawdę sprawia to dorosłym, ze względu na to, że mają okazję pokazania swoim dzieciom, że stan nieważkości wcale nie jest taki fajny. Co więcej, dzieciaki też na to reagują. Mam nadzieję, że przynajmniej część z nich, zanim sięgnie po alkohol czy narkotyki, przemyśli to, że już kiedyś ten stan poczuł na trzeźwo.
10: Chyba, że wy coś chcecie narysować. Chcecie coś narysować na sztuce? Tak? Dobra, proszę.
11: Mówisz ludzika, takiego patyczaka, wiesz?
10: Patyczaka, no. A ty jakiego? Możesz też sobie.
11: A ty możesz zrobić pancake'a. No narysuj, masz rybę, samochód. To będzie później ten. Takie patyczaki najlepiej wyglądają, bo one mają takie, wiesz, wielkie ręce.
10: No.
11: To chodzi o takie kreseczki, żeby... No.
12: skate'a. No?
10: No. Jakieś kreseczki może od niego ponarysuj cieniutkie.
12: Pająka
10: może.
12: Pająka
10: tak.
12: Będzie
10: o, no, pająk. Może być fajny. Pająk będzie fajny.
12: Będzie fajny, bo on będzie tańczył.
13: Dwie nogi pająkowe. Tak, żeby się dotykały te nogi z głowy.
14: Joanna Wołczyńska-Kutkiewicz, Wodociągi Miejskie w Radomiu. I powiedzmy, jesteśmy właśnie na weekendzie z nauką w Kamienicy Deskurów. Wy również przygotowaliście swoje stoisko. Powiedzmy, co przygotowaliście.
15: To muszę jeszcze dodać, że to jest debiut dla wodociągów. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy brać udział w tym wydarzeniu. No cóż, przygotowaliśmy wiele atrakcji dla dzieci. Między innymi pompujemy balony bez dmuchania, robimy wulkan. Dzieci mogą sprawdzić, czy mają tak zwany magiczny palec. I też ożywiamy ludki, takie ożywiamy mazakowe ludziki.
10: Możesz nawet troszeczkę dłuższe nawet
13: zrobić. No, długie nogi.
12: O, dobra.
10: O, super, takie będą dobre.
12: No, ale super, pająk ci wyszedł, no ekstra. Dobra,
10: dobra.
12: No, dobra, wystarczy.
10: Teraz tak, zobaczymy, czy może uda nam się poruszyć.
15: Ci mogą naprawdę dużo wynieść z tego weekendu, także nie tylko dzieci, ale także rodzice. Na przykład te wszelkie doświadczenia, które nasze laboratorium wodociągowe przeprowadza, czy dzisiaj, czy w dniu jutrzejszym, pokazują, że przede wszystkim też wodociągi to nie jest nudna instytucja, że tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje. Możemy zaczerpnąć bardzo dużo wiedzy, także naprawdę zapraszamy, zachęcamy do odwiedzenia naszego stoiska i także stoisk, które są obok nas, bo tutaj się naprawdę bardzo dużo dzieje.
12: O, patrz! Macha do ciebie nogami.
10: No, a tego zobaczymy, czy działa?
12: No, popatrz, on się rusza, co?
13: No, ten już macha jedną nogą.
10: O, ten już macha jedną nogą, ten jest bardziej skromny.
12: Za gruby.
13: Dorotki to już jak meduza wygląda.
10: No, tak. A jak rysunek się nie podoba, to zawsze można go sprzątnąć, tak?
12: No nie. Jak to?
16: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone. A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło? Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
17: I co podczas tych eksperymentów się działo?
16: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej.
17: To chyba taka idealna okazja, żeby pokazać dzieciom, że nauka wcale nie jest taka straszna.
16: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.
2: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Miejskich w Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
17: I jak zainteresowanie?
2: Bardzo dobrze, najmłodsi zaciekawieni, zadają interesujące pytania i jest bardzo duży fan.
18: To jest planeta karbowata Vesta, ona ma 500 km średnicy. Jakby coś takiego w Ziemię uderzyło, to się lądy topią, nie ma połączeń stałych, jest tylko płynna lawa.
10: Ona się nazywa asteroida Vesta.
18: A to jest na przykład oryginalnej wielkości odcisk Neila Armstronga na Księżycu.
10: Skojarzyłam, podobnie. Tak. No.
19: Bukalski Roman, opiekun astrologii. Myślę, że wreszcie przed kamienicą, bo w tamtym roku z powodu pogody musieliśmy być w środku, ale właśnie dzięki pogodzie jesteśmy na zewnątrz i dzięki temu możemy pokazać, jak wygląda Słońce przez specjalny teleskop słoneczny. Dodatkowo zwiedzający mogą obejrzeć prawdziwe meteoryty, dotknąć ich, sami zobaczyć, jak są ciężkie w porównaniu takich kamieni zwykłych ziemskich, a na kolejnym teleskopie możemy obejrzeć, jak przybliża teleskop, jak to zasada działania tego teleskopu, no i jak on fajnie przybliża. Tak, jest spore zainteresowanie i jak zawsze takimi falami bym powiedział, że na początku jest kilkadziesiąt osób, potem chwila przerwy i tak może powiedzieć w kółko.
20: Bardzo nam się podoba.
17: A co najpierw?
20: Mi ogólnie nauka, którą można przedstawić takiemu chłopcu 12-letniemu, zachęcić go może, oderwać od komputera, od telefonu.
17: A coś najbardziej może zaskoczyło, zadziwiło?
20: To maszyna do układania kostki Rubika.
21: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokontrolerze, na mikrokomputerze, na dobrą sprawę Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przycisku robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach. Nie jest to najszybszy robot, ponieważ jest to robot, który kostkę układa tylko w jednej osi. Mamy ramię, które tą kostkę podrzuca i zmienia tą stronę, która ląduje na finalnie na tej taczce, która się obraca. Ale po około tam 120 sekundach, czyli około 2 minut łącznego czasu, kostka zostaje w 90 paru procentach przypadków ułożona.
0: Ile Polska ma to złota?
1: Dużo.
0: Ile? Tak, zgadza się. Natomiast docelowo do końca roku 700 ton. Bardzo dużo złota Polska posiada. Ponad 338 miliardów ono jest warte, tak naprawdę. I przechowywany jest w Polsce, w Nowym Jorku i w Londynie. Bo chodzi o dywersyfikację, tak żeby nie w jednym miejscu, bo to jest niebezpieczne.
22: Bardzo ciekawe doświadczenie. Można się naprawdę wiele nauczyć. My przetestowaliśmy okulary, które pokazują, jak się widzi po spożyciu alkoholu lub narkotyków. Bardzo ciekawe doświadczenie, zniechęcające, więc polecamy.
23: A może coś się zaskoczyło podczas tych wad?
22: Waga złota zaskoczyła i ilość złota, jaką posiada Polska.
24: Jestem Jacek, jestem inspiratorem, pracuję w Centrum Nauki Kopernik. Przygotowaliśmy wiele fajnych rzeczy. Tu możemy zaobserwować takie zagadki, pudełka, zagadki w pudełkach, gdzie każdy nikt nie wie, co dostanie i możemy się pobawić, jak rozwiązać jakąś zagadkę logiczną. Coś, co czasem się wydaje niemożliwe, że to jest w ogóle nie da się. Pierwsze takie spostrzeżenie, nie da się, a później człowiek tak po kolei patrzy, kombinuje, aż okazuje się, że tak, da się i to jest właśnie niezwykłe w tym. Ja jestem zawsze zaskoczony, jak dzieci są pomysłowe, jak też fajne są te zagadki, ponieważ te są integracyjne. Na przykład rozplątywanie, jest taka zagadka, która polega na tym, żeby rozplątać się. No i to robimy w parach. To jest dodatkowo integracja, rodzic z dzieckiem, kolega z koleżanką, więc to jest, bardzo fajnie reagują.
25: Dzień dobry, witam serdecznie, dr Artur Wąsowicz, Wydział Sztuki. Raczej nastawiamy się na to, żeby pokazać te aspekty, no w naszym przypadku związane z kulturą i ze sztuką, z plastyką, no właśnie w taki bardzo przystępny sposób. Pokazać coś takiego no, innego niż na przykład dzieciaki mają do dyspozycji w swoich szkołach, na przykład na zajęciach z plastyki czy techniki. Tutaj się spotykają z takimi działaniami czysto warsztatowymi, które u nas też na wydziale są obecne.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Grójcu na 106,4.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Mamo, ten bohater jest dziwny.
12: Nie lubisz go?
11: Lubię i to jest najdziwniejsze.
13: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
19: Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Są ranni, od tego zaczynamy. Po atakach na szkoły na Mazowszu dyrektorzy placówek zwiększyli bezpieczeństwo uczniów. Sprawdziliśmy, jak wygląda to w Łódzkiem. W wiadomościach też jabłkomat powstał w powiecie nowosądeckim. Posłuchajcie. Minęła 11. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Na początek pilne doniesienia z Turcji. Poważny wypadek z udziałem polskiego autokaru w okolicach Izmiru. Wśród ofiar nie ma naszych obywateli. Kilkoro z nich zostało poszkodowanych.
5: 7 naszych obywateli musiało trafić do szpitala, ale to są obrażenia lekkie. Większość opuściła już szpital. Jedna tylko osoba musiała zostać trochę dłużej z powodu złamanej nogi. Więc nic poważnego naszym obywatelom się nie stało.
19: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zginęły dwie osoby z minibusa, który prawdopodobnie doprowadził do wypadku z polskim autokarem. Turyści z naszego kraju są pod opieką biura podróży oraz w kontakcie z konsulem. Na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu błyskawicznie zareagowały zarówno służby, jak i dyrekcje szkół. Wczoraj przed placówkami pojawiły się policyjne patrole, a w szkołach podwyższono procedury bezpieczeństwa. Jak to wyglądało w praktyce, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Bełchatowie.
0: Czy do waszej szkoły może sobie tak każdy wejść z ulicy?
12: Nie, z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Teraz to robimy. Wchodzimy do holu, który stanowi strefę rodzica. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy kilka lat temu blokadę dostępu elektronicznego.
0: Próbuję otworzyć, no nie da się.
12: Nie. To oznacza, że pracownik uprawniony do nadzorowania wejścia ma obowiązek zapytania gościa wchodzącego, w jakiej sprawie przychodzi. Tak więc wejść do naszej szkoły z ulicy nie da się.

0: towarów. Wartość zatrzymanych produktów wyniosła około 4 200 000 zł. Pogranicznicy sprawdzili do tej pory około 550 000 pojazdów.
1: W Lubuskiem i w województwie dolnośląskim działania prowadzi nadodrzańska Straż Graniczna wspierana przez policję, żandarmerię czy WOT. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku w powiecie nowosądeckim działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
2: Fajne rozwiązanie moim zdaniem. Mi się to bardzo podoba.
3: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
4: Byliśmy z żoną na Maderze. Tam przy drodze stał właśnie taki jak jabłkomat, tylko z bananami. Padliśmy na pomysł, że czemu by nie otworzyć tego tutaj u nas. Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
1: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu, a ten stoi przy ulicy Szczawnickiej, którą przez Łącko biegnie droga wojewódzka numer 696. Dzisiaj w pasie od Dolnego Śląska przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie będzie pochmurno. Można spodziewać się słabych opadów deszczu, głównie na zachodzie i północy kraju. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 13 stopni na Podlasiu, przez 14 w centrum, do 17 kresek na południu i zachodzie kraju. W górach uważajcie, silny wiatr może powiać z prędkością do 90 km na godzinę.
5: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
6: Anna Wadowska, zapraszam. Zaczniemy od przypomnienia o wizycie w publicznej szkole podstawowej numer 4 w Radomiu, gdzie odbyła się międzynarodowa wymiana uczniów w ramach programu Erasmus+. Do placówki przyjechali uczniowie i nauczyciele z Włoch i Rumunii. Jak wyglądało to spotkanie kultur w szkolnych murach? Posłuchajcie.
7: Dzień dobry, nazywam się Joanna Narożnik, jestem koordynatorem szkolnym akredytacji Erasmusa tutaj u nas na terenie PSP4. Może tak zacznę od początku, że to jest rewizyta, bo nasi uczniowie wraz z nauczycielami gościli w Rumunii w listopadzie, natomiast we Włoszech w lutym. Dlatego teraz przyjmujemy gości właśnie z Rumunii i z Włoch, ze szkół, z którymi współpracujemy.
6: No to jakie cele sobie postawiliście, jeśli chodzi o tą wizytę?
7: Jeśli chodzi o wizytę u nas, to chcielibyśmy naszych gości zapoznać przede wszystkim z naszą szkołą, bo jakby tutaj ich gościmy. Uczniów gościmy w rodzinach, natomiast nauczyciele mieszkają gdzieś tam, prawda, w hotelu. Natomiast jeśli chodzi o cele, jakie tutaj chcemy zrealizować, to przede wszystkim zapoznać uczniów, jak my pracujemy, jakie u nas uczniowie mają zajęcia. W tym momencie dzisiaj uczestniczyli już nasi goście w zajęciach z robotyki, mieli okazję programować roboty, uczestniczyli też w zajęciach z naszym wirtualnym laboratorium chemicznym, czyli Empiriuszem, także było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że u nich po prostu czegoś takiego nie ma. No i oprócz tego toczymy rozmowy z nauczycielami o tym, jak pracujemy, wszyscy oglądają naszą szkołę, oglądają nasze pracownie, żeby porównać troszeczkę ten system edukacji właśnie swój do naszego.
6: No, ale powiedziała też Pani o tym, że to jest rewizyta, czyli Wy już mieliście szansę zobaczyć ten system edukacji we Włoszech i Rumunii. Czy te różnice są widoczne? No, jakieś tutaj Pani już różnicach też mówiła a propos różnej infrastruktury, którą Wy używacie tutaj na terenie szkoły, czyli gdzieś czegoś tam brak. Jakie są te różnice, które już Wy zauważyliście i co chcecie właśnie dzięki temu im pokazać?
7: Przede wszystkim włoska szkoła ma inne realia, to znaczy jest w małej miejscowości, w małym miasteczku, jest to mała szkoła, jest tam dużo mniej dzieci. Podobnie jak rumuńska szkoła, też jest to szkoła dużo mniejsza niż nasza szkoła, więc po pierwsze są zadziwieni tutaj ilością, jakby wielkością naszego budynku, ilością dzieciaków, jakie mamy. Dlatego inaczej to wszystko wygląda, takie zwykłe funkcjonowanie inaczej wygląda. We Włoszech uczniowie na przykład swój cały pobyt w szkole spędzają w jednej sali, tak jak u nas w nauczaniu początkowym, tak jak u nas w klasach młodszych. Tam nauczyciel przechodzi z sali do sali i nie ma takich przerw, dlatego włoscy nauczyciele bardzo się cieszą tutaj, że widzą uczniów integrujących się podczas przerw. U nich czegoś takiego nie ma. Jeśli chodzi o Rumunię, również widoczne są różnice, ponieważ nie oszukujmy się, ale ta baza jest troszeczkę słabsza. Mają troszeczkę inne też realia, jeśli chodzi o wyposażenie szkoły. Także dla nich nasza szkoła jest bardzo nowoczesna, piękna, kolorowa. Są po prostu zachwyceni, można by powiedzieć.
6: A czy przygotowanie takiej rewizyty pod kątem i formalnym, ale też i właśnie propozycji tych edukacyjnych, czy jakieś też myślę zwiedzania, czy pokazywania miasta,

0: Czy jest to trudne? Ile wam też zajęło czasu, jeśli chodzi właśnie o to przygotowanie?
1: Myślę, że nie jest to już dla nas trudne, bo jest to nasza naprawdę kolejna wizyta. Od wielu lat prowadzimy projekty międzynarodowe i bardzo dużo nauczycieli u nas się angażuje i bardzo wiele osób po prostu dołożyło swoją cegiełkę, żeby taką wizytę przygotować. Myślę, że miesiąc przed wizytą to już przygotowania się zaczęły. Wszystko musieliśmy jakby dopiąć, dograć, żeby wszystkie atrakcje, które chcemy tutaj zapewnić, bo nie tylko w szkole przebywamy z uczniami. Będziemy na wycieczce w Warszawie, będziemy zwiedzać uczniowie, będą mieli okazję poznać Centrum Kopernika, które też jest takie nowoczesne. Oni czegoś takiego nie mają, więc chcemy im też to pokazać. Oczywiście stolice, każdy też jest ciekawy, jak wygląda nasza Warszawa. Więc tutaj u nas wczoraj zwiedzaliśmy Muzeum Historii Radomia. Będziemy też w Skansenie. Także oprócz tego, że poznajemy szkołę, realia nasze, tutaj pokazujemy im wszystko, to jeszcze kulturę, tradycje. Gościliśmy też zespół ludowy Makowianie na naszym tutaj inauguracyjnym spotkaniu. Dlatego to wszystko wymaga przygotowań. To wszystko wymaga wcześniejszego gdzieś tam umówienia się, zarezerwowania, więc w podziale po prostu tutaj między nauczycielami każdy jakąś, tak jak powiedziałam, cegiełkę dokłada.
0: No, są różnice językowe, są różnice kulturowe. Tutaj też całość tego projektu, oprócz oczywiście koordynatora, czyli jakby lidera całego tego przedsięwzięcia, zaangażowani są też uczniowie i społeczność szkolna. Jak przygotowujecie tutaj, jeśli chodzi właśnie o społeczność szkolną, przygotowanie do tego, żeby przyjąć uczniów z innego kraju? Co z takimi wyzwaniami językowymi, bo one się też na pewno pojawiają? W jaki sposób tutaj wspieracie też uczniów waszych w szkole, ale i uczniów, którzy przyjeżdżają na wymianę, żeby ta komunikacja i integracja szła do przodu?
1: Zawsze integracja podczas takiej wizyty jest, bo oprócz tego, że ona jest w szkole, tutaj na zajęciach wspólnie spędzają czas, to jeszcze też popołudniami się spotykają i gdzieś tam wspólnie, prawda, się integrują. Ale jeśli chodzi o język, no to widzimy te różnice. Jesteśmy w większym mieście, dzieciaki mają dostęp i naprawdę od wielu lat już się uczą języka. Natomiast dzieci we Włoszech czy w Rumunii, można powiedzieć, że niekoniecznie zawsze mają dostęp do tego i troszeczkę słabiej u nich to wygląda. Dzieci młodsze, niestety, ale jeszcze słabo się porozumiewają, ale w tym momencie mamy dostęp do różnych translatorów, więc dają radę. Także myślę, że dla nich to też nie jest jakiś problem. Dzieci są naprawdę bardzo otwarte i bez problemu tworzą swój język czasami.
0: Czyli pojawia się motywacja do edukacji języków, tak? To jest jakby jedna rzecz in plus. Czy planujecie kolejne tego typu projekty? Rozumiem, że na razie to jest rewizyta, ale czy otwieracie się jeszcze na inne państwa? Czy jest taki plan na kontynuowanie?
1: Tak, oczywiście jest taki plan. W dalszym ciągu w ramach akredytacji Erasmusa mamy taką szansę, żeby dalej współpracować z innymi szkołami. Zwykle szukamy szkół z innego kraju, żeby móc poznać właśnie inną kulturę, żeby móc poznać inny system edukacji. Dlatego oczywiście planujemy kolejne takie wydarzenia i wyjazdy.
0: A czy już jakaś destynacja jest przewidziana?
1: Tak, w tym momencie już zaczęliśmy współpracę z Czechami. Mamy taką zaprzyjaźnioną szkołę, która w przyszłym roku szkolnym prawdopodobnie będzie tutaj u nas, a my będziemy mieli szansę gościć u nich.
0: A proszę powiedzieć, w całość tego przedsięwzięcia uczniów i tutaj nauczycieli, ile osób było zaangażowanych?
1: Jeśli chodzi o nauczycieli, to myślę, że około 40 osób na pewno. Może patrząc na naszą szkołę, gdzie jest generalnie dużo nauczycieli, to nie wszyscy, ale na pewno taka liczba spokojnie wzięła udział tutaj w przygotowaniach. Natomiast jeśli chodzi o uczniów i rodziców, to myślę, że jeszcze więcej, dlatego że wszyscy uczniowie, którzy wzięli, bo to nie jest nasza pierwsza wizyta, wszyscy, którzy wzięli kiedykolwiek udział w jakimś wyjeździe, to chętnie się angażują, pomagają nam. Poza tym też angażujemy dzieci tutaj do tych warsztatów, do przygotowań na terenie naszej szkoły, do zrobienia dekoracji chociażby. Także naprawdę dzieciaki się angażują. Rodzice również nam bardzo pomagają. Tutaj naprawdę ogromne podziękowania dla rodziców, dlatego że rodzice przyjmują dzieci w swoich domach. Przyjmują dzieci włoskie w tym momencie, dzieci z Rumunii. I wiadomo, że też i opiekę, i wszystko muszą im w domu zapewnić. Także tutaj są zaangażowani, pomagają nam też w przygotowaniach. Jeśli czegoś potrzebujemy tutaj na terenie szkoły, to naprawdę są bardzo otwarci i bardzo chętni, bo wiedzą, że ich dziecko ma niezapomniane wrażenia. Jeśli się zetknie z projektem, jeśli ma szansę wyjechania, czy kontaktu tutaj z rówieśnikami z innego kraju, to jest to po prostu bardzo takie no fajne i ciekawe.
2: Dzień dobry, Katarzyna Kołba, jestem nauczycielem języka angielskiego w publicznej szkole podstawowej numer 4. Współkoordynuję projekt Erasmus+.
0: Spotykamy się w tym celu i rozmawiamy o tym programie, ale no przy całej organizacji tego projektu pewnie pojawiają się różnego rodzaju wyzwania. I może o tych wyzwaniach niech Pani opowie słuchaczom, jak sobie radzicie z tymi problemami i czy zawsze jest ta chęć współpracy z inną szkołą do tego, żeby właśnie odwiedzić Radom, odwiedzić Polskę.
2: Tak, stawiamy czoła różnym wyzwaniom. Pierwsze wyzwanie, które przed nami stało, to było znalezienie partnerów do współpracy. Musieliśmy znaleźć dwie szkoły partnerskie. Za mną dziesiątki wysłanych maili do potencjalnych szkół oraz komentarze na przykład na Facebooku, gdzie szukamy partnerów na różnych grupach erasmusowych. No, nie każda szkoła jest chętna do współpracy, ponieważ też szkoły wcześniej już nawiązują kontakty i ciężko się jakby wkupić w łaski, tak powiem w cudzysłowie, danej szkoły. Początkowo trzeba prowadzić rozmowy, przekonać do siebie te szkoły, żeby po prostu ktoś był chętny nas odwiedzić i też przyjąć nas. My byliśmy pierwsi, którzy odwiedzali szkoły w Rumunii i we Włoszech. Musieliśmy świetnie się zaprezentować, pokazać swoje atuty, żebyśmy byli atrakcyjnym partnerem. Na nasz plus było to, że już jesteśmy wiele lat w projekcie i byliśmy atrakcyjnym partnerem, żeby nas odwiedzić, aczkolwiek Włosi byli na początkowo sceptyczni do tego, żeby odwiedzić Polskę. Myślę, że wynikało to troszeczkę z jakichś takich błędnych przekonań co do Polski. Mieli mylne wyobrażenie o naszym kraju. Musieliśmy tutaj prostować tak pewne kwestie. Włosi prowadzą inny styl życia niż my. Rodziny są bardziej, dbają o swoje dzieci w tym sensie, że długo, wiele czasu spędzają ze sobą. Dzieci są bardzo zżyte ze swoimi rodzicami. Rodzice również z dziećmi, przez co obawiali się tego, żeby dzieci na przykład do nas przyjechały do rodzin. Wiele rozmów z nauczycielami też przeprowadziliśmy, żeby ich przekonać do tego, że to jest fantastyczny pomysł, żeby oni też poznali inny kraj, inną kulturę, że u nas jest naprawdę świetnie, dzieci się mogą fajnie zintegrować z naszymi uczniami. No i myślę, że to było też takim największym wyzwaniem, żeby właśnie tych Włochów przekonać do nas. Przez to też Włosi przyjechali do nas na wizytę przygotowawczą przed tym naszym głównym spotkaniem. Chcieli zobaczyć naszą szkołę, jak funkcjonujemy, jacy są nasi uczniowie, jakimi metodami pracujemy. Zrobiliśmy wrażenie i zdecydowali się, że do nas przyjadą.
0: Ale brzmi to, wie Pani co, jak bardzo długi, bardzo mozolny, bardzo taki pełen wyzwań, ale też i logistyki, i przemyślenia proces tak naprawdę. Trzeba było też zebrać jakieś argumenty, żeby zbić te przekonania. Jakie były te przekonania?
2: Tak, w sumie z naszymi krajami partnerskimi już prowadziłam rozmowy od lipca zeszłego roku. To nie był jeden mail, gdzie zapytałam o prośbę, czy możemy odwiedzić dane kraje. Musieliśmy wymienić tych maili bardzo dużo. Później rozmawialiśmy też przez komunikatory. Spotykaliśmy się też online. Sprowadziliśmy spotkania online, gdzie rozwiewaliśmy wszelkie kwestie. Tak jak mówiłam, głównym problemem było to właśnie, żeby na przykład rodziny włoskie puściły swoje dzieci na taki wyjazd do Polski. Bardziej chyba chodziło o kwestię takiego zaopiekowania. Aha. Tego też, czy ci uczniowie nie będą tęsknić na przykład za swoimi rodzinami. Ale na nasze szczęście uczniowie się bardzo dobrze zaklimatyzowali w rodzinach i zintegrowali się z naszymi uczniami.
0: Czy podjęłaby się Pani jeszcze raz tego wyzwania i poleciła nauczycielom zaangażowanie się w to? Bo to jednak no, trzeba było tutaj trochę skupienia i trochę logistyki. Czy jest to gra warta świeczki?
2: Zdecydowanie tak. Jest to bardzo wynagradzające zajęcie, dodatkowe można tak powiedzieć. Przede wszystkim poznajemy nowe kultury, nowe osoby. Często są to, zawieramy przyjaźnie, które trwają nawet już po projekcie. Także warto, ponieważ zdobywamy nowe doświadczenie przede wszystkim, ale też właśnie te kontakty są bezcenne. No, poszerzamy własne horyzonty, nie jesteśmy zamknięci tylko na swoje środowisko tutaj szkolne, lokalne, ale też mamy możliwość współpracy z innymi krajami.
0: A co to wnosi w świat ucznia, waszego ucznia, ucznia waszej szkoły?
2: Nasi uczniowie stają się bardziej otwarci na nowe kontakty. Mieliśmy takie przypadki, gdzie uczniowie byli bardzo nieśmiali. Mieli gdzieś w sobie ten potencjał na przykład językowy, że bardzo dobrze sobie radzili z językiem, ale ta nieśmiałość nie pozwalała im na otwarcie się. I podczas wizyty widzieliśmy, jak oni po prostu rozkwitają. przełamują swoje własne bariery zahamowania i wracają odmienieni z takiej wizyty.
3: Witam serdecznie, Dorota Słecka, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4.
0: Który raz z kolei bierzecie udział w takim projekcie i organizujecie takie...
3: W projektach jesteśmy od kilku lat, kilkunastu nawet bym powiedziała, więc bo zaczynaliśmy od projektów Pilgrim. 2012, tu mnie koleżanki podpowiadają, że to były pierwsze projekty już takie z Erasmusa i pierwsze to były takie raczkowania, więc małe szkoły, pierwsze wyjazdy z dziećmi, kontakty, a teraz to już idziemy tak dosyć szeroko, więc mamy kilka szkół naraz, gościmy, tak jak i w tym obecnym projekcie gościmy i gości z Włoch i z Rumunii.
0: Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla społeczności szkolnej ma taka wymiana? Co wnosi, jeśli chodzi o uczniów, co wnosi, jeśli chodzi o całą tutaj społeczność szkolną?
3: Projekty Erasmus to nie tylko wymiany dla uczniów. To także wyjazdy dla nauczycieli w celu poznania szkół i funkcjonowania systemu edukacji w innym kraju. To także możliwość wyjazdu nauczycieli na doszkalenie się. Korzystanie z różnego rodzaju form doskonalących zarówno językowych, jak i metodycznych. Więc dla nauczycieli jest to bardzo duży bagaż i doświadczeń, i możliwości później. Natomiast dla uczniów, uczniowie wyjeżdżając za granicę, mieszkają w rodzinach w kraju, w którym wyjeżdżają, poznają tamtych uczniów, poznają ich kulturę, poznają tradycje, poznają komórkę rodzinną, jak funkcjonuje rodzina, ale też poznają szkołę. Potem mogą przenieść te emocje, te doświadczenia na grunt naszej szkoły, co też wykorzystujemy później też na zajęciach. Zarówno później, jeżeli gościmy gości z zagranicy, chcemy także im pokazać jak najlepiej nasz kraj, naszą małą ojczyznę Radom, nasze zwyczaje, naszą kulturę. Jest to wymiana doświadczeń, wymiana kulturowa. Myślę, że przynosi bardzo dużo dobrego dla rozwoju dziecka, zarówno emocjonalnego, jak i takiego dydaktycznego.
0: A proszę powiedzieć o takich może przykładach, czyli rozumiem, że wymieniacie się tymi doświadczeniami. Nauczyciele też jeżdżą doszkalać swoje umiejętności pedagogiczne, metodyczne. Czy przenosicie coś, czy przenieśliście i czy przenosicie, i czy przenieśliście coś konkretnego na teren właśnie waszej szkoły? Czy wykorzystaliście jakieś rzeczy, które poznaliście, których się nauczyliście tutaj w procesie dydaktycznym na terenie placówki?
3: Tak, za każdym razem wracając, czy razem z uczniami, kiedy jesteśmy w innym kraju i poznajemy ich metody pracy, nauczyciele wracający dzielą się z nami tymi doświadczeniami, które tam zdobyli i bardzo często na zajęciach dydaktycznych wykorzystujemy, bo niektóre z tych metod były dla nas nieznane. Pokazano nam, jak zintegrować uczniów czasami inną metodą niż my do tej pory żeśmy robili, albo jak pobudzić dzieci do myślenia. Więc zawsze czerpiemy z tych doświadczeń, czy też jesteśmy na naszych szkoleniach, zawsze każdy przynosi takie perełki, z którymi dzieli się ze wszystkimi nauczycielami i przekazujemy sobie i potem włączamy to do naszej pracy dydaktycznej. Więc zawsze jest przeniesienie na grunt szkolny.
0: To może teraz sobie tak trochę porównajmy. Sytuacja młodzieży i dzieci też na terenie, no nie tylko tutaj jakby i waszej szkoły, ale także i szkół polskich. One mają też różne wyzwania, nie zawsze wszystko jest takie kolorowe i piękne. Mamy jakieś tendencje też depresyjne, są jakieś różne wyzwania. Czy też z takimi sytuacjami spotkaliście się właśnie gdzieś wizytując tamte szkoły i czy też znaleźliście jakieś wspólne drogi do jakby stawiania czoła właśnie wyzwaniom, właśnie problemom?
3: Tu musiałyby się wypowiedzieć panie, które akurat wyjeżdżały do tych różnych szkół i o swoich emocjach tam i doświadczeniach powiedzieć. Natomiast ja mogę powiedzieć z własnego tylko doświadczenia, kiedy byłam na jednym z kursów doskonalących, na takich warsztatach metodycznych, osoba prowadząca to był pan, który uczył w szkole we Francji, pod Paryżem, w bardzo trudnej środowisku, ponieważ miał około 80 narodowości w jednej szkole, więc bardzo dużo imigrantów, więc tych przypadków trudnych, o których opowiadał, było bardzo dużo. I wspólnie żeśmy rozmawiali, jak on rozwiązywał te problemy oraz jak my moglibyśmy rozwiązać te problemy. Bardzo dużo też wtedy właśnie dowiedzieliśmy się od tego pana, który nam prowadził te warsztaty, że my w Polsce bardzo jak gdyby jednostronnie traktujemy edukację włączającą. Edukacja włączająca dla nas jest edukacją, gdzie dzieci z różnymi dysfunkcjami wchodzą do klasy ogólnodostępnej i mamy włączyć zarówno dzieci te zdrowe, zintegrować z dziećmi z dysfunkcjami. A okazuje się, że edukacja włączająca to także czynniki społeczne, czynniki materialne oraz narodowościowe. Więc tu trzeba zintegrować wszystko. Więc my tutaj w naszym środowisku, kiedy nie mamy tak dużo obcokrajowców, dopiero odkąd wojna jest na Ukrainie, spotykamy się z większą liczbą dzieci z zagranicy. Natomiast wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości i takich doświadczeń, więc to były bardzo, bardzo takie ciekawe doświadczenia i bardzo trudne.
0: Ale cenne. Jak wygląda współpraca, jeśli chodzi o przygotowanie takiej rewizyty, bo tutaj pani koordynator powiedziała, że to jest rewizyta. Najpierw uczniowie i nauczyciele byli we Włoszech i w Rumunii. Jak wygląda współpraca, jeśli chodzi właśnie o przygotowanie tej wizyty tutaj, tej rewizyty w szkole? Czy musieliście współpracować ściśle z dyrekcją tamtych szkół? Jak przeprowadziliście cały ten proces?
3: Panie współpracują z osobami odpowiedzialnymi za dany projekt w danym państwie, w danej szkole, prawie że 24 godziny na dobę. Przygotowując taką wizytę, panie są w bardzo ścisłym kontakcie. Panie u nas w szkole ustalają wszystko z nami, z nauczycielami, bo jak wiemy, przywitanie gości i pobyt gości, to jest w tym momencie 16 uczniów i 8 nauczycieli, wymaga zaangażowania nie dwóch osób, ale to jest armia ludzi. I tak samo podejrzewam jest w tamtej szkole, kiedy panie przygotowują, muszą też wszystko zaplanować, ale z tego co wiem, panie są w bardzo ścisłej współpracy z koordynatorkami w danym kraju i na bieżąco wszystko śledzimy.
0: Tak pani o tym opowiadała, bardzo dużo plusów, nawet jeśli są te wyzwania, to jest taka międzynarodowa drużyna, która gdzieś rozwiązanie tych problemów poszukuje. Czyli co? Dalej będziecie kontynuować ten projekt?
3: Oczywiście, że tak. Ja bym bardzo chciała, żeby pani Asia razem z panią Kasią już pisały projekty następne i mam nadzieję, że nam się uda wejść w kolejne projekty, żebyśmy mogli dalej kontynuować, bo korzyści są bardzo, bardzo duże, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.
0: A jakie wrażenia miał polski uczeń i czego się nauczył?
4: Nazywam się Maciej Rechmal, mam 15 lat i uczęszczam do 8 klasy w szkole podstawowej nr 4 w Radomiu.
0: Jak się przygotowywałeś do tej wizyty i czy od razu byłeś chętny do podjęcia takiej współpracy i zaproszenia kolegi do siebie do domu? Jak też zareagowali na taką propozycję twoi rodzice?
4: W domu jako tak nie było problemów, rodzice w sumie byli zadowoleni. Mama od razu powiedziała, że nie ma problemu, że też się cieszy, ponieważ to jest jak interakcja międzynarodowa, więc też za wszelkie przeżycia będą, a pod względem przygotowań to nie było żadnego problemu. Tak naprawdę tylko pokój przygotować, zrobić zakupy i to tyle.
0: A jak spędzacie razem czas? Rozumiem, że przychodzicie do szkoły, no, odbywacie tutaj swoje zajęcia, no, ale później ten wolny czas jednak jest w domu. Też razem z rodziną, z rodzicami przygotowujecie jakieś taką, nie wiem, wspólną kolację, czy też pokazujecie, w jaki sposób funkcjonuje taka polska rodzina?
4: Większość czasu po takich zajęciach już w szkole według planu, jaki mamy wypisany, bardzo często po prostu zgaduję się z innymi znajomymi, którzy również przyjmują nie tylko osoby z Rumunii, ale też z Włoszech. Więc po prostu zgadujemy się i albo wychodzimy na dwór, albo przychodzimy do czegoś domu. Ostatnio weszliśmy do kręgielni, więc to tak naprawdę zależy od dnia i od możliwości, jakie mamy, od pogody. Ale zazwyczaj to siedzimy razem u kogoś w domu. To jest najczęstsza taka forma spędzania czasu naszego. Bardziej wolimy sobie usiąść, pogadać wszyscy razem, coś tam się pośmiać, w jakieś planszówki może czasami pograć. No ale przez większość czasu to raczej siedzimy i gadamy między sobą. Staramy się integrować jakoś.
0: Gadacie między sobą, no jest jakieś tutaj wyzwanie językowe, jest różnica językowa. Jak sobie z tym radzicie?
4: To tak naprawdę zależy od osoby, na jakim poziomie ma ten angielski, bo tak to zawsze się dogadujemy. Nie ma problemu z dogadaniem się. Zawsze jest jakiś tłumacz w internecie, żeby przetłumaczyć dane słowo.
0: A co taki udział w takim projekcie wnosi dla ciebie? Z czym ty zostaniesz? Co będzie jakby twoim takim najlepszym wspomnieniem, jeśli chodzi o tą wizytę?
4: No, na pewno wspomnienia, bo poznałem wiele wspaniałych osób, nawet ze szkoły, z którymi wcześniej nie miałem kontaktu, ale też no nie wiem, to najbardziej to wspomnienia, najbardziej to zostanie ze mną, ale też takie przeżycia może językowe, że miałem szansę przeżyć taką różnicę językową, takie wyzwanie na początku to było. Z czasem się już przyzwyczaiłem, ale na początku to było na serio duże wyzwanie dla mnie, się przyzwyczaić, rozmawiać po angielsku przez całe dnie. No, moja mama to z angielskim tak średnio, ale zawsze tam ja z siostrą pomagamy jakoś coś tam podpowiedzieć, przetłumaczyć, co mówić, co ma powiedzieć po angielsku. tam jakoś uczymy, ale dla mnie to tak stres po prostu był, jako takie wyzwanie nie było, tylko po prostu musiałem przebić tą barierę taką, że muszę zacząć gadać po prostu, bo byłem przyzwyczajony po polsku i zdarzały się momenty, że zamiast po angielsku mówiłem do niego po polsku i się tak na mnie patrzył, a ja tak jak tak głupio stałem, mówię, o co chodzi, czemu nie rozumie, i w końcu siostra mówi do mnie po angielsku, do niego gada i mówię, zacząłem w końcu gadać i to kwestia przyzwyczajenia, to trzeba po prostu kilku godzin przyzwyczajenia, żeby przestawić się na ten język angielski.
0: O, czy wziąłbyś udział drugi raz w takim wyzwaniu, czy poleciłbyś swoim kolegom, koleżankom, którzy gdzieś będą nas tutaj słuchać, że warto, że fajnie się otwierać też na te różnice międzynarodowe, kulturowe, które się wydarzają, i językowe, bo może to wiele wnieść.
4: Tak, bardzo bym polecił z mojej przeżyć, bo nie tylko się poznaje inną kulturę, inną naturę i ogólnie architekturę danego kraju, ale też można poznać wiele wspaniałych osób, tak jak mówiłem już wcześniej. No, poznałem Antonia na przykład tutaj, no jest na serio miłą osobą. No i też Sebastian, osoba, którą przyjmuję, jest też bardzo miłą osobą, też bardzo fajnie się z nim spędza czas, mamy wiele wspólnych tematów do rozmowy, no, ale nie tylko też osoby, no właśnie, które przyjmuję, no też, no inne poszczególne osoby związane, bardzo fajne osoby i kontakt na serio może przetrwać długo. Jak już się kogoś pozna bliżej, to kontakt, to odległość ma znaczenie.
0: Czy byli zdziwieni jakimiś różnymi rzeczami, które się dzieją u nas w szkole, czy różnymi jakimiś systemem szkolnym, edukacją, czy już coś, jakieś tutaj, że tak powiem, informacje do ciebie spłynęły, czymś się podzielili?
4: No, wiem tylko dwie rzeczy, że mamy długą przerwę 30-minutową, dla nich to jest duży szok, i że mamy inny system oceniania, bo w Rumunii system oceniania jest od 1 do 10, a u nas jest od 1 do 6, więc dla nich to też jest troszeczkę dziwne.
5: Z jakimi wspomnieniami wrócą do siebie zagraniczni uczniowie?
6: Nazywam się Antonina Mala i pochodzę z Rumunii.
0: A jakie różnice zauważyłaś między szkołą polską a swoją szkołą u siebie w kraju?
6: Przede wszystkim to, co u was jest, to szafki na korytarzach i automaty na jedzenie.
0: Czy któreś z tych rzeczy, które spotkałaś tutaj w szkole, przyniosłabyś do swojej szkoły? Chciałabyś, żeby były w twojej szkole?
7: Yes, definitely. I think...
6: Tak, bardzo chciałabym. Myślę, że szafki na książki to byłby super pomysł i te automaty na jedzenie, bo zdarza się, że zapomnisz kanapki do szkoły czy wody i masz możliwość kupić sobie na miejscu.
0: A jak wyglądał twój taki typowy dzień w polskiej rodzinie? Co cię też zaskoczyło, jeśli chodzi tutaj o spędzanie czasu w polskiej rodzinie?
7: Well, everything is really...
6: Wasze życie wygląda troszkę inaczej niż u nas. U was wstajecie, idziecie do pracy i to taki typowy dzień. U nas jest inaczej.
7: You have really where to go.
0: Czy trudno też było ci się porozumiewać i z polską rodziną, i z kolegami w szkole? I czy oni też rozumieją to, co ty do nich mówisz? Czy ta komunikacja jest taka płynna i rozumiecie się?
7: Nie
6: mam jakichś większych trudności językowych. Rodzina, u której goszczę, mówi dobrze po angielsku, ja również, więc jest dobrze. Natomiast na pewno to pokazuje mi, jak ważna jest nauka języków.
0: Co będzie takim twoim super wspomnieniem, które zabierzesz ze sobą do domu?
7: Definitely when we all meet like all the friends.
6: Kontakty ludzi, znajomości. Polacy są bardzo przyjaźni. Też kiedy spędzamy razem czas, to jest bardzo wesoło, jest dużo zabawy i to zabieram ze sobą. Przyjaźnie i relacje.
7: We can do the best memories and it was really fun.
6: Nazywam się Dawid Amazali, jestem z Włoch.
0: Jak podoba ci się pobyt w Polsce, tu w Radomiu, w tej szkole?
8: I really like it because the weather is
6: bardzo mi się u was podoba, zwłaszcza pogoda jest ekstra, jest dużo chłodniej, a ja tak lubię. Ja mieszkam na południu Włoch i tam jest bardzo gorąco.
0: Co najbardziej zaskoczyło cię w naszej polskiej tutaj szkole?
8: Definitely the cages where you put the clothes,
6: najbardziej zaskoczyły mnie szatnie, w których zostawia się kurtki i zmienia buty. Troszkę to było dziwne. Ciekawe jest też to, że klasy mają numery. U nas tak nie ma. To, co mnie też zaskoczyło, to to, że uczniowie zmieniają klasę. My mamy wszystkie lekcje w jednej klasie. No i wasza technologia, okulary VR i lekcja chemii. To naprawdę super.
8: I think it's really, really cool. Another difference is that the school starts at
6: U nas szkoła zaczyna się dużo później niż u was. My zaczynamy lekcje po 8.
8: My roommate told me that school starts a lot before. Here you like have lunch at school and
6: tu w szkole macie stołówkę i jecie tutaj lunch. No i macie mnóstwo przerw. W naszej szkole jest jedna przerwa o 10:15 i trwa 10 minut. Chciałbym mieć takie 5-minutowe przerwy po każdej lekcji.
0: Powiedz, jak wyglądał twój taki typowy dzień po przyjeździe tutaj do Polski, po spotkaniu z rodziną. Co było też takie dla ciebie jakby zaskakujące albo nowe, jeśli chodzi o ten czas spędzany z rodziną w domu?
6: Najbardziej zaskakującą rzeczą było jedzenie. Rodzina powiedziała mi, że to tradycyjna polska zupa, kurczak z makaronem. Naprawdę to było bardzo smaczne.
0: Czy trudno było ci się też porozumieć z twoim kolegą, u którego gościsz, ale też i z kolegami tutaj ze szkoły? Czy zauważyłeś jakieś trudności takie językowe?
8: I think that the difference between Polski and Italian is really large, because
6: myślę, że jest duża różnica pomiędzy polskim a włoskim. Jak chcę powiedzieć po włosku tak, powiem si, a wasze tak jest długie. Jak chcę powiedzieć nie, mówię no i tyle. I podziwiam wasz język. Jak wrócę do siebie, odpalam Duolingo i się uczę.
9: FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
10: Reklama.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
24: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Reklama.
10: Edukacja we Vox FM Radom.
24: A teraz zajmiemy się problemem, który wydarza się na szkolnych korytarzach. Hejt. To problem, z którym musi sobie poradzić wiele szkół w Radomiu. W 7 Melo imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego postawiono na profilaktyczny program Lustro. Jakie są dokładne założenia tego programu i w jaki sposób dzięki niemu można zminimalizować zjawisko hejtu w szkole?
25: Witam serdecznie, z tej strony Monika Kasperczyk, psycholog, pedagog w 7 Liceum Ogólnokształcącym imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu.
26: Wy tutaj jako placówka odpowiadacie na tą społeczną potrzebę rozmawiania i podejmowania dyskursu społecznego na temat hejtu. Program Lustro, to realizujecie tutaj w placówce. Na czym dokładnie ten program polega i w jaki sposób on może sprawić, że młodzież będzie częściej myśleć nad tym, czy warto jest kogoś hejtować?
25: To jest program rekomendowany, który jest przeznaczony dla młodzieży klas pierwszych, drugich i trzecich licealnych i w zamyśle powstał on na potrzeby tych uczniów, którzy weszli w nową tą reformę programową, czyli po ósmej klasie. My dorośli mamy coś takiego, co się nazywa zasobami, z czego czerpiemy w trudnych dla nas sytuacjach, różne siły, które są potrzebne nam do radzenia sobie wtedy. Natomiast młody człowiek nie jest kompletnie niewyposażony. Wiemy wszyscy, co przeszliśmy w czasie pandemii. Wielu z tych młodych ludzi nie poradziło sobie z samotnością, z izolacją, ale też było wiele takich sytuacji, kiedy problemy rodzinne górowały i nie mamy się też co oszukiwać. Pomoc psychiatryczna dla młodych ludzi, dla dzieci i młodzieży jest w zapaści, jeżeli chodzi o nasz kraj i tutaj nie wiemy, ile potrzeba działań i ile pieniędzy, żeby to odbudować. Natomiast nam pozostawiono możliwość oddziaływań, ale bardzo ograniczoną. Nie każdy z nas, pedagogów w szkole, ma wykształcenie dodatkowo psychologiczne czy terapeutyczne, tak? Część z nas owszem podjęła ten trud wcześniej i rozszerzyła swoje kwalifikacje. Ja takowe posiadam, tak? I jesteśmy tylko tym czubkiem. My możemy wyłapywać te dzieci, które wykazują jakieś stany obniżonego nastroju, tak? Czy już zaawansowane depresje, czy nie radzą sobie w relacjach społecznych, tak? Czy mają objawy lęku różnego typu, tak? Czy się samookaleczają, bo takich dzieci jest mnóstwo, czy podejmują próby samobójcze. Szkoła w tym momencie to jest też placówka terapeutyczna. Ja pracuję 30 lat i to, co ostatnio się zadziewa w przeciągu powiedzmy 5 lat, to ja jestem pod mocnym wrażeniem tego, jak zmieniają się problemy młodych ludzi. To nie jest już ten dokuczający, tak, który kopnie kolegę, ubrudzi coś, złamie, zdewastuje. Tak? To są ciężkie rozmowy z młodymi ludźmi, którzy często nie są przekonani kompletnie do tego, że życie ma jakiś sens, że działanie ma jakiś sens, którzy nie mają w sobie kompletnie sprawstwa. Nie mają też wsparcia w bliskich i nie dlatego, że ci bliscy są fatalnymi rodzicami, tylko oni też przez swoich rodziców nie zostali wyposażeni w różne umiejętności i to się ciągnie z pokolenia na pokolenie. Natomiast my robimy, co możemy, dlatego też do mnie trafiła prośba, żeby wziąć udział w pilotażu scenariuszy, które były tworzone na potrzeby tego programu. Czyli byłam jedną z 10 osób nauczycieli w Polsce, którzy testowali te scenariusze, czy one faktycznie robią to, co mają robić z młodymi ludźmi, tak? Na jednej z klas licealnych, która teraz jest klasą 4. No i udało się i ten program uzyskał rekomendacje. Jest programem rekomendowanym, który zawiera około 36 scenariuszy. I Co jest fenomenalnego w tym programie? Gdybym była tylko taką osobą, która sobie ładnie go tworzyła, a nie przerobiła go na własnej skórze, to bym pewnie jakąś tam formułkę wygłosiła, natomiast ja mam awersję do programów takich rekomendowanych, które nie spełniają kompletnie standardów, które młodzież stawia. Tak? To musi być coś, co ich zainteresuje, zaciekawi. Ten program od momentu powstania klasy jako zespołu obejmuje tworzenie grupy, poznawanie się, też niwelowanie różnic. Czyli my możemy się, nie wiem, ja mogę słuchać muzyki heavy metalowej, ktoś może słuchać muzyki religijnej, tak? I możemy się tutaj sprzeczać, która jest fajniejsza i więcej dobra nam niesie, tak? Ale okazuje się, że my jesteśmy podobni, bo lubimy zupę pomidorową, część z nas jest blondynami, część ma niebieskie oczy i te dzieciaki widzą, że są rzeczy, które je różnią, ale jest masa takich rzeczy bardzo błahych często, na które oni nie zwracają uwagi, które je łączą, tak? Tworzymy też grupę w tym programie jako klasa. Ustalamy zasady, co mi pasuje, co nie, co ja będę, czego będę przestrzegał, czego się zobowiązuję przestrzegać, co ja włożę do tego koszyczka jako swoją cegiełkę. Też tam jest, są tematy związane na przykład z taką przyjemnością, czyli informacją od drugiego człowieka. To jest jeden z chyba z fajniejszych scenariuszy. Bardzo prosty, banalny wręcz w swoim opisie, ale dzieciaki szaleją za nim. To jest taki scenariusz, który polega na tym, że kładziemy karteczki, każdy swoją w różnych miejscach sali i kto ma ochotę przychodzi, coś miłego pisze na tej karteczce. To są tak zwane listy na niepogodę. Dzieciaki są zachwycone, one sobie wieszają to potem w pokojach, w ramkach i zaglądają w trudnych chwilach. Są też scenariusze dotyczące rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z emocjami, udzielania pomocy, tak? Bo to nie jest łatwe, tak? Nie każdy jest gotowy, bo nie każdy ma tą siłę. Jeżeli ja nie mam siły do życia, tak? Nie mam siły do poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami, to oczekiwanie ode mnie, że ja pomogę jeszcze drugiemu człowiekowi, no jest ponad moje siły, tak? W związku z czym dostają narzędzia, gdzie się mogą zgłosić, kogo poprosić o pomoc. Są też scenariusze, które dotyczą takich czysto profilaktycznych kwestii, a mianowicie alkoholu, narkotyków, ale nie pod kątem takim, że jest to szkodliwe, bo oni to wiedzą, tak? Im dłużej będziemy im mówić, że jest to szkodliwe, tym mniej efektów będziemy mieli w postaci tego, że oni po to nie sięgną, a oni wiedzą, że to jest szkodliwe, sięgają z nudów, więc kwestia tego, co dostają w zamian. Jeżeli dostają narzędzie, co się dalej dzieje, co jest przyczyną, tak? To też będą wiedzieli, co jest ich motywatorem do tego, że ja chcę lub nie chcę. I tak powiem tak już reasumując, jest to cudowne narzędzie dla pedagogów, psychologów, jeżeli chodzi o program wychowawczo-profilaktyczny. Nie trzeba wymyślać tematów, one są tak dopasowane do potrzeb tych młodych ludzi, że wystarczy włożyć do tego programu te elementy, które są charakterystyczne dla danej placówki. Czyli to, co my musimy co roku badać po to, żeby nasze oddziaływania były skuteczne. Dokładamy tą cegiełkę i mamy fantastyczną pracę, gotowe scenariusze. I to jest jeszcze taki obszar pracy, który mnie osobiście jako psychologa, pedagoga no mocno zadziwił, że tutaj trzeba odstąpić trochę od takiej ja wiem jako nauczyciel, tak? Dać się zaprosić tym młodym ludziom do ich świata i trochę przestać kozaczyć, tylko posłuchać tego, co oni mają do powiedzenia, do pokazania, a są naprawdę, a to są naprawdę fantastyczne rzeczy. I jeżeli będziemy na równi z nimi, zejdziemy z tego piedestału, no to nawiązuje się cudowna relacja. Tam jest też taka możliwość poznania klasy pod kątem tego, co mnie interesuje, czego ja nie pokazuję w szkole. Dzieciaki zapraszają nauczycieli do wysłuchania różnych utworów, pokazują, czym się interesują, tak? Także widzimy te dzieci z trochę innej perspektywy niż biurko, ławka. I co jest jeszcze zachęcające, to ten program coraz szersze kręgi zatacza w różnych częściach Polski. Wiemy, że dotrze też do województwa mazowieckiego, jest rozpisywany w tej chwili konkurs. No my mamy takie zaproszenie od twórców programu do tego, byśmy stali się szkołą patronacką w tym programie, z racji tego, że proszę Państwa, no nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała jednej rzeczy. Mamy fantastycznych nauczycieli i 15 naszych wychowawców ukończyło przygotowanie, kwalifikacje do tego kursu, otrzymało certyfikaty, także mogą spokojnie ten program realizować w bezpieczny sposób dla naszych dzieciaków. I to jest rozwiązanie. To jest niesamowicie pomocne narzędzie. Otwiera nam klasę i też my możemy wyłapywać pewne dzieci. Jest jeszcze ważna informacja, też nie wszyscy o tym wiedzą, że Radom wstąpił do programu, który znowu jest sponsorowany przez samorząd województwa mazowieckiego, dotyczący wyłapywania dzieci z depresją między 12 a 21 rokiem życia. To, ile tych dzieci jest, i mówiąc o wieku 12 lat, mówimy o 6 klasie, tak? Mamy już pierwsze objawy depresji. Jeżeli mamy pacjenta, który jest na poziomie pierwszej, drugiej klasy, to my się borykamy już z mocnymi rzeczami, które wymagają długiej terapii, różnych form pomocy, ale fajnie, że są takie miejsca, że są takie programy, że są inicjatywy ludzi, którzy starają się cokolwiek w tych trudnych czasach robić, żeby młodemu człowiekowi pomóc.
26: No, opowiadała Pani o tym programie Lustro na takiej zasadzie i to chyba wyszło mi na taki pierwszy plan, że tak powiem, że trochę zmieniły się role, nie wchodzę z wysokiego C, że jestem tutaj wykładowcą, nauczycielem, nie wiadomo kim, ale otwieram się na tego drugiego człowieka, docierając do jego świata, do jego potrzeb, do jego sytuacji, poznaję go i dzięki temu, czy zmieniają się też relacje między nimi, dostrzegają różne rzeczy, ale my, dorośli, też możemy zobaczyć mocniej świat dziecka.
25: Myślę, że to jest trochę tak, że oni mają dosyć już tych osób, które dyrektywnie wskazują im, co mają zrobić. My jak weszliśmy do pracy z programem Lustro, to po roku robiliśmy takie badania, które dotyczyły tego, co jest mocną stroną szkoły, tak? Na co dzieciaki zwracają uwagę. I w tych badaniach wyszło nam ewidentnie, że to, co jest wartością dodaną, na co młodzież stawia, co im odpowiada, to jest możliwość relacji z nauczycielem. Tak? I to nie jest takie partnerstwo, którym się pisze na równych zasadach, bo to w żadnych relacjach nie jest właściwe. Można być partnerem z kolegą, z koleżanką w swoim wieku, natomiast wzajemne przebywanie ze sobą, to jest coś, co cieszy obydwie strony, tak? Młodzi ludzie, wbrew pozorom, mogą nas też różnych rzeczy nauczyć. My jesteśmy trochę tak zasiedzieli w starych zasadach, oni pokazują nam nowe, my się uczymy, ale my też dla nich jesteśmy kimś, kto im może pokazać coś, tak? Na zasadzie innej strony. Przesiądź się z krzesełka, przyjrzyj się temu z tej perspektywy i zobacz, może to jest dla ciebie, tak? Możesz wybrać. Ale no, jesteśmy tym miejscem, które pokazuje, my nie będziemy na siłę zmieniać młodych ludzi, bo nie taka nasza rola. To szkoła się mocno zmienia, ona może siedzi w starych pruskich zasadach z niektórymi kwestiami, ale żeby być na potrzeby tego młodego człowieka, który żyje tu, teraz, w XXI wieku, to się musimy zmieniać i my, nauczyciele, no staramy się to robić.
26: Jako psycholog, pedagog szkolny, na pewno gdzieś spotkała się Pani z sytuacjami, że pojawił się uczeń, ktoś opowiedział, że taka sytuacja jak hejt być może jego dotyczy. Czy zdarzają się takie sytuacje i czy młodzież ma w sobie właśnie te zasoby, o których Pani mówiła na początku, które pomagają mu radzić sobie z takimi trudnymi sytuacjami?
25: Takie sytuacje się zdarzały i w momencie, kiedy młody człowiek zgłasza się, że coś takiego jest, to jest jedna możliwość. Zgłasza też inny członek społeczności, że gdzieś się pojawiają takie wpisy, bo my nie do wszystkiego mamy wgląd, nie do wszystkiego mamy dostęp, ale oni sami starają się bardzo często regulować ten poziom emocji, tak? Przekazują informacje i tutaj ja muszę mocno, bardzo mocno powiedzieć jedną rzecz. Ci ludzie absolutnie nie mogą być traktowani jako donosiciele, informatorzy, tak? Bo to jest czasami ta ostatnia deska ratunku, która się pojawiła przed tym, żeby nie dopuścić do nieszczęścia. Dzieciaki też same w klasie na przykład stwierdzają, że gdzieś jest czegoś za dużo i pracujemy nad tym. Są do tego scenariusze, są do tego zajęcia, są do tego ku temu też rozmowy indywidualne, tak? Co się dzieje, co jest przyczyną tego. Szukamy powodów, szukamy lekarstwa na bolączki. No młody człowiek, który doświadcza hejtu, no musi zostać zabezpieczony, tak? On musi zostać otoczony szczególną opieką. No wiadomo, że jeżeli sytuacja wymyka się spod kontroli, to szkoła nie jest organem, który ma ścigać, tylko no jest jeszcze takie wyjście powiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Już w takich sytuacjach drastycznych, jeżeli widzimy, że coś eskaluje, coś się zmienia nie w tym kierunku, w którym powinno, no to jak najbardziej. To nie są sytuacje, które nie dotyczą żadnej, nie, że nie ma takiej szkoły, której by ta sytuacja nie dotyczyła. No to powiedzmy sobie szczerze, nieszczera wypowiedź.
26: No jak się zabezpieczyć? No też nas będzie słuchać młodzież zapewne. Jak też reagować? Co w takim zaciszu, jak siedzi to dziecko w domu, które no, ma poczucie, że jest odrzucane od swojej społeczności? Co ma zrobić? Jak ma zareagować? Gdzie znaleźć to światełko w tunelu, żeby w tym kącie tam nie siedziało?
25: Wie Pani, to jest niesamowicie trudne pytanie, bo każdy z nich jest inny, tak? To jest, myślę, że jedną z podstawowych rzeczy jest taka cecha, która nazywa się uważnością u wszystkich, że rozglądajmy się dookoła, tak? Nie patrzmy tylko tunelowo wokół siebie, że ja, że najważniejsze dla mnie albo bliskie osoby. Popatrzmy, że czasami ktoś siedzi z dala od reszty, tak? Że rzeczą, która go charakteryzuje, jest jakiś smutek, tak? Że nie nawiązuje relacji, że trudno jest mu się skupić, tak? Że są na przykład sytuacje częste, które powodują u tej osoby płacz albo wychodzenie z lekcji, bo nie może kolokwialnie mówiąc wysiedzieć, bo się coś zdarzyło, tak? Bo jest ignorowane przez rówieśników. To, co jest najgorsze dla tych młodych ludzi, to jest ostracyzm społeczny. Dla nich nie ma gorszej kary. Odrzucenie od grupy rówieśniczej, tak? Rozglądajmy się, patrzmy, co się dzieje. Te dzieciaki czasami dają tak sygnały wprost, że wystarczy, że ja będę chcieć zauważyć drugiego człowieka i postaramy się przynajmniej w jakimś procencie wyłapać te dzieciaki, które są potrzebujące na ten moment szybko jakiejkolwiek pomocy, tak? Nie zastanawiajmy się, czy jesteśmy fachowcami, czy ja umiem to zrobić. Jeżeli ja nie umiem, to dam wsparcie, za chwilę poszukam osoby, która jest lepiej ode mnie przygotowana, żeby zaopiekować, poprzytulać do serducha i żeby było chociaż o ciupinkę lepiej na następny dzień. Myślę, że czekajmy na lepsze czasy, ale nie z założonymi rękoma, tylko róbmy coś na miarę swoich możliwości, na miarę potrzeb i jeżeli będziemy siebie też wzajemnie wspierać, to myślę, że jakoś damy radę i coś z tego dobrego wyniknie.
26: A ja przypominam, moim i Państwa gościem była Monika Kasperczyk, psycholog w Liceum Baczyńskiego. To tyle. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
0: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
10: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
11: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
13: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
14: No co wy, spawane z profili będą git.
15: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
13: Siadek.
15: No co?
16: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
17: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
24: Rosyjski atak na Zaporoże, są ofiary i ranni, od tego zaczynamy. Trump wchodzi w układ z Putinem, za chwilę też szokująca decyzja amerykańskiego prezydenta. Lubelski zakład Polregio zaprezentował nowy symulator przejazdu i o tym powiemy na koniec. Minęło południe, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod gruzami są jeszcze ludzie. Nic nie zostało, mówi mieszkanka budynku Natalia.
25: Mama u mnie na drugim
24: piętrze. Moja mama zginęła. Mieszkała na drugim piętrze. Gdy do niej przybiegłam, to jeszcze żyła, ale nie mogłam jej wyciągnąć spod gruzów. Na pierwszym piętrze jeszcze ratują mężczyznę. Mieszkały tam też 3 starsze panie, ale już ich nie ma. Tam jest gruzowisko.
25: Ja nie widziałam ani żyneczek, niczego, tam wszystko wybito.
24: Rosja atakowała też zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali alerty RCB. A gdy Ukraina broni się przed kolejnymi nalotami, prezydent USA zawiera układ z Władimirem Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Kremlem w sprawie importu do USA i innych krajów. Łącznie niemal 5 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego ma być dostarczane w najbliższych miesiącach. Oznacza to też zawieszenie sankcji na rosyjskie paliwo do kwietnia 2027 roku. Część komentatorów twierdzi, że układ z Putinem jest nielegalny, bo łamie postanowienia ustawy z 2022 roku zakazującej importu rosyjskich paliw. Według tego prawa, aby znieść ten zakaz, Trump musi zaświadczyć, że wojna na Ukrainie się zakończyła.
0: To są wiadomości Vox FM.
24: A w nich wracamy do kraju. Bunt w Zakopanem. Mieszkańcy dzielnicy Małe Żywczańskie domagają się wykreślenia z planu zagospodarowania przestrzennego korytarza pod przyszłą drogę przez ich okolice. Z tym żądaniem stawili się w magistracie.
1: To jest krzywda dla mieszkańców.
2: Nie widzimy kompletnie sensu budowania tej drogi. Dlaczego nie została wyremontowana dalsza część Żywczańskiego? Tam jest wąsko. Tutaj są problemy realne, a nie wrzucanie po raz kolejny drogi.
3: To bez sens, ponieważ droga już jest.
4: Nikt tutaj nam dzisiaj nie był w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim, jaki jest cel zbudowania tej drogi.
22: Mamy bardzo wiele dróg, których nie ma, a są zarezerwowane w planie. Nie wiemy, czy kiedykolwiek powstanie, a w planach są. Być może tam na przykład na tym odcinku może powstać w przyszłości choćby sama ścieżka rowerowa i to już jest, wymaga w planie zapisu.
24: Dodawał Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego. Mieszkańcy zapowiedzieli zmasowaną akcję składania wniosków o wykreślenie przyszłej drogi z planów zagospodarowania.

0: Większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na ogół od 12 do 16 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam nawet do 20 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, nad morzem w porywach do 60 km na godzinę.
1: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
2: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na magazyn sportowy. Poważny uraz kolana i miesiące przerwy w grze nie przeszkodziły w podpisaniu nowej umowy. Radomiak przedłużył kontrakt z obrońcą Mateuszem Cichockim do końca czerwca 2027 roku. Przypomnijmy, 34-letni zawodnik gra w barwach zielonych od ponad 7 lat. Obecnie stoper leczy kontuzję więzadła krzyżowego przedniego, odniesiono w trakcie przygotowań do trwającego sezonu. Zawodnik jest po przybytej operacji, a rehabilitacja przebiega zgodnie z planem. Na razie nie wiadomo, kiedy wróci do treningów z drużyną.
1: Słuchacie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
2: Powalczą o pierwsze punkty przed własną publicznością. Już w najbliższy wtorek siatkarki Moja Radomka Radom zagrają na radomskiej hali z Wolej Wrocław. Będzie to mecz drugiej kolejki siatkarskiej Tauron Ligi. Przypomnijmy, na inaugurację sezonu siatkarki wygrały na wyjeździe z Sokołem Hagrik Mogilno 3-0. Czy podopieczne Piotra Filipowicza podtrzymają dobrą passę? Tego dowiemy się już w najbliższy wtorek. Pierwszy gwizdek o 17.30.
1: Sport w Vox FM Radom.
2: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzymińską, trenera personalnego z Radomia.
3: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie. Więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski. Sudety, no generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, było dosłownie 70 km od Rychowa.
4: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
3: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień.

szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam

0: wspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzina drogi samochodem.
1: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
0: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym teatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno

0: pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody. Także fajna nagroda musi być.
1: O czym powinniśmy pamiętać, wybierać się w góry, te niższe, ale też na przykład wtedy? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
0: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić. I w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu. Właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowani, będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
1: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
0: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas, ale oczywiście taka przygoda za rogiem to na przykład robiłyśmy biwak w lesie, tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetu i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
3: Jak wiadomo, regularny ruch przynosi liczne korzyści zdrowotne. Możemy na przykład pobiegać, iść na zajęcia na siłownię albo pójść do parku, na przykład pojeździć na rolkach. I o tej ostatniej aktywności rozmawiam ze swoim gościem. Ze mną w studiu Patryk Suchecki ze Stowarzyszenia Zarolkujemy Radom. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie.
4: Bardzo serdecznie witam również.
3: Od kilku lat działa Stowarzyszenie Zarolkujemy Radom. Powiedz, jak wyglądało to u Ciebie, od ilu lat już jeździsz?
4: Ja jeżdżę od około 9-10 lat w tym momencie. Początkowo bardziej brałem udział w jeździe hokejowej, Natomiast no później zaczęliśmy organizować właśnie między innymi przejazdy pod nazwą Night Skating. Przejęliśmy tutaj też od poprzednich organizatorów, którzy pierwsi zapoczątkowali te imprezy w Radomiu. No i zaczęliśmy to tak naprawdę rozwijać, tak? Rozwijać zarówno Night Skating w Radomiu, jak i też w innych miastach.
3: No i jak wyglądały te początki u Ciebie? Skąd to się wzięło? Jak to wyglądało?
4: Wiesz, przede wszystkim to pasja. Pasja rodzi profesjonalizm i tak naprawdę zaczęło się od tego, że wychodziliśmy po prostu fajną ekipą, dobrze bawić się na rolkach. Pomyśleliśmy, że można zrobić coś ciekawego, co było już w innych miastach, między innymi jako Night Skatingu Warszawa, największy Night Skatingu na świecie, który pobił światowy rekord Guinnessa. Chcieliśmy czerpać od najlepszych i zaczęliśmy to robić, zaczęliśmy tą inicjatywę rozwijać. No i tak naprawdę powstał pomysł zorganizowania pierwszego Night Skatingu, który przebiegł naprawdę rewelacyjnie. W związku z czym no, ta idea zaczęła się rozwijać i trwa do dziś.
3: Mhm. A jak wyglądały początki jazdy na rolkach u Ciebie? No bo nie ma co ukrywać, to nie jest chyba łatwe.
4: Nie jest łatwe, natomiast no, najważniejsze jest po prostu wyjść, ruszyć 4 litery z kanapy i po prostu wyjść i zacząć dobrze się bawić, czerpać z tego fun. Oczywiście zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, pamiętajmy, że wszystko jest dla ludzi i wychodząc, my na przykład jako Zarolkujemy Radom często udzielamy bezpłatnych lekcji, również można spotkać na ulicach, śmiało podjechać, śmiało zagadać. Społeczeństwo rolkarskie jest bardzo otwarte na drugą osobę, nie obraża się, nie krytykuje, tylko naprawdę uwierzcie mi, że w momencie, kiedy podjeżdżasz i chcesz tej pomocy, to są ludzie naprawdę otwarci, którzy w każdej chwili pomogą.

0: się tego nauczyć?
1: Metodą prób i błędów. To jest tak naprawdę najprostsza metoda. Z drugiej strony podpatrywać, jak robią to inni. Znaleźć swoją ulubioną metodę, dobrze się w niej odnajdować. I to jest, myślę, taka uniwersalna zasada. Z innej strony, przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, podjechać do kogoś i zapytać się, jak to robić, jak balansować ciałem. Od czego zacząć tak naprawdę, bo mamy kilkanaście, bym powiedział, w chwili obecnej metod hamowania. Wiadomo, że większość już jakby jest rozwijana w tej sferze profesjonalnej. Natomiast ta klasyczna beczka, czy klasyczny T-stop, to są rzeczy, które, uwierz mi, uczą się dzieci.
0: Czym jest beczka i T-stop?
1: I T-stop,
0: tak. T-stop,
1: przepraszam. To są podstawowe metody hamowania. Beczka jest porównywalna do hamowania na nartach. Mimo tego, że ja na nartach nie jeżdżę, to jakby tą beczkę muszę znać. To jest kwestia ustawienia stóp w odpowiedni sposób i tak naprawdę amortyzowania ciałem, tego poślizgu i w rezultacie czego po prostu nasz organizm, nasze ciało zwalnia i wytracamy tą prędkość. Metoda hamowania T-stop jest chyba taka najbardziej popularna i wykorzystywana nawet przez doświadczonych rolkarzy. Polega na ułożeniu stóp w literkę T, tak? Czyli jedna stopa jest do przodu, druga jest prostopadle do niej, z tyłu. W rezultacie czego, tak jak w poprzednim przypadku, wyhamowujemy po prostu tą prędkość. Czujemy się w tym stabilnie, bo jakby obydwie stopy mamy na ziemi. I po prostu hamujemy.
0: Powiedz mi, jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z rolkarstwem i zastanawia się, jakie

0: się odpowiednio na rolkę, przez to jakby też szybciej poruszamy się na tych rolkach. Jeżeli chodzi o koła, to jest już dobierane indywidualnie pod to, co chcemy robić. Inne koła będą pod skakanie, inne będą pod hamowanie. Te koła różnią się mieszanką, z której są wykonane, różnią się przede wszystkim twardością, różnią się wielkością. Mamy też na przykład koła, jakby trzy koła w jednej rolce, wtedy zazwyczaj są to setki, 110 albo 125. Taki klasyczny schemat, to są 4 koła 80 mm. Natomiast to już, tak jak wspomniałem, dobieramy indywidualnie pod nasze potrzeby. Przede wszystkim zacznijmy. Przede wszystkim kupmy do rolki w twardej skorupie. Uwierzcie mi, że to bardzo, bardzo ułatwia jazdę. Nie męczymy się tak przede wszystkim. No i myślę, że od tego powinniśmy zacząć.
1: I to jest taka aktywność fizyczna, która sprawia dużą chyba frajdę wam, rolkarzom.
0: Oczywiście, że tak. Najfajniej to jest zawsze porównać do lodowiska. Bardzo dużo osób zadaje pytanie, czym się różnią rolki od łyżek. Ja zawsze odpowiadam, że my mamy lodowisko wszędzie po prostu, tak? I nawet gdzieś tam drogę do pracy, do szkoły, na uczelnię, czy gdziekolwiek tylko potrzebujemy, możemy pokonać po prostu w rolkach. Uświadamiamy też bardzo często ludzi, że no nie tylko rower, nie tylko kijki, tylko te rolki są tak naprawdę dla wszystkich. Zarówno dla najmłodszych, to jest to mamy gdzieś tam w głowie, że to tylko najmłodsi zakładają te rolki i to jest taka fajna zabawa i tak dalej. No nie, drodzy Państwo, ja osobiście znam osoby, które w wieku 30, 40 czy 50 lat zaczęły swoją przygodę z rolkami, gdzie naprawdę było to dla nich niemałe wyzwanie, zwłaszcza, że przyzwyczaili się do tej pionowej postawy ciała. Natomiast, cóż mogę rzec, przełamali pewne schematy. Po prostu i wyszli i super się bawią i tak jak wspominałem, my przede wszystkim jesteśmy garstką przyjaciół i myślę, że od tego powinniśmy zacząć i każdy rolkarz powinien być dla siebie, obnosić się ze wzajemnym szacunkiem w stosunku do drugiej osoby, bo to tworzy po prostu społeczność, która idzie za sobą robią.
1: Wspomniałeś tutaj o lodowisku. Mam pytanie, czy jeżeli ktoś jeździ na łyżwach, założy rolki, to jest to samo, czy jest jakaś różnica?
0: Oczywiście, że jest delikatna różnica. Ciężko jest to porównać, tak? Bo tutaj inaczej gdzieś tam tą swoją postawę ciała musimy dostosować. Natomiast wiadomo, że osoba, która już sprawnie porusza się na łyżwach, będzie jej prościej po prostu zakładając rolki. My bardzo często mamy takie przełamanie w momencie, kiedy mamy ten sezon łyżwiarski i sezon rolkarski, mimo tego, że niektórzy nawet w sezonie łyżwiarskim poruszają się na rolkach, czy to jest śnieg, czy to jest lód, to i tak mamy tutaj nawet z Radomia zaawansowanych rolkarzy, którzy jeżdżą na rolkach w zimę. Natomiast w momencie, kiedy długi czas jeździmy na łyżwach i znowu jakby zmieniamy na te rolki, to naprawdę musi zająć chwilę, zanim dostosujemy się do tej zmiany właśnie postawy ciała, odpychania, hamowania i tym podobne, no bo jednak lód, a asfalt, no to jest delikatna różnica.
1: Powiedzmy w regionie radomskim, w Radomiu, gdzie najlepiej jeździć na tych rolkach? Gdzie można jeździć?
0: Wszędzie. Jeździć można wszędzie, oczywiście zachowując tutaj podstawy bezpieczeństwa i nie łamiąc prawa. My gdzieś swego czasu zaczynaliśmy jeżdżąc trasę na Firlej i gdzieś tam w godzinach popołudniowych, tudzież wieczornych wjeżdżaliśmy ścieżką rowerową, jadąc właśnie tą pokonującą trasę. Natomiast aktualnie miasto się rozwija, mamy coraz więcej ścieżek dostosowanych do tej infrastruktury rolkarskiej, wobec czego jeździć możemy wszędzie, tak? No przede wszystkim tam, gdzie chcemy dotrzeć i załatwić jakąś tam swoją sprawę, czy też po prostu pojechać. Mogę Ci powiedzieć, że bardzo jest fajna różnica w kontekście ukształtowania terenu, a mianowicie Radom jest stosunkowo płaski. W porównaniu na przykład do Lublina, czy też innych miast, które są górzyste, uwierzcie mi, że Radom jest naprawdę płaski i bardzo dogodny rolkarzom, do nauki przede wszystkim i do jakby przełamywania swoich barier.
1: A jak to jest z tymi ścieżkami rowerowymi, po których się poruszacie? Czy są jakieś spięcia na przykład z rowerzystami, którzy mówią, że zejdźcie, bo to jest nasze? Jest
0: nie.
1: Coś takiego?
0: Nie. Raczej będzie w drugą stronę. Raczej się do siebie uśmiechniemy. Oczywiście jedna i druga strona wzajemnie się szanuje. Widzimy się wzajemnie i przykładowo, jeżeli jedziemy w jakimś tandemie, tak, w 10-osobowej grupie, to zazwyczaj pierwsza osoba po prostu krzyczy: uwaga, rowerzysta. I często rowerzyści robią to dokładnie to samo, jak widzę jakby drugą stronę, tak? Oczywiście jadąc po zmierzchu zachęcamy do użycia odblasków, do różnego rodzaju lampek, żebyśmy byli wzajemnie widoczni. Tak jak rowerzyści mają to jakby zapisane w różnego rodzaju prawie i też jakby w swojej kulturze po prostu posiadanie różnych lampek, tak samo my, rolkarze, powinniśmy o tym pamiętać.
1: No i tutaj też ochraniacze, kask, to wszystko też chyba jest ważne.
0: Jasne. Są to elementy jakby niezbędne, z racji tego, że nigdy nie wiemy, czy nagle nie pojawi się dziura w drodze, nie spadnie kijek, nie spadnie jakaś właśnie gałąź, jakiś liść, poślizgnąć się możemy na wszystkim. Będziemy mieć troszeczkę piachu, tracimy kontrolę na tych rolkach i nagle lecimy. Pamiętajmy, pamiętajmy, dbajmy przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze.
1: A jak z kontuzjami przy jeździe na rowerze? Zdarzają się?
0: Tak, oczywiście. Oczywiście zdarzają się, musimy o tym pamiętać. Jest to jednak ryzykowny sport mimo wszystko. Natomiast powinniśmy pamiętać, że wszystko jest dla ludzi, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy. No i pamiętajmy, że właśnie użycie, zastosowanie kasku, zestawu ochraniaczy i tym podobne minimalizuje potencjalne jakby urazy. Mimo tego, no zawsze powinniśmy zachować te podstawy bezpieczeństwa.
1: Mhm. Powiedzmy, ty jako rolkarz brałeś udział w Mistrzostwach Świata w rollballu. Powiedz, co to takiego jest zbrać tutaj mieszkańcom?
0: Rollball jest to bardzo niszowa dyscyplina rolkarska, której zasady zostały zaczerpnięte z piłki ręcznej i koszykowej. W dużym skrócie, kozłuje się piłkę, natomiast rzuca się do bramki od piłki ręcznej. No jak się domyślasz, jest to niezwykle wymagający sport, przede wszystkim uczący hamowania z racji tego, że wjazd na pole karne bramkarza jest od razu faulem, z razu przewinieniem. Nie może tego zrobić ani obrońca, ani napastnik, więc tak naprawdę zawsze trzeba się zatrzymać. No nie mówiąc o jakby bardzo efektywnym przyspieszaniu, tak? Szybkim przyspieszaniu, kozłowaniu tej piłki, utrzymywaniu jakby cały czas tej piłki przy sobie, zabieraniu ewentualnemu zawodnikowi drużyny przeciwnej. No jest to dosyć skomplikowane, natomiast tak, pojechaliśmy, byliśmy na Mistrzostwach Świata już dwukrotnie, no i tu mogę jakby pochwalić drużynę radomską, która jest jedną z pierwszych w ogóle w Polsce, która zaczęła w Polsce ten sport i pojechaliśmy tam jako kadra narodowa.
1: Jak to się stało, że się tam znaleźliście?
0: To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ pojawił się pewien Hindus, który zaproponował nam po prostu rozpoczęcie treningów. Obiecał wyjazd na te mistrzostwa, no i tak to się zaczęło, tak? Zaczęliśmy trenować, początkowo w to nie wierzyliśmy, natomiast z czasem zaczynało się dostawać coraz bardziej realne i już dwukrotnie uczestniczyliśmy w takich właśnie mistrzostwach świata.
1: Są plany na kolejne mistrzostwa?
0: Jak najbardziej. Są plany na mistrzostwa, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, są plany na mistrzostwa europejskie, które mam nadzieję lata chwila pojawią się i to być może w Polsce. To mogę powiedzieć również w ramach ciekawostki. Do tej pory, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata, przodownikami były Indie, natomiast być może, tak jak wspomniałem, Mistrzostwa Europy odbędą się właśnie w Polsce.
1: Rolkarstwo jest aktywnością fizyczną. Czy można schudnąć na rolkach?
0: Rzecz jasna. Oczywiście wytrenować przede wszystkim mięśnie, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. To jest aktywność fizyczna jak każda inna. To jest przede wszystkim zdrowie, tak? Oczywiście pamiętajmy, że na przykład to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, dobrze dopasowane rolki, to przyczynia się do jakby polepszenia efektywności naszej jazdy i ewentualnie poprawienia tej sylwetki w lepszy sposób. Natomiast pamiętajmy, że tak, no poruszenie się na rolkach angażuje każdą partię mięśni. W związku z czym, może w większości mięśni, nie każdą, ale na pewno w większości partii mięśni, w związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Z tego możemy dołożyć kigi, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak?
1: Są różne triki na rolkach. Czy ty też coś takiego robisz, tworzysz, jak to wygląda?
0: Jak najbardziej. Triki to jest bardzo ogólne powiedzenie. Mamy skoki, mamy slalom, mamy właśnie efektywne hamowanie różnego rodzaju slajdami. Organizowane są Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Świata właśnie w wyczynowej jeździe na rolkach, tak? Mamy również rolkarzy agresywnych, czyli rolkarzy poruszających się na rolkach agresywnych, jeżdżących po rampach, po murkach. Ja osobiście też jakby znam bardzo dobrze taką ekipę. Naprawdę są mega, to są mega ludzie i liczy się odnalezienie siebie na tych rolkach, tak? Jedni jadą długodystansowo, pokonaliśmy niejednokrotnie trasy powyżej 100 km, tak? Rekordowo mi osobiście udało się przejechać ponad 100 mil na rolkach tak naprawdę jednej nocy i kolejnego dnia. Więc no my staramy się próbować wszystkiego i przede wszystkim doszkalać się, tak? Gdzieś tam czerpać z każdej tej dyscypliny. Także jak najbardziej hamowanie, skoki, tak jak wspomniałem, slalom. Każdy odnajdzie w rolkach coś dla siebie.
1: No wiem, że też organizowaliście night skating nocą. Też coś takiego było, chyba w ubiegłym roku czy 2 lata temu.
0: To znaczy night skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to.
1: Dobra, to na koniec, dlaczego warto jeździć na rolkach?
0: Przede wszystkim, tak jak wspomniałem wcześniej, to ludzie tworzą pasję, pasja tworzy profesjonalizm i idąc tym tropem, staje mi się po prostu każdego dnia lepszą wersją siebie i uważam, że w rolkach każdy znajdzie coś dla siebie, czy właśnie będzie chciał odetchnąć od problemów codziennych, po prostu wyjść, często założyć słuchawki, po prostu pojechać do parku, czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę na ścieżkę rowerową i pojechać, to jest przede wszystkim relaks, to jest odprężenie, a z drugiej strony możliwość poznania fantastycznych ludzi, którzy dzielą tą pasję i wspólnie razem z tobą uczestniczą w promowaniu rolkarstwa.
1: A co takiego fajnego jest w tej aktywności fizycznej? O to pytałam radomskich rolkarzy.
2: Szczerze mówiąc, wszystko. Sporty, towarzystwo, naprawdę dużo rzeczy.
3: Po 4 latach powiem pani, że jazda na rolkach już się staje stylem życia. To już, kurczę, już taki nawyk. Po prostu jak mycie się, czy chodzenie do pracy, jazda na rolkach jest jakby takim nieustannym elementem mojego życia. Po pierwsze, zdrowy tryb życia, wiadomo, każdy chce się ruszać. Po drugie, łatwo można się gdzieś dostać.
4: Ten wiatr we włosach, jak się czuje i tą prędkość, to znaczy tutaj nie było aż takiej prędkości, ale na przykład z siostrą obie lubimy jeździć na rolkach i razem dzielimy tą pasję i nie, po prostu te 4 kółka to po prostu miłość jest nasza i...
5: Nauczyć się różnych rzeczy, na przykład jaskółki albo jakichś tam obrotów czy coś, to też jest właśnie fajne.
1: Trudno było się nauczyć jeździć na tych rolkach?
4: Znaczy jak się już potrafi utrzymać równowagę, to nie jest tak źle. No i oczywiście potrzebne są ochraniacze na początek, żeby jak się ktoś przewraca, bo na pewno się przewraca na początku, to są potrzebne, ale nie, tak to nie jest trudne, wystarczy tylko umieć utrzymać równowagę i później już jest z górki. Czy ja jak się uczyłam, to miałam 7 lat, to wtedy ciężko mi było, ale mama mnie trzymała za rękę i uczyła jeździć, ale jakoś tak w niedługim czasie się nauczyłyśmy z siostrą jeździć.
6: W jeździe na rolkach, no różne sposoby, w jakie można na nich jeździć chociażby, bo można jeździć slalomem, można jeździć szybko, można po prostu fitnessowo. No i jest to dobry sposób spędzania czasu.
1: A jak wyglądały twoje początki w jeździe na rolkach? Trudno było?
6: No, początkowo to tak, trudno było. Ciągle trzeba było się trzymać we płotów, ale teraz już jest troszkę lepiej.
1: Ile już jeździsz?
6: Około 7 lat.
5: Wszystko, sama jazda, ruch, no dużo rzeczy.
7: Wolność. Ja bardzo często jeżdżę sobie na firle i z powrotem. Jeżdżę też z dzieckiem, więc jest to taka nić porozumienia między nami. Wszędzie można dotrzeć. A w tym momencie już panowie policjanci przymykają oko, że jeździmy po ścieżkach rowerowych, więc jeśli zachowujemy bezpieczeństwo, to łatwo możemy się przemieścić.
1: A jak wyglądały pani początki jazdy na rolkach? Czy trudno jest się nauczyć?
7: Nie, zapraszam na następne nas na rolki. Tak jak widać, mamy świetnych nauczycieli z grupy Zarolkujemy Radom i bardzo ładnie tłumaczą jak hamować, jak ruszać. Są zawsze podporą dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki, także ja zachęcam bardzo.
1: Co takiego fajnego jest w tej jeździe na rolkach?
8: W rolkach wszystko. Ruch, zdrowie, niesamowita frajda. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić dnia bez rolek. Mimo, że z pracy wychodzę zmęczony, jak nie wiem. Pierwsza myśl, do kogoś napisać, kto idzie na rolki, bo no super zabawa. Teraz jest mój 5 sezon na roleczkach.
1: A jak wyglądały początki?
8: Znaczy, miałem o tyle łatwiej, że zacząłem od lodowiska i na lodowisku jeździłem przez 2 lata i potem dopiero wszedłem na rolki, także bez problemu zacząłem. Choć po jednym sezonie na rolkach miałem potem problemy na łyżwach.
1: No właśnie, a czy można porównać jazdę na rolkach do jazdy na łyżwach, czy to jest zupełnie coś innego?
8: Znaczy, no są to porównywalne ruchy, no trochę trzeba wyczuć tą różnicę przyczepności. Na łyżwach jest zdecydowanie pewniej, ciężej jest się poślizgnąć, no ale i na więcej sobie można pozwolić, bo upadek tak bardzo nie boli.
9: To, że mimo, że już się czegoś nauczyliśmy, to że nadal jest coś, czego możemy się nauczyć. Jeżdżę już 6 lat.
1: A dlaczego akurat rolki, a nie na przykład rower?
9: Bo rolki spełniają większą frajdę.
10: Sport Vox FM Radom.
1: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. Przypominam, że w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga działa Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
11: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile radomskiego sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, ślubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielkich

0: interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu galerii radomskiego sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to, inne miasta to mają, Radom też może mieć galerię radomskiego centrum, galerię radomskiego sportu, to dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie. To jest miejsce, które każdy fan radomskiego sportu odwiedzić musi, ale ja też zakładam, że to jest miejsce, które będzie przyciągało fanów innych drużyn sportowych, niekoniecznie radomskich, bo mamy się czym chwalić i też zakładam, że tak wielkie postaci polskiego sportu, jak chociażby Ryszard Szulkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas, radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
1: Łukasz Czuk, dyrektor Radomka, moja Radomka, Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w galerii radomskiego sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
1: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport został w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podlaskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo cieszę, co pokazuje o ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starej domki, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy z tego najlepszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok od medalu, kiedy zajęliśmy czwarte miejsce, jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
2: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
1: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe, bo staramy się, żeby ten medal w końcu był.
2: Sylwia Słuchowska, prezes zarządu WKS Czarni Radom S.A. I powiedzmy, jesteśmy w galerii radomskiego sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenia.
3: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
2: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
3: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
4: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom Koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak wszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko koszykówce, a cała historia radomskiego sportu. Fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
2: Co wy przekazaliście jako klub?
4: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś się zjawi w tym tutaj muzeum będzie miał czym nacieszyć oko.
2: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
4: Tak naprawdę na ten moment to jest to jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odjedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii po takiej pozytywnej radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
0: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomiak Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia?
0: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką w oku, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
2: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
0: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale. Natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy. Natomiast no, wielkość tego muzeum, i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no, nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
2: A planujecie? Macie w przyszłości takie plany?
0: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich. Ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo...
2: Już albo aż.
0: Albo aż, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
5: Artur Błasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów, lekkiej atletyki, no, żeśmy się tutaj w historię radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesu mam od kilkudziesięciu, no takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy. Medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotwilę.
2: No to powiedzmy, co od was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
5: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i z życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkiej atletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
6: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
2: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się znajduje.
6: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tulna, Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków, wszyscy tam. Było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten Leningrad jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, w Barwach Radomiaka. I jest taka statuetka. W 1947 roku, jak w jednym z meczów, został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
7: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
7: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie Kazimierza Paździora, Włodzimierza Zawadzkiego, występy olimpijskie Martyny Kotwiły, Arkadiusza Kunycza ostatnio, ale tak naprawdę pięknie miejsce spinają takie pamiątki jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego Radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są, i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych umieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
2: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo niepewnie nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
7: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście dwa lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Janduła, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo dwa intensywne lata tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodziną, i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów, i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
2: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla
7: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. gotowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś tam ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
2: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który, no nie wiem, dla Ciebie jest jakieś takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
7: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zalackiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczek, Wojtka Peryta i wielu, Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść oczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka, na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce i jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje tutaj archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich. Tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć w Galerii Radomskiego Sportu.
2: I to wszystko na dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć.
8: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto.

0: serce.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
8: Już to czytałyśmy?
7: Już to wymyśliłam.
9: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
10: Reklama.

0: FM. Reklama. Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
11: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
12: Reklama.
13: Są decyzje sądów w sprawie nożowników z Mazowsza. Jeden z nich trafił do aresztu. Tymczasem po atakach w szkołach minister obrony ostrzega: uważajcie na dezinformację. Stoją za nią obce służby. Wojsko uspokaja, to tylko ćwiczenia. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Minęła 13. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Vox FM. Kolejna kluczowa decyzja sądu po aktach przemocy w szkołach na Mazowszu jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 19-letniego sprawcy ataku w szkole w Ostrołęce. Wcześniej 15-latek odpowiedzialny za tragedię pod Wyszkowem trafił do schroniska dla nieletnich. Szczegóły przynosi do studia Michał Skolimowski.
14: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecach ładunek wybuchowy domowej roboty, grozi mu dożywocie. Z kolei 15-latek, który w podstawówce pod Wyszkowem ranił 3 osoby, w tym jedną śmiertelnie, trafił do schroniska dla nieletnich. Zostanie też przebadany przez biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły.
13: A po atakach przeprowadzono policyjne kontrole w szkołach. Zatrzymano kilkadziesiąt osób, wśród nich te, które publikowały w mediach społecznościowych filmy z groźbami. Niepokój w szkołach, wielka akcja policji, apel z rządu, nie ulegajmy dezinformacji. Obce służby próbują wykorzystać tragiczne wydarzenie na Mazowszu, ostrzega szef MON-u. Po ataku podwyżkowym ruszyła lawina dezinformacji. Jej celem było wzbudzenie paniki, ocenia Władysław Kośniak-Kamysz.
15: To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też służba kontrwywiadu wojskowego, inne służby. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Czyli widzą, że jest pewne zdarzenie kryzysowe, o charakterze kryzysowym, natychmiast je wykorzystują.
13: Jednym z elementów tej dezinformacji mogą być doniesienia o rzekomym internetowym challenge'u dotyczącym ataków w szkołach. Służby zaznaczają, że tu cytat, dotychczas nic nie wskazuje na to, by pojawienie się takiego wydarzenia rzeczywiście miało miejsce. W akcji setki żołnierzy, a na drogach kolumny pojazdów wojskowych. Na Lubelszczyźnie trwają manewry terytorialsów. Ćwiczenia taktyczne odbywają się pod kryptonimem Ognisty Len i są realizowane dla batalionów dęblińskiego i zamojskiego, mówi kapitan Marta Gaborek.
16: To ćwiczenie jest szczególnie ważnym sprawdzianem, pozwalającym ocenić nie tylko pracę dowództw i sztabów obu batalionów, ale przede wszystkim to, jak podejmowane decyzje sprawdzają się podczas realizacji zadań przez żołnierzy w terenie. Będą m.in. ochraniać elementy infrastruktury krytycznej oraz realizować strzelania sytuacyjne wynikające ze scenariusza ćwiczenia.
13: Ćwiczenia trwają do jutra. Wojska Obrony Terytorialnej apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju. Nie tylko zdobi, ale też pochłania smog. Mural o takich właściwościach powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Można go zobaczyć w miejscowości Borki Wyrki przy siedzibie lokalnej firmy.
17: Farba, która została tutaj użyta, na pewno częściowo będzie to powietrze tutaj oczyszczała. Jeżeli chodzi o jakby stricte takie chemiczne działanie, no to ona jest również i ekologiczna.
13: Mówił Piotr Bytner, który pracował nad muralem. Jego pomysłodawcy chcieli też podkreślić swoje związki z miastem Siedlce i regionem, dlatego na muralu można zobaczyć akcenty siedleckie, herb miasta czy postać Atlasa Jacka.

0: gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
1: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza, symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
0: Urodził się w Radomiu.
1: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie. I kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach student Szkoły Sztuk Pięknych.
0: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
1: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby Beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem między innymi Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
0: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
1: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę,
0: dzieci.
1: Tak. Oczywiście. W tym przypadku, powiedzmy, może byłoby to bardziej oczywiste niż w dzisiejszych czasach. Jacek Malczewski, tak, ożenił się z panną Marią Gralewską, z domu Gralewską, córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego. Małżonkowie, znaczy młodzi stanęli na ślubnym kobiercu w 1887 roku, w październiku. Rok później na świat przyszła ich córka, pierworodna Julia, a 4 lata później, w 92 roku, przyszedł na świat Rafał Malczewski, którego również znam jako artysta, malarza, z tym, że samouka. No, tym takim najbardziej chyba znaczącym krokiem w jego edukacji szkolnictwa wyższego, to był pobyt właśnie rok akademicki spędzony w Paryżu, w pracowni profesora Ernesta Lehmana, na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych student nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowego środka sztuki.
0: Nie tylko chyba Paryż.
1: Tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupionych wokół Józefa Branta i Maxa Gierymskiego, tak zwanych

0: dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiradzki. Ale to był też kolejny etap w rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. No i myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
1: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
0: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej i właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniała go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach. Nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który no, jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia. Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczewski, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze homonta i nie należy w nich, i nie ma zamiaru w nich maszerować, o, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku to zaledwie 9 lat, było oczywiście powstanie styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców. No ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje losu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty, 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no, śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki. Myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie. I trzecim takim tematem, który właściwie pojawiał się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy, do odzyskania niepodległości przez Polskę. To dwa też takie mijające się trochę tematy. Mhm.
1: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
0: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angellego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka, scena umywania nóg zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodzące się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach Malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego kochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem Dygasińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właśnie w pierwszej dekadzie XX stulecia i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza o 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawia się właściwie na w każdym spłucie na artysty powstałych wówczas, jeżeli pojawia się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tę wyobraźnię wizjami i pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mhm.
1: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały?
0: Zdecydowanie tak, oczywiście. I tu tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować, a jak wiadomo rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium. W jakimś sensie, a można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, no to właściwie powoli dzięki tej mitologii, dzięki antykowi. Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, no to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytność, greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, no była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie no funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, Odilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, no nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób no, rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów i wielbicieli jego twórczości.
1: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Mamy takie informacje?
0: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowuż, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, no, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowuż mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzeli, ale to nie tylko o to chodzi. No, Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo no to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca. To dwa. A poza tym no, ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie, te Lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry, czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym pani jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właściwie po latach na nowo zamieszkało razem i wynajmowało, znaczy Malczewscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. mimo że podobno przez jakiś czas państwo malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
1: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
0: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławicę w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim Zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem, faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, ponieważ Polska odzyska niepodległość, prawda? Można było dyskutować z jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać, ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet w wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety nie ma tej możliwości i tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum im. Jacka Malczewskiego, ale myślę, że akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia, pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
1: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany za życia?
0: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 80. bodajże 3 bądź 4 roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai. Potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Angelim Jerzego Słowackiego, i była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, zbiorach państwowych, i ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularny wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do, jakby to powiedzieć, nie miał żadnego marszanda. Zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i objąć, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i możliwość zarobkowania na świetnym malarstwie artysty. Więc No zdecydowanie. Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
1: No to powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego dzieła.
0: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o melancholii, o błędnym kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta studnia. Zatruta studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem Zatrute cyklu prac Zatrute studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji w Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również Zatruta studnia z chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta studnia z chimerą i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością, czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie Zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i no, może cieszyć oczy nie tylko nas muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą, setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
1: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
0: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzymy przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związanych z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie, to ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie morale jak najbardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
1: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
0: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to nasza, jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no, właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, praca Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu galerii malarstwa polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
1: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
2: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Tato, to my z Zuzią lecimy.
10: Dokąd?
9: Do Antka na urodziny.
10: To bawcie się odlotowo.
9: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe.
11: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie. Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta. Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
12: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
3: Reklama.
2: Edukacja w Vox FM Radom.
1: Daria Żurawska, zapraszam na drugą część magazynu edukacyjnego. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile naprawdę waży sztabka złota? Jak wygląda biżuteria z kosmosu? Albo czy robot potrafi ułożyć kostkę Rubika szybciej od człowieka? Podczas weekendu z nauką w radomskiej kamienicy Deskurów udowodniono, że świat doświadczeń i odkryć jest dostępny dla każdego bez względu na wiek. W naszym najnowszym materiale zabieramy Was w sam środek naukowego zamieszania organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu.
13: Waldemar Dolecki, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Amfiteatr w Radomiu.
1: I powiedzmy, jesteśmy w kamienicy Deskurów, trwa weekend z nauką, dzieje się.
13: No tak, dokładnie, bardzo się cieszymy. Weekend zaczął się w czwartek, nietypowo, bo zwykle piątek jest początkiem weekendu, ale weekend z nauką trwa od czwartku, bo tutaj w kamienicy Deskurów w fajnej przestrzeni mamy mnóstwo wystawców. Przede wszystkim prezentuje się nauka Radomia, bo tak naprawdę prawie wszystkie wydziały reprezentowane są z naszego Uniwersytetu Radomskiego. Mamy partnerów, którzy również się włączyli. Właściwie poza Centrum Nauki Kopernik wszyscy są z Radomia. To super, bo to znaczy, że myślimy w Radomiu o nauce. Nauka jest ważna. Zdajemy sobie sprawę, że to jest wciąż jeszcze niszowy temat, ale mam nadzieję, że ilość odwiedzających pokaże, że coraz aktywniej włączamy się też w tę dziedzinę życia.
1: No, powiedzmy, jaki jest cel tego wydarzenia?
13: No właśnie propagowanie nauki, zwracanie uwagi na to, że tak naprawdę bez naukowców, bez badaczy, no nie mielibyśmy postępu, no tkwilibyśmy w miejscu, a świat nam się zmienia niesamowicie, ledwo nadążamy za tymi zmianami, no i to wszystko dzięki nauce. Myślę, że te wszystkie starania, które idą w tym kierunku, żeby zwiększały się nakłady na naukę, żebyśmy nie byli jako kraj montażem samochodów czy jakiś tam dostawcą części, no to powinniśmy stawiać na naukę, na rozwój nauki, zwłaszcza, że mamy świetnych naukowców, świetnych profesorów, którzy piszą książki, robią karierę międzynarodową, a trochę my jako naród nie dostrzegamy ich. I właśnie celem takiego weekendu z nauką, czy też może w przyszłości festiwalu nauki, o którym myślimy, jest właśnie to, żeby propagować od tych najmłodszych poprzez młodzież szkolną, poprzez również osoby dorosłe, że i taką ideę, że nauka jest mega ważna. Te chociażby stoiska, które oglądamy, one troszkę przez zaciekawienie, przez powiedzmy zabawę wprowadzają nas w ten świat nauki. No właśnie o to chodzi, żeby się rozsmakować, żeby zobaczyć naukę od tej łagodniejszej strony, by chcieć iść dalej już w te bardziej skomplikowane procesy.
14: Tomasz Dwoliński, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, oddział w Warszawie. Mamy ciekawostki kosmiczne, mamy kilogram na innych planetach, mamy astrościankę oraz wydruki asteroid i planetoid. Poza tym można obserwować Słońce na zewnątrz budynku przez specjalistyczny teleskop.
15: Jak zainteresowanie?
14: Bardzo dobrze. Najmłodsi zaciekawieni, zadają interesujące pytania i jest bardzo duży fan.
16: Na przykład ten meteoryt Campbell Bessier na górze ma oczko. Dlaczego? Dlatego, że to jest wisiorek. W dzisiejszych czasach z meteorytów robi się biżuterię, broszki, pierścionki, naszyjniki, a w starożytności było to wykorzystywane do wykuwania mieczy dla królów. Dlaczego dla królów i władców? Bo to był metal od Bogu z niebios, tak? A poza tym był to bardzo czysty metal. I łatwo dostępny, tak?
17: A ten duży?
16: Tak, to jest polski meteoryt, który spadł w kwietniu pod Łodzią.
17: W tym roku?
16: Tak.
17: A jest, rzeczywiście. A o matko.
16: Może dotykać, śmiało. Zobaczcie, mam fajną historię odnośnie tej komety. Tu są takie kratery, góry, doliny, a tu jest płaskie. Dlaczego? Dlatego, że ludzie wysłali sondę, sonda przeleciała, zrobiła zdjęcia i poleciała dalej. Więc tu mamy zdjęcia, a tu nie wiadomo, co jest.
18: Nie otwieramy tematu.
16: Nie razy, sklejone. To jest planeta karbowata Vesta. Ona ma 500 km średnicy. Jakby coś takiego w Ziemię uderzyło, to się lądy topią, nie ma płaszczyzny stałej, jest tylko płynna lawa na Ziemi.
17: Ona się nazywa asteroida Vesta.
16: A to jest na przykład oryginalnej wielkości odcisk Neil Armstronga na Księżycu.
19: Zbyszek Olczykowski, pracuję na Wydziale Transportu Elektrotechniki i Informatyki. No i zajmujemy się tam różnymi rzeczami, ale z takich ciekawszych, które jest gdzieś obok naszej działalności naukowej, dydaktycznej, to powołaliśmy koło miłośników zabytkowych pojazdów. I razem ze studentami odbudowaliśmy motocykl Jawę z 59 roku. No i tutaj tą Jawę prezentujemy. Ten motocykl jest w zasadzie przywrócony do stanu fabrycznego, a był w takim bardzo opłakanym stanie. No i studenci go rozebrali, uruchomili silnik, wzięliśmy go, oczyściliśmy, odnowiliśmy. Pewne części musieliśmy dokupić, prawda? Ale w każdym razie chyba wydaje się, że efekt jest fajny dla oka i studenci byli bardzo z tego zadowoleni. I to jest takie, obok tego, czym się zajmujemy, to są właśnie takie rzeczy gdzieś, które studenci mają, powiedzmy, w wolnym czasie takie zajęcie do odbudowujemy stare pojazdy.
15: Jak długo trwało to ten proces tego tworzenia tego motocykla?
19: Dwa lata. Był rozłożony do najmniejszej śrubki. Na naszej stronie naszego wydziału można obejrzeć, jaki był stan pierwotny, poszczególne etapy. No i taki etap końcowy jest tak, jakby motocykl wyjechał z fabryki.
15: A oprócz tego prezentujecie tutaj kostkę Rubika, która sama się układa.
19: Tak, tutaj prezentujemy taką kostkę i tutaj może kolega powie o tej kostce coś.
20: Jakub Hamela. Prezentujemy także robota, który układa kostkę Rubika. Oparty jest na mikrokomputerze, na dobrą sprawę, Raspberry Pi. Posiada kamerę wbudowaną, która skanuje kostkę, jej układ. I na dobrą sprawę, z takiej perspektywy widza, to po kliknięciu przycisku i robot po zeskanowaniu zaczyna tą kostkę układać. Zastosowany algorytm kocięby pozwala na ułożenie, znaczy rozwiązanie, znalezienie rozwiązania całej kostki Rubika w maksymalnie 20 ruchach. Nie jest to najszybszy robot, ponieważ jest to robot, który kostkę układa tylko w jednej osi. Mamy ramię, które tą kostkę podrzuca i zmienia tą stronę, która ląduje na tej tacce, która się obraca. Ale po około tam 120 sekundach, czyli około 2 minut łącznego czasu, kostka zostaje w 90% przypadków ułożona.
0: Jestem Jacek, jestem inspiratorem, pracuję w Centrum Nauki Kopernik.
1: I przyjechaliście do Radomia na weekend z nauką. Powiedzmy, co przygotowaliście?
0: Przygotowaliśmy wiele fajnych rzeczy. Tu możemy zaobserwować takie zagadki, pudełka, zagadki w pudełkach, gdzie nikt nie wie, co dostanie i możemy się pobawić, jak rozwiązać jakąś zagadkę logiczną, coś, co czasem się wydaje niemożliwe, że to jest w ogóle nie da się. Pierwsze takie spostrzeżenie, nie da się, a później człowiek tak po kolei patrzy, kombinuje, aż okazuje się, że tak, da się i to jest właśnie niezwykłe w tym.
1: Jak dzieci reagują na wasze
0: pomysły? Bardzo dobrze. Ja jestem zawsze zaskoczony, jak dzieci są pomysłowe, jak też fajne są te zagadki, ponieważ też są integracyjne. Na przykład rozplątywanie. Jest taka zagadka, która polega na tym, żeby rozplątać się. No i to robimy w parach. To jest dodatkowo integracja, rodzic z dzieckiem, kolega z koleżanką, więc to jest, bardzo fajnie reagują.
1: Powiedzmy, trwa weekend z nauką, to jest chyba taka idealna okazja, żeby pokazać dzieciom, że ta nauka wcale nie jest taka straszna.
0: Nie jest straszna i właśnie zachęcamy do tego, żeby spojrzeć na naukę w takim kontekście. Nam się czasem wydaje, że coś jest niemożliwe, nieosiągalne do zmierzenia, gdzieś polecieć, prawda? A później okazuje się, że da się, że się da właśnie a propos tych zagadek, że czasem nam się wydaje, że coś jest niemożliwe, a jednak okazuje się, że w tej nauce można jeszcze nadal robić rzeczy, które na razie nam się wydają niemożliwe, a jednak to jest przyszłość, która jest przed nami.
21: Co mamy robić? Dobra. Tu mamy taki bączek. Kojarzycie? Bączki? Ja nie wiem, czy jeszcze się... Wy już nie bawicie się bączkami. Dobra, rozumiem. Dobra. Kojarzycie bączki? Dobra. Kojarzycie bączki? Mamy bączek. Tu mamy... Proszę bardzo, zresztą ja tu nic nie będę robił. Powiedz, zakręć tym. Ile widzisz kolorów?
22: Nie widzę, bo się gwałtownie się zmieniają.
0: Gwałtownie się zmieniają, w zasadzie nam się zlewają w oczach, prawda? Nasze oczy nie nadążają za tą zmianą i nasz mózg też nie nadąża. A tak naprawdę mamy sześć tutaj kolorów, a my widzimy jeden, dwa, jakieś uśrednione.
23: Dalana Paździor, Wydział Ekonomii i Finansów. Jestem prodziekanem, oczywiście Uniwersytet Radomski.
1: I również włączyliście się w tworzenie dzisiejszego wydarzenia, raczej weekendu z nauką. Powiedzmy, co przygotowaliście.
23: No, ponieważ mamy miks, jeśli chodzi o kierunki studiów, co prawda Wydział Ekonomii i Finansów, więc wydawałoby się, że tylko ekonomia i finanse. Mamy również inne niespodzianki. Natomiast generalnie bawimy się, jak zostać bogatym, jak zdobyć sztabkę złota. Są sugestie, co zrobić z zarobioną kasą. O i oczywiście, jak policzyć to. Czyli mamy liczarkę do pieniędzy. Każdy może przyjść sobie na przykład swoje drobniaki z portfela, za skórniaki wyciągnąć i policzyć z dokładnością do grosika. Tak, jest biznes.
24: Ja myślę, że jest 5 kilo.
25: Nie, więcej. Może więcej, ale blisko. Ta waży 10, ale ona nie jest oryginalna.
26: 15?
25: 12, ponad 12 kilo waży sztaba.
24: Jak na filmach pokazują, że oni tak wrzucają do tego samochodu.
25: I jak pakują w plecak i uciekają ze skarbca, to wszystko jest ściema, bo by nie dali rady.
24: Taki plecak wzięli.
25: Tak. Samochód też by tego nie uwiózł, po prostu opony by nie wytrzymały. Ta waży 10 kilo, oryginalna waży ponad 12 kilo. Kuba 99,9 ciśnienie niekie złoto. Ile Polska ma ton złota?
27: Dużo.
25: Ile?
24: 50?
25: Tak, zgadza się. Natomiast docelowo do końca roku 700 ton. Bardzo dużo złota Polska posiada. Ponad 338 miliardów ono jest warte, tak naprawdę. I przechowywane jest w Polsce, w Nowym Jorku i w Londynie. bo chodzi o dywersyfikację, tak, żeby nie w jednym miejscu, bo to jest niebezpieczne. No, także krótki kurs był, no to teraz proszę spróbować. Tego nie dasz rady.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, dr Artur Wąsowicz, Wydział Sztuki. Razem z koleżanką, panią Katarzyną, dr Katarzyną Pietrzak, reprezentujemy Wydział Sztuki. Ja prowadzę takie warsztaty rzeźbiarskie, gdzie dzieciaki sobie mogą zrobić taki dedykowany kafelek z różnego rodzaju, mogą do tego wykorzystać różnego rodzaju stemple, które przygotowaliśmy na ten, na to wydarzenie. Czyli można odbić sobie jakiś motyw jakiegoś zwierzęcia, jakiegoś samolotu, tego typu rzeczy, plus do tego na przykład jeszcze swoje imię z literek, które też mamy do dyspozycji. Natomiast koleżanka prowadzi warsztaty z grafiki warsztatowej. Uczestnicy mają do dyspozycji kilka takich wzorów zrobionych metodą i techniką linorytu i mogą sobie odbijać też na specjalnie przygotowanych kolorowych podkładach.
15: Chętnych nie brakuje?
4: Nie brakuje, na szczęście.
15: Jak reagują dzieci na tworzenie tych arcydzieł?
4: Bardzo pozytywnie, z taką ciekawością. Początkowo oczywiście jakiś taki wstęp, o co chodzi, po co, dlaczego i co można zrobić. I jak już po tym takim krótkim wstępie, bardzo też tak aktywnie i same też dużo rzeczy wykonują te wszystkie etapy, więc bardzo to cieszy. Raczej nastawiamy się na to, żeby pokazać te aspekty, no w naszym przypadku związane z kulturą i ze sztuką, z plastyką, no właśnie w taki bardzo przystępny sposób pokazać coś takiego, no, innego niż na przykład dzieciaki mają do dyspozycji w swoich szkołach, na przykład na zajęciach z plastyki czy techniki. Tutaj się spotykają z takimi działaniami czysto warsztatowymi, które u nas też na wydziale są obecne.
5: Bardzo dużo atrakcji dla dzieci. Dzieciaki też są bardzo zadowolone.
15: A co najbardziej może przykuło uwagę, zaskoczyło?
5: Ja myślę, że eksperymenty to zawsze jest najlepsze dla dzieciaków. Najbardziej interesuje.
15: I co podczas tych eksperymentów się działo?
5: No, córka z synem sprawdzali, czy mają magiczne palce i czy odpychają pieprz na wodzie. I to udało się jak najbardziej.
15: To chyba taka idealna okazja, żeby pokazać dzieciom, że nauka wcale nie jest taka straszna.
5: Tak, myślę, że to jest bardzo dobre... pokazywać właśnie dzieciom, że nauka jest fajna i ekscytująca i warto właśnie zachęcać dzieci do tej nauki.
6: Proszę, musisz tak okiem sobie poruszać głową trochę, wiesz, pokierować.
7: To jest słońce?
6: Tak, to jest słońce. I tam po lewej stronie na brzegu takie coś jakby się odrywało, nawet widać. Jest? Tak na środku? No, no to jest wybuch słoneczny. To jest właśnie wybuch słoneczny. Taki jak leci w kierunku Ziemi, to mamy zorzę polarną na północy.
7: No ja nawet widziałam jakby takie czarną kupę, jak...
6: Słucham?
7: Nawet widziałam taką czarną kupę, jak leci.
6: Tak. A to pewnie ptak ci przeleciał, wiesz?
8: Bukalski Roman, opiekun astrolodzy. Myślę, że wreszcie przed kamienicą, bo w tamtym roku z powodu pogody musieliśmy być w środku, ale właśnie dzięki pogodzie jesteśmy na zewnątrz i dzięki temu możemy pokazać, jak wygląda Słońce przez specjalny teleskop słoneczny. Dodatkowo zwiedzający mogą obejrzeć prawdziwe meteoryty, dotknąć ich, sami zobaczyć, jak są ciężkie w porównaniu do takich kamieni zwykłych ziemskich, a na kolejnym teleskopie możemy obejrzeć, jak przybliża teleskop, jak to zasada działania tego teleskopu, no i jak on fajnie przybliża. Jest spore zainteresowanie jak zawsze takimi falami, bym powiedział, że na poczcie jest kilkanaście, kilkadziesiąt osób, potem chwila przerwy i tak, można powiedzieć, w kółko.
15: Powiedzmy, wy jako Astrobaza działacie przy ulicy Wierzbickiej, tak? Tam też można do was przyjść i też macie takie specjalne pokazy.
8: Tak jest, mamy noc obserwacje właśnie w czwartek, ostatni czwartek mieliśmy pierwsze obserwacje od roku, bo byliśmy zamknięci z powodu tego, że na terenie PSP-14 był remont, no i tam był ogromny plac budowy i no nie było możliwości prowadzenia obserwacji, ale właśnie już ruszamy i najprawdopodobniej przyszły tydzień też będziemy robić obserwacje, dlatego warto śledzić naszą stronę, nasz profil, żeby no, bo są zapisy, więc żeby nas to miejsce nie ominęło, nie uciekło.
15: I podczas takich obserwacji, co mieszkańcy będą mogli zobaczyć?
8: Skupiamy się przede wszystkim na obiektach Układu Słonecznego, ale nie zawsze jest to możliwe, żeby oglądać tylko obiekty Układu Słonecznego, bo w tej chwili to mamy tak komfortowo do oglądania tylko Saturna, no i Księżyc, ale też nie zawsze, bo wiadomo, fazy Księżyca są różne, ale w tej chwili jeszcze właśnie w przyszłym tygodniu też ten Księżyc będziemy mogli obejrzeć. No i dodatkowo obiekty głębokiego nieba, czyli jakieś największe, najjaśniejsze mgławice, galaktyki, gromady gwiazd, to i tego typu obiekty.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: Tato, to my z Zuzią lecimy!
11: Dokąd?
10: Do Antka na urodziny!
11: To bawcie się odlotowo!
10: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
12: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
17: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
18: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
19: Chyba rurka.
18: A, no faktycznie.
19: No.
20: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
21: Reklama.
22: Polityczna burza po medialnych doniesieniach. Poseł Michał Kołodziejczak został oskarżony o przemoc. Tragedia na trasie w Łódzkiem. Jedna osoba nie żyje, są też ranni. W wiadomościach również wsparcie psychiczne dla młodzieży. To dzięki Idze Świątek. Posłuchajcie. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Polityczna burza i lawina komentarzy po doniesieniach o Michale Kołodziejczaku. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej oskarżyły go m.in. o przemoc fizyczną i psychiczną oraz nakłanianie do zażywania narkotyków. Relacje kobiet opublikował Kanał Zero. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak na te ustalenia reagują politycy?
23: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Roman Giertych, także poseł KO, odnosząc się do nagrań opublikowanych przez Kanał Zero, pisze wprost: jeżeli ta rozmowa jest prawdziwa, to mamy dużą sprawę kryminalną. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
22: Michał Kołodziejczak został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej, a władze partii oczekują weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła na miejscu, a trzy zostały ranne. To po zderzeniu trzech samochodów w miejscowości Kamińsk.
0: Gdy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, w pojazdach zakleszczone były dwie osoby. Następnie oczywiście strażacy wykonali do nich dostęp i wydobyli te osoby.
22: Mówił Jędrzej Pawlak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Na miejscu cały czas pracują służby, a dokładne okoliczności wypadku wyjaśnią policjanci pod nadzorem prokuratora. Remonty i zmiany tras komunikacji miejskiej w Łodzi dają się we znaki pasażerom. Tramwaje i autobusy kursują objazdami, a mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w codziennych podróżach. Zmiany związane z remontami obejmują kilkadziesiąt linii tramwajowych i autobusowych. Z mieszkańcami rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
1: Jak jeździ się komunikacją?
2: Jest różnie te takie znikąd zmiany. Tramwaje się przemieniają z jednego numeru w drugi. To jest takie trochę problematyczne. No ogólnikowo non-stop tutaj na tej linii jakieś przeszkody, coś gdzieś tam się zepsuje, coś tam się w jakiś wypadek, więc od razu jest zatrzymany cały ruch. A no jednak to jedzie przez z jednego końca na drugi koniec miasta, więc jest to problematyczne bardzo.
1: Jeżeli chodzi o zmiany, czy one są częste?
4: Są częste i teraz właśnie czekam tutaj na przystanku, widzę, że z tamtego przystanku odjeżdżają tramwaje, także jest to trudne.
1: Jak się jeździ komunikacją miejską?
24: Źle. No nie przyjeżdżają na czas, opóźnienia, ciągle coś się dzieje.
22: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przypomina, by na bieżąco sprawdzać informacje o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dzięki Idze Świątek dzieci i młodzież otrzymają wsparcie psychiczne. W szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia, którą dofinansowała tenisistka.
25: Przede wszystkim należą się pani Idze Świątek podziękowania, że wsłuchała się po prostu w apele specjalistów i także mój. Jest ogromna potrzeba wspierania, leczenia, tak, ale też przeciwdziałania zaburzeniom zdrowia psychicznego.
22: Mówiła Marta Boczkowska, specjalistka psychologii klinicznej. Pomoc będzie kompleksowa.
25: Od pomocy indywidualnej, od pomocy psychologicznej, od poradnictwa psychologicznego, poprzez długotrwałą opiekę, a także sposoby leczenia takie jak psychoterapia. Mamy wykwalifikowanych psychologów i psychoterapeutów, którzy są w mocy świadczyć najlepszej jakości usługi.
22: Szpital czeka teraz na konkurs NFZ-u, aby móc rozpocząć przyjmowanie pacjentów. Niedziela. Na Pomorzu oraz Podkarpaciu upłynie pod znakiem chmur. W centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 12 stopni na północy i w centrum kraju do 16 na południu. A nowy tydzień przywita nas pochmurnym poniedziałkiem z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Według synoptyków pod koniec tygodnia czeka nas spore ocieplenie. W niektórych miejscach zobaczymy nawet 20 stopni.

0: normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej. Ale to też jest tylko do pewnych granic. Powyżej się przyjęło tej normatywa 4 jednostki. Jeżeli zaczynamy przekraczać te 4 jednostki, wtedy powinniśmy wkroczyć z jakąś jeszcze diagnostyką. I tu znowu najprostszą na świecie diagnostyką jest badanie staty wychodowań, a zwłaszcza nowotwór, czyli jemy głównie przetworzone produkty, w których jest dużo testosteronu. To jest hormon męski, który jest odpowiedzialny za rozwój raka prostaty. Natomiast rak jąder, no to jest trochę inna bajka, ponieważ to dotyczy młodych mężczyzn. Młodych, naprawdę młodych, tak między 20 a 35 rokiem życia. To są guzy zarodkowe, czyli takie, które rozwijały się jeszcze w okresie płodowym. One są pomalutku sobie gdzieś tam rosły i w tym wieku właśnie osiągnięcia dojrzałości zaczynają się manifestować. Na szczęście jądra są tak położone, jak są położone, czyli stosunkowo łatwo je zbadać. Trzeba je po prostu wziąć do ręki i nie wstydzić się, nie urwą się, nie pękną, to nie jest jajko kurze, które się stłucze i tak dalej, i tak dalej. Każda różnica między jednym a drugim jądrem, czyli powiększenie, ból, zwiększenie konsystencji, czyli tak jakby bardziej twardy to jądro się dzieje, czy też wreszcie w ogóle stwierdzenie jakiejś patologii przy samobadaniu, to jest prosta droga do tego, żebyśmy biegusiem udali się na ultrasonografię jąder, która jest badaniem rozstrzygającym. Czyli tak naprawdę żadnych filozoficznych badań nie ma.
1: Mówimy o rzeczach, które są z jednej strony może dla kogoś wstydliwe, ale z drugiej strony, jeżeli kobiety badają sobie piersi, to tak panowie powinni badać sobie jądra. Nie jest w tym nic nadzwyczajnego.
0: Tak samo jak kobiety chodzą do ginekologa, przecież to też nie jest dla nich żadna frajda. Tak faceci powinni dać się badać per rektum. To jest rzecz oczywista, naturalna. W świetle ilości pacjentów, która zaczyna nas zalewać lawinowo, czyli tych chorych z rakiem prostaty, których w tej chwili jest w granicach 20 tysięcy rocznie nowych zachorowań. Moim zdaniem to jest gigantyczne niedoszacowanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tej chwili na etapie 30-40 tysięcy chorych, co jest gigantyczną ilością. Jest to pierwszy nowotwór męski i relatywnie łatwo możemy go stwierdzić. Właśnie to PSA, ale nie przywiązujmy się do tego PSA nadmiernie. To znaczy, jeżeli mam dolegliwości typu, nie wiem, częste sikanie i tak dalej, idę sobie, zrobię to PSA i mi wyjdzie 3, no to wiadomo, to jest wszystko w porządku. Guzik, prawda, trzeba niestety dać się zbadać per rektum. Te dwa badania, czyli tak, żeby było z angielska DRE, czyli Digital Rectal Examination, plus PSA, dopiero one nam powiedzą, co się dzieje lub się nie dzieje.
1: Panie doktorze, jest jeszcze jeden nowotwór, który też jest, często występuje, coraz częściej, czyli rak jelita grubego i tutaj ważna jest kolonoskopia.
0: No jasne, to jest jedyne badanie, które nam może nie dość, że stwierdzić obecność choroby, to jeszcze ją rozpoznać, ponieważ zarówno obraz endoskopowy, jak i możliwość jednoczesnego pobrania materiału do badania histopatologicznego, a pamiętajcie Państwo, że badanie histopatologiczne jest rozpoznaniem. Żadne inne rozpoznanie nie jest rozpoznaniem choroby nowotworowej.
1: Czyli pobieramy wycinek i wtedy sprawdzamy.
0: Tak, i wtedy wiemy, a jednocześnie, jeżeli w tym wycinku wyjdzie nam choroba nowotworowa, to z grubsza, albo nawet nie tak bardzo z grubsza, możemy powiedzieć, że mamy okres wczesnej choroby, zaawansowane choroby, które można leczyć miejscowo i tak dalej. Czyli to jest takie badanie diagnostyczno, czasem lecznicze, bo czasem się wycina kawałek jelita, okazuje się, że był rak, ale jest wycięty i do widzenia. Ale tak, kolonoskopia, szczególnie teraz przy tych różnych programach, które są. W tej chwili są programy, które zachęcają ludzi, którzy nie mają kompletnie żadnych dolegliwości i nigdy ich nie mieli. Dlatego, że się okazuje, że u części tych pacjentów, trudno powiedzieć u jakiej, dlatego, że te programy są w trakcie, mamy stwierdzony nowotwór. Na szczęście u tych ludzi są to najczęściej nowotwory o bardzo niskim stopniu zaawansowania, które nie wymagają jakiegoś

0: burzliwego leczenia i doprowadzają do pełnej wyzdrowienia. I warto, no. Kolonoskopia, wszelakiego rodzaju endoskopie są absolutnie w tej chwili w czołówce badań takich przesiewowych.
1: 9 ścieżek dydaktycznych, 17 szlaków rowerowych i 10 szlaków leśnych przebiega przez teren Puszczy Kozienickiej. Rezerwat oddalony kilkadziesiąt kilometrów od Radomia można zacząć zwiedzać już w samym Radomiu.
2: Wiesław Czarnecki, koło przyrodników terenowych przy oddziale miejskim PTTK w Radomiu.
3: Gdzie w okolicach Radomia są ciekawe miejsca, które można odwiedzić? Tym razem pomyślałam sobie o Iłży i okolicach. Co ciekawego, w tych miejscach w okolicach Iłży jest właśnie do zobaczenia.
2: Jadąc z Radomia do Iłży, przejeżdżamy przez miasto Skaryszew, obecnie już miasto, które jest trzecim co do wieku miastem w naszym regionie. Pierwszym to jest Iłża, później jest Wierzbica, a następnie jest Skaryszew, jeżeli chodzi o wiek powstania miasta. W Skaryszewie właściwie, jeżeli chodzi o zabytki, to kościół świętego Jakuba, kościół zbudowany przez Sierzyńskiego, ówczesnego proboszcza Skaryszewa. To z 1701 roku ukończono budowę, natomiast konsekracja 1724 rok. Kościoła. No, kościół barokowy, wyposażenie również całe barokowe. Nie będę omawiał szczegółów, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo to trzeba zobaczyć. Można sobie to wszystko właściwie utrwalić, ale jak się już to wszystko widzi. Jeżeli chodzi o Skaryszew jeszcze, to warto wiedzieć, że od XVI wieku odbywają się tam tak zwane wstępy, czyli targi końskie. One są organizowane co roku w pierwszy poniedziałek po Środzie Popielcowej. No i w Skaryszewie jeszcze można zobaczyć ciekawy rynek, bo są to domy przeważnie parterowe na rynku, ustawione bramami przejazdowymi, także to jest też takie ciekawe. Obecnie na rynku jest zrobiona fontanna, jest drewniany koń, także można to wszystko przejeżdżając przez centrum, bo właśnie droga numer 9, która jeździ przez centrum Skaryszewa, po lewej stronie mamy rynek, po prawej kościół. W Skaryszewie znajduje się jeszcze klasztor klarysek, które przybyły do Skaryszewa. To były lata 80. XX stulecia, kiedy to zbudowano klasztor i przybyły tutaj klaryszki z Krakowa do Skarszewa i obecnie tam w Skarszewie, w Arystów w Krzyżanowicach. W Krzyżanowicach, Krzyżanowica to również stara parafia. Jest kościół, po prawej stronie jadąc mamy kościół, ale kościół z lat 30. XX wieku, ponieważ parafia to była założona w XIV wieku, ale drewniany kościół się spalił w okresie międzywojennym i w latach 30. zbudowano nowy kościół według projektu radomskiego architekta Alfonsa Pino. Ten kościół jest zbudowany. Natomiast po lewej stronie jest pałac, XVIII-wieczny pałac, w którym po II wojnie światowej, bo to była reforma rolna, więc pałac przeszedł na własność państwa. I tam zlokalizowano najpierw dom dla dzieci niepełnosprawnych, a później zlokalizowano dom pomocy społecznej dla dorosłych. W tej chwili zbudowano nowy dom pomocy społecznej, natomiast pałac stoi pusty. Prawdopodobnie to, co słyszałem, właściciele chcą to odzyskać. Także być może, że odzyskają pałac z parkiem. No i również w Krzyżanowicach jest stary cmentarz, bo to jest cmentarz również założony na początku XIX wieku. Cmentarz taki niepozorny, bo tak przy drodze wąskiej, ale z ciekawą kaplicą tam jest, nawet właśnie jadąc jeszcze przed dworem i przed kościołem. Warto zajrzeć na cmentarz, bo ciekawe nagrobki są właśnie z XIX wieku i z początku XX wieku. Można zobaczyć.
3: Czyli tak naprawdę mamy przekrój kilku albo kilkunastu wieków na tak krótkiej trasie.
2: No oczywiście, bo Skaryszew to przecież stare miasto. Teraz już jadąc ze Skaryszewa jedziemy, mijamy jeszcze Starosiedlice, gdzie jest dwór, ale to dwór to jest z początku XX wieku, tam jest dwór, który obecnie jest własnością prywatną, bo tam też również reforma rolna odebrała właścicielom ten dwór, także tak to, ale to jest tak, nie tylko właściwie Starosiedlice prostopadle do drogi są, ale dwór widać.

0: z drogi, że się jedzie drogą numer 9. No i dojeżdżamy do Iłży, gdzie już 3 km przed Iłżą widać jest wieżę Zamku Iłżeckiego, który jest pięknie położony na Górze Zamkowej. No, już jak, jeżeli chodzi o miasto, no to jest, mówiłem, najstarszym miastem w naszym regionie. Pierwsze prawa miejskie, 1239 rok, z inicjatywy Iwo Drowąża, biskupa krakowskiego. To jest, jak wiemy, Odrowążowie to na naszym terenie bardzo się zadomowili, bo w zasadzie takie miasta jak Krzydłowiec, Chlewiska, Białaczów, Końskie. To wszystko było najpierw od Odrowążów, którzy przyjmowali od nazwy miejscowości nazwiska. Szydłowieccy, Białaczowscy i tak dalej. Więc Odrowążowie tutaj od początku. No i Odrowąż znany jest z tego, że zbudował najstarszy praktycznie budynek murowany na terenie tutaj sandomierskim, bo my kiedyś byliśmy w województwie sandomierskim, więc Kościół Świętego Jakuba, który jest fundowany właśnie przez Iwo Drowąża, i Iwo Drowąż fundował, to jest kościół romański. Natomiast jeszcze drugi kościół, który fundował Iwo Drowąż, to jest Kościół Świętego Pawła, kościół parafialny, ponieważ Kościół Świętego Jakuba był kościołem klasztornym, dominikanów zresztą, no i sławny, najsławniejszy z Odrowążów wśród katolików to jest chyba święty Jacek Odrowąż. No też związany z naszym terenem, ponieważ najstarszy obraz Jacka Odrowąża, który jest w klasztorze, właśnie w kościele świętego Jakuba, to jest kopia, natomiast w miejscowości Odrowąż, jadąc z Szydłowca, tam jest oryginał tego obrazu, także to jest jeden najstarszy obraz świętego Jacka Odrowąża. Także tutaj to tak powiązanie tego terenu troszkę zrobiłem z Sandomierzem, no bo to jest właściwie, chodzi o biskupa krakowskiego i o Iwo Drowąża, który tutaj właściwie rozwijali, zagospodarowali te ziemię praktycznie. Także Iłża, no, pierwszy zamek około 1340 roku przez biskupa krakowskiego Jana Grota został zbudowany. Murowano drewniany jeszcze w tym czasie. Dopiero później stopniowo rozbudowywany był jako gotycki murowany. Natomiast w wieku XVI przebudowany został na zamek renesansowy przez biskupa krakowskiego Prażmowskiego. Został ten zamek przebudowany na zamek renesansowy. No w ogóle dzieje zamku wiążą się z dziejami Iłży, bo praktycznie Iłża położona jest w dolinie rzeki Iłżanki u stóp Góry Zamkowej. A wszystkie powstania narodowe, powstanie listopadowe, powstanie styczniowe nie omijało Iłży. Także zamek, no i oczywiście, jak wszyscy wiemy, nikt na nie zrobił tyle szkód materialnych, co Szwedzi, praktycznie w kulturze materialnej nas ogołocili dokładnie. I również pierwsze takie zniszczenia zamku Iłżeckiego to było właśnie, Szwedzi zniszczyli zamek. Później został ten zamek odbudowany. Później takie chyba największe zniszczenie już później to była pierwsza wojna światowa, ponieważ również podczas pierwszej wojny światowej była walka o Iłżę i zamek został po prostu ostrzelany, został zniszczony. Chociaż już wtedy nie był własnością biskupów, bo na Sejmie Wielkim w 1788 ziemie te przeszły już i zamek przeszedł na własność państwa, na własność państwa. No i zamek został stopniowo opuszczany. Ostatnim właścicielem zamku Iłżeckiego był biskup krakowski Kajetan Sołtyk, no, który nie chciał się zgodzić na tę sekularyzację. Tego wywieziono, jak wiemy, z historii po prostu. No i niestety zamek przeszedł już. No i później praktycznie po pierwszej wojnie światowej to zamek już całkowicie popadał w ruinę, ponieważ miejscowa ludność nawet rozbierała go sama, bo nie było tak konserwatora, dopiero później ustanowiono nazwę konserwatorski. Po prostu na materiały budowlane, także tak zamek stopniowo popada w ruinie. Dopiero po II wojnie światowej pierwsze co zrobiono, to odgruzowano za burmistrza Ziętka, odgruzowano dziedziniec górny, i zadaszono prowizorycznie wieżę, która jest w tej chwili, do tej pory to zadaszenie jest, no i wieża została oddana dla turystów. Zrobiono wewnątrz schody, została oddana dla turystów i turyści po prostu mogą panoramę i już podziwiać z tej wieży. I jak to jest dobra widoczność, to widać Góry Świętokrzyskie, widać nawet klasztor.
1: Są małe i trudne do zauważenia, jednak mogą wyrządzić dużą krzywdę naszym czworonożnym przyjaciołom. Mowa o kleszczach. Jakie zachowanie u czworonoga powinno wzbudzić niepokój właściciela? Jak zabezpieczyć zwierzaki przed tymi pajęczakami? O tym Maciej Napieraj, lekarz weterynarii.
2: Mamy kilka metod zabezpieczenia. Przede wszystkim możemy tutaj zaproponować kropelki, które są takimi preparatami rozchodzącymi się na skórze. Mamy również obroże. Tabletki. Ich sposób działania jest kompletnie inny od kropelek i od obróżek, ale są wedle naszych tutaj doświadczeń bardzo skuteczne. Ich sposób działania jest taki, że podaje się je drogą doustną. Piesek je w postaci ciasteczka i działają 3 miesiące. Zabezpieczają przed kleszczami. Tabletki działają troszkę inaczej, ponieważ one nie zabezpieczają przed tym, żeby kleszcz się nie wbił, znaczy nie wbił, natomiast one działają tak, że w momencie wbicia się kleszcza, one powodują jego uschnięcie. Działa to na kompletnie innej zasadzie niż te nasze preparaty, które były do teraz dostępne, natomiast wedle naszych doświadczeń jest to naprawdę bardzo fajny środek przeciwkleszczowy i sprawdza się u nas niemalże w 100%. Wedle naszej wiedzy obecnej, którą posiadamy tutaj w Polsce, żadnych przeciwwskazań w stosowaniu tego typu preparatów u zwierząt nie ma. Na ten moment te wszystkie preparaty są bezpieczne. Producent nie odnotował jakichś większych przeciwwskazań. Jeżeli chodzi o kleszcze, to przede wszystkim musimy mieć na uwadze to, że one wbijają się w miejscach takich niespecyficznych, gdzie mamy ciepło, w pachwinach, na szyi, u psów i kotów. Bardzo ciężko jest znaleźć kleszcza, który nie jest jeszcze opity. Natomiast dopiero w momencie, gdy widzimy go wizualnie, dopiero wtedy właściciele się zgłaszają od leśnicy i wtedy mamy kontrolę, leczenie i tak dalej. Ukąszenie kleszcza samo w sobie może nieść za sobą miejscową reakcję zapalną skóry. Natomiast wszystko zależy od tego, czym ten kleszcz był zarażony. Nie wszystkie kleszcze przenoszą choroby odkleszczowe, natomiast bardzo duża ich ilość jest tutaj na terenie naszego województwa zarażona. Jeżeli chodzi o choroby, to przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, czy taką najszybciej przechodzącą chorobą jest babesioza. Jest to choroba, która przebiega bez specyficznych objawów. Przede wszystkim jest to gorączka, osowienie, apatia, niespecyficzne zachowanie psa. Może również wystąpić czerwony mocz, mogą być biegunki, mogą być wymioty, także takie objawy, które naprawdę nie do końca kojarzą się tylko i wyłącznie z chorobą odkleszczową. Mamy też szereg innych chorób, jak borelioza, erlichioza, anaplazmoza. To są wszystko choroby, które również są przenoszone przez kleszcze, natomiast rzadko diagnozowane, prawda? Zwierzęta są zwykle nosicielami i te objawy ujawniają się znacznie później. Natomiast zwykle, jeżeli chodzi o tą najpopularniejszą chorobę babesiozę, to jest tak, że po około nawet 3-4 dniach te objawy zewnętrzne już występują. Zwykle, gdy właściciele przychodzą, to nie ma zwykle kleszcza. Najczęściej te kleszcze nie są w ogóle wyłapywane bądź znajdowane przez właścicieli zwierząt. Wiąże się to przede wszystkim z tym, że zwierzęta posiadają bardzo długą sierść. Nawet takie krótkowłose, również u nich bardzo ciężko jest znaleźć tego kleszcza. Powiem szczerze, ze względów medycznych najlepiej jest przyjść do lekarza weterynarii, żeby go usunąć w sposób prawidłowy. Bardzo często zdarzają się przypadki, codziennie mamy po kilka takich przypadków, że właściciele na własną rękę próbują takiego kleszcza usunąć i oczywiście usuwają go, ale usuwają tylko jego górną część, natomiast cały karapac pozostaje w środku i wtedy sytuacja jest już znacznie gorsza, bo trzeba znieczulać i próbować ten odłok usunąć tutaj przez lekarza.
1: A jak radomianie chronią swoje czworonogi przed kleszczami?
3: Nie szczepię, tylko używam kropli. Jakieś tabletki są, obroże.
4: No, moja Zuzia ma opaskę przeciwkleszczową, chociaż niektórzy twierdzą, że tak nie do końca jest skuteczna. Niektórzy są przeciwni, bo ona musi być dosyć sztywno zapięta, żeby być skuteczną, więc mówią, że pies się poddusza. Niektórzy mówią, że krople. No ciężko mi powiedzieć. Ja mam obroże. No wydaje się, że tak, ale kontrola jeszcze oprócz tego nie zaszkodzi. Ważne jest też, jak się pies zachowuje. Podobno, że jak nie pije wody, odmawia jedzenia, no to wtedy to jest objaw ukąszenia przez kleszcza, prawda? Mam nadzieję, że ona jako mieszaniec jest odporniejsza, bo siostra miała labradora, który już niestety nie żyje, ale umarł nie przez kleszcza, więc był bliski śmierci właśnie, kiedy kleszcz go ukąsił. I weterynarz stwierdził, że po prostu rasowe psy są psami o mniejszej odporności.
5: Są środki u weterynarza, które należy stosować, między innymi zakraplanie, smycze i tym podobne. No jak do tej pory wystarczały i źle się jakoś to nie skończyło.
6: Proszę panią, daję jej pastylkę i obroże. Wystarczy, na pewno, na 100%. Sprawdzam codziennie, czeszę i sprawdzam, dotykam każde jedno miejsce, bo jednak obroża jest i kleszcz przy skórze usycha, ale może być. Nie szczepiłam, zawsze jej daję tabletkę, tą pastylkę i obrożę.
1: Z mieszkańcami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
7: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
8: Reklama.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
13: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
6: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom, Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom, Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
7: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
8: Reklama.

0: FM. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
5: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
6: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
7: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Da Grasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
10: By ktoś powiedział pyszne.pl.
11: Tato, z czego były pierwsze książki?
12: Z glinianych tabliczek?
11: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabnianie. 2600 W Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
22: Atak nożowniczki w Warszawie. 3 osoby poszkodowane. Śmiertelny wypadek na torach na Lubelszczyźnie. Zginął 82-letni mężczyzna. Zima to trudny czas dla schronisk. W Białymstoku już szykują się na chłodniejszy czas. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Atak nożowniczki w Warszawie. Ranne zostały 3 osoby, 2 17-latki i 1 24-latka. Jedna osoba trafiła do szpitala. Sprawczynią jest 21-letnia kobieta. Do ataku doszło w budynku prywatnej szkoły przy ulicy Mińskiej. Jak przekazała policja, kobiety znajdowały się w pobliżu sekretariatu. Jedna z nastolatek chciała złożyć tam dokumenty. Wtedy doszło do ataku.
23: Jedna osoba, 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta, która zaatakowała pozostałe. Wiemy, że sytuacja miała miejsce bezpośrednio w budynku.
22: Przekazał Jacek Wiśniewski, rzecznik komendanta stołecznego policji. W obezwładnieniu nożowniczki pomógł pracownik szkoły. Wiadomo, że napastniczka nie znała poszkodowanych kobiet. 21-latka jest uczennicą placówki. Po zatrzymaniu nie chciała wyjaśnić, dlaczego zaatakowała.
23: Z kobietą był ograniczony kontakt, nie odzywała się, nie chciała współpracować, nie przekazała informacji.
22: A jak przekazała policja, nic nie wskazuje na to, by dzisiejszy atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół w ostatnich dniach. A szybkie zatrzymanie nożowniczki było możliwe, bo w pobliżu znajdował się patrol policji. Mundurowi od wczoraj sprawdzają placówki w całym kraju. Skontrolowali łącznie 50 tysięcy z nich. Zatrzymali 76 osób. Ma to związek z atakami na szkoły. Służby monitorują też internet.
1: Mamy osoby zatrzymane, które posiadały przedmioty niebezpieczne i zostały zatrzymane w szkołach po informacji od nauczycieli albo od uczniów, ale też były zatrzymane w związku z tymi treściami dotyczące samych gruźb i tego krwawego piątku.
22: Mówił komendant główny policji generał Marek Boroń. W akcję zaangażowano 24 tysiące funkcjonariuszy. Z ustaleń służby wynika, że ostatnie ataki w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem nie są ze sobą powiązane. Nie potwierdzono też informacji na temat internetowego wyzwania. Śmiertelne potrącenie na torach pod Zwierzyńcem. Do wypadku doszło w miejscowości Bagno na Lubelszczyźnie. Zginął 82-latek, mówi nam Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji.
2: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony. Pomimo prowadzonej reanimacji 82-letni mieszkaniec Zwierzyńca zmarł.
22: Pociągiem podróżowało 70 osób i 3-osobowa za obsługa. Nikt nie odniósł obrażeń. Maszynista był trzeźwy. Fabryka nielegalnych papierosów zlikwidowana. Polacy i Paragwajczycy produkowali je na ogromną skalę w hali magazynowej na Dolnym Śląsku. 9 mężczyzn zatrzymano na gorącym uczynku.
3: Na gorącym uczynku zatrzymano 3 Polaków i 6 obywateli Paragwaju. Zabezpieczono prawie 1 000 000 sztuk papierosów oraz ponad 16,5 tony tytoniu. Szacunkowa wartość zdeponowanych nielegalnych towarów akcyzowych wynosi 18 milionów złotych.
22: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Zatrzymani usłyszeli zarzuty, zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Grozi im do 8 lat więzienia. Białostockie schronisko dla zwierząt Dolina Dolistówki już przygotowuje się do zimy. Ocieplane są boksy dla psów, a woliery, w których mieszkają koty, muszą być przykryte plandekami.
20: Natomiast one też mają w tych wolierach domki, w których stoją ocieplone budy. Poprzednią zimę, mimo tego, że było tak bardzo zimno, nasze zwierzęta zniosły bardzo dobrze.
22: Mówi kierowniczka schroniska Anna Jaroszewicz. Mieszka tam około 100 psów i 150 kotów. By pomóc podopiecznym Doliny Dolistówki, można przynieść tam dobrej jakości karmę. Suchą dla psów i mokrą dla kotów. Przydadzą się też plandeki. W nocy czeka nas spore zachmurzenie, pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach uważajcie, bo należy spodziewać się opadów śniegu. Lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do około 400 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza do 10 stopni. Wiatr powieje słaby i umiarkowany.
24: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
25: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ich znakomity węch i godziny ćwiczeń nieraz przyniosły efekty. Policyjne psy są nieocenione, jeżeli chodzi o odnajdywanie

0: prywatnego i rozpoczyna 5-6-miesięczne szkolenie. Szkolenie to jest stacjonarne na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Wtedy nawzajem się poznają, zaczynają sobą opiekować, poznają swoje zwyczaje, także metody karmienia, co pies lubi, jak z nim postępować, jak się opiekować. Następnie po około 6 miesiącach wracają do jednostki macierzystej i rozpoczynają służbę patrolową.
1: Czy to są konkretne gatunki psów?
0: Tak, dobierane psy są owczarki belgijskie Malinois oraz owczarki niemieckie. I są to psy w wieku od roku do 2 lat, które są dobierane przez Sułkowice. To są partnerzy i w służbie, i po służbie, bo widzę, jak chłopaki opiekują się swoimi czworonogami, jak traktują je jako członków rodziny. Pomimo, że przysługuje im 1 godzina dziennie na obsługę takiego psa podczas służby, to spędzają z nimi znacznie więcej czasu. W czasie wolnym przyjeżdżają w weekendy, w święta również, także nie mogą się rozstać. No, są po prostu przyjaciółmi, nie tylko partnerami.
1: Proszę powiedzieć, te psy na pewno ułatwiają Wam taką codzienną służbę.
0: Mają lepszy węch, lepszy nos. Potrafią znaleźć osoby zaginione, gdzie człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Potrafią wskazać ścieżkę dojścia do sprawcy przestępstwa, który oddalił się z miejsca zdarzenia. Jeżeli pies odchodził, był wycofywany ze służby w policji, wówczas przewodnik miał pierwszeństwo w zabraniu takiego pieska do siebie, do domu. Dodam jeszcze, że pies może odejść na emeryturę po osiągnięciu 9 roku życia. Ale oczywiście są psy, które służą zdecydowanie dłużej, bo są świetne, są w dobrej kondycji, doskonale się sprawdzają.
2: Jak zatem wygląda praca z psem, mówi jeden z oficerów operacyjnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Taki wyszkolony pies potrafi znaleźć wszędzie te narkotyki. Przez tyle lat, przez 12 lat pracy z psami zdarzyło mi się znaleźć narkotyki schowane w popiele, w rurach, zakopane, w kawie. Samochód to nie stanowi żaden problem. Nie wiem, czy może być to komora silnika, koła. Dobrze wyszkolony pies, znający ten zapach, pracujący, nie siedzący w kojcu, bez problemu znajdzie te narkotyki.
1: Wy się cały czas szkolicie? Cały czas pan mu, no nie wiem, daje jakieś zadania, żeby on wyszukał jakieś próbki, żeby on przyzwyczaił się do tych zapachów narkotyków? W ogóle narkotyki mają jakiś zapach swój specyficzny? Dla psa pewnie tak.
3: Tak, dla psa mają i dla ludzi również. Jeżeli ktoś wie, jak to wygląda, to również pozna zapach. No a cóż, na praca z tym psem. Myślę, że szkolenia mamy co 2 tygodnie, aczkolwiek ja mam z tymi psami tyle pracy. Nie przypominam sobie, żeby te psy miały jakiś dzień wolny. One mają wolne jak ja. Mam wolne i nie jestem w pracy. One pracują non-stop. Pracujemy nie tyle ze swoim wydziałem, co i realizujemy czynności z Komendą Wojewódzką tutaj naszą z Radomiu, z CBŚP Radom, wszystkie jednostki ościenne. Także nam do szkolenia spokojnie to wystarczy, ta nasza praca. Ale aczkolwiek co 2 tygodnie mamy takie szkolenie. Podstawy posłuszeństwa są wykonywane, przeszkody. Tak jak każdy nasz pies służbowy, muszą to umieć, muszą odbyć takie szkolenie. Odbywają się cykliczne takie szkolenia również w Sułkowicach, warsztaty również takie się odbywają. Gdzie wiadomo, tam w Sułkowicach całkiem inaczej to wygląda, pracujemy na prawdziwym materiale. Nie ma żadnego materiału, że tak powiem, syntetycznego, zastępczego. Wszystko jest pełen naturalizm.
1: Proszę powiedzieć, co panu daje praca z psem?
3: Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją pracę w policji 15 lat temu. Zawsze chciałem pracować właśnie z psami. Zaczynałem swoją pracę w Warszawie i z tego, co pamiętam, 70% służb, które miałem jako młody policjant, miałem z przewodnikami. Bo po pierwsze nikt nie chciał jeździć z nimi, bo no wiadomo, pies to jest pies, pachnie czasami inaczej niż ktoś sobie to wyobraża. Mi to nie przeszkadzało. Od dziecka, odkąd pamiętam, miałem psy w domu. Nie wyobrażam sobie w ogóle domu bez psa. No. Nawet to może być jakiś mieszaniec, nawet ze schroniska zabrany, żeby tylko był pies. No i cóż, no a moją karierę zacząłem po przeniesieniu się tu do komendy. Dostałem pierwszego psa w kategorii patrolowo-tropiącej i z nim pracowałem 9 lat. Sam jeździłem w patrolu, był tak wyszkolony, nie potrafił tylko mówić. On wszystko wiedział, spojrzał na mnie i on wszystko wiedział, a ja spojrzałem na niego, on wszystko też wiedział, co ma zrobić. No i później z biegiem czasu dostałem przydział na pierwszego.

0: psa na narkotyki, mówiąc ogólnie na narkotyki, do szukania zapachu narkotyków. Później już po kolei dostawałem kolejnego, z którym teraz pracuję, z tym starszym, i ten obecnie to jest, moja suczka jest czwartym psem przez 15 lat pracy, także tak jak mówiłem, 12 lat samej pracy z psami. Myślę, że ktoś, kto tego nie lubi, w życiu się w tym nie odnajdzie. To trzeba lubić tą pracę z psami, trzeba mieć tą pasję do zwierząt.
1: Zapisują się do lekarza, a o wizycie zapominają i tym samym blokują miejsca dla osób potrzebujących konsultacji. Taka sytuacja ma miejsce w poradniach w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Warto więc o wizytach pamiętać, a gdy nie możemy przyjść, zadzwonić i ją odwołać. O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z rzecznikiem Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Ze mną Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Dzisiaj będziemy mówić o ważnym temacie, ważnym dla pacjentów przede wszystkim, bo będziemy mówić o osobach, które zapisują się do lekarza specjalistów, a potem niestety nie przychodzą na umówioną wizytę. To jest duży problem.
3: Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wydaje mi się, że to jest duży problem w skali ogólnopolskiej. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym również pojawia się ten problem, tak? Przykładowo dotyczy to poradni ortodoncji, poradni kardiologicznej, poradni skórno-wenerologicznej i tam zauważamy, że pacjenci często nie stawiają się w terminie zaplanowanej wizyty. Mało tego, że się nie stawiają, to nie odwołują tej wizyty, co prowadzi do tego, że wydłużają się listy oczekiwań. Dodatkowo ktoś nie skorzysta z tego miejsca, bo pamiętajmy tutaj, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że jeżeli my nie skorzystamy z tej wizyty i odpowiednio wcześniej ją odwołamy, to ktoś inny będzie mógł z niej skorzystać, tak? A w momencie, gdy nie odwołamy, to to miejsce przepada, rosną koszty dla placówki, a także praca lekarza nie zostaje tak naprawdę wykorzystana, tak?
2: Jeżeli nie mogę przyjść na tą umówioną wizytę, to co powinienem zrobić?
3: Przede wszystkim to też zależy od tego, kiedy poczujemy na przykład, że nie możemy się stawić, tak? Czujemy, że jesteśmy chorzy albo wypadnie nam jakieś spotkanie i pamiętamy o tej wizycie, że tak wisi ta kartka na lodówce, czy w dzienniku, czy w kalendarzu mamy jakieś powiadomienie, to odpowiednio wcześniej powiadommy szpital, że nie możemy, poradnie, że w danym terminie się nie stawimy. I wtedy udostępniamy miejsce komuś innemu, a my sami możemy wybrać inny termin, tak?
2: Czyli trzeba zadzwonić po prostu do konkretnej poradni.
3: Tak, rozumiem. Ewentualnie stawić się stacjonarnie, jeżeli ktoś woli tę formę, prawda?
2: Jeżeli nie jestem w stanie się umówić na ten termin, to mam wyznaczony inny, jeżeli wcześniej dam znać, że nie mogę się stawić.
3: Tak jest.
2: Pan mówił, że głównie chodzi tutaj o kilka wybranych poradni.
3: Mhm. Znaczy ten problem dotyczy wszystkich poradni, ale jest tak naprawdę zauważalny w tych konkretnych poradniach, tak?
2: A proszę powiedzieć, jeżeli na przykład dzisiaj powiem, że za tydzień nie mogę przyjść do lekarza, to rozumiem, że panie rejestratorki mają taką listę osób, które pilnie potrzebują wizyty u lekarza i dzwonią do tych osób, że to miejsce się zwolniło. To znaczy ten system działa, tak?
3: Znaczy to często jesteśmy świadkami takiej sytuacji, że na przykład dzwonimy do poradni i pani mówi, że najbliższy termin jest powiedzmy za 2 tygodnie, tak? Ale później do nas dzwoni inny pacjent i pani powiadamia, że zwolniło się właśnie miejsce, więc mogę, jeżeli pani przyjdzie za powiedzmy 5 godzin czy jutro, to wtedy jest to miejsce wolne i wtedy inny pacjent z niego skorzysta.
2: Kolejki są też problemem w poradniach Radomskiego Szpitala Specjalistycznego?
3: No tak, myślę, że to jest taki problem, który występuje w całej Polsce, tak, że te kolejki, te listy oczekiwań właściwie są dość długie. No i tych czynników moglibyśmy wymienić kilka, tak. Oczywiście pierwszą kwestią taką jest finansowanie placówek. Inną jeszcze równie priorytetową są specjaliści. No a także właśnie ten problem, o którym dzisiaj mówimy, tak, no bo wydłużamy tą kolejkę. Jeżeli nie odwołamy tej wizyty, no to przykładowo, jeżeli mamy 80 zaplanowanych wizyt do danej poradni i 10 pacjentów nie stawi się, nie powiadomi, nie uzasadni, że ich nie było, czyli mamy 70 osób z zaplanowanych 80, no to te 9 osób, jeżeli sobie tak nie będzie przychodziło każdego dnia, no to nam się to wydłuża, tak? I każda z tych osób jest zapisywana w tej liście oczekiwań na sam koniec.
2: Jest tak, że pracownicy poradni mają możliwość, moce przerobowe, żeby poinformować chociażby o tej pierwszej wizycie?
3: Tak, tutaj jest taka kwestia, że no, nie ma żadnego takiego wymogu, żebyśmy informowali pacjenta o tym, że ma tą wizytę. Natomiast jeżeli to jest ta pierwsza wizyta, to system NFZ zazwyczaj powiadamia pacjenta, czy to SMS-em, czy wiadomością na skrzynkę mailową, że ma zaplanowaną wizytę za 2-3 dni. Bo zazwyczaj ta wiadomość przychodzi 2-3 dni przed umówioną wizytą. My, tak jak mówię, no, pielęgniarki starają się, widząc, że już dochodzi wizyta, nie ma tego pacjenta, nie stawił się. To staramy się powiadamiać pacjentów, że mają tą wizytę, czy pamiętają o tej wizycie, tak? No bo często to są osoby starsze, które na przykład zapomnią, albo nie mają możliwości, żeby dojechać, tak? Bo na przykład ktoś miał ich zawieźć i ta osoba...
2: Nie ma transportu.
3: Tak jest. I są właśnie od tej kwestii uzależnione, więc...
2: Trzeba dzisiaj, tak jak mówimy, pamiętać o tym, żeby jeżeli nie możemy przyjść, żeby nie blokować po prostu tych miejsc do lekarzy specjalistów. A moim gościem był Dominik Podwolski, rzecznik prasowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Opanowały radomskie bezdroża i ulice. Czterokołowce, czyli popularne quady, stają się coraz bardziej popularne, zwłaszcza wśród najmłodszych. O czym powinniśmy pamiętać, wsiadając na quady? O tym Marcin Sawicki z Mazowieckiej Drogówki.
4: Dokładnie tak. Jeśli chodzi o użytkowanie quada, czyli czterokołowca lekkiego, bo tak naprawdę przepisy w ten sposób precyzują ten typ pojazdu, to pamiętajmy o tym, że każda osoba, która kieruje takim pojazdem, musi posiadać prawo jazdy i kategorią uprawniającą do kierowania takim pojazdem jest to kategoria minimum AM. Więc w tym miejscu musimy zaznaczyć, że osoba, która na taki pojazd wsiada, musi mieć ukończone 14 lat, zdany państwowy egzamin i posiadać tą kategorię AM. Ostrzegam tutaj przed różnego rodzaju zakupem takich quadów, potencjalnie mówiąc na przykład dzieciom na pamiątkę pierwszej Komunii Świętej, które to dzieci mają często nieukończone nawet 10 lat. W tym momencie to dziecko, otrzymując taki pojazd, bardzo chętnie i z wielką przyjemnością wsiada na ten pojazd, nie posiadając praktycznie żadnej wiedzy ani umiejętności manualnych do kierowania tym pojazdem i nierzadko tym czterokołowcem lekkim wyjeżdża też na drogi publiczne, stwarzając przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie. Ze względu na to, że nadal mamy do czynienia z dzieckiem, które nie ma tak wyrobionej psychomerytoryki jak osoba dorosła. Nie umie ocenić zagrożenia i często to, co jest dla nas dorosłych zagrożeniem i możemy w pewien sposób uniknąć tego zagrożenia, dla dziecka po prostu będzie w zupełności niezauważalne. Więc tu apel do rodziców, byśmy no, nie próbowali tym dzieciom samej maleńkości wpajać łamania przepisów, bo nie zapominajmy, że w momencie, kiedy dojdzie, nie daj Boże, do zdarzenia drogowego z udziałem takiego czterokołowca, takiego quadu, który był kierowany przez osobę nieposiadającą uprawnień, to nadal odpowiada rodzic i problem pojawia się w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia z udziałem osób rannych bądź, nie daj Boże, zdarzenia śmiertelnego. Wtedy tak naprawdę właściciel ponosi wszelkie konsekwencje i prawne, i finansowe z obsługą takiego zdarzenia, z wypłatą odszkodowań, rent, ponieważ pomimo tego, że ten pojazd powinien posiadać ubezpieczenie OC i taki pojazd musi mieć to ubezpieczenie OC, oczywiście oprócz tego musi być pojazdem sprawnym technicznie, zarejestrowanym, to w momencie, kiedy pojazdem kieruje osoba nieposiadająca uprawnień, ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności i nie pokryje tych strat. Więc właściciel takiego pojazdu musi liczyć się raz, że z nieszczęściem, które wydarzyło się na drodze, a w tym wypadku poszkodowane są obie strony i zarazem osoba sprawcy i rodzina tej osoby, jak również rodzina osoby poszkodowanej w zdarzeniu, to osoba jako właściciel takiego układa musi podjąć wszystkie kroki, żeby odpowiedzieć przed tym i finansowo, i prawnie. Jeśli chodzi o kierowanie quadem, użytkownik, jak każda osoba, która jest przewożona na takim pojeździe, musi wyposażyć się w kask ochronny. Czyli tak naprawdę, tak jak każdy motocyklista, motorowerzysta. Ja tutaj też uczulam, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o używanie dodatkowych elementów odblaskowych. bardzo fajnie to wygląda, jeżeli motocykliści poruszają się po naszych drogach i mają naprawdę coraz to bardziej te stroje, te kombinezony ochronne, wyposażone w te elementy odblaskowe. Bardzo często, coraz tutaj ku naszemu pozytywnemu zdziwieniu, pojawiają się ci motocykliści po prostu w kamizelkach. Dodatkowo te kamizelki na siebie zakładają. To jest bardzo bezpieczne, chociażby nawet w momencie, kiedy patrzymy w boczne lusterko czy wsteczne lusterko, ten motocyklista jest po prostu, mamy możliwość lepszego dostrzeżenia tego motocyklisty. Jeśli chodzi o kłady, też tutaj uwaga, pamiętajmy, kask ochronny, elementy odblaskowe, czyli kamizelka. No i oczywiście używajmy też, jeżdżąc na tych kładach, specjalnego rodzaju kombinezonów ochronnych, ponieważ te pojazdy, pomimo tego, że wydają się być bezpieczne i wydają się być niewywrotne, to podczas jakiegokolwiek zdarzenia może dojść do upadku z takiego pojazdu i do nierzadko odniesienia dosyć poważnych obrażeń ciała. Dlatego te wszystkie elementy ochronne typu odzież, typu kask, ochraniacze, obuwie, co też jest bardzo ważne, będą tutaj nam pomagały w tym, żeby to obrażenie było jak najmniej dotkliwe. Jeśli chodzi o czterokołowiec lekki, czyli ten pojazd, który można poruszać się na kategorię AM, nie zapominajmy, że taki pojazd ma pewne ograniczenia albo warowania prawne, jeśli chodzi o prędkość i o masę tego pojazdu, jak również o moc tego pojazdu. Nie zapominajmy o tym, że jeżeli na takim pojeździe bądź na motocyklu przewożone jest dziecko do lat 7, to tym pojazdem nie możemy poruszać się więcej niż 40 km na godzinę. Uwaga też do wszystkich użytkowników jednośladów typu motorowery, motocykle i kłady, jeśli chodzi o czterokołowce. Drodzy Państwo, w obszarze zabudowanym obowiązuje prędkość do 50 km na godzinę. Nie ma żadnych zwolnień prawnych, jeśli chodzi o motocyklistów, czy chociażby kierujących kładami. Wszyscy w obszarze zabudowanych powinniśmy się poruszać z prędkością do 50 km na godzinę, bądź z prędkością nawet znacznie mniejszą, jeżeli warunki atmosferyczne bądź natężenie ruchu, warunki panujące na drodze tutaj wymuszają na nas zachowanie tej szczególnej ostrożności. Także no, przede wszystkim kierujmy się tą rozwagą, tym rozsądkiem i pamiętajmy, że te pojazdy mają służyć nam jako spędzenie miło czasu, jako rekreacji, by nasza nieznajomość przepisów i nasze roztargnienie, tutaj taka agresja na drodze nie przerodziła się w to, że ten pojazd po prostu będzie dla nas niebezpieczny.
1: Można ją uprawiać wszędzie i w zasadzie o każdej porze roku. Mowa o Nordic Walking. Ta aktywność fizyczna angażuje około 90% mięśni. Z kijkami można chodzić między innymi po radomskich parkach, na bulwarach czy okolicznych lasach. A jak poprawnie chodzić? O tym radomianka Luiza Lenartowicz-Kalbarczyk, trenerka Nordic Walking.
5: Nordic Walking, chodzenie za pomocą kijków, odbijania się kijkami. Wiadomo, że są pewne zasady, z jakim trzeba się poruszać na tych kijkach, ale każdy może zacząć po prostu nawet na nieprofesjonalnym sprzęcie, czy nawet bez kijków, jeżeli chodzi o naukę tej techniki.
1: To jak prawidłowo chodzić?
5: Nie jest to skomplikowane, wymaga wysiłku. Pozycja wyprostowana, dosyć długi krok, ale bez przesady, czyli naturalny, ale troszkę dłuższy. Stopy stawiamy odpięty poprzez palce, czyli całe przetoczenie stopy. Kijek ma być nabity pod kątem ostrym do podłoża pomiędzy w połowie kroku. I co najważniejsze jest, jeżeli chodzi o prawidłową technikę, to wyrzut kijka za linię bioder w tył po odbiciu kijkiem. I to jest najtrudniejszy element, ale da się go wytrenować. Nordic Walking angażuje około 90% mięśni całego ciała, więc to jest bardzo dużo w porównaniu do biegania czy jazdy rowerem. To jest dwa razy tyle. I w związku z tym właśnie ta obszerna praca ramion i w przód i w tył, a zazwyczaj z kijkami chodzą kobiety, a my mamy słabe barki, sprawia trudność. Stąd też jest właśnie to trzymanie rąk przy sobie na zgiętych łokciach. Łokieć powinien być wyrzucony też w przód i delikatnie ugięty. Ale wszystko, mówię, da się wytrenować. Wiadomo, lepiej chodzić z bardziej ugiętymi łokciami, prawda, niż w ogóle. Także ja podziwiam panie, bo w różnym wieku chodzą, czy na jakichś zawodach się sprawdzają, są to panie nawet 80+. Także dla każdego jest to sport.
6: Jakie zalety są?
5: Podstawowa wydolność organizmu znacznie lepsza przez spacery, nawet w wolnym tempie, nawet zaczynają panie 5,5-6 na godzinę. Czyli to jest taki po prostu zwykły spacer, tylko mam dodane kijki, czyli układ krążenia, układ oddechowy bardzo można zmobilizować, że tak powiem, i polepszyć jego stan. Na pewno układ kostno-mięśniowy, tak samo ze względu na to, co mówiłam, że 90% mięśni przy prawidłowym chodzie pracuje, mięśnie brzucha, całe mięśnie nóg, mięśnie obręczy barkowej. Także po pierwszych takich treningach, jak ja też zaczynałam, to wszędzie mnie bolało. Ja nawet nie wiedziałam, że mam po prostu takie mięśnie gdzieś na plecach, gdzieś jakieś w takich miejscach dziwnych. Oczywiście żartuję, jako WF-ista znam te mięśnie, ale po prostu nigdy ich nie byłam w stanie poruszyć jakimiś ćwiczeniami innymi, tak, które takie są dostępne. I trzecia zaleta. Możliwość spotkania się z ludźmi, czy z koleżanką, czy z grupką ludzi, którzy mają zajawkę, tak, na to samo. Porozmawiania sobie, spędzenia czasu. Często jest tak, że spotykamy się, chodzimy sobie gdzieś, czy spotykamy się na zawodach, bo są też takie. I później spędzamy też gdzieś, czy sobie jakieś grilla, ognisko, czy właśnie wspólne treningi, czy kibicujemy, nie wiem, dzieciom nawzajem. Ja już mam trochę starsze, także to jest taka budowanie relacji międzyludzkich i to też myślę, że jest bardzo, bardzo ważne.
6: A czy można schudnąć chodząc z kijkami?
5: Można schudnąć, no ja akurat tego nie potrzebuję, dlatego muszę jeść po 2 obiady, żeby po prostu ten deficyt jakoś wyrównać. Tak, bardzo dobrze wpływa to na poprawę metabolizmu, na przyspieszenie tego metabolizmu. Wiem po sobie i po osobach, z którymi mam styczność też i które zaczynały. No jedna zasada, taka w ogóle stara zasada jest, że mawiało się kiedyś, że 3 razy w tygodniu ruch, tak, po 30 minut, przytętnie 130. Czyli 3 razy 30 razy 130. To jest bardzo stara, już nie wiem, kiedy na studiach uczyli nas. I rzeczywiście to się sprawdza, więc ten ruch powinien być minimum przez te pół godzinki, 3 razy w tygodniu umiarkowany ruch. Bo wiadomo, zależy kto jest jak wytrenowany i dla kogoś osiągnięcie tego tętna 130 to musi iść 9 na godzinę. Wytrenowana osoba, która zaczyna, będzie wolniutko szła i to tętno osiągnie. Więc później ten metabolizm właśnie przyspiesza i utrzymuje się w ogóle. Oczywiście do tego zdrowa dieta.
6: Gdzie w okolicach Radomia, czy w stricte w Radomiu można chodzić z kijkami?
5: Jeżeli ktoś nie ma problemu i nie przeszkadza mu chodzenie po twardym, no to na bulwarach można chodzić pętelkę dookoła zalewu na Borkach, tam jest 2,5 kilometra, tylko trzeba tam dalej, tym dalszym mostkiem pójść, więc można sobie po prostu mierzyć te okrążenia. Niemniej jednak wolę chodzić w plenerze, więc lasów nie ma aż tak problemu takiego wielkiego w Radomiu. Zaczynaliśmy treningi to w lasach na Janiszewie, tam w lesie kapturskim i tam śmiało pętelkę można zrobić taką od 5 do 8 kilometrów albo powielać. Fajny teren, drzewa, urozmaicony trochę korzonków, także troszkę imobilizacja stopy jest i atrakcji dodatkowych, ale najbardziej lubię chodzić na Kozłowie, także wolę pojechać sobie i tam już można po prostu, jak człowiek się dobrze czuje, to można im 20 kilometrów zrobić, 25 i można maraton nawet sobie przejść z tymi kijkami, bo są takie też zawody.
7: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You. Rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Tato, to my z Zuzią lecimy!
14: Dokąd?
13: Do Antka na urodziny!
14: To bawcie się odlotowo!
13: We Flyporcie każde urodziny są odlotowe!
15: Ty też zorganizuj kosmiczne urodziny we Flyporcie! Zapewniamy opiekę animatorów, integracyjne gry zespołowe w czterech strefach tematycznych, słodki poczęstunek, owocowo-warzywne przekąski, strefę dla rodziców i niespodziankę dla jubilata na hasło Rakieta! Wszystkie urodzinowe przyjemności już od 64 zł od osoby. www.flyport.pl.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda.
21: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
22: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
23: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
26: I zrobiła nam super pokój.
27: Mamo, dzięki!
28: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
29: Reklama.

0: FM. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
3: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar, różne rodzaje, w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
4: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama.
10: Nożowniczka zatrzymana czeka na przesłuchanie. Na początek najnowsze informacje po ataku w szkole w Warszawie. Świat patrzy z niepokojem. Donald Trump ogłasza porozumienie z Władimirem Putinem. A za chwilę też niebezpieczny incydent na Podhalu. Kobieta wjechała w stację paliw. Minęła 16. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Napastniczka zatrzymana, jedna osoba trafiła do szpitala, to po ataku nożem w jednej ze szkół policjalnych przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co usłyszałeś, co wiemy o tym incydencie?
11: Do ataku doszło przed sekretariatem. 21-latka uczęszczająca do tej szkoły rzuciła się z nożem na 17-latkę, która składała tu dziś dokumenty. Młodsza z ranami ciętymi trafiła do szpitala. W całej tej sytuacji brały udział jeszcze dwie inne kobiety. Nic im się nie stało. Nóż odebrał napastniczce jeden z pracowników. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 21-latka nie znała poszkodowanej. Służby ustalają teraz motyw tego ataku.
12: Nie mamy potwierdzonych informacji. Wiemy, że kobieta nie odzywała się po dokonaniu ataku. Nie współpracuje, nie powiedziała, dlaczego to zrobiła. Także na ten moment tego motywu nie znamy.
11: Mówił mi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. Napastniczka czeka na przesłuchanie. Zostanie jej też pobrana krew do badań.
10: To już kolejny tego typu incydent. W ostatnich dniach dochodziło do ataku w Ostrołęce i Podwyżkowem. W tym drugim przypadku nie przeżyła woźna. Sprawca miał 15 lat. I również dziś, także w okolicy szkoły, ale już w Olsztynie, doszło do innego niebezpiecznego incydentu. Dwaj uczniowie zaczęli się szarpać. Jeden z nich miał przy sobie ostry przedmiot, który przypominał maczetę. Do bójki doszło między 17 i 19-latkiem. Zostali rozdzieleni przez jednego z pedagogów. Policja nie potwierdza na razie, czy ostrym przedmiotem faktycznie była maczeta. To ocenią biegli. 17-latek trafił do szpitala ze względu na niepokojące zachowanie. Starszy natomiast po przesłuchaniu na komendzie został zwolniony do domu. Zmieniamy temat. Donald Trump dogadał się z Putinem. To w sprawie importu rosyjskiego paliwa. Do USA i innych krajów ma natychmiast trafić ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że umowa jest prezentem dla Putina. O szczegółach z Kijowa nasz korespondent Ołek Biłecki.
13: Rosja dziękuje za zniesione przez USA sankcje, wysyłając bomby na Zaporoże. Tak Wołodymyr Zełenski komentuje decyzje Waszyngtonu podjęte wczoraj wieczorem. Każde osłabienie presji Moskwa traktuje jako pozwolenie na kontynuację wojny. Czytamy w jego wpisie na social mediach. Prezydent Ukrainy przekonuje, że teraz czas na inne sygnały, a Kreml ma zrozumieć, że musi zatrzymać tę wojnę. Dzisiaj w porannych godzinach Rosja zaatakowała Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy. Zniszczony został 5-piętrowy blok mieszkalny. Po kilku godzinach spod gruzów wydostano ciała 17 ofiar. Wszyscy ci ludzie to mieszkańcy tego bloku. Kijów, Ołek Biłecki.
10: Jutro w Zaporożu zostanie ogłoszona żałoba. W wiadomościach Podhale 59-latka zdemolowała dwie stacje paliw, została zatrzymana po policyjnym pościgu. Najpierw kobieta wjechała w drzwi stacji w Nowym Targu i uszkodziła tam kilka samochodów. Później uderzyła w auta i budynek stacji w Białce Tatrzańskiej. Kiedy jeden z mężczyzn zwrócił jej uwagę, staranowała też jego pojazd. Kierowca trafił do szpitala. W trakcie policyjnego pościgu kobieta uderzyła w radiowóz i została zatrzymana. To idealna terapia w dniu Światowego Dnia Drzewa, które wypada dzisiaj. Zachęcamy do przytulania się właśnie do drzew.
9: Do drzew się przytulamy, czerpiamy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie. Bardzo duże znaczenie mają w tym wypadku brzozy, ale są też dowody na to, że inne gatunki również sprzyjają naszemu zdrowiu.
10: Mówiła Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w Wielkopolsce. Warto więc skorzystać i wybrać się do parku lub lasu. Niedziela na Pomorzu oraz Podkarpaciu upłynie pod znakiem chmur. W centrum mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 12 stopni na północy i w centrum kraju do 16 stopni na południu. A nowy tydzień przywita nas pochmurnym poniedziałkiem z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 stopni. Według synoptyków pod koniec tygodnia czeka nas spore ocieplenie. W niektórych miejscach zobaczymy nawet 20 kresek.
14: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymanie rodzinnej tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
16: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
17: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia. Niekoniecznie musi być zdana matura.

0: z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
1: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
0: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
1: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
0: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych w WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni.
2: Wiernie towarzyszą człowiekowi i w wielkich metropoliach, i w małych wioskach. Jednak nie każdy wie, że szaro-brązowa ptaszyna to nie zawsze wróbel. O gatunkach występujących w Radomiu i regionie radomskim oraz obyczajach tych powszechnych, ale wciąż tajemniczych ptaków opowiada Jerzy Zawadzki, ornitolog i leśnik z Radomia.
3: Tak, występują w Polsce dwa gatunki wróbli. Wróbel domowy, tak jak to się kiedyś nazywało, a teraz w skrócie po prostu wróbel, i mazurek. Są to dwa gatunki, które są bardzo blisko spokrewnione. Troszkę inaczej wyglądają, różnią się tym wyglądem. Mazurek ma charakterystyczną czekoladową głowę i taką plamkę na boku głowy, czy na puliku, jak można to powiedzieć. Natomiast wróbel ma szarą głowę, czarne takie brzegi, trochę czekoladowego z tyłu. No, wyraźnie to widać. I co ważne, wróbel chętniej wnika do większych obszarów, gdzie właściwie miejskich, takich bardziej zurbanizowanych, natomiast mazurek generalnie jest bardziej związany z takimi już klimatami wiejskimi bardziej, czy na brzegu miasta, czy w sąsiedniejszych miejscowościach, gdzie wtedy jest znacznie więcej mazurków niż wróbli. Możemy je też powszechnie tutaj pod Radomiem obserwować, właściwie w każdej miejscowości.
4: Czy te dwa gatunki różnią się także jakimiś obyczajami, jakimiś zwyczajami bytowymi?
3: Znaczy, te zwyczaje mają dosyć podobne, ponieważ są z tej samej grupy, są zwikłaczy, robią charakterystyczne gniazda ukryte albo w jakichś dziuplach, czy jakichś zakamarkach, bądź w bardzo gęstych jakichś drzewach. Są to takie kuliste gniazda specyficzne, których inne gatunki w Polsce nie robią. Charakterystyczne jest, odżywiają się podobnym pokarmem, bo to są różnego typu nasiona w okresie lęgowym.

0: Są to również owady, którymi karmią pisklęta. Praktycznie rzecz biorąc, no szczególnie myślę, że znacznie liczniejsze były za naszych młodych lat, gdzie więcej tych wróbli się widziało i wydawało się, że ich jest bardzo, bardzo dużo i wszędzie są. Przy każdym wyjeździe gdzieś tam poza miasto czy na wieś, właściwie przy każdym gospodarstwie były czasami i wróble, i mazurki. Różnie się to układało. Praktycznie rzecz biorąc są to ptaki, też podobny ten głos mają, takie charakterystyczne ćwierkanie, które każdy powinien właściwie znać, którym się charakteryzują, łatwo jest rozpoznać po głosach te ptaki. Praktycznie mają dużo wspólnego.
1: Czy można je pomylić jeszcze z jakimś gatunkiem?
0: No tak naprawdę to chyba z tymi naszymi gatunkami lęgowymi, pospolicie występującymi w kraju, to myślę, że no to trudno jest pomylić. Są jakieś gatunki przelotne, ale to już w szczegóły może tam nie musimy wchodzić. Są to jakieś rzadsze, które mogą być troszkę podobne, ale to generalnie rzecz biorąc, no myślę, że trudno jest pomylić wróbla z innymi gatunkami.
1: Passer domesticus, wróbel domowy, kto to taki? Skąd pochodzi ten gatunek?
0: Nie da się ukryć, że prawdopodobnie kiedyś ten gatunek związany był bardziej z jakimiś terenami górskimi, z terenami, gdzie występowały jakieś skały. No, imitacją tego są budynki ludzkie. Znaczy, wróbel pochodzi z południa Europy, właściwie z basenu Morza Śródziemnego, bo przypuszcza się, że pochodzi z terenu Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, no, a żyje sobie, bardzo dobrze funkcjonował na południu Europy i też w Azji. No i stopniowo z rozwojem osadnictwa ludzkiego, rozwojem rolnictwa, no podążał za człowiekiem i właśnie z człowiekiem związany jest od bardzo, bardzo, bardzo dawna.
1: Jakie jest jego obecne rozmieszczenie w Polsce? Gdzie występuje najliczniej?
0: Generalnie wróbel najliczniej występuje przy osiedlach ludzkich. No, unika oczywiście dużych lasów, unika gór, jakichś tam terenów, prawda, na Mazurach, po jeziorach, gdzie są duże puszcze. No to nie jest to teren występowania wróbla. Natomiast lubi duże tereny rolnicze, czyli powiedzmy tu mamy jakieś tam Kujawy, Lubelszczyznę, Małopolskę, Dolny Śląsk, że praktycznie są to tereny, gdzie więcej występuje wróbli. A generalnie rzecz biorąc, przyjmuje się, że jest to gatunek taki średnioliczny do lokalnie licznego, no występujący właściwie w całej Polsce. No tak w sensie przyjmuje, myślę, bo w Zakopanem też wróbla można zobaczyć, prawda?
1: Kiedy ma okres lęgowy? Kiedy przychodzą na świat małe wróbelki?
0: Okres lęgowy ma, jak zacznie się już dobra wiosna, czyli właściwie jest to kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, nawet do sierpnia, bo jest w stanie wprowadzać dwa, nawet trzy lęgi. I praktycznie od pisklęta wróbla można już, mamy pierwsze w maju. Zwykle są to 4-5 piskląt, które są, siedzą w tym swoim domku kulistym, który jest zrobiony albo w jakiejś tam, powiedzmy, dziurze, czy jakimś tam szczelinie muru, czy w jakiejś skrzynce lęgowej, czy jeszcze w jakichś innych miejscach, gdzie tam, czy w dziupli naturalnej, co też wróble chętnie wykorzystują. No i praktycznie rzecz biorąc, po wysiadywaniu, które trwa tam 14-16 dni, mniej więcej też tyle, około tam 16-18 dni przebywa w gnieździe i młode wróbelki wylatują na świat. No i para przystępuje do następnego lęgu i tych lęgów, tak jak mówiłem, 2-3 lęgi jest w stanie wyprowadzić.
1: Czy wróble są sobie wierne, czy też raczej nie zmieniają partnerów?
0: No generalnie rzecz biorąc, na pewno w tym sezonie lęgowym są sobie wierne, aczkolwiek teraz różne takie doświadczenia czy obserwacje z ptakami znakowanymi, gdzie wtedy wiadomo dokładnie, który jest który z tych ptaków, no u wielu gatunków jednak różne są bardzo zachowania i czasami to nasze pojęcie wierności może być trochę inaczej funkcjonować u różnych gatunków ptaków. Ale generalnie rzecz biorąc, no, wydaje się, że na pewno przez ten sezon lęgowy są oba ptaki razem funkcjonują. Potem może trochę są luźniejsze te związki. Jeżeli nic im się tam złego nie stanie i spokojnie przeżyją zimę, to myślę, że dalej będą funkcjonować w tej samej parze, czyli jakiś taki, no, pewna wierność występuje na pewno.
1: To jest gatunek, który na terenie Polski, także Radomia, naszego regionu, bytuje całorocznie. A jak długo żyje?
0: Jak długo żyje? No ptaki tej wielkości, jeżeli dożyją 4-5 lat, może 8, no to już jest bardzo dużo. Także praktycznie rzecz biorąc, u większości gatunków tych rozmiarów, no bo wróbel jest to plus minus tam 25-30 gramów wagi, to nie są duże ptaki, to praktycznie rzecz biorąc, no 30-50% młodych ptaków ginie w pierwszym roku życia. No tak już powiedzmy jest w naturze. Także nie są to ptaki, które jak gdyby można powiedzieć dożywają jakiegoś sędziwego wieku. To przy małych ptakach, gdzieś w hodowlach, w niewoli, no to do kilkunastu lat jest w stanie dożyć wróbel. W takich dobrych warunkach, gdzie ma taką specjalną jakąś opiekę.
2: Jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
3: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
3: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
3: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym no i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
3: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
3: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
3: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
3: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców pochodzących z Radomia, ale w następnym, bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
3: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedna, jedyna fotooptyka.
3: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro, to znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem, i człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
3: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50., koniec lat 50., 60., to wtedy było najwięcej już, no jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie, no ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe śródmieście Radomia.
3: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii, ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
3: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby. Bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były 2 mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami, to były do kuchni w tych mieszkaniach.
3: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
3: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
3: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
3: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były tak spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, to znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, a dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
3: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani i taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
3: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
3: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
5: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom.
6: Hitów!
5: W Grójcu na 106,4.
7: Reklama.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało
10: i ceny poobniżało.
11: Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
14: Poznań, płatność zakończona.
15: Kraków, ruszamy dalej.
16: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
17: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
9: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
21: Reklama.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
8: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Chcesz zadbać o swoje auto i oddać je w dobre ręce? Zapamiętaj ten adres. Radom Młodzianowska 78. Profesjonalne pranie tapicerki, polerowanie lamp i usuwanie wgnieceń. Pełen pakiet usług już od 350 zł. Nie masz czasu? Przyjedziemy i zrobimy to u Ciebie. Masz sprawy do załatwienia? Samochód zastępczy czeka. Radom Młodzianowska 78. Szukaj nas na Facebooku. Pranie tapicerki Radom.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Reklama.
12: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
13: Daria Żurowska, czas na magazyn Nowy Dzień. Ta choroba może dotknąć nawet co dziesiątą kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
14: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione, proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażegnanie tego problemu, tak? Że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które no, ustępują coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś dużych procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. Oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli jamą macicy, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w czewnej, zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli jajników, też o dosyć charakterystycznym wyglądzie w USG. Czyli generalnie jest to choroba dość prosta do zdiagnozowania, no więc też można powiedzieć, że dziwi to, że jest tak jakby bagatelizowana, późno rozpoznawana. Mamy w tej chwili w zasadzie, no w sumie nie tak dawna, dość dobre leki, w związku z tym też jest to choroba, którą może nie tyle można uleczyć niekiedy, ale zatrzymać jej dalszy rozwój, co w zasadzie jest równoznaczne z jej, można powiedzieć, za wczesnym leczeniem, z jej wyleczeniem. W wielu innych przypadłościach ważna jest wczesne rozpoznanie i profilaktyka. Wcześnie rozpoznana i wcześnie leczona farmakologicznie endometrioza, nie mówimy, że zawsze, ale w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są na podlegają cyklicznym przemianom tak samo jak w macicy, która to ma gdzie się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć z skorupy miesiączkowej na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugiego się rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej zdiagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związane z tym konsekwencje. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nich tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także upośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit. No i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
13: W regionie radomskim przybywa chorych na cukrzycę. Mirosława Jastrzębska-Pasierb, diabetolog, przyznaje, że chorych z roku na rok jest coraz więcej i są to coraz młodsze osoby.
0: Tak konkretną liczbę to nie jestem w stanie podać, ale myślę, że to jest uśrednione tak jak w całej Polsce, prawda? My mamy w Polsce około 2 miliony ludzi chorych na cukrzycę. Radom jest dużym miastem, ma też duże obrzeże tych okolic, czy przestrzennych miejscowości, więc jest to na pewno spora liczba. Powiem o swojej poradni, w której pracuję. To na jeden dzień w poradni przyjmuje się około 20 osób chorych.

0: chodzi o wiek, to na pewno jest tak, że częściej jest w wieku starszym, bo wynika ze starzenia organizmu. Natomiast jeśli porównuję sobie lata pracy i powiedzmy 10 lat temu, no to przychodziły osoby z cukrzycą typu 2 w wieku najczęściej około 60 lat. W tej chwili ten trend cofa się. I co najbardziej jakby obserwujemy, na przykład młodzi 30-letni mężczyźni, otyli, z otyłością brzuszną, przy siedzącym trybie życia, mają często cukrzycę typu drugiego.
1: Cukrzyca typu drugiego, na którą choruje najwięcej Radomian, jest zazwyczaj rozpoznawalna zupełnie przypadkiem, bo jest chorobą ukrytą. Są jednak pewne objawy, które mogą nas zaniepokoić i sugerować właśnie cukrzycę.
0: Jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo bardziej o takiej mówimy, prawda, która jest dość skrytą chorobą, nie ma charakterystycznych objawów niestety. Nie występuje książkowo, że się więcej pije, nie występuje książkowo, że więcej moczu się oddaje. Czasem może się pojawić. No jakieś przewlekłe zmęczenie, jeśli ktoś nie wstawał w nocy oddawać moczu, zaczyna wstawać, już powinno go to zaniepokoić. Jeśli ktoś jest otyły, jeśli ktoś ma nadciśnienie, jeśli ktoś ma wczesną chorobę niedokrwienną serca, wczesną, czyli na przykład przed 50 rokiem życia, wszystkie panie, które urodziły dzieci z wagą powyżej 4 kg, powinny w okresie przekwitu zbadać się w kierunku cukrzycy. Badania profilaktyczne w kierunku cukrzycy jako choroby przewlekłej po 45 roku życia są wykonywane w poradniach. Każdy lekarz rodzinny wie, kiedy i jak ma to robić. Ale jeśli cokolwiek się z nami dzieje, jeśli mamy zmiany skórne, jeśli jesteśmy słabsi, jeśli mamy jakieś napady senności lub chudniemy nadmiernie na przykład, powinniśmy się zgłosić do lekarza i zbadać cukrzycę. To są różne typy cukrzycy typu pierwszego, bo to jest wielogenowa choroba, prawda? Więc jakaś skłonność genetyczna musi być. No ale jakby jest to choroba również autoimmunologiczna. No i musi być jakiś czynnik spustowy, który ten uruchamia mechanizm immunologiczny. To może być infekcja, prawda, przebyta nawet dużo wcześniej, na przykład wirusowa. Często widzimy wzrost zachorowań na cukrzycę typu pierwszego po infekcjach grypowych, na przykład w okresie jesienno-zimowym. I wtedy na wiosnę mamy jakby wysyp tych ujawniających się świeżych cukrzyc typu pierwszego. Także no mówi się teraz o czynnikach żywienia w dzieciństwie, ale to wszystko jest o wpływie witaminy D3. Idą badania duże, będą się kończyć, może będziemy troszkę mądrzejsi niż jesteśmy na tym etapie teraz. Wielu rzeczom nie możemy zapobiegać, bo trudno zapobiegać cukrzycy typu pierwszego. Natomiast jeśli chodzi o typ drugi, no to człowiek musi spojrzeć na to, jak żyje, że w pewnym momencie musi wiedzieć, że za mało się rusza, więc zacząć się trochę więcej ruszać. Za dużo je, więc może trochę inaczej jeść. To nie jest tak, że ktoś ma się głodzić, że ma stosować wymyślne diety. Ma po prostu tak przestawić swoje myślenie, żeby ten tryb życia nie doprowadzał go do chorób przewlekłych, czyli trochę więcej się ruszać, trochę mniej spożywać przetworzonych produktów, nastawiać się na bardziej naturalne jedzenie i będziemy zdrowsi.
1: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer, zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
2: Myślę, że takim no, bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanistyka. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe. Natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiego, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, no przynajmniej w naszej części kraju.

0: dlatego że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, no powiedzmy, zespolenie, tak? Z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żomskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliw. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest ich zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no toż właśnie, żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które, no, nie zostaną zamknięte, tak jak klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
1: Taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach. A jakich? O tym Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
2: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w błuszczycy czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli w przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają, przecież promienie odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni, wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów zdecydowanie, o zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne, takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne, powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł nas, naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoby o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożnie, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20, to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne, trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
1: Przed wyprawą do lasu warto się zabezpieczyć. Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się sezon na kleszcze, który potrwa przynajmniej do późnej jesieni. Kleszcze przenoszą wiele groźnych chorób, na które nie ma szczepionki. Wybierając się na spacer na przykład do lasu, warto zabezpieczyć się przed nieproszonym gościem, mówi Małgorzata Gregorczyk z radomskiego sanepidu.
3: Wybierając się do lasu, pamiętajmy o profilaktyce przeciw kleszczom. Powinniśmy odpowiednio się ubrać na taki spacer, zakładać długie spodnie, długą koszulę z długimi rękawami, nakrycie na głowę powinniśmy też mieć. Kleszcze to bardzo niebezpieczne pasożyty, ponieważ przenoszą wiele groźnych chorób, na przykład boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce najczęściej występującą chorobą roznoszoną przez kleszcze jest właśnie borelioza. To choroba bakteryjna, która może doprowadzić do trwałych następstw neurologicznych, paraliżu mięśni, na przykład podwójnego widzenia, zawrotów głowy. A takim charakterystycznym objawem tej choroby u większości osób jest rumień w miejscu wpłucia się kleszcza oraz objawy grypopodobne. Kleszcze najchętniej lokalizują się w miejscach takich jak w zgięciach łokciowych, kolanowych, tam gdzie jest właśnie cienka skóra, za uszami, dlatego po przyjściu z lasu, czy też ze spaceru, bo kleszcze są praktycznie wszędzie, mogą być w parkach, na łące, powinniśmy właśnie obejrzeć swoje ciało i sprawdzić, czy gdzieś nam się nie umiejscowił taki kleszcz. W przypadku, gdybyśmy zaobserwowali takiego pasożyta, należy go jak najszybciej usunąć, a miejsce po wpłuciu kleszcza zdezynfekować. Na pewno kleszcza, którego widzimy na skórze, nie smarujemy żadnym tłuszczem. Usuwamy go pensetą, jeśli nie mamy takich nie posiadamy takich umiejętności, boimy się, to należy jak najszybciej po prostu zgłosić się do lekarza podstawowej opieki do placówki podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie personel medyczny po prostu usunie nam tego kleszcza. Niestety, jeśli chodzi o boreliozę, nie ma szczepionki, dlatego tu jest bardzo ważna profilaktyka, czyli ten ubiór odpowiedni, stosowanie środków odstraszających kleszcze, bo są takie środki, można się zaopatrzyć w aptekach, w sklepach chemicznych, więc zadbajmy o to, abyśmy po prostu mogli uniknąć tego typu zachorowania. Jest szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i taką szczepionkę można nabyć w aptekach. Najlepiej jest zaszczepić się przed sezonem aktywności kleszczy. Szczepionka składa się z 3 dawek, ale takie szczepienie powinno być poprzedzone klasyfikacją lekarską. Sezon kleszczowy zaczyna się wczesną wiosną, ale też i jest aktywność, duża aktywność kleszczy również w okresie jesiennym, wtedy, kiedy chodzimy na grzyby. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy właśnie wybierając się na spacer do lasu, po prostu powinniśmy się ubrać odpowiednio, aby uniknąć tego zagrożenia. Babeszioza jest to choroba, która występuje u zwierząt i miłośnicy zwierząt powinni po prostu zgłosić się do punktów weterynaryjnych, gdzie jest, może nie ma szczepionki, ale są preparaty odstraszające te kleszcze. Są to preparaty doustne, zewnętrzne, są obroże, które odstraszają te pasożyty, dlatego bardzo ważne jest, aby zadbać o te zwierzęta, aby też uniknąć u nich tych zachorowań.
4: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
3: Pokaż!
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga!
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
11: A teraz w RTV Euro AGD.
12: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
13: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
14: Reklama.
15: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
16: Anna Badowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Każdego miesiąca do delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu przychodzą osoby, które skarżą się na wady zakupionych przez siebie rzeczy. Często ich cena idzie w tysiącach, dlatego podczas zakupu warto maksymalnie się zabezpieczyć, mówi dyrektor delegatury Inspekcji Handlowej w Radomiu Dorota Mąkosa-Onucha.
17: Jeśli wadliwość towaru nie jest taka druzgocąca, nie jest istotna, taka, że można z niego korzystać, konsument pozostawia ten towar u siebie, ale sprzedawca udziela mu obniżki ceny, no stosownie do tej niedogodności, która jednak w tym towarze tkwi. I obie strony na to idą, zgadzają się i jako takie właśnie czwarte uprawnienie to obniżenie ceny. Bardzo ważne jest, i skoro mamy radzić konsumentom, to przy składaniu reklamacji sama wadliwość to się aż sunie sama na usta, czyli konsument jest w stanie dobrze określić wadliwość produktu i powiedzieć sprzedawcy, co jest nie tak w tym produkcie. Wcale nie musi tu używać jakichś technicznych sformułowań. Tylko jest teraz jeszcze drugi etap tej reklamacji, czyli oprócz tego, że wyładujemy swoje niezadowolenie, to oczywiście nie warto tego robić, bo później utrudnia załatwienie sprawy, no to oprócz tego trzeba wyartykułować, czego oczekujemy, czyli to żądanie, czyli inaczej uprawnienie z drugiej strony. Jest to żądanie i zarazem uprawnienie dla konsumenta. I konsument przy pierwszej reklamacji może jedno z tych czterech żądań wysunąć. Nawet może wysunąć żądanie odstąpienia od umowy, jeśli on uważa, że te buty właśnie rozklejane mają wadliwość istotną. Sprzedawca w takiej sytuacji może takie nasze żądanie trochę jakby zablokować, bo on może nie uznać tego żądania obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy, jeśli takie wybraliśmy, i zaproponować niezwłoczną wymianę albo niezwłoczną naprawę. Ale gdyby to była druga reklamacja, I gdybyśmy powiedzieli, ja odstępuję od tej umowy, nie wierzę, że te buty zostaną skutecznie naprawione, albo wymieniono mi i znowu to samo, więc proszę mi oddać pieniądze, nie będę chodził w rozklejonych butach, albowiem jeszcze to jest wadliwość istotna, bo już pomijając względy estetyczne, no to użytkowe, to po prostu takie buty nie nadają się do użytku. I wtedy sprzedawca nie może nas zablokować ofertą kolejnej wymiany, kolejnej naprawy. Ale wracając jeszcze do tej wadliwości, do tych rozklejonych butów, to przy pierwszej reklamacji możemy również zażądać naprawy, możemy również zażądać wymiany obuwia. I też w tej pierwszej kolejności możemy i takie żądanie wyartykułować. No ale wtedy no, z różnych przyczyn konsumenci takie żądania wskazują. Być może model butów się konsumentowi podoba. No tutaj nie będziemy dociekać dlaczego, ale jest takie uprawnienie. W każdym razie sprzedawca może takie uprawnienie wykonać, znaczy może w tym sensie, że jest to uprawnienie konsumenta, ale musi, jeśli jest wadliwość produktu, no to sprzedawca ma taki obowiązek prawny związany z wadliwością towaru. Jeszcze moglibyśmy na momencik do gwarancji właśnie wrócić, bo mówiliśmy i o rękojmi, i o gwarancji. To tutaj, skoro mówimy, jakie uprawnienia konsumentom przysługują z tytułu rękojmi, to warto powiedzieć, co może konsument z tytułu gwarancji. No bo skoro ona jest udzielana dobrowolnie, tak jak już sobie powiedzieliśmy, no to jakie ma konsument uprawnienia z tego tytułu? To tutaj decyduje treść dokumentu gwarancyjnego. Z doświadczenia to możemy powiedzieć, że przeważnie dotyczy ona napraw towaru przez gwaranta. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli się decydujemy na uprawnienia z tytułu gwarancji, na dochodzenie roszczeń w tym systemie, to jest tak górnolotnie mówimy w tym systemie, no ale system rękojmi, system gwarancji, więc warto to jakoś sobie poszufladkować, to trzeba pamiętać, żeby do właściwego podmiotu złożyć tą reklamację. Zdarzają się gwarancje, które mówią, że można złożyć do punktu sprzedaży reklamację z tytułu gwarancji, ale są i gwarancje, które wskazują punkty serwisowe z adresami i tam trzeba udać się ze swoją sprawą z tytułu reklamacji. Przy składaniu reklamacji, tak z rękojmi, jak i z tytułu gwarancji, trzeba bacznie uważać, co się podpisuje. Przepisy prawne nie regulują jakiegoś wzoru formularza, nie ustanawiają jakichś formularzy na zgłoszenie reklamacyjne. Po prostu w taki sposób to się odbywa, że sprzedawca albo sobie sam opracuje, albo my jesteśmy poproszeni o to, żeby samemu napisać. I z racji tej, że nie ma formularzy, wzorów reklamacji, to trzeba można założyć, że ten formularz, który przedstawia nam druga strona przy składaniu reklamacji, no może być opracowany w sposób na pierwszy rzut oka dla nas niejasny. Można też powiedzieć, że on może być opracowany w sposób no, korzystny dla sprzedawcy. Może być tak i bywa, że na przykład wśród wyboru roszczenia konsumenta nie będzie zwrotu ceny w tym formularzu, a nam to przysługuje, prawda? Więc wstawiamy tego ptaszka albo sprzedawca, ten kto obsługuje reklamację, wstawi ptaszka przy naprawie bądź przy wymianie, a jak jeszcze konsument ma przebłysk ostrożności, powie, że on żąda przecież zwrotu ceny, no bo to jest tak wadliwy towar, że jemu to, jego zdaniem, należy się. Ale sprzedawca mówi, ale ja tego nie mam w formularzu, prawda? Jakie wyjście wtedy? Albo siadamy, piszemy swoje żądanie w formie po prostu podania, jak do urzędu, doradzamy ton spokojny. Od razu nie musimy pisać, żądam natychmiast, w terminie, niezwłocznie i to myślę o Państwa firmie, bądź o tym towarze. tylko racjonalnie wyartykułować wadliwość swoimi słowami, na czym polega. I proszę, albo wnioskuję o to czy o tamto. I w dwóch egzemplarzach, na jednym egzemplarzu, który zostawiamy dla siebie, pokwitowanie z datą, że złożyliśmy tą reklamację. Albo na tym nieszczęsnym druczku, w którym wszystkich uprawnień nie wymieniono, dopisać. Nie wstawiać żadnych ptaszków tam, gdzie nie wybieramy tych roszczeń, tylko dopisać swoją ręką. Żądam zwrotu ceny. I żeby to samo było na kopii, którą my dostajemy, prawda? Rękojmia jest jednak korzystniejsza niż gwarancja, bo gwarancja przeważnie uprawnia do napraw, uprawnia czasami do wymiany sprzętu, ale pod licznymi warunkami. Jeśli na przykład były trzy istotne naprawy, albo nie jest możliwa wymiana jakiegoś podzespołu, no to wtedy wymiana całego wyrobu. No a w rękojmi nie mamy takich aż rygorów, ponieważ w rękojmi przy drugiej reklamacji, i to nie musi być ta sama wada, możemy już na przykład odstąpić od umowy, prawda, jeśli wadliwość jest istotna. Więc tutaj i tutaj jeszcze przy rękojmi, co do zasady, konsument decyduje o sposobie zaspokojenia jego praw z tytułu rękojmi, a przy gwarancji decyduje gwarant o tym. I trzeba jeszcze zwrócić uwagę przy gwarancji, że gwarancje często zawierają szereg wyłączeń i to jest zgodne z prawem, co jest nieobjęte gwarancją. I jeszcze byśmy radzili, żeby nie iść samemu. Z kimś jeszcze iść, z rodziny czy ze znajomym. Zawsze ktoś inny zwróci uwagę jeszcze na coś. Ten, kto nas obsługuje, no będzie bardziej eksploatowany przez klienta, no ale od tego jest. Czyli właśnie przeczytanie tych dokumentów, poświęcenie czasu na takie zakupy, które wiążą nas dłuższy czas. Jeszcze jedna rada to, żeby zachować paragon, skserować go. Potem jest trudność przy rozpatrywaniu reklamacji. Nie ma prawa sprzedawca nie przyjąć reklamacji, bo nie ma paragonu, ale konsument musi udowodnić zakup. Będzie mu ciężko przy braku paragonu.
7: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie ciepłowni Południe produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłatę za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnionych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
14: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren. Cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła. Tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które, jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność ceny, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli mówić o stabilności kosztów związanych z utrzymaniem wysypiska i opłatami, które wiążą się ze składowaniem na wysypisku tych odpadów. Następnie ekologiczne ogrzewanie. To tak jak już powiedziałem wcześniej, redukcja zużycia węgla o 1/4, redukcja też szkodliwych substancji wynikających właśnie ze spalania węgla, które będziemy dostarczać do atmosfery. Zwiększenie niezależności energetycznej, ponieważ mamy to własne paliwo, możemy nim zarządzać, możemy w zależności od sytuacji naszej, tu wewnętrznej, zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówiło o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać, nie paliwo LDRF, a po prostu odpady, my już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
7: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
18: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tym panonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza. Ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu, wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu. No właśnie tu się mieściła i z tego resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości, miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na Resursę, znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
7: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radą zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania, który zredukuje stres, a także pozbawi negatywnych emocji. Jak powinny wyglądać nasze pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska.
19: Zawsze zaczynam od marszów, troszkę rozciągania. Następnie marszobiegi, latamy, bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych. Po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 kilometrów sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać.
7: Przypomnijmy, bieganie przede wszystkim świetnie wpływa na kondycję fizyczną i psychiczną. Pomaga także zredukować stres czy pozbyć się negatywnych emocji.
15: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: FM.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
4: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Reklama.
16: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
17: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Problemy z finansami, wysokie ceny w sklepach czy tocząca się wojna za naszą wschodnią granicą. To tylko niektóre sytuacje budzące w nas obawy. Osoby odczuwających lęk jest coraz więcej, mówi Anna Małaśnicka, terapeutka z Radomskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
18: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa, żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu. Bądźmy z takim otwarciem. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia. Jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie gdy sami odczuwamy już, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem, to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom: oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przyłożyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie, wpuścić mental i wpuścić te myślenie na temat danego problemu. A tak naprawdę w pierwszym momencie odetnijmy trochę tą mentalność, ponieważ w stresie nie myślimy racjonalnie.
17: Ośrodek interwencji kryzysowej, w którym można uzyskać pomoc w razie kryzysu emocjonalnego, mieści się przy ulicy Malczewskiego 20B w Radomiu i czynny jest całą dobę. W placówce działa również niebieska infolinia pod numerem 48 362 27 45. Niebieska linia działa codziennie w godzinach od 8 do 21. Wybierz się do lasu jak do apteki. Zachęcają leśnicy. W tym czasie zwolennicy naturalnych kuracji mają szansę na rozpoczęcie zbiorów. W lesie czeka na nas wiele dóbr, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
0: Można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości, więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać, bodajże na przykład mogli. Można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnek smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie

0: i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, które z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, można, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak, też można spróbować. I wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego, taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz, właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny, liście funkcji, taki orzechowy smak, no i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne. Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć, w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan, czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć, albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki. Bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują, i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
1: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałkach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować? Pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mount Everest.
2: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?

0: chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, było dosłownie 70 km od Krakowa.
1: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
0: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
1: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
0: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
1: O czym powinniśmy pamiętać, wybierając się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
0: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie trzy razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. Trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku. Nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić, i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
1: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
0: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas. Ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie. Tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
2: Komary dają się we znaki mieszkańcom miasta. Wieczorne spacery w parkach stają się coraz mniej przyjemne, a to ze względu na komary. O tym dr Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog i wenerolog z poradni skórnej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
3: Oczywiście dobrze by było nie drapać, tylko jak to zrobić, żeby nie drapać? No wiadomo, że dobrze by było chronić się. Są różne repelenty, które w jakiś sposób chronią, odstraszają te komary, więc profilaktyka, zanim zaczniemy drapać, zanim narazimy się na te ukąszenia, no to dobrze by było jednak pomyśleć o ochronie. Nasz pot przyciąga komary, prawda? Część autorów twierdzi, że witamina B i pochodne przyjmowana doustnie w jakiś sposób będzie odstraszać te komary. Mówiłam o repelentach, ale również różnego rodzaju zioła, mięta, szałwia też będą coś. Możemy w ogródku przydomowym sobie zasadzić i też w jakiś sposób może to pomóc. Profilaktycznie spryskujemy różnymi preparatami krzewy. Jeśli już dojdzie do ukąszenia, musimy pamiętać, że też są osoby, które są bardziej podatne na ukąszenia komarów, mniej. Są osoby, które mają na przykład skłonność do alergii, no wówczas ten odczyn będzie zdecydowanie większy. Bąbel będzie jak pokrzywkowy, będą odczyny rumieniowo, obrzękowe i to wtedy bardzo swędzi. No i wówczas no to musimy pamiętać, że pod ręką nie mamy żadnego kremu, który będzie zawierał mentol, ale można by sobie robić, przemywać, nie drapać, broń Boże, bo co to no, drapanie powoduje, że powstają wrota infekcji bakteryjnej, wtórnie dojdzie do wtórnej infekcji bakteryjnej i wtedy dopiero robi się problem.
2: Żołnierzyki, samochody, kolejki czy konie na biegunach. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Chłopięce zabawki ze zbiorów Rodziny Sosenko. Na ekspozycji zobaczymy zabawki z całego świata, mówi Agnieszka Kozłowska z Muzeum Malczewskiego.
4: Wystawę Chłopięce Zabawki ze zbiorów rodziny Sosenko, a kuratorami wystawy są pani Katarzyna i pan Marek Sosenko, ponieważ to oni prowadzą Muzeum Zabawek w Krakowie i Fundację Zbiorów Rodziny Sosenko. Ta fundacja posiada jedną z największych na świecie kolekcji zabawek historycznych. Zbiór reprezentowany jest przez zabawki zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zabawki, które były wytwarzane od XVI wieku aż po czasy nam współczesne. I ta fundacja zajmuje się również prowadzeniem działalności edukacyjnej, wydawniczej. Zabawa i zabawka jest znana nam wszystkim od dawna. Właściwie jak tylko powstała ludzkość, tak ludzie wymyślali zabawki. Proszę Państwa, wystawę podzieliliśmy, właściwie to Państwo Sosenko podzielili na takie podstawowe tematy. Otóż będą klocki i zabawki montażowe, będą przedmioty i akcesoria codziennego użytku. Tutaj będzie można zobaczyć kompas, scyzoryki, narzędzia, śrubki. Następnie będą gry planszowe, towarzyskie i karciane. Potem będą również zabawki militarne i tutaj będziemy mogli zobaczyć żołnierzyki, strzelby, szabelki. Oczywiście konie na biegunach. Następny temat to dziecięcy sprzęt muzyczny, optyczny i fotograficzny. Oczywiście będzie też dział poświęcony komunikacji, czyli samochodom, samolotom, statkom i całej infrastrukturze kolejowej. Potem mamy roboty i kosmos, bardzo ciekawy też dział i fajnie zaprojektowany. Oczywiście będą pocztówki i fotografie oraz sprzęt sportowy, który wykorzystywały oczywiście dzieci przynajmniej dokładnie od XIX wieku. Proszę Państwa, prezentowane zabawki będą pochodziły z takich krajów jak m.in. Kanada, Japonia, dawna Czechosłowacja, Chiny, Indie, Węgry, Wielka Brytania.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Uniwersytet Radomski ma dla Ciebie wolne miejsca. Sprawdź kierunki na www.rekrutacja.uniwersytetradomski.pl. Nie zwlekaj i rozpocznij swoje wymarzone studia.
18: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
19: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Reklama.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Pochodzący z XV wieku klasztor i kościół ojców Bernardynów to jeden z najstarszych zabytków w Radomiu. Jego wnętrze odwiedzają radomianie i turyści odwiedzający miasto. Jednak w części na co dzień niedostępnej znajdują się miejsca, które czynią ten obiekt wyjątkowym na skalę Polski, mówi ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.
6: Mówimy kaplica Matki Bożej Anielskiej, widzimy w centrum obraz przedstawiający Marię Niepokaloną, ale od strony prac, które były prowadzone przy tych malowidłach w kościele i w kaplicy, jest jedna ciekawostka, która związana jest ze świadectwem człowieka, który w tym pomagał, człowieka, który wszyscy w Polsce dobrze znają. Otóż lata temu, kiedy przyjechał tutaj do Radomia pan Andrzej Wajda, który jako młody człowiek był w Radomiu, bo jego ojciec był żołnierzem, oficerem i tutaj stacjonował w Radomiu, on przyznał się, że wtedy, kiedy Stalona Dobrzański malował tutaj kościół, te polichromie, on przychodził, mu pomagał. W Muzeum Jacka Malczewskiego mamy zachowane akwarele Andrzeja Wajdy, podarował je do muzeum w Radomiu. Między innymi na nich są przedstawione widoki fragmentów klasztoru Bernardynów, które też malował będąc tutaj. Także to jest też taka ciekawostka, której byśmy nie wiedzieli, gdyby sam, kiedy był w Radomiu, nie opowiedział o tym. Także myślę, tu jest ciekawa rzecz. Druga rzecz ważna, dzisiaj od strony historycznej, konserwatorskiej bardzo mocno się wraca do tego. Zwracam uwagę na przepiękną posadzkę. To jest nasz Maryvil, czyli terakota maryvilska, zakład, który produkował przepiękne płytki terakotowe. Ponieważ ta kaplica jest tak na uboczu i dużo ludzi do niej nie wchodzi, proszę zwrócić uwagę, jak ona jest pięknie zachowana. Różne wzory, różne ornamenty i ta posadzka i ta polichromia, one są mniej więcej z jednego czasu, przepięknie się ze sobą komponują. Ale jest jeden element w tej kaplicy stary, to są stalle. I chciałbym powiedzieć, że kto wchodzi do tej kaplicy, to ja często powtarzam, patrzymy na najstarsze meble w Radomiu. Nie ma żadnych właśnie zabytków meblarskich starszych, to są stalle z około początku XVI wieku, około 1500 roku. Niestety nie zachowane w całości, bo widzimy tylko siedziska, natomiast jeszcze były tak zwane zaplecki, czyli te elementy, na których były albo obrazy, albo jakieś malowidła przedstawione. Niestety to się nie zachowało. Dlaczego nie można siadać? No bo tak wyjątkowe obiekty, które mają ponad 500 lat, gdy będziemy na nich siadać i użytkować, to na pewno długo nam nie posłużą. Tym bardziej, że w trakcie pracy odkryliśmy fragmenty polichromii, która została tutaj pięknie zrekonstruowana na tych elementach dzielących poszczególne siedziska. Także jak mówię, z jednej strony mamy przepięknie pokazane działania okresu międzywojennego, zdobiące te kaplice, taki dodatek pasujący do wnętrza, ale też przeniesione stalle, które tutaj są. Pierwotnie, setki lat temu, w tym miejscu była zakrystia. Ona była w pobliżu tego chóru zakonnego. Tam jest wejście dzisiaj zamurowane, gdzie zakonnicy sobie wchodzili, niezależnie od dziejącej się liturgii w kościele i tutaj się modlili. Szkoda, że nie możemy się szybko przenieść do Sandomierza, dlatego że, jak wspominałem wcześniej, po kasacie klasztoru została zabrana cała biblioteka i między innymi większość księgozbioru została przewieziona do seminarium duchownego w Sandomierzu, bo taki był między innymi zalecenie władz carskich, i w Sandomierzu zachował się przepiękny średniowieczny antyfonarz, z którego właśnie zakonnicy się modlili. Gdyby był tutaj w Radomiu, to obok tych stal jakby się można było wyeksponować ten antyfonarz, to by też łatwiej było zrozumieć, jak wyglądała liturgia godzin, czyli modlitwa brewiarzem w życiu właśnie zakonników, którzy siadali w takich stallach i wspólnie modlili się o różnych porach dnia. Teraz pójdziemy na chwilę na krużganki klasztorne po to, żeby wejść na wirydarz. Miejsce znowu kolejne wyjątkowe w każdym klasztorze. Normalnie zwyczajowo w klasztorach wirydarze, czyli te dziedzińce pomiędzy klasztorem a kościołem, gdzie jest roślinność, gdzie jest miejsce do takiej kontemplacji, do spacerów, jest wyłączone z użytku przez wszystkich wiernych, jest za klauzurą. Tutaj Bernardyni pozwalają wejść na ten wirydarz, więc my skorzystamy. korzystamy i też wchodzimy na... I widzimy tutaj, ten wirydarz jest nieduży, bo radomski klasztor nie był wielkim klasztorem, ale jednocześnie był wirydarz zawsze w każdym klasztorze taką namiastką trochę raju, tego miejsca takiego wyjątkowego. Tutaj też starano się dobierać odpowiednią roślinność. Proszę zobaczyć, są róże, które symbolizują Matkę Bożą, bo patronką Bernardynów tej prowincji, w której jesteśmy, jest Niepokalana Dziewica. Dlatego mamy właśnie obraz w kaplicy Matki Bożej Anielskiej Niepokalanej. Mamy figurę, która jest w centrum tego wirydarza, właśnie poświęconą Maryi. I zarówno te kwiaty, które tutaj nam rosną, jak i zioła, które są posadzone, to jest też nawiązanie do średniowiecznych zielników i tych kronik i źródeł, które potwierdzają nam, że te rośliny też miały swoje właśnie wymowę symboliczną, odnoszącą się do konkretnych osób świętych, czy do pewnych cnót, które miał rozwijać w sobie zakonnik. W związku z tym wydaje mi się, że obok zwiedzania zabytku, jakim jest kościół, koniecznie trzeba wejść na wirydarz, a zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jest ciepło, to jest wspaniałe miejsce, które właśnie pokazuje ten inny świat, tego, gdzie tu nie ma pośpiechu, zabiegania, hałasu, ale jest rzeczywiście cisza. W części zamkniętej tutaj żyją sobie normalnie zakonnicy. W tej części parterowej mamy te pomieszczenia, to jest rozmównica. Rozmównica to jest takie miejsce, jak przychodzą goście do zakonników, ponieważ osobom z zewnątrz, własna świeckim, nie wolno wchodzić do ich pokoi, do ich cel klasztornych, dlatego jest gdzieś w pobliżu wejścia taki pokój, gdzie można gości przyjąć, porozmawiać z nimi, spotkać się, i oni nie wchodzą dalej do części klasztornej, natomiast zostają ugoszczeni, przyjęci i to są pewne reguły, które obowiązują w klasztorach. Osoby często, które nie mają do czynienia z zakonnikami, może ich to dziwić, ale tu chodzi o pewien porządek, dlatego że zakonnicy funkcjonują według pewnego rytmu, wspólnych modlitw, wspólnych posiłków, które czynią modlitw, bo oprócz tych kościoła, zakonnicy w tej części zamkniętej mają też swoją kaplicę, gdzie się spotykają na modlitwę. Kiedyś właśnie był ten chór zakonny, a go dzisiaj nie ma, dlatego mają w części tej mieszkalnej jeszcze swoją osobną kaplicę. Spróbujemy wejść do refektarza. Wspominałem, jest tym świadkiem tych najważniejszych, niezwykłych wydarzeń. Wydarzeń, tu się właśnie ci spiskowcy, którzy jeszcze przed wybuchem powstania, bo te już spotkania zaczynały się w 61 roku i w kolejnych latach, i tutaj przychodzono, tu odbierano bardzo często przysięgi od tych, którzy decydowali się na włączenie w tą działalność powstańczą. Dlatego to jest to miejsce historycznie ważne. Ten refektarz jest do dzisiejszego dnia czynny, bo tutaj zakonnicy spożywają posiłki, tutaj te najważniejsze uroczystości się też odbywają. I zwracam uwagę, bo wśród kilku obrazów, które tutaj mamy, mamy te portrety trumienne, te cztery zachowane portrety trumienne miejscowej szlachty. To jest ten okres sarmacki, one były wieszane na trumnach w momencie pogrzebu i tu w ostatnich, powiedzmy, 20 latach one zawsze tu wisiały w refektarzu. Być może będzie kiedyś, no bo też marzymy o tym, żeby tu gdzieś przy klasztorze była taka izba pamięci, miejsce, gdzie by można te najciekawsze rzeczy wyeksponować. Natomiast na chwilę obecną one są tutaj. Tu też ze względów bezpieczeństwa jest to część zamknięta, możemy spokojnie tutaj je powiesić. Normalnie wydawałoby się zwykły refektarz, ale znowu, jak się sięga do historii tego miejsca, to jest też... Proszę pamiętać, że jesteśmy też w części klasztornej, bo ja tak tylko skrótowo wspomniałem, ale jak się czyta opisy, to proszę pamiętać, tutaj wielu ludzi cierpiało, bo to jest miejsce też od strony historycznej mocno naznaczone też cierpieniem ludzi, bo kiedy Bernardyni zostali stąd wyrzuceni, było tu więzienie, tu ludzi więziono, tu ludzi torturowano, także też te mury mogłyby wiele opowiedzieć o dramatach polskiego narodu w XIX wieku. Ale przechodzimy obok obiektu wyjątkowego, bo wszystko na to wskazuje, że taki obiekt tego typu jest jeszcze tylko jeden w Portugalii. Tak to w całej Europie już nie ma zachowanego takiego piekarnika. Czym on był? To, jak widzimy, to jest budynek, który jest dostawiony, dobudowany do południowej części klasztoru, przy samej kuchni, i on właśnie służył celom gospodarczym. Tu była piekarnia, tu była olejarnia, wędzarnia, miejsce, którym po prostu pomagało w przygotowaniu tych wszystkich produktów, które potrzebowali zakonnicy. Natomiast jest, ze względu na to, że zachowany został, że istnieje, że nie został zburzony, a w większości klasztorów niestety się nie zachowało. To jest też obiekt, który wyróżnia cały ten zespół klasztorny Bernardynów, jako jest zabytkiem o takiej strony, że ponieważ jest też przy kuchni, jest wykorzystywany jako taka troszeczkę, powiem, spiżarnia, bo jest, to są dobre warunki. Myślimy i chcielibyśmy, żeby był w przyszłości udostępniany turystom, żeby mogli wejść.
2: Radomianie chętnie wybierają się do podmiejskich lasów w poszukiwaniu grzybów. Niestety często wybierają lasy, których nie znają. Jak zaplanować wyjście, by nie zgubić się w gąszczu drzew? Mówi Edyta Nowicka, rzecznik prasowy Lasów Państwowych w Radomiu.
14: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy. To jest ważne. Ważne jest to, żeby... Często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że to są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna. Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, O tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PPOSZ. I one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to Straż Pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą. Mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gad jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary.
2: Latał nad Rumunią, Włochami czy Słowenią. Mowa o Radomianinie Michale Duzińskim, mistrzu Polski w lataniu na paralotni. Jest jedynym mieszkańcem naszego miasta, który startuje w tego typu zawodach.
20: Latanie moje wzięło się tak naprawdę z marzeń, z wiecznych snów o lataniu, o unoszeniu się w powietrzu. I dawno temu, będąc na nartach, tak naprawdę na Kasprowym, zobaczyłem paralotniarzy. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Miałem jakieś spadochrony, z którymi się biega za plecami. Wtedy to tak wyglądało dziwnie dosyć. Wtedy mi się zamarzyło. A akurat tak się poskładało, że koledzy, z którymi jeździłem na nartach, też jakby zaczęli się tym interesować i tak to się zaczęło. Nie potrzeba mieć specjalnego jakiegoś zdrowia, trzeba być ogólnie sprawnym fizycznie, być w stanie wnieść swój tobołek, ponieważ to waży około 20 kg, wnieść na górkę bądź wjechać z tym na górkę, ogólnie być sprawnym fizycznie.
21: A jak taki sprzęt wygląda? Co jest potrzebne?
20: Jest potrzebna paralotnia, czyli to jest tak naprawdę skrzydło. Do tego potrzebna jest uprząż. Do tego jeszcze mamy spadochron zapasowy, który musimy mieć zawsze ze sobą, ponieważ różne sytuacje dzieją się w powietrzu. To jest takie nasze koło ratunkowe.
21: Czy to jest drogi sport?
20: Uważam, że to nie jest drogi sport w stosunku do sportów, które mamy w dzisiejszych czasach. Koszt latania na paralotni to głównie wymiana skrzydła co 3 lata, powiedzmy, co 4, co 2, zależy ile latamy. Koszt paralotni to jest około 3 do 4 tysięcy euro skrzydła. Uprząż troszkę taniej, padochron zapasowy to jest około 3 tysięcy złotych. I to są koszty nowego sprzętu. Gro kosztów to jest tak naprawdę wyjazdy. Wyjazdy na latanie.
21: Powiedzmy, gdzie pan do tej pory przez te naście lat latał?
20: Od Serbii, przez Rumunię, przez kraje alpejskie, czyli Włochy, Słowenia, Austria, Słowacja, Czechy, Polska. Najbardziej zakochany jestem w Słowenii. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, w jakich latałem, Alpy Julijskie, Słoweńskie. ale na równi też kocham Dolomity włoskie, choć tam rzadziej się daje latać ze względu na specyficzne i dość ciężkie warunki w sezonie. To są dwa miejsca, w których najbardziej kocham latać, to bezwzględnie.
21: A co pan czuje, jak pan tak sobie fruwa, bo rozumiem, że sam pan lata.
20: Tak, latam sam. Co czuję? Spokój wewnętrzny, kontakt z naturą, z ptakami. To mogę panią zaskoczyć, ptaki, mimo że to jest zwierzyna dzika, nie reaguje tak jak sarna w lesie, że się nas boi. Ptaki potrafią podlatywać, patrzeć nam prosto w oczy, latać z nami. I takim jednym z takich najfajniejszych ptaków to są nasze bociany rodzinne, które na przykład w sierpniu, jak są wśród sejmiki bociane, potrafią przylecieć w kilkanaście, kilkadziesiąt sztuk do paralotni, bądź to paralotniarz dolatuje do nich po prostu i latają z nami w stadzie. One traktują tak jak członka danego stada.
21: Nie ma co ukrywać, że jest to sport ekstremalny. Jakie zagrożenia czyhają pana na startach podczas startu?
20: Generalnie każdy sport lotniczy, można powiedzieć, jest sportem ekstremalnym, aczkolwiek wykonując go w odpowiednich warunkach, z rozsądkiem w głowie, jest to dość bezpieczny sport. Nie bardziej niebezpieczny niż rowery górskie czy narty. Po prostu trzeba w odpowiednich warunkach to wykonywać wszystko z rozsądkiem, bez szaleństw. Choć na zawodach jest odrobina szaleństwa, musi być. Oczywiście paralotnia jest miękkopłatem, więc jakieś turbulencje w powietrzu czy zawietrzne od gór potrafią poskładać nam sprzęt w powietrzu, więc do tego są jakby odpowiednie techniki, których próbujemy użyć, żeby wyprowadzić. W ostateczności mamy to, co powiedziałem, spadochron zapasowy, który musimy użyć, gdy już nie jesteśmy pewni, albo dość szybko, w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni, że damy radę wyprowadzić. Tak?
21: A powiedzmy, czy tutaj w Radomiu, w okolicach Radomia, w regionie radomskim, czy można gdzieś spróbować?
20: Jak najbardziej, jest parę miejsc, może nie w regionie radomskim, ale najbliższe wielu osobom może być znane miejsce Janowiec nad Wisłą, to jest Skarpa Janowiecka, tam są bardzo fajne, zdarzają się warunki do latania przy wiatrach południowych, Kielce, Pińczów, to są takie najbliższe miejsca. W Kielcach Masłów jest też fajna górka taka, na której można odbyć loty termiczno-żaglowe, też oczywiście w odpowiednich warunkach.
21: Jeżeli ktoś chce zacząć przygodę, to co musi zrobić, do kogo może się udać?
20: Najpierw trzeba pójść na kurs paralotniowy. Podstawowy kurs paralotniowy trwa około tygodnia czasu, przy dobrych warunkach oczywiście, ale najlepiej polecam naprawdę na początku przelecenie się w tandemie, czyli z doświadczonym pilotem w górach, bądź gdzieś za wyciągarką też można polecieć, ale najfajniej jest w górach, to polecam. I wtedy zobaczymy, osoba, która chce zacząć, będzie wiedziała, czy w ogóle jest w stanie kontynuować to, czy jej się to tak naprawdę podoba, ponieważ ten sport wkręca na całe życie, a poza tym trzeba zdać sobie sprawę, paralotniarstwo poświęca bardzo dużo czasu i zabiera nam dużo czasu, ponieważ dużą częścią naszego życia paralotniowego jest oczekiwanie na dobry warun, że tak powiem, czyli sprzyjające nam warunki do latania. I trzeba właściwie umieć dostosować życie do latania, nie latanie do życia, bo wtedy nie latamy.
21: Wspomniał pan tutaj o tym kursie. Jak taki kurs wygląda? Czy to jest to samo, co, nie wiem, na prawo jazdy?
20: Tak, to jest coś podobnego do kursu na prawo jazdy. Najpierw jest teoria oczywiście, czyli cokolwiek musimy liznąć z aerodynamiki, z przepisów lotniczych, bo to też jest ważne, gdzie możemy latać, jak możemy latać. Potem jest wiedza praktyczna, czyli po prostu najpierw się trzeba nauczyć stawiać skrzydło, panować nad tym skrzydłem na ziemi. Później z udziałem instruktora już mamy pierwsze loty niskie z reguły, przyzboczowe i tak zaczynamy stawiać kroki. Tak samo jak kierowca tak naprawdę po kursie prawa jazdy, no można powiedzieć, ma papier w ręku, ale jest takim zielonym listkiem trochę. Tak samo my tutaj po kursie na paralotni jesteśmy zielonym listkiem, który wymaga albo opieki dalszej instruktora, albo przyjaciół, znajomych i musi się tu szlifować, tak? Tu jest najwięcej potrzebujemy, żeby doskonalić się, to potrzebna jest praktyka.
21: Co panu daje takie latanie?
20: Najbardziej wyciszenie, wbrew pozorom, integrację z naturą i w zasadzie taki styl życia. Ten paralotnia to jest trochę też styl życia. Wyjeżdżamy z przyjaciółmi, z którymi się rozumiemy czasami bez słów. Czujemy to wspólnie, potrafimy te same miejsca podziwiać i co daje? Tak naprawdę daje mi to, że tam, gdzie ja jestem, często wielu normalnych ludzi, przepraszam za to wyrażenie, nigdy nie będzie. To, co my widzimy z góry często, To nie jest samolot. My jesteśmy w otwartej przestrzeni, w ciszy i jakby bezpośrednio możemy to sobie zagarnąć rękami, rękoma. Możemy się przytulić do chmur. To może wydawać się śmieszne, ale wiele osób ma takie marzenia, że siadło na chmurach. Ja to zrobiłem. Zrobiło to wielu moich przyjaciół, latając nad chmurami, pod chmurami, w ich pobliżu, z boku. Tego nie zobaczymy w żadnym samolocie, bo to jesteśmy wtedy oddzieleni jakąś szybką. To nie jest nasza przestrzeń, a tu jesteśmy zupełnie jakby w innym świecie, w nierealnym dla człowieka.
5: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96 i

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Reklama. Vox FM.
6: Radio. Rozrywka z Vox FM Radio.
4: Anna Badowska, zapraszam. Dziś ze mną w studiu barwne, kolorowe dwa radomskie zespoły. Jedni z nich czują, że tworzą nowy rodzaj muzyki, a drudzy, że ich charaktery to istne galimatias. Chcecie ich poznać? To zapraszam do słuchania.
7: Jak narodził się pomysł na założenie zespołu?
8: Paweł Kłak, zespół Hollow, gitara solowa. Więc tak, zespół Hollow to jest obecna nazwa. Tak naprawdę zaczęliśmy się spotykać w 2018 roku z Markiem i ze Sławkiem, którego akurat nie ma w tym momencie. Graliśmy na Fabrycznej i w zasadzie tam również poznaliśmy zespół Galimatias, który jeszcze nie był zespołem Galimatias, ale my nie byliśmy również zespołem Hollow. Pierwotna nazwa pierwsza to była z Bayband Boogie Chillen. No niestety nie mieliśmy wokalu wtedy i no ciężko to szło. Tak naprawdę to były początki pandemii, gdzie fajnie, że znaleźliśmy to miejsce do prób, bo wszystkie graliśmy wcześniej w Dom Kultury w Ustronie na Sandomierskiej, który został, ponieważ to była placówka szkoleniowa, to w momencie, kiedy rozpętała się pandemia, została zamknięta. No i rzutem na taśmę, jak to się ładnie mówi, znaleźliśmy miejsce do prób na Fabrycznej, gdzie mieliśmy ją w zasadzie na wyłączność i no jakoś to poszło, rozkręciło się. Później poznaliśmy Basię, która dołączyła do nas do zespołu na wokalu. No i tak to się zakręciło, że w tym momencie istniejemy jako zespół Hollow i zaczęliśmy no coś już większego, tak mi się wydaje.
7: Czyli na tej Fabrycznej, gdzie się pojawiliście po Domu Kultury na Ustroniu, gdzie mieliście tę próbę, wylądowaliście tam z zespołem Galimatias, tak? Który nie był jeszcze wtedy Galimatias, tak? On też przechodził jakąś tą swoją modernizację, tak można to powiedzieć. No to może tutaj się pokłonimy w stronę właśnie zespołu Galimatias, bo jesteście tutaj jakby nieodłącznym takim elementem wspólnym, jedną wielką rodziną, jak się nazywacie. No to jak narodził się pomysł założenia zespołu Galimatias? No i teraz zapałki, kto to powie?
9: No, ja wytypowałam jako niby szefowa, ale widać koledzy i tak zepchnęli wszystko na mnie. Emilia Stępniewicz, wokalistka zespołu Galimatias. Właściwie to tak naprawdę nie wiem, czy powinnam ja opowiadać o tej historii, bo ja dołączyłam do całego składu. Wcześniej graliście jeszcze w innym składzie. Był Marek Siewierski, był Irek i Piotrek Paluch na perkusji, niestety świętej pamięci już. No i na tej Fabrycznej, tam gdzie się spotkaliśmy z Bayband Boogie Chillen, matko, nie pamiętam nigdy tej nazwy. Tam stworzyliśmy projekt R i no, zaczęło się coś tam dziać, parę utworów stworzyliśmy, ale no, niestety właśnie przez śmierć perkusisty trochę nam się to czasowo wszystko zaczęło rozjeżdżać. Potem odszedł od nas gitarzysta Marek Siewierski, doszedł Michał Wiewiór, doszedł Michał Niewczas, no i tak powstał Galimatias. Potem przyszedł jeszcze Mikołaj Wawrzańczyk jako ostatni nasz rodzynek. No i zaczęliśmy już tak jakby trochę bardziej dynamicznie się rozwijać. I w sumie dzięki temu, że tak się ten skład wyklarował, to teraz parę tych koncertów zagraliśmy. No i w sumie to chyba tak to się zaczęło i mam nadzieję, że się będzie ciągnęło.
7: bo to jest też ważne dla słuchaczy, żeby to wybrzmiało, w jakim nurcie gracie muzykę?
10: Że ja opowiem. Generalnie mamy także nazwa zespołu, czyli Galimatias. To jest taka mieszanina różnych, różnistych stylów. Michał Wiewiór, gitara prowadząca Galimatias. Chyba każdy z nas do tego zespołu wnosi część taką od siebie muzyczną, która zupełnie nie ma związku z całą resztą. Nazwaliśmy to tak umownie Galimatiasem, tak się przyjęło i muzyka, którą wykonujemy, no ciężko tak zakwalifikować do jednego nurtu muzycznego, co my właściwie gramy. Czy to jest rock, czy to jest reggae, czy to jest punk, czy może trochę jakiegoś takiego, nie wiem, indyjskiego grania, hipnotycznego troszeczkę. Mieszamy sobie style, nie ograniczamy się zupełnie do jednego muzycznego i chyba nam to jakoś tam wychodzi.
9: Tak, szerzej nawet na naszym fanpage'u jest tak napisane, że właśnie, bo to jest ciekawe, skąd się składamy generalnie, z jakich tych części, bo ja pamiętam pierwszą próbę z chłopakami, jak weszłam na tą fabryczną, tam też były koty, czyli Baby, czyli Boogie Chillen i inaczej Hollow. Wchodzę do tej, na tą próbę, tam chłopaki stoją przy tych instrumentach, grają, mówię, matko kochana, gdzie ja się znalazłam w ogóle, bo ja pochodzę w sumie z nurtu gospel, także kompletnie w ogóle te niby grzeczna dziewczynka wchodzę, a tu chłopcy na takim pewnym haju jakimś tam muzycznym. I mówię, no nie wiem, chyba sobie nie dam rady, tutaj nie ma takiej opcji. Więc ja jestem z nurtu gospelowego, chłopaki tutaj metal, heavy metal, Irek z reggae, Mikołaj Wawrzeńczyk to w ogóle z jakichś takich swoich, ze swojego świata. Dlatego myślę, że ta nasza muzyka, no tak mam nadzieję, jest ciekawa dla słuchaczy, bo każdy z nas coś tam właśnie dodaje od siebie. Chłopaki często mówią, weź tam coś rockowego, tam dociśnij. Ja mówię, ja mam taki głos i tak będę śpiewała i myślę, że to też się ludziom podoba, że po prostu nie mam tej takiej typowej chrypy w śpiewaniu rockowej, tylko taki wygar, tak? Taki mocny po prostu, jak to ktoś kiedyś powiedział, rurę czy tubę.
7: Bazukę. Czyli można powiedzieć, że nazwa zespołu Galimatias jakby odzwierciedla tą ilość tych nurtów muzyki, którą gracie po prostu.
9: I charakterów też.
7: Jesteście barwnymi postaciami. A jak to u was wyglądało, jeśli chodzi o zespół Hollow? Jakie brzmienia wy tutaj prezentujecie? Do jakich zapraszacie swoich słuchaczy?
8: Zespół Hollow. Po jednym z koncertów w katakumbach usłyszeliśmy takie określenie naszego stylu jako blues progresywny. Ja osobiście nie słyszałem o takim nurcie, ale no, coś w tym jest na pewno. Myślę, że trzymamy się rocka, blues rocka bardzo mocno. Natomiast no, nasza wokalistka Basia również z nurtu gospel jest, także także tutaj też na pewno jakieś aspiracje ku temu też podejrzewam, że przemyca.
7: I można powiedzieć, że w tych dwóch zespołach, oprócz tego, że się spotkaliście na fabrycznej i pojawiły się tutaj dziewczyny z gospel, to połączyły was też dziewczyny tak naprawdę.
11: Zupełnie przypadkowo to było. To nie było tu żadnego uzurpatorstwa. To są zupełnie przypadki, że to są dwie kobiety z tego samego zespołu.
12: To może ja powiem, jak trafiłam do

0: słyszeli w poszukiwaniu, ale może to nie do końca tak jednak było, nie? A wasza nazwa zespołu, co dla was oznacza? Czemu jest tak tu słychać i przebąkują się gdzieś takie różne nazwy tak naprawdę tego zespołu, ale ostało się przy tej nazwie? Czemu tak?
1: Trzymamy się tej dziupli, tak? Czyli fabryczna to była taka nasza dziupla, z której się wybiliśmy tak naprawdę szerzej. No i chyba dlatego to tak zostało i trzymamy się tej nazwy, czyli Hollow Dziupla.
2: Wcześniejsza nazwa to była nazwa Koty, którą ja przeforsowałam, natomiast obecny tu Paweł Płak ma ksywę Kot. I niestety miał z tym problem spory, czemu się nie dziwię. Dlatego rzucił hasło zmiany nazwy. Mnie się dźwiękiem podobało Hollow, fonetycznie mi się podobało i przekaz też mi się podoba, tak? Bo jest taki tajemniczy i pokręcony też jak nasza muzyka, tak? I jak nasz skład, który ja przeforsowałam nazwę Koty. To tak jak Emila mówi o Galimatiasie, że dlatego, że każdy z nas chodzi swoimi drogami, tak? I spotykamy się gdzieś tam na próbach i łączymy właśnie nasze charaktery, nasze pomysły i tworzymy coś, no myślę, że interesującego, tak?
0: Blues progresywny, ja też nigdy się nie spotkałam z taką nazwą. Rock progresywny jak najbardziej, dla mnie to jest taka muzyka, jeśli chodzi o rock progresywny, taka gdzieś wciągająca nas w jakąś tam podróż, przynajmniej dla mnie osobiście. Blues progresywny. No rozwincie tą tutaj generalnie tą nowość, że tak powiem. Cóż to jest?
3: To taka nazwa nie wiadomo skąd właściwie. Marek Igliński, perkusista zespołu Hollow, trudno powiedzieć. Ja też pierwszy raz się spotkałem z tą. Ktoś tam powiedział o nas, tak? I tak zostało.
0: A to jest ciekawe, czyli zespół Galimatias będzie teraz oceniać to, co robią na scenie koledzy, tak? Nie, no super!
4: Nie, bardziej chodzi mi o to, że może wiem skąd ta nazwa blues progresywny, bo blues każdemu kojarzy się jednak ze Śląskiem, z Dżemem, czy nie wiem, z Tadeuszem Nalepą. Takim bardzo mocno osadzonym w czasie, ale i takim no raczej powolnym klimatem, tak? A tutaj oni łączą trochę rocka, trochę bluesa, ale jednak jest w tekstach basi, jest dużo takiej głębi, więc jednak takiej no, bluesowej. I myślę, że to właśnie o to chodzi, że ten blues jest taki połączony po prostu z innymi nutami, więc jest gdzieś tam rozwijający, tak? Że to nie jest takie zwykłe tam, nie wiem, pochody bluesowe i powtarzanie się cały czas tych samych riffów, schematów i tak dalej, tylko jednak za tym idzie coś więcej, jakaś głębia. No tak jak Hollow.
0: No to moi drodzy, no wy też macie teraz okazję generalnie ocenić to, co robią koledzy na scenie, jak już z jednej dziupli żeście wyszli. Kto ma chęć?
5: Nie.
0: Tacy wygadani, a jak przychodzi co do czego, to cisza nastąpiła.
1: Jeśli chodzi o zespół Galimatias, mogę się odnieść do ostatniego koncertu Resursa Music Drive. No, chyba było mury związane, że się nie rozpadły, taki czad był na scenie. Po prostu, no, zespół Galimatias robi robotę. I nie da się grzecznie siedzieć przy tej muzyce, po prostu jest czas.
0: No ale widać to, jak z wami tutaj siedzę i to, w jaki sposób się też do siebie odnosicie, to też w jaki sposób się wspieracie. Czy jest to dla was ważne, jeśli chodzi o to, jesteście dwoma odrębnymi tak naprawdę zespołami tutaj z naszej sceny radomskiej. Czy właśnie takie bycie w tej grupie, w tej rodzinie, trochę danie sobie też jakiejś informacji zwrotnej na temat tego, co na tej scenie się wydarza albo co gracie, jest to dla was cenne, jest to dla was ważne?
6: My oprócz tego, że łączy nas miłość do muzyki, staramy się tak prowadzić nasze tutaj wspólne zespoły. Podejrzewam, że zespół Hollow tak samo jak i nasz. Czy stanowimy także grupę ludzi, którzy się wspierają. Jesteśmy po prostu przyjaciółmi. To nie jest tylko muzyka. Muzyka jest najważniejsza oczywiście, po to robimy, tak, ponieważ kochamy muzykę. Natomiast też jest tak, że te nasze składy są tak mocno ucementowane, dlatego że dużo sytuacji różnych razem przechodzimy. Po prostu jesteśmy, chyba można to najprościej nazwać, przyjaciółmi. Tak między zespołami, jak i wewnątrz swoich własnych składów. I to jest taka, no my to tak dumnie nazywamy, skołanie do ruszenia. Chyba tak właśnie jest. To powoduje, że jesteśmy przejść naprawdę przez różne ciężkie czasami sytuacje jako zespoły. I trzymamy się razem, mam nadzieję, że jak najdłużej, że do końca i będziemy mogli tą muzyką się dalej dzielić.
7: Tak naprawdę jeszcze może wrócę do tego, dlaczego tak się szanujemy, cenimy i wspieramy. Ireneusz Dolega, Bas Galimatias. Tak w tej takiej dziupli, na tej naszej fabrycznej, sobie przysięgliśmy z Pawłem kiedyś, że gdzie my, tam i oni. Gdzie oni, tak tam i my. Także ciągniemy przed sobą, może pchamy ten wózek wspólnie z zespołem Hollow. I mam nadzieję, że tak dalej będzie. Także brakuje nam siebie nawzajem, może tak.
0: To słuchajcie, skoro generalnie tak się elegancko tutaj za te uszy ciągniecie i gdzieś wspólnie pchacie ten wózek, nieważne kto z przodu, nieważne jak to wygląda, po prostu idziecie jedną drogą, spotkaliście się w dziupli i dalej płyniecie. Nie planujecie wspólnego projektu na scenie?
4: Póki co w planach jest wspólna piosenka, piosenka o Radomiu. W takim naszym klimacie rockowo-bluesowym. No i mam nadzieję, że tutaj tą scenę radomską poruszymy. Tekst już się gdzieś tam w głowie klaruje. No i jak zwykle będzie z czymś takim, no tam z tyłu podszytym.
0: Podszyty przekazem, czy będziecie wymyślać nowe nurty muzyczne oprócz bluesa progresywnego, to jeszcze wpadnie
4: przekazem? No przekazem, tak.
0: Jesteście wszyscy z Radomia, jak rozumiem. Wychowaliście się tutaj, Radom jest waszym miastem rodzimym, tak? Czy czerpaliście skądś tutaj inspirację, jeśli chodzi o waszą drogę muzyczną, czy inspirowaliście się szerzej?
8: Ja mogę powiedzieć o sobie, że już podczas tam którejś wośpu w Radomiu mnie w czas perkusja Galimatias. Chodziłem właśnie na wośpie, tam podpatrywałem, że tak powiem, nie wiem czy obecnie lustro, jest taki zespół, tam właśnie siedział Artur Słowikowski, tak go podpatrywałem, jeszcze wtedy nie miałem w planach grać. Coś tam się w tą głowie tak roiło, ale że to też nie było aż tak, że będę chciał to robić. Nie, tak właśnie stałem sobie na mrozie, na boczku, bo tam nigdy nie było osób, bo wszyscy się pchali do przodu. No i tak patrzę, no mi tak się spodobało. I później wiadomo, że tak człowiek sobie słuchał Iry, tych takich radomskich, tych zespół, właśnie tych ruch, które tak powiem dookoła tu coś robiły. No i tak w moim przypadku było, że tam, że te plenery, ja tak powiem, zachęciły to granie, no tak powiem, na plenerach. No i później z koncertu na koncert przybywało chęci, no i tak wyszło.
0: A wy? Jak? No?
6: Prawda też jest taka, że my wszyscy tutaj już jesteśmy w jakimś tam wieku umownym. Natomiast kiedyś prawda jest taka, że Radom generalnie, tak się mówiło, stał rokiem. Było tutaj mnóstwo kapel rockowych, metalowych, były organizowane nagminnie przeglądy, czy to przez Resursę, czy przez jakieś tam inne instytucje. I Dalin, koncerty wspaniałe, wszyscy wspominają te starsze generacje ludzie. W każdym razie, no, myślę, że tutaj są te korzenie, przynajmniej w moim przypadku i myślę, że trochę też mojego przyjaciela Irka też, bo z tych samych czasów czerpię, że tak powiem, od siebie i to my pamiętamy te czasy, kiedy Radom naprawdę był ciekawy pod względem muzycznym, rockowo, występowo, koncertowym.
7: Mieliśmy swoje bandy.
6: Mieliśmy swoje zespoły, które w tamtych czasach mniej bądź więcej sobie tego szumu na tej scenie robiły. Dziś jesteśmy na pewno bardziej dojrzali muzycznie. Wydaje mi się, że to, że dojrzeliśmy bardziej muzycznie, powoduje też, że już no, nie wyżywamy się tak mocno na tych instrumentach. Inne inspiracje zupełnie mamy, inną muzykę chcemy też tworzyć. Co nie znaczy, że obcięto nam pazury, broń Boże.
7: Co ja mogę powiedzieć? No, wywodzimy się z różnych nutów muzycznych. Ja też tam w jakichś latach 90. grałem sporo koncertów punk-rockowych, bo mieliśmy zespół punk-rockowy. Później, nie pamiętam już, którym w 2000, który z JMS-em grałem. No, w jakichś tam latach, 7-8 lat temu grałem w zespole JMS, byłem też współzałożycielem tego zespołu, których oczywiście z możliwości bycia na antenie pozdrawiam serdecznie i życzę sukcesów. No, jesteśmy troszeczkę może jakoś tam bardziej obyci ze sceną, co przyniosło jakieś tam nasze efekty, że czujemy się luźniej na scenie, koncerty nasze myślę, że są dynamiczne, że jesteśmy już jakimś takim zespołem, który potrafi się poruszać troszkę na tej scenie. Żeby jakiś show, jakąś zabawę, Emilia dobrze prowadzi publikę, z którą też ma jakiś kontakt, który łapie łatwo i szybko. Tak myślę, że, no, że jesteśmy spoko, jesteśmy gotowi na to, żebyście nas słuchali. Przede wszystkim.
0: Ale ja mówiłam o inspiracjach muzycznych.
9: Zbyt trudne.
8: Inspiracje muzyczne w naszym przypadku Galimatiasu to jest to, że właśnie w naszym przypadku Galimatiasowym na przykład ja miałem całkiem inne, tak powiem, zainteresowania muzyczne. Bo to, co gram teraz, to jest całkiem przewrotność tego, co grałem kiedyś. To może przychodzi z czasem, że tak powiem, już się ogra w tym swoim klimacie, obsłucha się dokładnie i chce, tak powiem, wpisnąć czegoś innego.
4: Mnie się wydaje, że to jest kwestia nie czasu, albo może czasu, ale tego, że w danym czasie spotykam odpowiednich ludzi. To myślę, że to jest najważniejsze, że po prostu w danym momencie spotykamy ludzi, z którymi nagle jeden puści riff, drugi doda coś tam od siebie. Ja nagle wpadam, o dobra, zaczynam jakąś tam melodię sobie nucić i tak jak zazwyczaj wydawało mi się, że ja z tekstami to tak nie za bardzo jestem za pan brat, że nie umiem pisać tekstów, tak nagle tutaj jak usłyszę jakieś riff od chłopaków, pół godziny potrafię napisać tekst do jakiejś tam piosenki, także chyba to jest kwestia ludzi. Nie...
6: Myślę, że dużo znaczenie ma w przypadku nawet naszych obydwu zespołów, bo wiem, że u przyjaciół jest podobnie, ta taka komunikacja muzyczna, że my jesteśmy w stanie ze sobą właściwie rozmawiać na temat muzyki, którą tworzymy w danym momencie, na luzie i wszyscy wiedzą, o co chodzi. To nie jest tak, że ktoś się w tym wszystkim gubi. To ma bardzo duże znaczenie i właśnie już nawet na poziomie tej krystalizacji składu zespołu. Kiedy bierzemy różne aspekty pod uwagę, wiadomo, bywa raz łatwiej, raz ciężej. Przez nasze składy też się różni ludzie, przeszli. I no nie każdy był w stanie się utrzymać, bo dużo tych aspektów ma znaczenie, dlatego żeby ten zespół właśnie był tyle silny jak ta skała, o której mówiłem wcześniej. Ale też właśnie ten aspekt muzyczny ma duże znaczenie, czyli łatwość komunikacji między nami, gdy na przykład robimy muzykę.
0: Robicie muzykę, robicie swoje, tak jak tu mówiłaś, riffy idą, jakaś tam już wpada melodyjka i tak dalej i coś tam sobie wymyślicie, teraz tam piosenka o Radomiu, a dzielicie się między sobą, że o słuchaj, generalnie wymyśliliśmy coś takiego i co wy o tym myślicie?
6: Z konkurencją nigdy się nie dzielimy pomysłami, oni z nami też nie.
2: Ale że mamy wspólną próbownię, my jesteśmy na górze, oni na dole, to i tak wszystko słyszymy.
0: To lip.
8: I najfajniejsze jest w tym wszystkim, że jak Holo w rapem jest na górze i dają swoje dźwięki, to my sobie choć tam siedzimy i o, fajnie grają, coś tam im fajnie idzie. Natomiast jak Basia do nas zejdzie, albo tam któryś tam też jest Sławek albo z Holo, to wzięlibyście, zagrali o ten utwór, bo jest fajny, nie? Też posłuchamy.
0: Czyli można powiedzieć, że generalnie nawzajem jesteście dla siebie pierwszą publiką. Jest tak? Słuchajcie, czy jakieś takie szczególne doświadczenia? Zespoły są stosunkowo młode, tak? No tu nie ma jakichś takich, nie wiem, historii powiedzmy 20-paroletnich, tak? To są młode zespoły. Jesteście tutaj dopiero sobie zaczynacie dreptać w tych swoich różnych muzycznych aranżacjach, jak i też koncertach. Czy są jakieś takie właśnie szczególne doświadczenia, czy z waszego życia, czy z jakichś innych miejsc, które gdzieś w tej muzyce, w tych waszych dźwiękach można poczuć, można dostać?
4: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że praktycznie każdy tekst jest związany no, z jakimiś przeżyciami moimi wewnętrznymi. Tutaj parę razy już się pokłóciliśmy z kolegą Michałem na temat tego, że często piszę teksty w pierwszej osobie, ale dużo jest takich tekstów, które właśnie piszę, przepuszczając pewne tematy przez siebie. Mam jakiś problem wewnętrzny i tak dalej, to takie wypisanie tekstów to jest moją taką wewnętrzną terapią. Troszkę coś w tym stylu, ale oprócz tego, nie wiem, sam pęd życia, czy przypuśćmy jakieś takie sytuacje, chociażby tak jak, nie wiem, tekst o wstań i walcz, tekst o strachu. Każdy z nas przeżywa na pewno takie sytuacje, gdzie wchodzi w jakąś ciemną uliczkę i mi się wydaje, że tam jakieś szmery słyszy, nie wiadomo co się dzieje i boi się przejść przez ten rok, a nagle wychodzi na światło i się okazuje, że to po prostu była jakaś tylko, nie wiem, w głowie wyobraźnia i tak dalej, więc takie rzeczy nawet zwykłe, prozaiczne mogą być taką, jak to się mówi, inspiracją do tworzenia utworu.
0: A teksty piszesz ty w zespole Gali Matias, tak?
4: Tekst do Gali Matiasu napisała dziewczyna Michała Wiewióra, akurat Monika Lament, ale no większość tekstów piszę ja. To w sensie linie melodyczne, no to tak, tak.
0: Czyli jednoosobowa drużyna, ona rządzi po prostu.
4: Jakby sobie nie pozwolili, to bym nie rządziła.
0: Oni ci po prostu zaufali. Przyszło gospel, zrobiło światło i zaufali. A jeśli chodzi o zespół Hollow, to teksty? Basia, ty piszesz teksty?
2: Tak, teksty piszę ja. Wyłapujemy jakieś riffy, które nas interesują. Ja wsłuchuję się, o czym jest ten riff tak naprawdę, co mówi do mnie ta melodia. No i też układam do niego tekst i linię melodyczną wokalu. No i później wspólnie dopracowujemy aranż. W większości riffy wymyśla Paweł, czyli Kot. Jeden utwór jest naszego, tak, basisty. Natomiast teksty też są dość osobiste. Jeden z tekstów jest na przykład o pandemii, o tym, co się działo w czasie pandemii, to jest 2020. Na koncercie nawet zrobiliśmy taki happening, zgaszono światło, założyliśmy maseczki i wtedy zapalili światło w resursie. Natomiast niestety ku naszemu zaskoczeniu widzowie nie rozpoznali, o co chodzi. Także nie wiem, jak to się stało, słuchajcie. Pandemia była tak niedawno i była dość ciężkim czasem dla nas wszystkich. Niektóre teksty są bardzo lekkie i takie zabawowe, jak na przykład jest Fish and Chips, gdzie jest wplecione chociażby menu po angielsku, tak? Gdzie siedziałam w kolejce, czekałam i po prostu tak mnie natchnęło. Także teksty są różne, no nie wszystkie są jakieś takie poważne, no ale wiele jest dość osobistych i poważnych.
0: Ale można powiedzieć, że ryba z frytkami jest też inspiracją.
9: I bardziej.
0: Tam na gazecie, nie? Jakieś teraz takie, bo teraz ostatni występ, który mieliście i jeden, i drugi zespół, to było Resursa Music Drive, to było 29 listopada. Prezentowaliście swoje kawałki. Jakie wrażenia, jeśli chodzi o spotkanie z publiką, jeśli chodzi o odbiór waszego zespołu? Jest to... Tak? Jest bateryjka? No to proszę.
2: No, było rewelacyjnie. Ja byłam mocno zaskoczona i chyba cały nasz zespół był zaskoczony, był mocno tak ciepłym przyjęciem. Natomiast przed nami wystąpił Gali Matias, więc rozgrzali publikę do białości. Mieliśmy duży stres przed wejściem na scenę, bo mamy jednak troszeczkę inne kawałki, spokojniejsze, właśnie też nostalgiczne, jakieś takie tonujące. Ale odbiór był rewelacyjny, ludzie bawili się, tańczyli, małolaty pogowały, także było po prostu cudnie.
10: Tak, pogo do bluesa, to było najlepsze, co mogłem zobaczyć w życiu. W Jarocinie tego nie zobaczysz. Zespół Hollow wychodzi na scenę, grają numer, a nasza wspaniała publika lat, nie wiem, od 16 do 20. Stoi cała pod sceną, machają głowami, rzucają włosami, skaczą, biegają. Także przyjęcie było, przyjęcie mieli naprawdę mega, mega, mega.
8: Ja właśnie ze swojej strony to nie za wiele widzę, ale słyszę i coś tam do mnie docierało. Ale ja właśnie zapamiętałem, bo ostatni raz w Resursie na Drive'ie to byłem już jakieś parę ładnych lat temu. Byłem zdziwiony, że taka impreza jeszcze jest w ogóle w Resursie. Bo ja właśnie zapamiętałem, że było właśnie bardzo dużo osób, młode roczniki. Za to powiem, za prowadzeniem pana Hernika, którego pozdrawiam. prowadził mnie też swojego czasu w Resusie na dolewkę w Kanciapce. No i ogólnie chyba odbiór był dobry. Muzyka była fajna ogólnie. Nie wiem, jak reszta z przodu się czuła, ale z mojej strony było okej.
1: Tak, nawiązując do Pogo, moshingi też były. Były. Nie, chciałem powiedzieć o Music Drive. Tak, stresamiliśmy, to fakt. No ale publikę rozgrzał Galimatias, to był plus bardzo duży. To był nasz debiut z autorskim materiałem, także no, nie wiedzieliśmy, jak to zostanie przyjęte. Jedna wielka zagadka, hydrozagadka. Ale wyszło no, naprawdę super, publiczność dopisała i było naprawdę bardzo dużo osób. Było gorąco, bardzo gorąco. W zasadzie tutaj też musimy podziękować Michałowi Biernackiemu, ponieważ on wymyślił sobie ten koncert w takim składzie. My graliśmy przez chwilę w Resursie u Michała, zanim wyciągnął nas stamtąd zespół Galimatias. Idąc tym wcześniejszym tropem, który Irek poruszył, to właśnie tak, idziemy jedni z drugich ciągną, co jest super generalnie. Koncert się udał naprawdę, daliśmy 2 godziny naprawdę fajnej muzyki i publiczności, która wydaje mi się, że się odwdzięczyła choćby tym Pogiem. Pod sceną. Tak, dali znać, że się podoba.
4: Tak, ze swojej strony chcielibyśmy też Michałowi bardzo podziękować, bo zorganizował naprawdę fajny koncert, ale pomijając już fakt samego nagłośnienia, które było świetne i to, że te mury resursy były dla nas takie gościnne, to co zrobiły światła, jak my mamy filmiki takie nagrane, czy to telefonem, czy jakieś tam inne, to jak po prostu te światła grały z naszą muzyką, to jest po prostu czad. To zrobili naprawdę świetną robotę. Tak, czuliśmy się bardzo zaopiekowani i dobrze się słyszeliśmy i nawet to nagranie, które potem dostaliśmy już tak jakby jako na setkę, takie z miksera zrobione, to normalnie jest takim nagraniem jak na setkę. Wszystko słychać, sekcje rytmiczne, gitary, wokal. No naprawdę jesteśmy bardzo wdzięczni, że nam zaufali i w sumie Michał sam też powiedział, że się zdziwił, że tyle ludzi przyszło, bo było około 90 osób, no a to jak na resursę, to sporo tak naprawdę i w sumie taki weekend, dzień był taki, że to przed ostatkami, więc ludzie też mogliby sobie znaleźć jakieś tam inne zajęcie niż przychodzić na 2 w sumie no-name'owe zespoły, bo no-name'owe, no! No, no ale taka prawda, no. Może za 2 lata czy za rok to będziemy mówić, że Galimatias i Hollow, ale na razie to tak.
9: Czy jest to taką, no bo tak, przygotowujecie materiał, spotykacie się w Kanciapie, tak? Ciągniecie się tutaj za uszy, tworzycie jakąś muzykę, wymyślacie cały ten aranż. Czy jest to taką wisienką na torcie, kiedy wychodzicie do tej publiki i dajecie siebie? Tutaj mówiłaś też, Basia, o takich jakichś sentymentalnych, ale też i bardzo takich intymnych rzeczach, które umiejscowiasz gdzieś w swoich tekstach. Czy jest to taką wisienką na torcie, że ty idziesz, masz tą odwagę i dajesz ten kawałek siebie? Jakie to jest uczucie? Z czym się wtedy mierzysz? Jaka to jest też radość, kiedy jest ten efekt wow?
2: Też osobiste pytanie. Z moim nabożeństwem. No wiadomo, że jeżeli jest odzew, jeżeli publika tego słucha, jeżeli widzę jakieś tam odzwierciedlenie w ludziach, tak, że słuchają słów, bo to też nie zawsze jest na koncertach rockowych, tak, że po prostu ludzie idą potańczyć, poskakać, pobawić się. Jeżeli widzę, że ludzie słuchają, jest odzew, to jest no, to nie do opisania tak naprawdę, tak, bo to... O to chodzi, tak, bardzo, bardzo.
9: Czy takie właśnie doświadczenia dają wam wiatr w żagle i chcecie więcej?
6: Prawda jest taka, że ta muzyka daje nam zarówno jednemu, jak i drugiemu zespołowi, zdecydowanie członkom tych zespołów, niesamowitą radość w ogóle z obcowania z muzyką. My spotykając się na próbach czy na koncertach, które grywamy razem, właśnie po to to robimy, bo to daje satysfakcję największą, żeby móc ze czymś, co się samemu stworzyło, wyjść do ludzi, poddać to opinii jakiejś tam, czy to się komuś podoba, czy się nie podoba, niech się wypowiedzą, niech się nie wypowiedzą, niech cokolwiek zrobią z tym. No ale po to to chyba robimy. Staramy się raczej nie zamykać, jak to się mówi, w garażu, żeby, czyli grać dla samego grania. Chcemy to oferować jakoś tam szerszej publice, bądź węższej. I chyba to o to chodzi w tym wszystkim, inaczej to no, dla nas osobiście by nie miało sensu. Bardzo dużym ma dla nas znaczeniem również to, że staramy się, aby nasze zespoły oba jednak utrzymywały ten autorski styl. Czyli nie, staramy się nie kopiować jakoś, żeby odgrywać inne zespoły, covery, jakieś nie covery. Są od tego zespołu, które świetnie to robią. My hołdujemy bardziej tym takim tradycyjnym stylom, żeby robić swój materiał i od siebie coś przekazywać dalej.
8: Właśnie, co jeszcze do tego odbioru. Ważne jest chyba to też, że człowiek i tak wychodzi właśnie z danym repertuarem swoim, co jest dużym plusem dla nas wszystkich, to że jest ciekawy, z jakim odbiorem się spotka, jak publika zareaguje. No, że chyba reagują dobrze, że jakieś tam dane słowa z refrenów powtarzają. Jest odbiór radosny, fajny, komuś tam w głowę chodzi na boki. No to chyba raczej jest okej, okay. To jest tylko powód do wspólnego. Właśnie ktoś pogo robi do, szczerze powiem, do innego nurtu muzyki. To jest przyjemne dla oka jednak. I wtedy to pewien człowiek, który ładuje sobie ten taką małą baterijkę, mówi, no że jest okej. Okay.
9: Pytanie do obu zespołów. Tworzycie tą muzykę razem, tak? Czyli tutaj się łączycie bardzo mocno teksty, aranżacje muzyczne, tak? I to wszystko.
6: Jako zespoły osobno.
9: No, jako zespoły osobno, ale ja mówię, no mówię do dwóch zespołów, nie? I generalnie taki singiel, takie wydarzenie, które na was wszystkich zrobiło ogromne wrażenie jako zespole, że twierdzicie, że razem, że ten numer jest najlepszy, najfajniejszy, że robi największą robotę. Czy macie taki w ogóle?
6: Czy nasz utwór wybieramy, który z nas najlepszy? Oto teraz pani Świeka zadała, to zupełnie co innego. Myślałem, że mamy o konkurencji się wypowiedzieć. W takim razie, Aniu, powiem ci tak. Nasz zespół nazywa się Galimatias i gra Galimatias i wszędzie generalnie jest Galimatias. U nas nie da się tak określić, bo ilu jest nasz członków, a jest nas 5 osób, to każdy będzie miał inny typ. Nie ma tej żadnej. Ja mam 2-3 co najmniej, Irek podejrzewam, że też będzie miał ze 2-3, Emilka to na pewno ma kilka.
11: Twoje teksty.
6: Więc to jest na tej samej zasadzie, a nie jakbyś zapytała mnie, które z moich dzieci jest gorsze, a mam ich 5, no. Czy tam 10. Każdy następny jest lepszy, tak, to prawda.
4: Każde następne jest lepsze, ale tak naprawdę wraca się z sentymentem do tego, co się stworzyło jako pierwsze, czy drugie, czy trzecie, także no to ciężko jest chyba właśnie, tak jak mówił Michał, powiedzieć, które jest najlepsze, no bo no wszędzie jest ten galimatias, tak jak Michał powiedział, tak, no to nie jest gdzieś tam kopiuj w klej na sztukę robione, tylko każdy utwór jest gdzieś tam owiany taką opieką z naszej strony, więc to ciężko.
2: No u nas jest tak, że chyba każdy z nas inny utwór preferuje najbardziej, taką wrażenie. Ja na przykład niezmiennie 2020 zawsze mnie napędza. Nawet jeżeli jestem bez formy, zmęczona po pracy, jakaś nie wiem, niewyspana, bez humoru, to na 2020 on ma bardzo zróżnicowaną, że tak powiem, jest rytmicznie zróżnicowany, tak? Zaczyna się bardzo dynamikę, tak, właśnie dynamikę ma zróżnicowaną. Zaczyna się bardzo tak sentymentalnie, miękko, a kończy się bardzo, bardzo szybko i ostro. Kończy je taki pogujący rytm. I zawsze pod koniec ja po prostu czuję, jak mi adrenalina się podnosi, jak się sama napędzam. Ja tak mam. Na przykład to jest utwór, który zawsze mnie napędza. A tu chłopaki to mogą zasiedlić.
1: Tak, ja mogę powiedzieć, że na próbach mamy taką setlistę w tej chwili 8-9 numerów gotowych, zrobionych już i ja się nie mogę doczekać 7 na przykład. I gramy, no może czasami gramy 2 sety pod rząd, bo to jest niesamowite uczucie, że możemy wszyscy się cieszyć i zawsze pomimo tego, że mamy jakieś już tam opracowane te utwory, jest coś takiego, że każdy przemyci jakiś inny dźwięk, i jest od razu wyłapywany i po skończeniu, nie przerywam oczywiście, ale po skończeniu jest dyskusja, że to było fajne, że to idealnie pasuje, że spróbujmy to zagrać. To jest niesamowite, no według mnie to wszystkie utwory, które gramy, dla mnie są fajne. Nie będę stawiał na faworyta, bo nie ma sensu po prostu. Gramy muzykę, jaką gramy, te utwory są robione przez wszystkich praktycznie. Tak więc na ostatniej próbie urodziły się dwa nowe, jakieś tam zalążki. To właśnie po tym koncercie ostatnim w Resursie, tak jakaś twórczość nie, na nas zleciała.
3: Nie, mogę powiedzieć, skąd moje zainteresowania się wzięły muzyczne. Jak byłem małym chłopakiem, bardzo chciałem grać na perkusji, tak jak już kiedyś mówiłem. No, jeszcze szkoły podstawowe. No i tak, kiedyś na zabawę przyszedłem i zespół grał. I tak perkusista mi się spodobał, grał solówkę, nie? No, grał solówkę i przyszedłem do domu, no mówię, tak sobie przysięgłem, że no, będę chciał się nauczyć. No, początki to były bardzo tragiczne. Jak ręce mi chodziły, jak usiadłem za perkusję, to mi noga nie chodziła. I kolegę takiego spotkałem, już grał trochę na perkusji i mówi, zacznij sobie od hi-hatu, werbla i stopy. No i od tego zacząłem. No i w szkole zawodowej była zabawa, usiadłem, no oczywiście noga mi nie chodziła, tylko ręce. No ale kolega dokończył zabawę. Zresztą zabawa się źle skończyła, bo... źle się skończyła, bo przyszedł jakiś chłopak z zewnątrz, narozrabiał i koniec. Przyszedł nauczyciel od WF-u i skończył zabawę.
9: Ale miłość do perkusji
3: została. Ale miłość do perkusji została i tak została do dnia dzisiejszego. Samouk. Dużo muzyki zachodniej słuchałem. Bluesa, muzyk rockowy, amerykańska muzyka, bo tak jak Paweł, mamy zainteresowania muzyką amerykańską. Nieskromnie powiem, samorodek.
9: No dobrze, to się zatrzymajmy może troszeczkę przy tym, no nie? Bo jednak tu tworzycie muzykę z ogromną miłością i tak o niej opowiadać, przynajmniej ja tak to czuję, tak opowiadacie o tym, co tworzycie i jak to jest dla was ważne. No ale gdzie właśnie była ta nauka? Gdzie było to śpiewanie, gdzie było to granie, czy właśnie to było gdzieś tylko na tych kanciapach podglądanie i w jakiś tam sposób samemu regulowanie, że tak powiem, tego swojego muzycznej drogi i doświadczenia grania na instrumentach czy śpiewu, jak to wyglądało?
6: Myślę, że w przypadku naszych dwóch zespołów to oprócz wokalistek to wszyscy jesteśmy samoukami na dobrą sprawę. Także wszyscy jesteśmy z tego samego tygla. Jesteśmy samoukami, tak. To miłość do muzyki to na początku gdzieś w latach 80., których 90., czy tam 2000. No te pierwsze problemy z tym kiepskim sprzętem, gitary kiepskiej jakości, te wszystkie z PRL-u. No próbowało się jak się tylko mogło. Dzisiaj są zupełnie inne czasy. Te początki muzyczne, przynajmniej mogę powiedzieć za siebie wypowiadam się, ale też po trochę też i za moich starszych tutaj kolegów, to są czasy, gdy naprawdę było ciężko o robienie, granie muzyki, no, czy dla siebie, czy dla kogokolwiek innego. Były deficyty, jeśli chodzi o instrumenty i trzeba było sobie jakoś tam radzić. To były te prawdziwe takie początki. To myślę, że to wtedy. Dzisiaj to my już się możemy pozwolić sobie przynajmniej na to, żeby się bawić jakoś tam muzyką. Możemy sobie zagrać to, co chcemy, jak chcemy i tylko od nas zależy, jak to będzie brzmiało. Wtedy dużo ograniczał też i sprzęt, możliwości, czy to nagraniowe, czy w ogóle na próbach. No. Pamiętam czasy, gdy zamiast wzmacniacza miało się, jak to się mówi, brzydko buchnięty wzmacniacz ze szkoły z radiowęzła, który miał odpowiednią moc i mógł zasilić gitarę. Były takie sytuacje. Jestem za nie wdzięczny. Mam nadzieję, że dla tych, którzy pamiętają tamte lata, to dzisiaj powoduje taki sentyment, ale też i sobie tą dozę takiego szacunku, że dzisiaj mamy więcej możliwości niż kiedyś i tylko od naszego twórczych takich, powiedzmy, aspektów zależy to, co z tych instrumentów jesteśmy w stanie wyczarować. Inne dzisiaj czas.
8: Dokładnie tak. Michał mówi rację jeszcze. Tu muszę wrócić do wypowiedzi perkusisty Holo u Marka. Szacunek dla niego, że w ogóle ma za sobą takie duże doświadczenie, bo ja pamiętam, że zacząłem dość późnym wieku, bo już prawie, no już byłem prawie, że dorosły. Pamiętam, jak przyniosłem do domu część perkusji, to myślałem, że moja mama z kapki wyskoczył, no bo to jednak jest interes, no, jest dość kosztowny. No i myślałem, że mnie z domu mnie wyrzuci, ale jeszcze nie mogła. Bo byłem, no, tak, i musiała to wytrzymywać. Na szczęście jakoś mi się to udało. Tam zahaczyłem o Grandiozo, szacunek dla nich, ale długo nie wytrzymałem, więc to powiem, no, samouk typowy. I później jakoś to się potoczyło. Pragnę też dodać, że żona mi dużo pomogła, bo była wtedy ze mną, popchała mnie, bo to tak naprawdę dzięki niej trochę jestem teraz tutaj i to robię, bo mi wtedy bardzo pomogła. Dziękuję za to i pozdrawiam z tego miejsca. A tak ogólnie początki były trudne. Ale jakoś się zapałem, lata plecą i te umiejętności rosną. I tak jak właśnie tu Michał mówił, że teraz jest YouTube. Wtedy jeszcze za moich czasów to była gazeta raz na miesięcznik. I człowiek, tak powiem, oglądał to cały tydzień i mówi, jak to on robi? I tak pomału, dyszka do dyszki się uzbierało na swój sprzęcik. Za pomocą też właśnie innych. No jakoś to pomału szło do przodu.
4: No, ja mimo tego, że tak krzyknęliśmy z Basią, że też jesteśmy samouki, to jednak muszę wspomnieć o chórze Gospodradon pod dyrektorą Iwony Skwarek. Poszłam na chór gospel mając 21 lat. Wcześniej jakieś tam historie szkolne tam z chórkami, jakimiś tam schorami i tak dalej były, ale taka poważna historia ze śpiewaniem zaczęła się właśnie w chórze gospel Radom. Iwona może jako taka nauczycielka śpiewu, no ona nie była dla mnie tą nauczycielką śpiewu stricte, bo jednak prowadziła chór, ale samo to, że miało się do czynienia przez dekadę z wykształconą i pełnoprawną wokalistką jazzową i to podpatrywanie jej w pracy, w sensie to jak nabiera głos, to w jaki sposób artykułuje każdy dźwięk, to jak się porusza na scenie, w jaki sposób kontaktuje się z publicznością, dało mi bardzo duży tak jakby materiał do pracy, który przerobiłam przez siebie i no myślę, że dużo z tego, co w tym momencie robię, jest dzięki niej. Tutaj z tego miejsca bardzo chętnie chciałabym ją pozdrowić, tak jak i cały chór gospel, ale Iwonkę przede wszystkim. Kiedyś nawet jak chodziłam na chór, to nazywałam ją swoją matką chrzestną, bo no, wiem, że dała mi bardzo dużo i no i w sumie od tego się zaczęło. I dlatego jak potem poszłam do tych chłopaków, no to mówię, w ogóle właśnie wracając do wcześniejszego pytania, bo nie miałam się jak dorwać do mikrofonu. Generalnie nigdy w życiu nie myślałam o tym, że będę wokalistką rockową. W ogóle. Nie ma takiej opcji, żebym o tym myślała. Bardziej sobie gdzieś tam w głowie myślałam, że o, jakby taki kontrabasik do mnie przyszedł jakiś tam z jakąś perkusyjką taką jazzową i tam, żebym sobie mogła podżazować, pośpiewać delikatnie jakieś tam soulowe partie czy tam coś. No, a tutaj przyszedł Marek Siewierski z propozycją próby, no i poszło, no. Marka Siewierskiego zresztą też pozdrawiam bardzo serdecznie, bo to fajny facet.
0: Ale trochę to tak brzmi, że generalnie ewoluuje się, no, ty tutaj miałaś jakieś tak gospel, a okazuje się, że jednak tutaj zespół rockowy i inne jakieś tam brzmienia. A jak u was?
2: No ja właśnie też myślałam, zanim tutaj Mila wzięła mikrofon, właśnie myślałam o tym, że no, wykształcenia jako takiego muzycznego nie mam, stąd no, no, samouk, tak, nie brałam jakoś tam lekcji i śpiewu, natomiast no, nie sposób nie, tutaj pominąć wpływu Iwony Skwarek, tak, zdecydowanie. Ja śpiewam w chórze od 11 lat i przede wszystkim no, też ją bardzo pozdrawiam i dziękuję jej za niesamowitą wiarę we mnie. Dlatego, że ja, to ciężko w to uwierzyć, ale ja byłam osobą bardzo nieśmiałą, jak przyszłam na chór 11 lat temu, tak? Iwona od początku mnie pchała do solówek i wierzyła we mnie wtedy, kiedy ja w siebie nie wierzyłam, tak? I po prostu dotąd to robiła, aż zaczęłam śpiewać te solówki, tak? Także jest człowiekiem niesamowitym i myślę, że ma ogromny wpływ na bardzo wiele ludzi, bardzo dobry wpływ, tak? Gdzie po prostu pcha w górę, wyciąga. A efekty są takie jak teraz, tak? Że śpiewamy w zespołach, tak? I to idzie dalej w świat, także dziękujemy Ci, Iwonko, kochana. Buziaki, brawo!
9: Klasa, klasa, klasa. Dziewczyny, klasa, tak. Oprócz tego, że generalnie jest zespół, oprócz tego, że tutaj gdzieś, powiedzmy, dajecie swój artyzm i możecie puścić wodze swojej fantazji, no to macie też życie prywatne, jak wy to godzicie?
3: Ja już troszeczkę, trochę młodości mi odeszło. I jestem wolny teraz, nie pracuję, dużo mam czasu, także...
9: Także łatwo.
3: Łatwo, nie mam z tym problemu. Słucham nadal dużo muzyki, pozdrawiam żonę.
6: Ja ze swojego punktu widzenia, a także też i sporo na pewno kolegów tutaj ze składów, mogę powiedzieć, że jest to ciężki kawałek do zgryzienia w dzisiejszym pędzącym świecie, tym całym właśnie nieszczęsnym może i galimatiasie, tym Babilonie, który często go tak nazywamy. Zapominamy o błahych rzeczach, a co dopiero jeszcze wykrzesać, trochę wygenerować czas, żeby móc się spotkać do muzyki i jeszcze przynieść na tą próbę coś, czym można ludzi zainteresować, czyli tą rzeczoną muzykę, czyli znaleźć inspirację, wykrzesać z siebie jakieś tam pokłady, czy napisać dobry tekst, czy napisać dobry utwór. Ciężko w dzisiejszych czasach to jest. Biorąc pod uwagę, co nas dookoła przytłacza, to jest też pochodna tego, co w naszej muzyce i tekstach próbujemy przekazać, ponieważ my jesteśmy tym nasiągnięci. No nie da się tego uniknąć niestety, a chcemy to brać w muzykę, która w naszym mniemaniu pozwala niektóre rzeczy być może i zrozumieć, jakoś łatwiej przetrwać. Może to duże słowa, ale tak wydaje mi się, tak ze swojego punktu widzenia tak na to patrzę, że tak to właśnie chyba jest.
10: Ciężko, ciężko. Tak samo miał ciężko mój ojciec, który też był dla mnie tak naprawdę do poprzedniego pytania inspiracją, gdyż u mnie w garażu mieszkałem na Glinicach, mieliśmy własny dom, także garaż był własnością naszą, nie było sąsiadów. Miałem cały sprzęt muzyczny do dyspozycji, gdyż ojciec grał. Właśnie miałem tą możliwość, żeby skrzyknąć chłopaków, zejść do tego garażu i zacząć coś próbować. Na początku oczywiście nic nie wychodziło, matka się darła, że to niestety nie da rady. Nic własnego nie będzie, ojciec mówił, że wszystko zniszczymy. No ale dzięki niemu, dzięki ci, tato, świętej pamięci już niestety, dał mi inspirację do tego, żeby to ciągnąć dalej. I tak samo jak w przypadku, gdy on jeździł grać koncerty jakieś tam, jakieś wesela, bo tym się zajmował. Jeździć to też dom na tym cierpiał, czyli tak samo i my, jako jego synowie, łącznie z bratem i mama, która też nie lubiła tego, bo nie było go często w domu, to identycznie się powtórzyło to w mojej sytuacji, jeżdżąc, nawet grając koncerty z JMS-em, poświęcając wiele życia dla zespołu, zapomina się nieraz i tak naprawdę i o domu, i o wszystkim, bo tak jest, no. I ale no, trzeba to łączyć, trzeba to jakoś umiejętnie rozgrywać i myślę, że każdy z nas to potrafi.
8: Tak, właśnie zadałaś bardzo dobre pytanie, jak życie prywatne? W moim przypadku to jest naprawdę galimatias. Uraz skład sobie wybrał kierowcę, który pracuje w transporcie międzynarodowym z żoną. To mogę powiedzieć, no chłopaki, jak jestem, to gramy. Chłopaki i Emilia, to powiem, jak mają czasy na tygodniu, to coś tworzą, a ja idę na żywioł. Czasami to wypali, czasami nie. Czasami jest to poświęcenie, czasami jest to z góry. Wiadomo, że jestem, że będę, no ale jakoś to trzeba godzić. Ciężko jest i trzeba jednak umieć i starać się to połączyć, co nie jest takie łatwe.
7: Z ciebie nie będzie tego galimatiasu, koniec.
8: Skoro Irek tak mówi, to czy zobaczymy, jak to będzie właśnie. To dokładnie, oby jak najdłużej.
1: Ja nawiązując do tego, co przed chwilą Michał powiedział, gra u nas w składzie jest jeszcze Jurek, gitara prowadząca, który też jest kierowcą i tak naprawdę my próby w pełnym składzie możemy mieć tylko na weekendach, sobota, niedziela. Czasami się spotykamy na tygodniu w czwórkę, coś tam dogrywamy, jakieś tam, jeśli pojawiają się nowe pomysły. Mogę powiedzieć też, że mamy bardzo elastyczną, tak zwaną próbownię. No możemy grać, kiedy chcemy tak naprawdę i o której chcemy. Jest pełny luz i no cóż, robimy swoje.
6: Tu przy okazji, jak Paweł powiedział, wychodzi też taka jedna sytuacja, która doskonale obrazuje, jak na przykład no, wygląda ta zażyłość między naszymi dwoma zespołami. To miejsce, w którym gramy, no wiadomo, jest to muzyka głośna, więc może przeszkadzać jedno drugiemu, natomiast my jesteśmy w stanie obok siebie robić sobie próby. Absolutnie nie przeszkadza nam w żaden sposób. No, zadbaliśmy to oczywiście odpowiednio. Niemniej jednak to miejsce prób to czasami bywa takim miejscem no, problematycznym, zapalnym. Trzeba się dogadać z większą ilością osób. Nie zawsze jest to możliwe. Nie zawsze każdy może tak się podstosować, powiedzmy, pod inną rzeszę ludzi. No tutaj, mimo że jest nas w jednym miejscu trzy zespoły, właściwie nie ma żadnych zgrzytów, nigdy nie było.
1: Zgadzam się z przedmówcą.
9: Słuchajcie, no to tak już na koniec zapytam was o plany. Oprócz wspólnego projektu, o którym tu mówiliście, czyli piosence o Radomiu, które się już tworzy, to jakie macie plany jako zespoły? Gdzie siebie widzicie? Na szczytach. My się widzimy na szczytach.
4: Jeśli chodzi o nasz zespół Galimatias, na pewno chcemy nagrać w studio kilka naszych kawałków. Tak, no takie demo trochę, tak. No i chcielibyśmy na więcej koncertować ogólnie. To tak, chcielibyśmy na więcej koncertów, przynajmniej na razie.
6: Mamy plany podłączyć się pod plany Emilki tak naprawdę. No. Chcemy nagrać pierwsze te trzy utwory pilotażowe, takie, aby móc się dalej szerzej móc promować w jakiś tam sposób. Docelowo chcielibyśmy nagrać oczywiście płytę, to jest nasze takie ciche marzenie. Wydaje mi się, że gdzieś tam na końcu na pewno do niego dotrzemy.
1: Plany zespołu Hollow. Mamy pomysł na teledysk do utworu 2020, ale z tym też jest związane, że musimy nagrać w studiu ten utwór, żeby był profesjonalnie nagrany po prostu. Także też tutaj się podłączamy pod Emilkę i też chcielibyśmy pokoncertować trochę. No poza tym cóż, no chcemy grać, jak najwięcej grać, nagrywać i tworzyć, koncertować, no bawić się muzyką po prostu i dawać radość, tak.
9: A czy te wasze marzenia, czy te wasze plany, one ograniczają się tylko do naszej lokalnej tutaj publiczności, bo tutaj działacie na... Nie? No to gdzie chcecie wypłynąć? Na jakie szerokie wody?
4: Chociażby w stolicy.
7: Do naszych najbliższych planów na następny rok tak naprawdę zalicza się też wyjazd do Kołobrzegu i zagranie tam koncertu. Myślę, że to będzie latem.
8: Jeśli mówimy o kto gdzie by chciał zagrać w tam ambicje, to mi się... Jeśli mówiąc o marzeniach wspólnych, mi się wymarzył Poland Rock. Czy to ogólnie, tak, czy czepem, takie ogólnie, nie mówię, że akurat personalnie grałem w tym składzie.
9: Dobra, to ostatnia runda, generalnie już trochę gracie, trochę śpiewacie, trochę tworzycie i tak dalej. Takie najbardziej kultowe, najśmieszniejsze, najciekawsze momenty, z którymi chętnie podzielicie się ze słuchaczami. Runda końcowa, zapraszam.
8: Jak ja powiem, to zaraz będzie śmiech. Kultowe momenty to chyba jest jak wtedy, jak robimy utwór, ale trzeba go zagrać, bo jest fajny. Wchodzimy na scenę i każdy gra w pewnym momencie całkiem co innego. I grunt, jak z tego wybrnąć, żeby nikt się nie skapnął, ale zawsze jest dobrze i wychodzimy z tego cało. Ale mniej więcej staramy się, żeby to było zrobione dobrze. Jeśli coś tam się wiadomo, no bo nawet najlepszym, tak powiem, coś nie wychodzi, to staramy się, żeby to było jak najmniej słyszalne z przodu.
4: To jest właśnie ten plus grania autorskiej muzyki. Po prostu ludzie nie wiedzą, jak to miałoby brzmieć. Chyba, że już nas tam gdzieś słyszeli raz czy drugi, no to już już mniej więcej się orientują, ale jak nie wiedzą, jak dany utwór ma powstać, no to nawet jak ktoś jakiegoś babola strzeli, no to i tak tego nie słychać. I to jest najlepsze po prostu. Śmieszna historyjka to jest zawsze u nas na koncertach od momentu, kiedy Mikołaj Wawrzeńczyk z nami gra, że jak stoimy na scenie, chłopak bardzo dobrze gra na gitarze, naprawdę bardzo dobrze i daje dużo fajnego muzycznego pierwiastka w naszym składzie, ale jeśli chodzi o występowanie na scenie, jest bardzo statyczny i na filmikach statyczny, delikatnie mówiąc, że jak stoimy na scenie, on jest w pierwszej linii, ale niestety nie rusza się nic i widać, jak ja z chłopakami tutaj mam jakąś interakcję, a on z gitarą stoi ze spuszczoną głową i po prostu nie ma żadnej reakcji, nie ma nic. Ja się próbuję do niego odwracać, już teraz na koncercie w Resusie nawet nie próbowałam.
6: Bo ja muszę obronić tu swojego kolegę. On w tym momencie akurat się łączy po kablu gitarowym, a nie słuchowo. Po prostu jest nieśmiały i tyle. Natomiast oddaje nam z nawiązką z drugiej strony także.
8: W każdym zespole chyba są jakieś trapem mniejsze czy większe paski grunt, żeby z nich wybrnąć profesjonalnie, bo to jest słowo kluczowe. Tak, żeby każdy miał dobre wspomnienia, radochę z tego, co robi przede wszystkim. Chodzi o fan, żeby był z tego fan.
1: Ja mogę powiedzieć tylko, że nasz kolega Sławek zasypia na próbę na 13.
9: Sławek, nie zasypiaj na próbę na 13. Koledzy wzywają. Dobrze, bardzo Wam dziękuję za spędzenie ze mną dzisiaj czasu i bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. A dzisiaj ze mną w studiu dwa radomskie zespoły. Zespół Hollow.
12: Pozdrawiamy, zapraszamy na koncerty.
13: Pozdrawiamy i zapraszamy serdecznie.
9: I Galimatia.
14: Galimatia!
6: Zapraszam. I my.
15: Dziękujemy.
16: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
17: Vox FM Radom.
16: Vox FM Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
18: Witam bardzo serdecznie. Magdalena Buka-Boduła jest dzisiaj moim gościem w studiu. Witam cię serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
19: Dziękuję również bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich bardzo serdecznie.
18: Miałem powiedzieć, kobieta wielu talentów, bo ty śpiewasz, występujesz, jesteś inspicjentką w teatrze, więc nazwanie ci kobietą wielu talentów chyba nie będzie tutaj jakimś wielkim nadużyciem.
19: Nie. Niektórzy też mówią człowiek renesansu, patrząc jeszcze na jakieś poboczne działania jako animator kultury.
18: Tak, bo jesteś zaangażowana na wielu polach i chciałem zapytać, jakie były te początki. Czy to był teatr, czy to było najpierw była piosenka i twoje jakieś wokalne występy?
19: Jak byłam małą dziewczynką i obejrzałam Małą Syrenkę, to zapadła decyzja, że ja chcę w przyszłości śpiewać i tańczyć. I w zasadzie trzymam się tego śpiewania od najmłodszych lat, a teatr pojawił się trochę z przypadku.
18: Czyli najpierw była Mała Syrenka.
19: Tak.
18: No właśnie, ja sobie tak ciebie wyobrażałem, żebyś mogła śpiewać, czy to do szczotki do włosów, czy to do dezodorantu, ale jakoś tak widzę cię jako małą dziewczynkę, która tak zaczyna, jak każda mała dziewczynka w sumie.
19: Właśnie tutaj się trochę inaczej to objawiło, bo mam starszą siostrę cioteczną, która miała taką tradycję, powiedzmy, występów. Kiedy spotykaliśmy się rodziną w Pionkach, bo to z tej strony rodziny, od mojego taty, to Violeta zawsze robiła występy rodzinne. Ona uwielbiała robić lip sync, teraz byśmy to nazwali, taki mini playback show i zaczęła mnie w to wciągać, a ja zawsze byłam gdzieś tam z tyłu. Ja sobie tylko coś tam tańczyłam do tych jej piosenek, też coś tam lip syncowałam, ale właśnie jak mi pokazała tą Małą Syrenkę, to ja po prostu zapatrzona w tę postać stwierdziłam, że ja chcę śpiewać i tańczyć też. Jakoś takiego bakcyla mi sprzedała i ona poszła zupełnie w inną stronę, a ja się już tego śpiewania od tamtej pory trzymałam i mniej lub bardziej gdzieś tam w jakichś występach brałam udział w szkole, w zasadzie najbardziej to w gimnazjum, było kółko muzyczne i tam pani Kasia Nguyen-Ha mnie pociągnęła troszeczkę bardziej, no i w liceum już było tak bardziej świadomie z mojej strony, bo poszłam na zajęcia do Resursy Obywatelskiej wtedy i tam bardzo wiele lat spędziłam pod okiem pani Agnieszki Kobierskiej, która, jak wiemy, prowadzi chór Uniwersytetu Radomskiego.
18: Czyli już można powiedzieć, że to było takie śpiewanie zawodowe, czy na pół zawodowe?
19: I już w zasadzie tak, jak miałam te 18 lat, to już tak się zaczęło bardziej profesjonalnie, już tak większe wydarzenia, że tak powiem, płatne zlecenia się pojawiały, czy to śpiewanie na ślubach na przykład, czy jakieś właśnie wydarzenia, eventy dużych firm, gdzie byliśmy zapraszani, albo ja sama byłam zapraszana z akompaniatorem.
18: Jaki to jest repertuar i jak szukasz różnego rodzaju, jakiej ty muzyki słuchasz, jak szukasz inspiracji do tego, żeby się rozwijać i jak było właśnie na początku?
19: Na początku ja byłam ogromną fanką i ja byłam święcie przekonana, że ja do końca życia będę się zajmować muzyką rockową, bo mi tak bardzo te gitarowe brzmienia brzmiały w sercu, że jak właśnie zaczęłam uczyć się pod okiem pani Agnieszki, to ona się tak śmiała wtedy, że tak, tak, będziesz śpiewać rocka, będziesz śpiewać rocka. I powiedziała wtedy właśnie takie zdanie, że ja cię widzę w takiej przydymionej kawiarni z mikrofonem w jakiejś nastrojowej, jazzowej balladzie. I tak powoli od tego momentu z tej muzyki rockowej zaczęłam wychodzić w bardziej muzykę pop, trochę soulu. No i trafiło się, że śpiewam do tej pory bardziej jazzowy repertuar, jazzowo-rozrywkowy, ale ten jazz chyba i soul, no i tak troszkę funku są mi najbliższe w tym momencie.
18: Czyli to ci bardziej przypasowało właśnie, bo tak, bo myślałem sobie, że ta kawiarnia, przedemiona atmosfera to trochę tak jak Edith Piaf, tak to troszeczkę to poszło w te rejony?
19: Czy Edith Piaf bardziej w stronę Ellie Fitzgerald, Billie Holiday, bardziej w te diwy jazzowe, które gdzieś też miały, poza tymi wielkimi koncertami, miały też takie właśnie kawiarnie.

0: że ja sobie bardzo cenię, kiedy koncerty nie są jakieś duże, ale są takie właśnie nastrojowe, z takim półmrokiem i jakby pojawia się wtedy piękne połączenie, piękna wymiana energii z widownią, że jesteśmy tak blisko siebie i jest bardzo nastrojowo, intymnie i to jest coś, co bardzo, bardzo mnie chwyta.
1: Czyli nie masz kompleksów, że nie zapełniłaś jeszcze żadnego stadionu?
0: Nie, nie, nie. Na pewno byłoby to ciekawe doświadczenie i takowe nawet przeżyłam na przystanku Woodstock w 2000, żeby nie skłamać, 2007 roku. Miałam przyjemność występować z chórem ASP, to się tak nazywało, pod wodzą Zbigniewa Hołdysa. I ja nie pamiętam, ile to było tysięcy, ale to było morze głów i to było przepiękne, wzruszające doświadczenie. Miło by było kiedyś to powtórzyć na takim właśnie swoim koncercie na stadionie, ale mamy jeszcze kupę czasu na to.
1: A jak ty się w ogóle tam znalazłaś? To były jakieś zgłoszenia, czy ty zostałaś jakoś wybrana? Jakieś przesłuchania były, czy to tak bardziej spontanicznie, jak to na przystanku Woodstock?
0: Na przystanek Woodstock jeździłam od 2004 roku i tak właśnie kiedyś powiedziałam znajomej, że ja bym kiedyś chciała stanąć na tej scenie i w 2007 roku było właśnie gdzieś tam powiedziane, gdzieś ktoś powiedział, ja gdzieś usłyszałam, że będzie robiony właśnie taki chór, zespół i że będą przesłuchania u Zbyszka Hołdysa. I też były przesłuchania u Sojki, bo Sojka też wtedy był na tej edycji festiwalu i on też stworzył taki zespół, ale właśnie bardziej mnie chwyciło to, żeby pójść do Zbyszka Hołdysa. I tak, to było bardzo ciekawe przesłuchanie. Ja zostałam wybrana do grona solistów, a pozostali tak, bo było nas całkiem sporo, to był chór, który był w tyle, a nas było 6 solistów połączonych w pary. I gdzieś to jest jeszcze chyba na YouTubie, można obejrzeć.
1: Czyli można powiedzieć, że zostałeś dostrzeżona przez samego Zbigniewa Hołdysa, no.
0: No, nazwał mnie swoim dzwoneczkiem. Akurat.
1: To bardzo, bardzo miłe. Co czułaś, jak stałaś właśnie wtedy na scenie? Bo tak zaczęliśmy ten Woodstock, jak chciałbym tak go trochę o tym chwilę porozmawiać.
0: Ogromne wzruszenie. To jest taka radość, która przepływa przez całe ciało i czuję się wtedy, że jest się na właściwym miejscu. To jest bardzo ciekawe odkryć, że to jest chyba to właśnie. Jak się gdzieś szuka tej swojej drogi i ma się różnych zajęć i po prostu się cieszy z tego człowiek, tak ja wtedy poczułam, że ja bym chciała śpiewać tak naprawdę właśnie do ludzi tak bardziej profesjonalnie. I morze głów i intymne koncerty, ogólnie po prostu śpiewać do ludzi, to wtedy się czułam, że jestem na właściwym miejscu.
1: To była też taka motywacja do dalszego działania, występ?
0: Motywacja raczej takie kolekcjonowanie wspomnień. Ja gdzieś sobie to tak zbieram i cieszę się tymi rzeczami, które się właśnie wydarzyły gdzieś na tej mojej muzycznej drodze. Bo fakt, dla niektórych mogła być to taka trampolina, żeby coś dalej zadziałać, gdzieś się dalej zahaczyć i jak tak obserwuję tych znajomych z tamtego czasu, to fakt, niektórzy poszli w taką stronę właśnie bardziej tego, powiem, show biznesu, że tam się zakręcili, a mi jest dobrze tak, jak jest. Ja się cieszę, że to przeżyłam i że potem miałam też do czynienia jeszcze właśnie na przystanku Woodstock dzięki temu z innymi artystami jak Leszek Cichoński, Piotr Bukartyk, a nawet Kamil Betnarek.
1: A czyli poznałaś ten festiwal Woodstock od tej drugiej strony, trochę od kulis?
0: Tak, trochę tak. Poznałam te prace zespołu, który tam właśnie grywał z tymi muzykami, jak oni to wszystko planują. I to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, które też gdzieś mi się przydaje dalej na mojej drodze muzycznej i nie tylko.
1: Ale jesteś związana z teatrem powszechnym i właśnie rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, czy można cię nazwać aktorką, ale to nie do końca chyba tak jest, że to jest aktorstwo.
0: Nie skończyłam żadnej szkoły aktorskiej ani tym podobnej. Znalazłam się na scenie Radomskiego Teatru z castingu. I miałam przyjemność śpiewać

0: zespołem aktorskim, który był na stałe wtedy w teatrze. Było też paru aktorów gościnnych i było też właśnie paru tancerzy i osób śpiewająco tańczących, tak jak ja.
1: A do dzisiaj, jak tutaj wspominasz pracę nad tym spektaklem?
0: Jakby ta epoka Doris Day, czyli lata 40-50, jest bardzo mi bliska ze względu na standardy jazzowe, które w tamtym okresie powstały.
1: O tym już mówiłaś, ale ta Francji między innymi.
0: Sama też moda tamtego okresu bardzo mi się podoba i to, że mogłam założyć parę kreacji właśnie z tamtego czasu, zaprezentować je na scenie, śpiewając i tańcząc, też było cudownym przeżyciem.
1: Skrzypek na dachu zszedł z afisza, ale ty nie chciałaś opuszczać Teatru Powszechnego i zadomowiłaś się tam na dobę. Czym się zajmujesz?
0: Tak właśnie wyszło, że chociaż ten skrzypek zszedł z afisza, a później też Doris zeszła z afisza, to jakby ten teatr mnie chciał zatrzymać i dostałam propozycję zostania inspicjentką w teatrze.
1: Kim jest inspicjent w teatrze? Czy to jest tylko ta osoba, która podpowiada tekst aktorowi, kiedy on go zapomni? Bo tak sobie wyobrażam rolę inspicjenta w teatrze.
0: To jest sufler wtedy.
1: A czym się zajmuje inspicjent? To właśnie wytłumacz nam, jaka jest różnica i kim jest właśnie inspicjent.
0: Kiedyś przez przypadek trafiłam na rozmowę panów w pewnej knajpce nad morzem i tam właśnie było mówione o teatrze, o świecie sceny, bo tam siedział pan oświetleniowiec z Opola albo z Sopotu i ja tam się tak w tę rozmowę włączyłam i właśnie zapytali się, no czym ty się zajmujesz w tym teatrze? No ja powiedziałam, że jestem inspicjentką i ten pan od światła powiedział, a to taki drugi reżyser. Mówię, o jak ładnie.
1: No właśnie, drugi reżyser. Czyli czym się daj, to jest jakieś przygotowanie sceny, czy to jest przygotowanie dekoracji?
0: Tak od początku idąc, jak

W jakich godzinach pracowali aktorzy, reżyser? Mamy też tą funkcję właśnie suflera i też często jestem proszona o pomoc przy rekwizytach dla osoby, która właśnie zajmuje się nimi. Pan czy pani scenograf przyjeżdżają i oni często potrzebują też mojej pomocy, żeby właśnie pójść do magazynu, zobaczyć rekwizyty, dobrać te rekwizyty i ja się potem nimi opiekuję. Właśnie przynoszę je na próby, czuwam na tych próbach nad tymi rekwizytami, albo jak coś jest potrzebne, to też po części staram się to załatwić. Na przykład, powiedzmy, będą potrzebować talerzyków papierowych, które po prostu trzeba kupić, bo w danej scenie ćwiczymy na przykład

Zaczyna się troszeczkę więcej moich obowiązków, czyli poza tym, że otwieram salę prób, to potem otwieram salę, daną scenę, która jest potrzebna do tego spektaklu. Też czuwam nad jej wyglądem, czy wszystko jest ok, czy wszystko jest posprzątane, czy mam naszykowane rekwizyty. Też muszę te raporty wypełniać, czyli o której zaczynamy, kto był, kogo nie było, o której zakończyliśmy pracę. Muszę pilnować też właśnie takich rzeczy organizacyjnych, czyli przestrzegać tych godzin naszej pracy, żeby nie siedzieć za długo. Zawsze to milej, jak szybciej skończymy próbę, prawda? Ale nie możemy żadnych nadgodzin robić, więc też na tym czuwam. A później właśnie jak jesteśmy na danej scenie, już wchodzimy w to głębiej, no to tak, czuwam bardziej nad tekstem wtedy jako sufler. Sprawdzam rekwizyty, nad nimi też czuwam i te wszystkie rzeczy, które podczas spektaklu nie są widziane, ale na przykład są słyszane, czyli dzwonki. Ja wołam aktorów na scenę, technikę, jestem na łączu radiowym z oświetleniowcem, z akustyki.

ciągu, kiedy już gramy spektakle i nie ma reżysera, to jakby mój arkusz, mój scenariusz ma wszystkie praktycznie uwagi, które dawał reżyser. Mam też zmiany techniczne, czyli na przykład też jak brygadziści muszą coś przesunąć, gdzieś postawić, coś dołożyć ze scenografii, jakiś mebel zabrać, to też mam to wszystko zapisane.

0: żeby, prawda, ktoś przyszedł, albo że zaczynamy drugi akt. Wszystkie dzwonki, właśnie polecenia, komendy, że tak powiem, są na mojej głowie.
1: To jest odpowiedzialna praca, czy jest tak, że im bliżej premiery, tym ten stres jest większy?
0: Tak, tak. Jestem, tydzień premierowy jest takim najbardziej stresującym, bo jakby każdemu się ten stres daje we znaki i bywają jakieś nerwowe sytuacje, mniejsze lub większe, ktoś czegoś zapomni, gdzieś coś się zniszczyło na przykład, to też ja taki rekwizyt, prawda, muszę wziąć do pracowni plastycznej, żeby

stresu, tego chaosu takiego w zasadzie, że czasem coś na ostatnią chwilę do nas dociera. Czasami jest wymiana butów, bo jednak okazuje się, że no trzeba wymienić buty, bo rozmiar

0: jednak zmienić.
1: Jak my przychodzimy do teatru, to widzimy tylko scenę i to, co widać na scenie. A ty odpowiadasz za to, czego na scenie czasami nie widać.
0: Tak, ja jestem tą magią teatru, się śmiejemy czasem, że my jesteśmy, że robimy rzeczy, które nie są jakby tak do końca zarejestrowane przez widza, ale my wiemy, że one się zadziały, że zostało coś zmienione, że gdzieś coś postawiłam inaczej albo coś przesunęłam i widz tego nie zauważył, ale to się wydarzyło.
1: Wracając do tych panów z nadmorza, to twoja współpraca z reżyserami poszczególnych przedstawień jest tutaj kluczowa.
0: Tak, to jest bardzo ważne, żeby znaleźć wspólny język i się dogadywać, bo nie każdy musi mnie lubić, ale trzeba się potrafić dogadać właśnie z reżyserem, ewentualnie z asystentem reżysera, z kostiumografem, scenografem, czy na przykład kompozytorem muzyki, więc jakby tutaj tak na tych wszystkich łączach trzeba mieć dobre kontakty z tymi osobami.
1: Bo oczywiście tych różnorakich rzeczy do załatwienia i tych różnorakich komentarzy jest mnóstwo.
0: Tak, jest tego sporo.
1: Można powiedzieć, że twoje życie związało się z kulturą, bo to było śpiewanie, to była resursa, teraz ten teatr. Bardzo mocno poszłaś w stronę kultury, ale chyba też wydarzenia kulturalne są jakoś ci bliskie.
0: Tak, ja skończyłam studia dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
1: O, bo... proszę, to bardzo witamy serdecznie.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Na właściwym miejscu.
0: Tak, więc jakby ja nie chciałam iść w jakąś normalną, sztampową pracę, więc ta praca dziennikarza też była dla mnie bardzo interesująca. Bo można pójść na studia muzyczne, aktorskie, prawda, zostać tym takim magistrem sztuki, tak
1: wyuczonym,
0: powiem ogólnikowo.
1: Wyuczonym artystą.
0: Tak,

0: w tej kulturze.
1: A to bardzo ładne powiedzenie, grzecznie ludzie, to jest zastanawiam się nad sobą, czy ja taki...
0: Czy jesteś grzeczny, czy Wojciechu?
1: Nie wiem właśnie, czy ja jestem grzeczny, czy niegrzeczny, że wylądowałem w mediach, tak, czy... Ale to już zostawiam. Nie mnie to osądzać tak naprawdę.
0: Ale tak, jakby czuję się od zawsze związana z tą kulturą, to śpiewanie moje, które zaczęło się właśnie w tym nastoletnim okresie,

0: jakichś płatnych nawet eventach, żeby też sobie coś zarobiły. Tak jak ja zaczynałam, tak chcę im dać też to wsparcie i te plecy, tak powiem odważnie, ale tak, żeby mogli też coś zdziałać, też trochę z tej kultury radomskiej wyciągnąć, nauczyć się, żeby mogli tam potem pójść w świat i żeby wiedzieli co i jak.
1: A w jakim wieku przychodzą właśnie do ciebie osoby na zajęcia wokalne i co im mówisz, jak do ciebie mówią, pytają, czy nauczysz ich śpiewać, czy im jakoś pomóc właśnie rozwinąć te możliwości wokalne?
0: Najmłodsze osoby mają lat 14, od 14

0: różne rzeczy, pomimo tego, że już niektórzy nie uczęszczają na zajęcia, tylko już mają jakieś tam swoje życie, to gdzieś ta muzyka jednak w nich gra i mamy cały czas kontakt i robimy właśnie różne muzyczne i nie tylko muzyczne rzeczy u nas w mieście.
1: To cieszy, że tak umiesz też ludziom przekazać swoją pasję.
0: Tak, staram się zarażać,

0: jako widzowie, też to jest rozwijające dla nich. Ja staram się jak najwięcej im pokazać, dać możliwości, bo ja byłam taka, która akurat bardzo dużo walczyła. Ja nie miałam za bardzo pleców, więc ja musiałam dużo sama zdziałać i wchodzić jak nie drzwiami, to oknem.
1: No to akurat to wierzę.
0: A im tak troszkę chcę pokazać, że właśnie, że ja jestem, mogą na mnie zawsze liczyć i też niech się nie boją walczyć o swoje.
1: Czyli jednak dajesz ludziom jakąś taką nadzieję i właśnie to, że właśnie chcesz się zaradzić, że nie wolno się poddawać.
0: Tak.
1: Jak widzisz swoją przyszłość? I powiedz, bo występowałeś, ja widziałem jakieś twoje zdjęcia w mediach społecznościowych, na przykład na finale Wielkiej Świątecznej Pomocy, więc występowanie w Radomiu, można cię zobaczyć na różnego rodzaju wydarzeniach, które się tutaj odbywają.
0: Tak, mam taką też funkcję właśnie trochę menedżerską w tych składach, w których śpiewam. Staram się właśnie organizować jakieś koncerty albo gdzieś nas wciskać, tak powiem, ze względu właśnie też na te znajomości, na te przyjaźnie różnego rodzaju.

0: składy, chociaż w większości rozbrzmiewa jazz, ale jest dużo możliwości z nimi, że tak powiem. Są plastyczni ci muzycy i możemy tak grywać na różnego rodzaju wydarzeniach, jak na przykład WOŚP czy Cafe Jazz Festival, więc jest tego dosyć sporo.
1: Jak ty widzisz swoją przyszłość?
0: To jest bardzo ciężkie pytanie, bo jakby nie staram się tak bardzo wybiegać w przyszłość. Cieszę się tym, co jest teraz i na tym się bardzo skupiam.
1: W teatrze ci się podoba ta praca inspicjenta? To jest to, w czym ty się odnajdujesz, taka organizacja?
0: Jest to bardzo ciekawe doświadczenie z tej organizacyjno-technicznej strony, ale ja też bardzo dużo z tego wyciągam nauki takiej do tego świadka też muzycznego, jeśli chodzi o na przykład... Wiem, jak chciałabym, aby wyglądała dana scena, na przykład kiedyś gram koncert, że od tej technicznej strony nauczyłam się dużo o światłach,
1: no właśnie, o akustyce. O oświetlenie, akustyka, no to jest
0: tak, że to też bardzo
1: i ważne
0: dużo...
1: w teatrze i ważne podczas tak. koncertu.
0: Tak, i też na przykład z tego punktu takiego wizualnego, jak powstają różne kostiumy czy scenografia, to też czasami to mi pomaga potem przenieść jakąś moją wizję do jakiegoś miejsca, gdzie będziemy grać koncert na przykład, że widzę te światła, jakie powinny być i na przykład co powinno się znaleźć na scenie, żeby to było atrakcyjne, współbrzmiało z tym, co będziemy grali i fajnie, że moja kreatywna strona może się troszeczkę w tym wyżyć właśnie, że się naoglądam tego w teatrze, nachłonę tych informacji wszystkich i potem z tymi zespołami na tych różnych koncertach czy festiwalach mogę sobie to też tam odtworzyć albo stworzyć jakąś właśnie scenografię, która będzie fajna, ciekawa.
1: Przyjeżdżają tu różni aktorzy także poza Radomia, między innymi z

0: czy ja zadaję dużo pytań? Oni sami też fajnie, jak się tak pociągnie ich trochę za język, to oni sami bardzo dużo mówią, bardzo lubią opowiadać o tym i coś tłumaczyć na przykład. Ja po prostu jak gąbka wtedy chłonę i to jest cudowne, bardzo rozwijające dla mnie. Tą kreatywną właśnie stronę wizualną też bardzo lubię.
1: Taka nauka wiedzy o teatrze, ale w praktyce.
0: Tak, tak, właśnie jak robiłam animatora kultury w policjalnym studium w Kaliszu, to, że tak powiem, miałam trochę fory, że ten światek teatralny tak dobrze znam i miałam bardzo dużo wiedzy, a pozostali no jakby nie byli związani z teatrem, ze światem teatru, więc oni mieli trochę więcej nauki, a jakby ja już tu miałam tak organoleptycznie zrobione większość rzeczy.
1: To na koniec jeszcze powiedz na rozluźnienie, twój pseudonim to jest nawiązanie do Muminków?
0: Tak. Tak.
1: Ale Buka była straszna.
0: Nie, ona była samotna.
1: A, ty na to tak patrzysz.
0: Właśnie wiele osób się śmieje, że bardzo bało się kiedyś Buki.
1: No w dzieciństwie to była taka postać, nawet ale... Gamela się tak nikt nie bał jak tej Buki, bo ona tak mało mówiła, taka była zbyt sympatyczna.
0: No ona

0: dziwne, że tak akurat tak została stworzona.
1: Magda Buka-Boduła była dzisiaj moim gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu i wyjaśnienie nam, czym się zajmuje inspicję w teatrze. To była bardzo ciekawa rozmowa.
0: Bardzo się cieszę. Dziękuję i serdecznie zapraszam oczywiście do teatru na spektakle, w szczególności na scenę Fraszka, gdzie akurat tam inspicjenta widać, więc można się świetnie pobawić całą rodziną na bajce, przy okazji zerknąć na moje stanowisko, co ja tam robię. I na koncerty oczywiście też zapraszam.
1: Czyli Państwo będą zwracać uwagę na to, na co zazwyczaj w teatrze, czego w teatrze nie widać. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Rozrywka. Rozrywka. Z Vox FM Radom.
1: Jedna rodzina i jedna pasja. Państwo Giermodowie, Monika, Tomasz i Adam. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście tutaj, a jeżeli Państwo Giermodowie, to oczywiście będziemy mówili o tańcu. Witam serdecznie.
3: Witamy również.
4: Witamy.
1: Ja chciałem zacząć, najpierw zaczniemy, Adam, zaczniemy od rodziców. Zostawimy Ciebie, że tak powiem, na deser, ale na pewno będziesz się przysłuchiwał, bo będę pytał o rzeczy ciekawe. Jak zaczęła się Wasza przygoda z tańcem? No nie pytam, kiedy to było, bo kobiet się o wiek nie pyta, przynajmniej dżentelmeni tego nie zrobią, ale jak się zaczęło? Czy ta pasja była od dziecka? Czy ktoś Was zaraził tą pasją? Jak to się wszystko zaczęło?
4: Jeżeli chodzi o mnie, no powiem szczerze, że byłem jako zawodnik piłki nożnej zafascynowany graniem w piłkę nożną. Miałem brata, który też grał w piłkę zawodowo, był zawodowym piłkarzem, no i koleżanki ściągały go na taniec, ale chciał mieć spokój, a więc wysłał młodszego brata na zajęcia taneczne i tak mi właśnie zostało.
1: Czyli to był totalny przypadek, czy to dzięki bratu pan trafił na ten taniec?
4: Dokładnie tak. On chciał grać dalej w piłkę, dziewczyny nie dawały mu spokoju, no to wsadził mnie na salę, no i tak po prostu mi zostało.
1: Rozumiem, że przyszedł pan na salę, ale rozumiem, że to pana jakoś tak wciągnęło od samego początku, czy to przyszło jakoś z czasem?
4: Nie, ja zawsze lubiałem tańczyć, ale nie było nigdy okazji, żeby się zapisać na takie zajęcia. No i właśnie w takiej sytuacji trafiłem na salę taneczną. Do tej pory cały czas tam jestem.
1: Czyli nie wyszedł pan tak naprawdę z tej sali tanecznej, ale teraz rozumiem, że ta rola się zmieniła z czasem.
4: Oczywiście, że jako zawodnicy trenowaliśmy bardzo dużo tutaj z małżonką, a teraz trenujemy młodsze pokolenie.
1: Coraz młodsze pokolenie. Pani Monika, jak to było w pani przypadku? Jak to było z tym tańcem? Czy to było od dziecka takie marzenie małej dziewczynki, żeby tańczyć? Jak to było tutaj?
3: Od dziecka uwielbiałam tańczyć. Na początku była może to akrobatyka sportowa, ale taniec zawsze mi towarzyszył, więc na początku

0: Wiśniewskiego, więc też każda zaciągnęła jakiegoś kolegę i tak powstała formacja Czako.
1: Tak, formacja, jedna z tych formacji radomskich, które były bardzo, ale to bardzo popularne w Radomiu, bo w ogóle przełom lat 80. i 90. i Radom stał tańcem, można powiedzieć.
0: Bo dokładnie, formacje taneczne wtedy były na topie i były no, czołowe, tak? Pierwsze trzy miejsca to były formacje radomskie.
1: Z czego to waszym zdaniem wynikało, że właśnie w Radomiu tutaj tworzyły się tak znane taneczne formacje, że ludzie po prostu w Radomiu chcieli wtedy tańczyć?
2: Myślę, że ta popularność i możliwość wyjazdów na turnieje, spotykania się z ludźmi, ale ogólnie osoby, które zaczynały prowadzić tutaj zajęcia, zarażały tą młodzież i udawało się ściągać tej młodzieży coraz więcej. No i przez to były możliwości wyjazdów właśnie na Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata.
1: Tutaj nie jesteście pierwszymi tancerzami, którzy przychodzą do naszego studia, o którym rozmawiamy i właśnie dla wielu tancerzy właśnie możliwość wyjazdu pierwszy raz za granicę, do krajów zachodnich, wtedy w latach 80. i 90. był właśnie dlatego, że tańczyli, że byli w tych formacjach. Czy tak faktycznie było też w waszym przypadku?
2: Też, ale przede wszystkim to jest to, że chęć spotykania się w zorganizowanej grupie, spotykania się ludzi obok siebie, którzy mają taką samą pasję, no i przez to przede wszystkim przyjemność przebywania i jeżdżenia właśnie na te turnieje.
1: Ale zanim przyszły turnieje, to trzeba było naprawdę wiele potu wylać na parkiecie, no i trzeba było ustawić swoje życie niejako pod taniec. Czy przyszło wam to prosto?
2: Nikt się nie spodziewał, że będą takie wyniki i takie sukcesy i dlatego to zarażało do kolejnej pracy, bo to było właśnie przede wszystkim jakby pierwszą rzeczą, która spowodowała, że chcieliśmy przychodzić na te treningi, chcieliśmy mocno trenować, bo te efekty były widoczne właśnie po pierwszych turniejach.
1: Oddajmy głos na chwilę pani Monice. Pani Moniko, jak to było? Bo młody człowiek ma dużo pomysłów na siebie, chce się też spotykać z innymi, jest szkoła. Jak to wszystko pogodzić? Taniec, pasję i właśnie takie różnego rodzaju obowiązki, które przecież przychodzą z wiekiem.
0: Mi się wydaje, że każda osoba, która tańczy, to raz, że to musi być osoba zdolna, inteligentna, bo musi poradzić sobie i ze szkołą, i z treningami. I tak naprawdę ten czas, który spędzamy na sali, to powoduje to, że młodzież się szybciej uczy, szybciej musi się zorganizować, bo wie, że kurczę, mam trening, muszę szybko lekcje ogarnąć i wtedy faktycznie ten postęp w szkole również idzie z postępem tanecznym.
1: Czyli taniec uczy też takiej systematyczności, ale też takiej pracy też nad sobą, myślę.
0: Taniec generalnie uczy systematyczności, uczy takiej samodyscypliny, rozwija swoje ciało. Wydaje mi się, że szybciej się uczymy też w szkole dzięki tańcowi. Tak mi się wydaje, że też dużo szybciej.
1: Że to idzie jedno z drugim?
0: Tak, że to idzie w parze. Mhm. Że zazwyczaj to są osoby, dobrze tancerzy to są też dobrzy uczniowie.
1: Panie Tomaszu, jak pan na to patrzy? Czy faktycznie, czego pana na przykład nauczył taniec? Czy faktycznie takiego planowania? Teraz jest pan menadżerem i to zupełnie inaczej też wygląda, ale no, z perspektywy tych lat, czego pana nauczył taniec?
2: No to, co wspomniała tutaj małżonka, to jest ta dyscyplina we wszystkich rzeczach, która powodowała to, że jeżeli chcieliśmy iść na ten trening, musieliśmy się szybciej zorganizować, szybciej zebrać, pozałatwiać wszystkie konkretne rzeczy w szkole, w domu. To wszystkie rzeczy te były na plus i ja uważam, że to do tej pory, tak nawet w naszej pracy codziennej, to powoduje, że jesteśmy bardziej zorganizowani i widzimy to po swoich tancerzach, którzy na przykład przestali już tańczyć, a pracują w wielkich korporacjach, w wielkich firmach, wyjechali gdzieś nawet za granicę,

0: bardzo zorganizowani i poukładani.
1: Taniec uczy takiej organizacji, taniec pozwala się człowiekowi rozwijać, ale taniec też łączy ludzi, czego państwo są najlepszym przykładem. Jak to się stało, że czy wy byliście, że zostaliście, byliście parą na bankiecie, ale zostaliście też parą w życiu?
2: Dużo czasu spędza się ze sobą razem, tak? Para. Tak jak to się mówi, taniec łączy. No właśnie, spędza się dużo czasu ze sobą. No, niektórzy mówią, że nawet jak teraz pracujemy z ludźmi, czy jak dotykamy się w tańcu, to czy mamy jakieś emocje w związku z tym. No wiadomo, że dotyk też sprzyja temu, tak?
1: Ta bliskość w różnego rodzaju tańcach.
2: Tak, wiele wspólnych wyjazdów, turniej, to wszystko scala.
1: Ale też, to jest też wspólne przeżywanie emocji, no bo jest turniej, jest jakaś rywalizacja, raz się wygrywa, raz się przegrywa, więc te emocje, które są w człowieku, no przeżywa się tańcząc w duetach, przeżywa się wspólnie.
0: No to jest zawsze nieodzowna rzecz w tańcu, ale to jest ta przyjemna rzecz w tańcu, gdzie mieliśmy możliwość właśnie przybywania i zapoznania się ze sobą. Jakby te charaktery gdzieś się tam muszą odszukać i znaleźć. I dlatego mówię, taniec, tak jak wspomniała tutaj Monisia, no to na pewno.
1: Te pierwsze wyjazdy na te pierwsze Mistrzostwa Polski w latach 90., no bo mówi się o szalonych latach 90., teraz jest, wygląda to inaczej. Czy macie jakieś zabawne anegdoty, jakieś nietypowe sytuacje, które was spotkały, czy to za granicą, czy w Polsce właśnie z początku waszych kariery, kiedy to wszystko raczkowało, zwłaszcza w naszym kraju,
2: zawsze
1: organizacyjnie?
2: Są

0: Kaczyńska nagrywała to. I zaczęło się od pierwszych poślizgnięcia pierwszego tancerza. Potem mieliśmy taką fajną figurkę, gdzie partnerka wjeżdża, tak zwana śruba. Partnerka wjeżdża pomiędzy nogi partnera, szybko obraca się i wyjeżdża. I oczywiście ja leżałam na podłodze, mój partner na mnie, więc było bardzo wesoło. Natomiast wszystko się zebraliśmy i dalej tańczyliśmy tą choreografię. Więc było sympatycznie, ale wynik był dobry, więc nie wpłynęło to na wynik.
1: Czyli rozumiem, że miało być mistrzostwa w tańca, a wyszły prawie mistrzostwa w łyżwach.
0: Dokładnie, mistrzostwa w tańca.
2: Dokładnie tak, to są takie różne ciekawe sytuacje. Pamiętamy, jak jeździliśmy na turnieje wspólnie. Czas nawet takiej podróży na mistrzostwa musieliśmy na przykład jeszcze dodekorować stroje i potrafiliśmy na przykład w pociągu dekorować właśnie albo jeszcze doszywać pewne rzeczy do stroju, bo były takie jeszcze ostatnie poprawki. Także to wspomina się śmiesznie, bo ludzie jadący w pociągu patrzyli to troszkę z zadziwieniem, a tu na przykład 16 osób, które trzyma igłę z nitką i musi coś jeszcze doprodukować do swojego stroju.
1: Ale panie Tomaszu, niewiele mężczyzn tak jak pan umie szyć dzięki temu, dzięki takim przygodom.
2: No powiem szczerze, że to jest rzecz, która zawsze została i zawsze się przyda.
1: No oczywiście, bo zawsze można coś sobie doszyć albo docelować, ale chciałem porozmawiać o tych strojach, bo ja też rozmawiałem o tym z różnymi tancerzami. Lata 90. nie było takich możliwości, nie było takiego dostępu do różnego rodzaju materiałów, a jednak to, czym tancerz występuje, jest bardzo ważne i też jest oceniane.
0: Dokładnie, stroje są bardzo ważne, natomiast w formacji o tyle mieliśmy trudność, że te wszystkie stroje szyliśmy sami. Czasem muszę powiedzieć też a propos takiego, że chłopcy też szyli sobie sami spodnie. Więc długość nogawek też była bardzo różna w związku z tym. Natomiast no, faktycznie nauczyliśmy się tego fachu i dziewczyny do dnia dzisiejszego niektóre myślę, że nie miałyby problemu, żeby uszyć strój taneczny. Gorzej z chłopcami, ponieważ niekoniecznie im to wychodziło perfekcyjnie, co było widać po długości po prostu nogawek.
1: No tak, ale mówi się, że ta formacja to dobrze, żeby oni byli w jednakowych strojach, a tutaj jeżeli każdy miał te nogawki w innej długości, no to
0: tak
1: było
0: się
1: lekko.
0: Tak raz, ale to było tylko raz, więc było bardzo wesoło w związku z tym, ale to było tylko na szczęście jeden przypadek, tak.
1: Zagadaliśmy się i nie powiedzieliśmy, od jakich tańców zaczynaliśmy i jak to się właśnie zmieniało. Czy to były te tańce latynoskie, czy to były właśnie taniec towarzyski? Rozumiem, że to były też tańce w formacji, tak? To jak to wygląda u
0: Państwa? Taniec to były same dziewczęta i bardziej to była grupa tańca nowoczesnego. Dopiero potem, kiedy partnerów zaprosiliśmy do tej grupy, to stworzyła się formacja tańców latynoamerykańskich, czyli samba, cha-cha, rumba, jive'y. I to były te tańce, które trenowaliśmy.
1: A które tańce są wam bliższe? Towarzyskie czy te właśnie łacińskie?
2: Jeżeli chodzi o tańce standardowe, nie tańczyliśmy na turniejach tych tańców. Tak jak wspomniałam, Monisia, w nas bardzo wciągnęły tańce latynoamerykańskie, gorąca krew i ta muzyka, która porywała po prostu na parkiet. Samba, cha-cha, rumba, jive, pasodoble, to było to, co uwielbialiśmy.
1: Inna muzyka, w ogóle inne, można powiedzieć, inne emocje, inna tutaj zupełnie...
0: To też wynika z charakterów. My jesteśmy osobami bardzo ruchliwymi, lubimy dużo rozmawiać, dużo się ruszać i myślę, że nasz synuś ma też to po nas.
1: No właśnie, to teraz synusiowi oddajmy na chwilę głos. Właśnie, jak to się stało, że ty w ogóle zacząłeś tańczyć?
3: Jak to się stało? Przyszło mi się zdaje, że z krwią rodziców taka pasja właśnie do tańca i to była moja decyzja, w 100% moja decyzja, że ja będę chciał łączyć przyszłość z tańcem i że będę na serio tańczył. Myślę, że to no po prostu wyssałem z mlekiem matki.
1: Wyssałeś z mlekiem matki, ale rodzice od najmłodszych lat opowiadali, jak było na turniejach, pokazywali ci kasety, wideo, zdjęcia. Ty obrastałeś tym tańcem, ten taniec jest u was w domu właśnie obecny?
3: Jest obecny na cały czas jest obecny i pokazywali mi rodzice te turnieje i aż zazdrościłem takich.
1: Słuchaj, a co ty w ogóle tańczysz? Czy tańczysz solo, czy tańczysz właśnie też w jakiejś formacji? Jak to wygląda w twoim przypadku?
3: U mnie przypadek jest taki, że ja tańczę inny styl tańca niż rodzice, więc...
1: To jest zmiana pokoleniowa, czy to jest wyraz buntu przeciwko rodzicom?
3: Myślę, że...
1: No powiedz, powiedz, no.
3: Na pewno nie bunt, ale myślę, że taka podjęta decyzja,
0: własna decyzja,
3: no po prostu bardziej mi się podobał ten styl tańca, bardziej odpowiadał mojej osobie i to się stało.
1: Bo to jest hip-hop, tak? Ja dobrze pamiętam. I co jest takiego w hip-hopie, czego na przykład nie mają tańce latynoamerykańskie?
3: Właśnie w latynoamerykańskie zazwyczaj tańczy się, myślę, że w parze. A chociaż ja nie wiem dużo na temat tych właśnie latynoamerykańskie, bo ja właśnie przez całe życie specjalizuję się jakby w hip-hopie, więc nie umiem tego określić, w jaki sposób właśnie różnią się te tańce, bo jakby nigdy nie tańczyłem przez na dłuższą metę takiego latynoamerykańskiego albo coś takiego.
1: A chciałbyś kiedyś spróbować? Myślałeś o tym, żeby, a teraz na kołku zawiesimy ten hip-hop i teraz nauczę się jive'a.
3: Myślę, że nie miałbym problemu z nauczeniem się tego stylu.
1: No, dobrych nauczycieli masz.
3: Mam dobrych nauczycieli oczywiście, ale myślę, że po tym wszystkim, co przyszedłem z hip-hopem, myślę, że nie.
1: Jak wyglądają takie mistrzostwa w hip-hopie? To rozumiem, że trzeba pokazać tutaj jeden taniec, czy to jest, jak gdybyśmy mogli wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wyglądają takie mistrzostwa właśnie, czy trzeba się zaprezentować w różnych...

0: Mhm. No to powiedz, jak ci wychodzi ta improwizacja? Słyszysz muzykę po raz pierwszy i musisz odnaleźć się w tym, odnaleźć się, zacząć tańczyć. Co wtedy czujesz i co masz wtedy w głowie?
1: W głowie mam, ja w ogóle, mi się wszystko buduje, kroki mi się budują na bieżąco, wszystko leci. Po prostu to jest, nie wiem jak to mam określić. Trzeba słuchać muzyki i trzeba, mam wrażenie, że przewidzieć to, co da nam muzyka.
0: Widzę, że tutaj Adam bardzo odważnie mówi, ale widać faktycznie, że tego bakcyla naprawdę z mlekiem matki tutaj wyssał.
2: No mamy taką nadzieję. Nie no, myślę, że od małego dziecka, jak był malutki, to już tańczył. 2 lata, 3 lata, wszędzie, gdzie tylko miał możliwość. Chociaż kiedyś miał taki moment, chyba przez 2 lata, jako 4-latek, wyskoczył na imprezie grupowej i dzieciaki zaczęły mówić brawo, bo zaczął tańczyć. Natomiast on się zestresował, że być może się śmieją z niego. Więc miał taką blokadę przez 2 lata, w ogóle nie chciał chodzić na żadne zajęcia, nie tańczył i nagle na obozie w Iławie

0: zdenerwuje rodziców, to wtedy próbuje oczywiście, bierze mnie za rączki i nagle udaje, że to towarzyski tańczy, że salsę ze mną zatańczy, czy baciatę. I wtedy szybciutko próbuje mamusię swoją urobić.
1: Udaje mu się?
0: No udaje mu się, udaje. Dobre serce ma, więc udaje się.
1: Ale jak pani usłyszała, że to właśnie będzie hip-hop, że zobaczyła pani, że on naprawdę jest w tym dobry, to co sobie pani pomyślała? By było tak, że trudno, szkoda, że to nie będą tańce latynoamerykańskie, czy jednak pani doszła do wniosku, że idzie z duchem czasu, można powiedzieć?
0: Myśli my pani... kochaliśmy to.

0: jesteście uzależnionym od tej drugiej połówki. Jeżeli para się rozpada, to ta osoba z tej pary zostaje, tak? Natomiast tutaj...
1: Ciężko znaleźć potem kogoś na swoim poziomie, tak?
0: Natomiast tutaj o tyle to, że w formacji jest grupa,

0: możemy robić. Ale przede wszystkim to jest to, że ja myślę, że jestem najgłośniejszym kibicem na turniejach i Adam to może tylko potwierdzić.
1: No to bardzo dobrze, prawidłowo.
0: No tak, myślę, że tak powinno być.

0: takiego, co jemu też sprawia po prostu frajdę.
1: Adam, teraz sobie oddamy głos. Słuchaj, jakie ty masz plany na siebie, na przyszłość? Czy w którą stronę byś chciał pójść? Jak widzisz siebie za 10 lat na przykład?
2: Ja myślę, że dalej siebie widzę w tańcu. Myślę, że łączę swoją przyszłość właśnie z tańcem. To wiem, może przejmę szkołę w tańca rodziców.
1: czyli byś chciał... Już masz tutaj dalekosiężne plany. No ja myślę, że jeszcze musisz chwilę poczekać na to, ale chciałbyś się sprawdzić kiedyś jako nauczyciel? Tak całkiem serio.
2: Tak, chciałbym się sprawdzić kiedyś jako nauczyciel.
1: Co państwo na to?
0: No chorobą trzeba się jakoś pakować chyba. Emeryturę już.

0: sobotę będziemy wspierać, bo wiadomo, że to jest też jakby nasze serce.
1: No, państwo prowadzą szkołę od roku 97, czyli jeszcze Adama nie było jeszcze wtedy na świecie, jak państwo założyli tą szkołę. Co jest ciekawsze, co jest dla państwa ważniejsze? Występowanie samemu na jako para taneczna, czy też właśnie uczenie młodych ludzi tańca?
0: Emocje zawsze były ogromne, jak się jechało samemu na turniej.

0: No ale przede wszystkim też się raduje, jak widzi, jak ci młodzi ludzie pięknie wypadają na takich mistrzostwach właśnie świata, mistrzostwach Europy czy mistrzostwach Polski.
1: Państwo też na pewno patrzą, starają się śledzić ich kariery później, kiedy już opuszczają mury waszej szkoły?
2: To znaczy nie zawsze, może czasami. Dużo osób tak naprawdę, jak przestaje tańczyć u nas, to w ogóle przestaje tańczyć. Czasem się zdarzy, że ktoś może na studia na troszeczkę uciekają osoby
1: do innego miasta.
2: I tu jest ten ból, że czasami wyszkolimy sobie super tancerzy, super ludzi i niestety uciekają na studia do innego miasta.
1: A kto teraz przychodzi do szkoły tańca? Czy to są osoby młode, czy to są osoby starsze? Jaki tu jest przekrój i czego ci ludzie oczekują, przychodząc do szkoły tańca?
2: Teraz u nas w szkole są tak naprawdę od 4 roku życia, tak zwana Akademia Maluszka, czyli te kurdupelki, a kończymy na grupie 31+, która jest, czyli no nie będę mówiła ile, bo tu jest bez limitu. Są to osoby, które też

0: serwujemy salsę ruedę. Czyli to jest salsa, gdzie pary zmieniają się, partnerka albo partner przechodzi do kolejnego. Więc jest fun, jest wesoło na takich zajęciach i faktycznie te kursy się cieszą dużą popularnością w ostatnim czasie.
1: A jest Pana obserwacja, jak to wynika?
2: Ja myślę podobnie, ze względu na to, że ludzie też zaczynają wyjeżdżać dosyć za granicę, mają kontakt z inną kulturą, a tam też jest bardzo dużo przemyconego tańca i wracając właśnie, brakuje im takich klimatów i to jest bardzo fajne, że przychodzą i chcą jakby też ukryć i rozwijać samych siebie, ale mówię, ja widzę przede wszystkim też bardzo dużo młodzieży w tym roku,

0: 14, 15, nawet 16 lat, którzy chcą właśnie też osiągać jakieś sukcesy i widzimy, że są chętni do pracy.
1: A czy nie jest tak, że właśnie młodzi ludzie mają problem, bo są zapatrzeni w smartfony i ciężko im na parkiecie znaleźć tą bliskość z partnerem lub partnerką?
0: No, jest na pewno coś w tym. Tak jak my widzimy, jest to czas, gdzie mogą też jakby się troszkę zresetować takie osoby.

0: To teraz mam pytanie do pani Moniki, jako kobiety. Czy pani obserwuje takim kobiecym swoim okiem, że tak jak, że lata się zmieniają, ale pewne rzeczy na pewno zostają, że wśród tych młodych ludzi też tworzą się pary, tworzą się być może związki, że coś zaczyna iskrzyć bardziej na tym parkiecie przez te lata. Jak to teraz wygląda?
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o te związki, to muszę przyznać, że coraz mniej chłopców przychodzi na zajęcia. Kiedyś były tłumy chłopaków, naprawdę mieliśmy mnóstwo par tańca turniejowego. Natomiast teraz chłopców jest coraz mniej przychodzi na taniec, coraz więcej przychodzi dziewcząt. Nie wiem, być może chłopcy się trochę wstydzą.
0: Mniej odważni są panowie?
1: Nie są odważni. Może myślą, że to nie jest męski, taniec, że nie jest męski. Natomiast muszę przyznać, że jak robię kursy towarzyskiego dla dorosłych, to czasami mam tłumy mężczyzn. Czyli przychodzą już jako dorośli i chcą, mówią tak, niech pani nas ratuje. Czyli jest ten moment, kiedy oni potrzebują jednak tego tańca. I tutaj apeluję do wszystkich chłopaków, że taniec jest bardzo męski. Jeżeli się go dobrze tańczy, jest, potrafi być bardzo, bardzo męski.
0: Wywołani zostali chłopcy do tablicy, to powiedz, czy faktycznie jest tak, że taniec jest niemęski? Tak słyszysz gdzieś tam w szkole, czy gdzieś swoich kolegów, że właśnie mieliby problem, żeby, nie wiem, zatańczyć z partnerką na sali?
2: Myślę, że to jest...

0: Mam wrażenie, że to jest wynika z tego, że nigdy nie tańczyli i nigdy nie spróbowali tańczyć, bo myślą to, co mówi kolega, albo myślą to, co mówi koleżanka. Myślą, że taniec jest takim sportem tylko właśnie dla dziewczyn. I są błędzie właśnie.
1: No bo ty jesteś najlepszym przykładem tego, że nie tylko dziewczyny tańczą, nie tylko dziewczyny mogą osiągnąć sukcesy w tańcu.
0: No myślę, że tak, no.
1: A co może dać chłopakom, mężczyznom taniec? Jakbyś ich miał zachęcić do tego, żeby przyszli? Że jeżeli ktoś się na przykład waha, przyjść, nie przyjść, to co byś im powiedział?
0: Myślę, żeby się nie wahali. Na pierwsze, niech nie myślą, co myślą inni. To jest najlepsze. Bo dużo osób właśnie zniechęca cię do tego, żebyś przyszedł właśnie tańczyć, ale myślę, że to jest tylko takie gadanie zbędne.
1: Czyli trzeba po prostu przyjść, tak, samemu zobaczyć, tak, i wtedy,
0: tak,
1: ocenić.
0: Tak, tak.
1: No to tak, bardzo dojrzała odpowiedź, jeżeli chodzi o syna, czyli panowie, chłopcy, to jest bardzo męski sport, który dużo daje, tak jak już tutaj mówiliśmy w naszej rozmowie.
2: Dokładnie.

0: Tak, tak jest tutaj?
1: Ja miałem z doświadczenia zawsze u siebie w szkole, pamiętam jeszcze takie szkolne podstawówkowe dyskoteki,
0: tak.
1: gdzie towarzystwo bało się wyjść na parkiet.
0: Podpierało ściany.
1: Dokładnie, podpierało ściany. A później koledzy moi przychodzili i zazdrościli mi, że taki wianuszek koleżanek koło mnie zawsze tańczy. I to im tak po prostu do tej pory wspominają to, że zawsze zazdrościli. A ja mówię, no to trzeba było przyjść na zajęcia.
0: Ja myślę, że to będzie dobre podsumowanie tego naszego wywiadu. Tego Państwu naprawdę życzymy z całego serca. Monika Tomasz i Adam Giermudowie byli dzisiaj gościem w naszym studiu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.
1: Dziękuję.

0: FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.
1: Vox FM Radom. Vox FM Radom.
0: Rozrywka z Vox FM Radom.
2: A dzisiaj w studiu Radia Vox FM Radom w naszych rozrywkowych rozmowach gość Karol Pak.
3: Cześć, witam cię serdecznie, Sandro.
2: Karol jest komentatorem e-sportowym. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, o tym, czym jest e-sport, jak zaczęła się przygoda Karola z e-sportem i może kilka porad, jak zacząć, jak być e-sportowcem. To zacznijmy, Karolu, od początku. Czym w ogóle jest e-sport? Co to za dziedzina?
3: To ta literka E jest niedodana bez powodu, bo to bierze się między innymi tego, że to są tak zwane elektroniczne rozgrywki, które no, w zasadzie rozgrywają się w grach. Jeżeli na przykład na olimpiadzie mamy dyscypliny sportowe, prawda, rzut w dal, oszczepem, biegi, to tutaj takimi właśnie konkurencjami są w zasadzie konkretne gry, które stworzyli różni wydawcy. I to właśnie w nich różni zawodnicy rywalizują w turniejach, ligach, rozgrywkach. Dosyć zbliżenie jak choćby do piłki nożnej. Jest to rozgrywane niejednokrotnie na bardzo profesjonalnych poziomach. Każdy z takich tytułów, który właśnie jest bardziej pod tak zwane competitive, czyli pod rozgrywki takie zawodowe, posiadają właśnie swoje mistrzostwa, choćby właśnie europejskie, też są mistrzostwa świata. Choćby w tytule, którym ja się zajmuję, czyli Rainbow Six Siege. Tutaj na przykład raz do roku mamy tak zwany Six Invitational. To jest turniej, na którym bierze udział 16 najlepszych drużyn z 4 różnych regionów świata, bo tak po prostu...
2: Świata, całego świata.
3: Całego świata, dokładnie. Tam właśnie oni się spotykają i walczą o wielkie trofeum i zostanie czempionem, najlepszą drużyną w Rainbow Six Siege na dany rok. I tutaj pytanie, ciekawostka, bo zazwyczaj kiedy mamy puchary, to one są takie charakterystyczne, złote, prawda, okrągłutkie. Tutaj nie. Tutaj jest trofeum, jest w postaci młota kurzącego. Oczywiście nie jest on prawdziwy.
2: I to jest pewnie związane z tą grą.
3: Tak, bo jedna z postaci posiada taką umiejętność, że posiada taki młot, który pozwala mu przechodzić przez pewne słabsze ściany.
2: Czyli wychodzi na to, że tak jak wielu rodziców na przykład odgania dzieciaki od gier komputerowych, okazuje się, że w tych grach też można zostać mistrzem.
3: Tak, można zostać mistrzem jak najbardziej. Ludzie czasem poświęcają temu bardzo wiele czasu. To są oczywiście na zasadzie treningu, bo te drużyny, które biorą udział w tych rozgrywkach, najzwyczajniej w świecie mają swoje treningi, mają swoich trenerów, mają też skautów, którzy wyszukują kolejnych zawodników do drużyny. Wiem, że są też...
2: Ale czy to wszystko dzieje się w przestrzeni właśnie online?
3: Różnie, bo niektóre drużyny na przykład mają tak, że pewne ligi mogą rozgrywać najzwyczajniej w świecie od siebie z domowego zacisza, ale na przykład niektóre drużyny, jak są zakontraktowani właśnie w tych drużynach zawodnicy, na przykład są proszeni o to, żeby przyjeżdżać do tak zwanego gaming house'u. To jest specjalne miejsce, które na przykład często jest wynajmowane albo posiada jakaś konkretna organizacja sportowa. Organizacje sportowe to są po prostu drużyny. Tak jak na przykład mamy Real Madryt, to możemy mieć właśnie organizację sportową, która na przykład nazywa się Face Club, prawda? To takie drużyny mają swój własny, można powiedzieć, taki gaming house. Tam biorą właśnie zawodników i razem oni po prostu zacieśniają swoje więzi i regularnie trenują. Także jest trening i online, jak i również można powiedzieć, że offline. Mhm.
2: Ale mówimy tutaj o drużynach. A czy takie występy indywidualne też w e-sporcie są, zdarzają się?
3: Tak, jak najbardziej, bo to wszystko zależy od tytułu. Bo z jednej strony mamy na przykład League of Legends. Tutaj mamy oczywiście drużyny 5-osobowe, ale na przykład mamy też przykładowo kolekcjonerską grę karcianą Hearthstone, elektroniczną i tutaj zawodnicy występują najczęściej pojedynczo. Po prostu się zgłaszają i biorą udział. Mhm.
2: Karolu, to może zacznijmy od początku. Jak u ciebie zaczęła się przygoda z e-sportem? Skąd się w ogóle to wzięło?
3: Początki łączą się z tym, że no, poza tym, że jestem komentatorem, jestem też streamerem. Może powiem właśnie tutaj, żeby poprowadzić dalej, powiem, o co chodzi w streamingu. Streaming to po prostu jest mniej więcej to, jak kiedyś przychodziło się za mało lata do swojego kolegi, pytałeś go, hej, co robisz? Gram. Mogę popatrzeć?
2: Będę grał w grę.
3: Tak, dokładnie. Może właśnie jedną z tych, może taka jak z tego mema, a może jakąś inną. No i właśnie pytałeś go, co grasz? No w to mogę popatrzeć? Mogę. No i siedziałeś z nimi, popatrzyłeś sobie, jak on gra i sobie rozmawialiście. No i w zasadzie w praktyce ja to robię. Po prostu transmituję swoją rozgrywkę, jak gram w jakąś grę i ludzie przychodzą sobie popatrzeć, rozmawiają ze mną. Ludzie bardzo lubią taki właśnie rodzaj rozrywki, kontentu, ze względu na to, że po prostu mają tutaj dużą interakcję. Mogą porozmawiać z osobą, którą oglądają, prawda? Co na przykład w przypadku telewizji, no nie zawsze.
2: Nie wiem, sportu takiego jak piłka nożna, w trakcie gry piłkarz nie rozmawia ze swoimi fanami, tak?
3: W sporcie jest troszeczkę tutaj inaczej, jeżeli chodzi właśnie o bycie komentatorem, ale zaczęło się u mnie od streamingu. Zacząłem być streamerem mniej więcej na przełomie 2016-2017 roku, mniej więcej kiedy byłem na końcówce czwartego roku studiów. U mnie to wynikało z tego, że po prostu bardzo chciałem poznawać ludzi. Wiedziałem, że te streamy pozwolą mi właśnie poznawać ludzi, no i tak było, poznawałem.
2: Od początku była to jedna gra?
3: Nie, to była inna gra, ona się nazywała Paladins, ale w pewnym momencie czułem, że tam właśnie nie będę musiał rozwijać jako komentator e-sportowy. Ale pewien mój znajomy zaproponował mi to, że czy nie chciałbym jakiegoś turnieju właśnie w tą grę skomentować, spróbować się. Początki były dosyć specyficzne, bo pierwszy raz to robiłem. Był stres, była niepewność, nie do końca wiedziałem, jak to robić. Czułem też, miałem takie też takie wrażenie, że w niektórych momentach brakuje mi wiedzy, bo jako komentator jednak tą wiedzę musisz posiadać,
2: no tak,
3: żeby
2: musisz znać tą grę od podszewki, tak?
3: W pewien sposób tak i musisz po prostu pokazać, bo no, jest to wymagane, prawda? To ty pokazujesz tą rozgrywkę widzom. Poszło jak poszło, w miarę średnio. Tak naprawdę.
2: Samokrytyka jest ważna.
3: Ale w końcu byłem z siebie dumny, bo dałem z siebie 100% i wiem, że robiłem co mogłem, żeby wyszło jak najlepiej. Kolejny komentarz stawał się coraz lepszy, prawda? Bo najzwyczajniej w świecie polepszałem wiedzę, miałem już powoli warsztat, nabierałem, ale tak jak mówię, tam czułem, po prostu to było takie moje odczucie i moja opinia, że w tym tytule jako komentator komentujący po polsku nie miałem szansy się rozwijać. Taką szansę zauważyłem w grze Rainbow Six Siege. Tutaj popróbowałem, zaczynałem od tak zwanych turniejów społeczności, które były organizowane, tam się trochę pokazałem, no i zobaczyli mnie przedstawiciele firmy, która stworzyła tę grę i zaproponowali mi już bardziej konkretne rozrywki.
2: No i... Czyli jednak tutaj taka zwykła gra, zwykła przyjemność zaczęła się rozwijać gdzieś w jakieś tam biznesy i interesy.
3: W sposób tak, bo no nie powiem, na początku...
2: A skąd ta firma? Jeszcze tak zakątek świata?
3: Francja.
2: Francja, czyli Polaka grającego w grę, komentującego, streamującego gdzieś francuska firma zauważyła.
3: Tak, bo... No,
2: to duże wyróżnienie.
3: Tak, no to akurat na plus jest to, że akurat, jak dobrze pamiętam, to byli polscy przedstawiciele, czyli po prostu z polskiego oddziału tej, bo oczywiście firma jest duża, ma przedstawicieli w różnych częściach kraju, no i tutaj miała też polski tak jakby oddział. No i ten polski oddział mnie zauważył, że to jest możliwość i zaproponowali mi komentowanie rozgrywek już wyższego poziomu, tak zwany, to był, jak dobrze pamiętam, Major, Six Major Paris to się nazywało. Major to jest taki rodzaj bardzo dużego turnieju we sporcie, występują w różnych rozgrywkach, jeżeli właśnie w różnych tytułach i zazwyczaj jest to dosyć prestiżowa impreza, jest to zazwyczaj bardzo topowe drużyny tam występują, walczą o konkretny puchar.
2: Ale to są dalej drużyny z całego świata?
3: Na Majorach zazwyczaj tak. Tutaj nie mamy takich bardziej regionalnych, tu mamy międzynarodowe rozgrywki i miałem właśnie przyjemność skomentować tutaj moim takim drugim współkomentatorem Kusariusem. To też był właśnie też taki jedna z okazji, gdzie miałem przyjemność komentować w duecie. Nie robiłem tego już pierwszy raz, ale tutaj miałem wrażenie, że jest to taki komentarz... Nie chciałbym po prostu nikomu się narazić, bo szanuję przez moich współkomentatorów, ale po prostu poczułem magię komentowania w duecie właśnie z tą osobą, no on miał pseudonim Husarius, tutaj nawiązanie oczywiście do Husarii, bo on akurat, jak dobrze pamiętam, był bardzo patriotą, chyba jest dalej, bo nie mamy ze sobą kontaktu. I powiem tak, magia się zadziałała. Też było trochę stresu, bo to w zasadzie było pierwszy tak poważny turniej, jak można by... Znaczy wcześniej...
2: Ja chciałam zapytać, wy komentujecie w języku polskim, tak? Dla całego świata? Czy w konkretnych zakątkach świata, państwach są inni komentatorzy, które dane rozgrywki też komentują?
3: Zgadza się. Zazwyczaj jest tak zwany główny cast. On jest oczywiście po języku, w języku angielskim. Na głównym kanale takie transmisje najczęściej prowadzone są, choć nie zawsze oczywiście, tylko no, dosyć popularnym miejscem do ich prowadzenia, jeżeli chodzi o rozgrywki sportowe, jest platforma Twitch. I na takim platformie Twitch na przykład masz parę różnych kanałów i jeden jest właśnie po angielsku, drugi po hiszpańsku, włosku, bo są na przykład też włoscy, hiszpańscy komentatorzy, no i też byli polscy. No i my po prostu tam mieliśmy swoje pierwsze kroki, jeżeli chodzi właśnie o tak prestiżowy turniej, choć muszę pomknąć, że miałem jeszcze jeden taki wcześniej epizod przypalany, gdzie go komentowałem, ale to bardzo krótko, ja tutaj praktycznie go nie pamiętam, choć był to fajny epizod, to jednak, no mówię, największa magia z, tak, z takim dużym prestiżem turnieju zadziała się właśnie jednak już przy Rainbow Six Siege, bo turniej takiego poziomu był dla mnie czymś wręcz niesamowitym, trochę spełnieniem marzeń, bo ja przyglądałem się na przykład komentatorom z innej gry i marzyło mi się po prostu najzwyczajniej w świecie też, żeby zakosztować takiego tłumaczenia gry, przekazywania swoich emocji widzom, bo to też jest część pracy komentatora, nie tylko tłumaczenia.
2: Ja jako rodzic gdzieś tam oglądam moje dziecko siedzące na telefonie, oglądające te filmiki, nie wiem, komentują jeden dzieciak z drugim jakąś grę, to jest właśnie ten streaming, tak? Oni grają i komentują sobie w międzyczasie, co robią, tak? I od czegoś takiego mogą już zacząć dzieciaki?
3: Powiem tak, droga, to akurat no, to nie do końca to jest to właśnie takie komentowanie. Tutaj jest raczej, podejrzewam, że to jest jakiś filmik z gameplayem, gdzie po prostu

0: radosnym, radością.
1: Emocje, które
0: emocje.
1: Się...
0: Tak jest, dokładnie. Dajesz te emocje ludziom i one się, powiedziałbym, udzielają. Co przekłada się oczywiście na to, co jest najważniejsze, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby dać rozrywkę. Mhm. I właśnie tym jest komentator, żeby dać dużo zabawy, dużo radości, a jednocześnie czasem czegoś pouczyć.
1: Mhm. Jeszcze chciałam cię zapytać o ten komentarz do tych gier. Tak jak powiedziałeś, to są konkretne rozgrywki, które dzieją się na arenie całego świata. Wy komentujecie tu w Polsce, ale to nie jest taki komentarz w domu przed komputerem. To już są takie profesjonalne studia komentatorskie i nawet, z tego co wiem, programy telewizyjne.
0: Tak, bo takie rozgrywki też są transmitowane w telewizjach, przy czym niektóre rozgrywki, na przykład niższej rangi, są komentowane z domowego zacisza, bo na przykład komentator jest w stanie przygotować sobie swoje własne przytulne gniazdo w postaci takiego własnego studia, prawda? Za nim jest green screen, który właśnie, no powiedzmy, wtedy nie widać na transmisji, na kamerce mebli w postaci na przykład krzesła dodatkowego albo kota, który śpi na łóżku, to jego wtedy nie widać, za tobą jest po prostu grafika, no i jesteście na tych kamerkach, komentujecie, ale są też właśnie turnieje, tak jak na przykład były Mistrzostwa Polski w Rainbow Six Siege, gdzie przyjeżdża się do profesjonalnego studia telewizyjnego i miałem przyjemność właśnie też je komentować z takiego dużego studia. Tutaj też już trochę inaczej wygląda ta praca.
1: No właśnie, jak to wygląda, bo to jest na pewno zupełnie co innego, tak? Tu jesteś sam sobie, tu jest was dwóch komentatorów, plus jeszcze błysk fleszy. Jak wyglądacie te rozgrywki? Macie jakiś specjalny telebim?
0: Tak, jest... Tak jak my mieliśmy, to było najczęściej tak, że my mieliśmy właśnie to swoje studyjko, a zaraz przed nim oczywiście telewizor, na którym wszystko widzieliśmy. Ewentualnie jeszcze mieliśmy też tak troszeczkę niżej. To już zależy po prostu, jak tam to wyglądało, jakie rozgrywki, prawda? I po prostu widzieliśmy i po prostu opisywaliśmy to, co się raz za razem działo. Kiedy zawodnicy przygotowywali właśnie tutaj swoją obronę, drudzy jak przygotowywali atak, bo te rozgrywki zakomentowałem właśnie to polega, że jedni się bronią, drudzy atakują. I na zmianę, osiągając rundę za rundą, aż któryś zdobędzie więcej rund do pewnego pułapu i wygrywa spotkanie na danej mapie. Bo to jeszcze co warto zwrócić, to niektóre rozgrywki na przykład nie są tylko, że jest jedna mapa rozegrana i koniec, tylko na przykład trzeba wygrać dwie z trzech map, czyli tak zwane best of trzy trzeba zagrać. A finały często są w dużych rozgrywek na pięć map rozgrywane, czyli trzeba wygrać trzy z pięciu map.
1: Mhm. Tak jak powiedziałeś, zainteresowanie tym e-sportem jest ogromne, bo są to zawodnicy z całego świata, tak naprawdę będąc w Polsce możemy grać z zawodnikiem z Chin, możemy grać z zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz mi, Karol, z twojej perspektywy, jako osoby, która po pierwsze gra, jest streamerem, jest komentatorem e-sportowym, gdzie kryje się sekret sukcesu e-sportowego?
0: Myślę, że to jest to, jest ten podobny sekret, jaki kryje się za piłką nożną, koszykówką czy narciarstwem. Chodzi o ten element dreszczyku emocji, rywalizacji pomiędzy ludźmi. Mhm. Bo ludzie lubią rywalizować, sprawdzać się. To no jest tak. Też takie sprawdzenie
1: swoich... To jest coś, co nas napędza.
0: Tak, sprawdzenie swoich umiejętności, sprawdzenie po prostu tego, gdzie jest teraz twój poziom, czy jesteś już na dosyć wysokim, czy może jeszcze trzeba trenować. Choć oczywiście droga sukcesu jest zawsze w budowie i zawsze trzeba ćwiczyć, jakby nie patrzeć. No ale to właśnie to, myślę, że ludzi napędza. A z drugiej strony, ludzie kochają oglądać tych, którzy rywalizują. Porównywać to właśnie, której drużynie leci i idzie dobrze, któremu zawodnikowi, co zrobił dobrze, co zrobił źle. I daje to też właśnie dużo zabawy. To jest też rodzaj rozrywki, prawda? No, mamy przyjemność oglądać, tak jak już mówiłem, piłkę nożną w telewizji, więc też możemy jak najbardziej rozgrywać.
1: Wiesz, mnie fascynuje bardzo to, co powiedziałeś, że e-sport, tak? Że jest to właśnie tak podobny sport do piłki nożnej, skoków narciarskich i tu też trzeba trenować. Więc chciałam się ciebie zapytać, kiedy ty znajdujesz czas na treningi między życiem prywatnym, między pracą codzienną, plus jeszcze treningi gry, komentowanie. Kiedy na to wszystko znaleźć czas? Jak często trzeba trenować, grać, żeby osiągać sukcesy w tym e-sporcie?
0: Powiem tak, no ja sam akurat jako zawodnik e-sportowy nie za często nie występuję. To jest sporadycznie, na przykład, bo mnie zaproszą jako streamera właśnie na jakiś turniej streamerów, to wtedy może właśnie wezmę udział, ale w kwestii przygotowywania się do komentowania, tutaj...
1: No ale tak, no komentujesz, ale żeby komentować, to też musisz zagrać tą grę, prawda? Przygotować się.
0: To wtedy właśnie mam te streamy, to właśnie na nich grywam zazwyczaj. Powiem tak, ja najczęściej w gry grywam, kiedy właśnie

0: właśnie są streamy, ponieważ kiedy nie ma streamu, to poświęcam to na inne właśnie elementy swojego czasu. Czasem trzeba tutaj trochę żonglować swoim kalendarzem, żeby ze wszystkim się zmieścić. Jest to do zrobienia i jest to jednocześnie bardzo wymagające dla mnie. Od lat jakoś daję radę. Ostatnio mam oczywiście nieco więcej czasu ze względu na to właśnie, że no, nie mam już tylu rozgrywek do komentowania co kiedyś, ale za czasów, kiedy właśnie miałem sporo tego, to czasem no, było tutaj właśnie taka żonglowanie tym, żeby właśnie tutaj się wyrobić, tu się wyrobić, żeby nikogo nie zawieść, bo zależy ci na tym, żeby każdy był zadowolony z twojej pracy, więc starasz się, wydajesz siebie wszystko. Myślę, że do tej pory mi się udawało i mam nadzieję, że dalej będzie tak samo.
1: Kiedy jesteś sportowcem, to ważne są treningi, ale ważny jest też często sprzęt, zaplecze do tych treningów. Podejrzewam, że tu w e-sporcie też zwykły komputer niekoniecznie wystarczy.
0: Znaczy tu jest tak podobnie jak za dzieciństwa, że od czego...
1: Czy wiesz, za dzieciaka to była gra Pegasus, nie mylić oczywiście z ostatnią aferą podsłuchową, tak, bo to nie o tego Pegasusa chodzi, ale to ja pamiętam, był Pegasus, były kartridże, joysticki, jedna gra najsławniejsza, to pamiętam, były, nie wiem, chyba czołgi, oczywiście Mario Bros, legendarna gra i po prostu, no, to się gdzieś tam cięło, tak, a tutaj tych gier, tych firm już produkujących te gry jest cała masa, więc podejrzewam, że samo odpalenie tej gry nie zawsze pójdzie, że tak powiem, na zwykłym komputerze.
0: Zależy, bo oczywiście są gry, które są tak zwane, określone jako no, przygotowane już akurat, że mają najnowocześniejszą grafikę, ale często akurat w przypadku tytułów, które są pod e-sport, ta grafika jest zazwyczaj na tyle przystępna, że można odpalić ją na starszych komputerach. Są tytuły, które operują na silnikach dosyć starszych, a i się nie zmienia, bo nie ma po co ich zmieniać, bo to jest taka w myśl zasady, co po co zmieniać coś, co jest dobre, tak? Więc zazwyczaj pewne tytuły możesz odpalić nawet na starszych sprzętach i to właśnie chciałem powiedzieć, że to jest tak jak właśnie z piłką nożną. Swoją przygodę z pierwsze strzały do bramki na osiedlowym podwórku zaczynasz od czego? Od jakiejś taniej piłki kupionej w markecie. Tutaj tak samo, nie możesz zacząć od naprawdę dosyć taniego sprzętu i nie ma tej potrzeby. Z czasem może uznasz, że jednak potrzebujesz, powiedzmy, lepszych słuchawek jakościowo.
1: To wtedy... No właśnie, co to jest najważniejsze? Słuchawki? Monitor?
0: Własne umiejętności, tak po prawdzie.
1: Własne umiejętności, wiara w siebie i chęć chyba,
0: bo sprzęt,
1: nie?
0: Sprzęt może być fajnym wsparciem, jakiś taki lepszy, ale przede wszystkim to, jak ty się wytrenujesz w takich rozgrywkach, jest czołowe. Zawodnicy, każdy z nich zaczynał właśnie na jakichś z pewnością starszych sprzętach, nie jeden, a dopiero z czasem gdzieś tam może właśnie otrzymał jakiś lepszy, kupił sobie, a może otrzymał od oczywiście organizacji sportowej, bo te często też zapewniają konkretne, bo nieraz mają umowy właśnie takie organizacje z jakimś firmą właśnie, że ona dostarcza, to oni mają w ten sposób z drugiej strony promocję, więc tutaj też takie kwestie biznesowe, no ale tak, można zacząć jak spokojnie od starszych sprzętów przy wielu tytułach, bo te nie są aż tak wymagające.
1: Karolu, powiedziałeś 2016 rok, zacząłeś mniej więcej swoją przygodę z e-sportem, czyli za chwileczkę będzie już bez mała 10 lat, mamy 8 lat, tak? Powiedz mi, jak z perspektywy czasu ten e-sport, ta dyscyplina nowa, bo to jest coś nowego, zmieniła się na przestrzeni tych lat, gdzie ty już w tym siedzisz i to dosyć mocno?
0: Będzie tak, e-sport trochę lat jest, ale dla mnie też 8 lat, powiedzmy, gdzieś tam, znaczy komentować to zacząłem troszeczkę później niż zacząłem streamować, tak, bo 16 to był ten, ale potem już tak mniej więcej 17, już tak około, no to powiedzmy te 7 lat jestem w tym sporcie, prawie że 8, nawet bym powiedział, tak jak mówiłaś. Tyle, że dla mnie ten czas to był cudowny czas, bo szczerze mówiąc spełniłem swoje marzenie, bo chciałem być jak jeden z komentatorów, chciałem znaleźć swój sposób na spędzenie wolnego czasu, mieć pasję i zajawkę, która da mi po prostu coś, można powiedzieć, nie tyle wypełnienie czasu, co najzwyczajniej w świecie spełnienie. Ja to spełnienie czułem przy komentowaniu rozgrywek niejednokrotnie i właśnie ta radość. To było coś, czego mega potrzebowałem i znalazłem to. To mnie mega cieszy. No i też, co jest jeszcze piękne, że ja w pewnym momencie już mogłem to połączyć, nie dość, że pasję z radością, fanem gry, której uwielbiam, to jednocześnie mogłem też na tym zarabiać. Miałem po prostu możliwość zarobienia na tym po prostu za dobrą pracę.
1: Czyli myślę zasady, rób w życiu to, co kochasz.
0: Tak, myśl tego. Chciałem tak właśnie temu, jakby nie patrzeć, hołdowałem i myślę, że mi się udało.
1: Mhm. Porównujemy tutaj e-sport w naszej rozmowie do tradycyjnego sportu i też można powiedzieć, że ten e-sport przynosi wiele korzyści, nie tylko tak jak powiedziałeś osobie, graczowi, tak, korzyści finansowe, płynące z przyjemności i tak dalej, bo rozgrywki e-sportowe, streamingi cieszą się też popularnością, jeśli chodzi na przykład o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I ty byłeś jedną z takich osób, która zorganizowała właśnie takie widowisko i udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę. To powiedzmy, kiedy to było, ile udało się zebrać pieniędzy?
0: Oczywiście to było już na parę dni przed tą słynną akurat taką Wielką Orkiestrą, światełkiem.
1: Przed finałem.
0: Przed finałem. O tym właśnie to chciałem powiedzieć, że przed tym światełkiem do nieba po prostu razem z grupą muzyczną Crossroad zorganizowaliśmy u mnie taki stream. My akurat tutaj sobie luźno graliśmy w taką, powiedzmy, gierkę trochę horrorową i było tak, że były pułapy cenowe, że za pewną kwotę można było coś mi na przykład robić. A to zrobiliśmy 5 pompeczek, a to 30 brzuszków mniej więcej.
1: Takie wyzwania wam rzucali oglądające.
0: Tak. A z drugiej strony był też pułap, gdzie powyżej 700 zł goliłem głowę na łyso. No i na następnej interakcji to przyszedłem właśnie już
1: tak,
0: bez mojego warkocza.
1: Dokładnie. Czyli jednak ludzie oglądają, ludzie wspierają. Karolu, ale ja jeszcze chciałam zapytać, bo wiem też, że poza graniem, poza tymi streamingami, komentarzami, zacząłeś też malować figurki z gier. To powiedz dokładnie, jaka gra i skąd tutaj taka pasja, bo to wszystko jest gdzieś ze sobą połączone.
0: To znaczy, to akurat ta gra, o której tutaj mówimy, to akurat ona z tego, co nie wiem, pierwotnie to jest po prostu gra taka bitewna, figurkowa, na której się na stole gra. Komputerowa ona nie jest, ale na podstawie tej licencji, tej gry, tworzone są gry komputerowe, różne, które można też zagrać. Figurki z kolei, które zacząłem malować, to był tajemnie taki element potrzeby znalezienia sobie sposobu też na wyciszenie się po wieczorach. Bo wydawało mi się, że w pewnym czasie brakowało mi tego. Czułem się ciągle tak jakby napięty, nie wiem, czy to będzie słowo, zelektryzowany, powiedziałbym, po prostu będąc w domu pod wieczór. Chciałem to zmienić i koledzy moi, którzy już tam troszeczkę w tym siedzieli, powiedzieli, a spróbuj, pomaluj sobie figurkę. No i pomalowałem się, okazało się to świetny sposób, bo złapanie się za pędzel i nadanie kolorów szarej figurce sprawia, że masz taką chwilę dla siebie z własnymi myślami na spokój, patrzysz, no i też to jest to, co lubię, doskonalenie się, bo tutaj z czasem stajesz się coraz lepszym malarzem tych figurek. Początkowo będziesz się mylił, będziesz niejednokrotnie może właśnie jakoś źle korzystał z farb, bo też się może tak zdarzyć, a z drugiej strony właśnie będziesz potem po czasie stało się coraz lepszy, korzystając z różnych technik, na przykład właśnie nadawania światła figurce, albo właśnie w jakiś ciekawy sposób cienie, od tego na przykład są też różne farby. No i to jest fajne, że jest to dodatkowe hobby, które daje mi nie tylko możliwości właśnie odpoczynku, ale kto wie, może z czasem, jeżeli stanę się naprawdę dobre, to też będzie dla mnie możliwość zarobku, bo wiem, że są ludzie, którzy zawodowo dla innych malują takie figurki. Mhm.
1: Czy to jest fascynujące, że od gier komputerowych poprzez komentarz, sukcesy komentatorskie na tym polu, jeszcze można odnaleźć pasję i okazuje się, że można fantastycznie malować. Powoli kończąc naszą rozmowę, chciałabym, żebyś doradził rodzicom, bo ja wiem, że dzisiaj rodzice są przerażeni, sama jestem matką i kiedy widzę swoje dzieci, swoje córki gdzieś tam w telefonach naparzające w te gierki albo właśnie siedzące ze słuchawkami przed komputerem, tak się człowiek złości, tak, przestań, wyłącz ten komputer, nie graj już tyle, a tu się okazuje, że, a może właśnie tu gdzieś jest sekret i przyszły sukces twojego dziecka.
0: Ja oczywiście jak najbardziej rozumiem rodziców, bo no, rodzice to jest ich dziecko i chcą jak najbardziej o nie zadbać, żeby wszystko było jak należy, prawda? No to jest nasza latorość, jak to się mówi. Ale trzeba też pamiętać o tym, że no, w zasadzie to jest jedna. Wszystko w swojej umiarze.
1: Kontrolować gdzieś, w jakie gry grają?
0: Tak, to jest bardzo łatwo do zrobienia u nas, bo posiadamy coś takiego jak system TEGI w Europie. To jest taki system oceniania, gier, jaka zawartość jest na jaką kategorię wiekową. Czyli na przykład pewna gra otrzyma PEGI 3, czyli właśnie tutaj już rzeczy od 3 lat, ale gra może też dostać na przykład PEGI 16, bo na przykład pojawiają się rzeczy, które dopiero które są na przykład dopiero właściwe do prezentowania starszym nastolatkom, prawda? Bo chyba już o 16-latkach mówimy, możemy mówić jako nastolatkowie,
1: tak,
0: czy nie?
1: Tak, tak, tak, ja myślę, że tak.
0: Okej. A z drugiej strony właśnie też może pojawić się gra, która na przykład ma dosyć dorosły content i która jest od na przykład 18 lat i to jest gra typowo dla dorosłych. Przy czym trzeba pamiętać rzeczy. PEGI nie jest systemem zakazów i nakazów, na podstawie której na przykład ktoś po prostu... Inaczej. To jest system zakazów, to nie jest system zakazów i zakazów, a system informacyjny dla rodziców.
1: Okay.
0: On jest przygotowany po to, żeby rodzic wiedział, w co gra jego dziecko. I... Tak jak mówię, umiar we wszystkim, bo dziecko twoje może na przykład mieć na zwyczajnym świecie fajną zajawkę, nową pasję w postaci e-sportu. Zostać takim zawodowym zawodnikiem jakiejś czołowej drużyny. Myślę, że parę dzieciaków tutaj w tym kraju, myślę się, że się znajdzie, które marzy o takiej właśnie karierze. Warto je wspierać w takiej decyzji, ale mówię, wszystko z umiarem, także warto zerkać na to, co grają, warto też zerkać właśnie, jeżeli chodzi o kwestie czasowe, prawda? I wspierać w marzeniach, bo chyba myślę, że nie ma nic piękniejszego na świecie niż spełnienie swojego własnego marzenia. Na przykład takie jak zostanie e-sportowcem.
1: I na tym zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Gościem w studiu Radia Vox FM był Karol Pakosz, na co dzień dziennikarz, a do tego komentator e-sportowy. Podsumowując, Karolu, rodzice się nie denerwują, wspierają dzieciaki, kontrolują, w co dzieciaki grają, a dzieciaki niekoniecznie muszą mieć najlepszy, super gamingowy sprzęt. Wystarczy po prostu trochę chęci, zajawki i wiary w siebie.
0: Zgadza się. I trzeba po prostu spełniać swoje marzenia.
1: Super. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Rozrywka. Z Vox FM Radom.
3: Dzień dobry, Kinga Furch. Moim i Państwa gościem jest Magdalena i Cezary Sygodcy, czyli liderzy zespołu Non-Stop, radomskiego zespołu. I od razu chcę zapytać, jak to się stało, że śpiewacie?
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie na początku. Można powiedzieć tak, że całe życie to Magda śpiewała.
4: No zawsze tak było, tak.
5: Ja nigdy nie byłem jakby...
4: Zamieniliśmy się trochę rolami.
5: Znaczy nie, nikt nigdy nie myślał, że ja coś tam mogę śpiewać, ale była taka sytuacja, kiedy ja skończyłem studia, zacząłem pracę i pracowałem częściowo w Radomiu, częściowo w Warszawie. Musiałem kursować, trasa Warszawa, Radom, Radom, Warszawa. No i że zawsze towarzyszyły jakieś takie mocniejsze rytmy, niekoniecznie w klimacie disco dance podczas podróży. No to kiedyś jak tak głośno słuchałem swojej muzyki, złapałem kapcia. No i tak nie za bardzo wiedziałem, że to się stało. Do momentu aż felga się trochę tam nie poharatała. No i od tego...
3: To musiała być długa trasa, biedna felga.
5: No tak wyszło.
4: Trzeba było nie jechać 200 po mieście.
5: Właśnie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że tak można.
3: Że tak nie można.
5: W każdym bądź razie od tamtej pory przestałem słuchać muzyki podczas jazdy. No i dziwnym trafem coś do głowy zaczęło jakieś tam pojedyncze dźwięki docierać. No i tak powstała ona wyjątkowa, czyli nasza, ta debiutancka piosenka. Przekonałem siostrę, że warto dołączyć do mojego teamu, teamu Non-Stop. No i...
4: To tak bardzo naturalnie przyszło, nie?
5: Nie, no to tak nie... Bez żadnej presji, bez żadnego ciśnienia.
4: Wiesz, i takiego jakiegoś wielkiego planu na to wszystko.
5: To była po prostu jakaś taka, nie wiem, dziecięca czy szczenięca potrzeba czegoś swojego.
3: Myśmy ile mieliście lat?
5: Już miałem 20... Ojejku, zaraz wyjdzie, ile teraz mam?
4: Ja zaczynałam studia, tak? Ja zaczynałam studia. To było w 15 roku.
5: Jak pod koniec 15. Tak, to było w 15 roku. Natomiast debiut był 28 stycznia 16 roku. O, to dokładnie pamiętam, nie? Ale mówię, my nie mieliśmy nastawienia, że my będziemy kiedyś tam jakiś koncert grać, że my będziemy gdzieś tam
4: w radio,
5: w telewizji, coś. Nie było takiego nastawienia. To było coś takiego, zróbmy coś fajnego, bo jest pomysł jakiś tam i to dopiero tak czas to wszystko jakoś tam gdzieś tam weryfikowało.
4: Ja pamiętam, jak jechaliśmy samochodem i pamiętasz, jak mówiłeś, że ty, Magda, a czujesz, jak piosenka ona wyjątkowa poleciała w radiu, pamiętasz?
5: Tak było, no i w końcu poleciała.
4: Poleciała, no.
3: I ty, jakie to było uczucie, jak pierwszy raz usłyszeliście swoją piosenkę?
4: No, ekscytacja była.
5: Dla osoby, która totalnie nigdy nie myślała, że takie coś będzie też w swoim życiu robić, no to było takie uczucie lekkiego może wzruszenia, bo ja to taki miękki jestem, bolek do takich emocjonalnych rzeczy, więc no jakieś tam wzruszenie, no jakieś takie zadowolenie i jakieś takie spełnienie, można powiedzieć, nie? Także no coś... Teraz to ciężko opisać, bo to już stare dzieje były, nie?
3: No nie takie
5: już,
3: stare.
5: Już człowieka tak wszystko nie cieszy jak kiedyś, bo no, kiedyś to człowieka łatwo było zadowolić, no jakoś tak emocjonalnie i w ogóle w każdy inny możliwy sposób, a teraz jakoś tak, kurczę, człowiek chce więcej i więcej, no.
3: I tak już to nie, już nie jest takie wyczekiwanie, takie emocje, takie...
5: No to tylko kwestia tego, no, czy się ludziom spodoba, czy się nie spodoba, tak? No jeżeli się nie spodoba, no to jakby... No wiemy, że musimy znaleźć inny pomysł, że musimy starać się bardziej, że musimy jakoś inaczej ugryźć podejście do muzyki. Jak się spodoba, no to się cieszymy. A wtedy to było tak, że w ogóle nie interesowało nas za bardzo to, czy to się bardzo spodoba, bo my nie mieliśmy jakby pojęcia, na jaką skalę gdzieś to się może wszystko rozejść, nie? No i
4: ale wiesz, też nie było takiej presji, że musi się udać, że muszą być jakieś wyświetlenia. Po prostu robiliśmy to dla takiego fanu, tak? Zobacz też, jak nas to też tak zjednoczyło jako rodzeństwo, bardzo. No bo gdzieś w życiu się mijaliśmy. Ja w liceum, Czarek na studiach. Ja poszłam na studia, Czarek już kończył. Ja w Krakowie, Czarek w Warszawie. No a potem to już praca była, tak? A zobacz, jednak dzięki tej muzyce musieliśmy znaleźć czas na weekendzie chociażby, żeby pojechać na koncert. Były rozmowy i kłótnie, i godzenie się, wszystko było, ale relacja taka była fajna.
3: Umocniło was to.
4: Tak, tak, bardzo, bardzo.
3: No właśnie, powiedzieliśmy o tym, że Czarek jest weterynarzem, a ty, Magda, czym się zajmujesz?
4: Czy ja się nie zajmuję aktualnie?
5: Magda jest mistrzynią wielu profesji.
4: Tak.
3: Murasz, tynkasz, akrobata.
4: Tak, dokładnie.
5: A jak trzeba, to i wesele ci zorganizujesz, no, tak, wiesz.
4: Ale Kinga
3: już
4: chyba po.
3: Ja już jestem po.
5: Oj, tam.
4: A może chrzciny, może tak. Coś?
5: Siódme chrzciny u Magdy gratis. No.
4: Zajmuję się głównie imprezami, organizujemy imprezy.
3: Ileż to by było 800 plus?
5: No, jakby tak przeliczyć to.
4: Ciekawe, czy byś w razie pracowała jeszcze. Tak.
3: Czy by to się w ogóle opłacało, prawda?
4: Tak. Spełniam się bardzo w pracy, mam pracę taką bardzo z ludźmi, co bardzo mi odpowiada. Lubię taką odpowiedzialność, na przykład organizując czyjeś wesele. Jestem szczęśliwa, że jestem częścią jakiegoś takiego dużego wydarzenia. I fajnie jest tak opiekować się tym wszystkim. No też wiadomo, że jest ciężko, bo trzeba o tym wszystkim myśleć, tak? O każdej szczególe. Ale jak na razie wychodzi to dobrze.
3: No dobra, no to jak to się zaczęło w takim sensie, czy wy od dziecka czuliście już gdzieś tą muzykę w domu, śpiewaliście sobie, podśpiewywaliście gdzieś w przedszkolu, nie wiem, w szkole i tak dalej? Czy
4: tak było, tak.
5: Tutaj to w sumie to trzeba tacie podziękować. Bo już tata poświęcił mało ma wolnego czasu, bardzo mało, a poświęcił go, można powiedzieć, tam, bo popołudniami chodził nas na lekcje. Ja na przykład na akordeonie się uczyłem, siostra na gitarze, siostra też śpiewała od małego. Ja trochę później zacząłem śpiewać, ale można powiedzieć, że te trzy razy w tygodniu tata, przecież my nie mieszkaliśmy w Radomiu, tylko jesteśmy z Jastrzębi, z gminy Jastrzębia, no to u nas nie było tak, że autobusikiem 5 minut jesteśmy na lekcjach, tylko tata musiał nas zawieźć, musiał siedzieć, czekać po półtorej, dwie godziny. Często miał wtedy okazję, żeby sobie złapać, że tak powiem, małą drzemkę, ale no nie zazdroszczę nikomu, czekając na swoje dzieci dwie godziny pod jakimś tam ogniskiem muzycznym, bądź szkołą muzyczną, czekać i nie mieć co robić. Natomiast on się poświęcił i nas tak woził, no i można powiedzieć, że to on w nas tak zaszczepił to takie coś, taką tą ciągotę do muzyki.
3: A rodzice śpiewali? Czy
4: mama,
3: cokolwiek
4: mama
3: z muzyką?
4: Tata lubi śpiewać, bardzo lubi śpiewać. Lepiej gorzej, ale lubi, a mama śpiewała, bardzo ładnie śpiewa mama, śpiewa w chórze, w kościele.
5: Ja myślę, że to można powiedzieć, że to było takim tak jak ja czuję po tylu latach, że to tata realizował w nas swoje marzenia, na które kiedyś po prostu nie było stać człowieka, nie? Takie mam po latach wnioski.
3: Ciekawi mnie w ogóle ten... ten moment, ten pierwiastek śpiewania, że gdzieś pomiędzy trzema tak skrajnymi gdzieś branżami, kierunkami życiowymi, wy znaleźliście coś takiego wspólnego, czym jest muzyka, i ta muzyka się kompletnie nie łączy z żadnym z tych trzech, po prostu.
4: Z salą weselną się łączy.
3: No dobra, z salą weselną trochę się łączy, to prawda, gdzieś tam to tak, ale no weterynarz, no tak, no właśnie, zdarzać się śpiewać podczas zabiegu?
5: Miał.
3: Tak, no, żeby udopuchać kotka, tak grzecznie,
5: tak.
4: Przed operacją.
3: No, ale w trakcie operacji na przykład, w trakcie badania, zdarza się?
5: Nie, no teraz już chyba nie. Kiedyś to było więcej luzu, więcej spokoju. Teraz troszeczkę, no wiadomo, więcej klientów, bo już dłuższy staż pracy, więc jakby, no nie, no już pracy to się nie da za bardzo, nie?
3: Teraz nie, ale no, dlaczego? Na przykład na rozróżnienie, na przykład kiedyś czytałam taki ciekawy artykuł o tym, że spokojna muzyka, spokojne śpiewanie, taki delikatny głos uspokaja zwierzęta, kiedy są zestresowane. Więc może to jest dobry kierunek.
5: To na pewno, to już nieraz zauważyliśmy taką zależność, nie? Ale nie, po prostu chodzi o to, że kiedyś na przykład, kiedy człowiek tak troszeczkę jakby no nie było tyle zabiegów, nie było tyle właśnie operacji, nie było tylu pacjentów, to gdzieś tak między pacjentami miał czas, żeby sobie właśnie posłuchać, zrelaksować i tak dalej. No teraz za poważne rzeczy w sumie się robi i jednak no dopiero po pracy można tak gdzieś tam się zagłębić w muzykę.
3: A co jest twoją taką specjalnością w dziedzinie tej weterynarii?
5: Ogólnie u nas w przychodni, no to ja się zajmuję tą częścią chirurgiczną, tak? To, co trzeba wyciąć, poprawić chirurgicznie, jak się łapka złamie, trzeba ją poskładać na śruby, gwoździe, płyty, jakieś więzadła krzyżowe, jak się porwą, też trzeba je odtworzyć.
3: Tak, u zwierząt też się przeprowadza takie operacje poważne, jak u ludzi, tak.
5: Tak, więc wszystko, co skalpel, cięcie, to ja.
4: No to... tak, ale też i stomatologia, tak?
5: Znaczy, aktualnie to mamy koleżankę, która się u nas stomatologią zajmuje, więc wszystkie zębowe sprawy już są z mojej głowy jakby zrzucone na koleżankę.
4: Ja na przykład byłam zdumiona, że pies ma, jakby jest taka specjalizacja stomatologia zwierzęca, tak?
5: Czy coś... No aktualnie, znaczy... Można powiedzieć, że w weterynarii, ku zdziwieniu większości osób, są bardzo podobne specjalizacje jak wśród ludzi, więc jakby pole manewru, jakby stopień i skala rozwoju medycyny weterynaryjnej, no jest, no, jak dla mnie, no niesamowita. Bardzo proszę. Tak? Są specjaliści z rozrodu zwierząt, także...
4: O, wspaniale.
3: Ginekolog zwierzęcy, to też brzmi ciekawie, prawda? Raczej, tak się, raczej się nie zdarza, ale bo to też się tak przyjęło, że jak człowieka coś boli, albo nie wiem, ma ból kręgosłupa, to idzie gdzieś tam do ewentualnie do neurologa, do fizjoterapeuty, tak? Jeżeli złamie rękę, idzie do chirurga, jeżeli ma problemy z dietą, idzie do dietetyka i tak dalej, a u zwierząt to się tak przyjęło, że jest problem ze zwierzęciem, do weterynarza. I po prostu weterynarz to jest takie ogólne pojęcie w ogóle wszystkich lekarzy świata.
5: Tak, magik.
3: Tak, magik, po prostu. Weterynarz i
4: korzyść.
3: Tak, to jest taki weterynarz i to po prostu brzmi jak po prostu wyrocznie dotycząca zwierząt, po prostu absolutnie.
5: Tak, widzimy coś takiego, prawda, ale no od tego właśnie są lekarze interniści, żeby na przykład gdzieś ten problem dotyczący zwierzęcia, jeżeli nie są w stanie właśnie sami sobie z tym poradzić, żeby do odpowiedniego specjalisty przekierować. Czy jakby, prawda, no ja to widzę już od kilku lat, że ludzie wiedzą, że jest ktoś taki jak ortopeda dla zwierząt, stomatolog, onkolog. No ludzie to rozróżniają już, ale jeżeli powiedzmy, no myślą, że na przykład no, jedna osoba, jeden weterynarz jest od wszystkiego, no to idą do niego i on ich kieruje. To tu, to proszę bardzo, no ja sobie z tym problemem nie poradzę, bo od tego jest ktoś, no ale na przykład z tym sobie poradzę, zapraszam, nie? Więc to od tego jest internista, żeby przekierować do odpowiedniego specjalisty.
3: No też się na przykład ja osobiście spotykam, bo ja na przykład jestem fanatyczką kotów i to w takim tym jak to mój mąż mówi, w gorszym znaczeniu, bo ja to po prostu aż, wiecie, troszeczkę fiksuję czasem na tym punkcie, to gdzieś tam się obracam w środowisku kociarzy, którzy po prostu na słowo weterynarz to jest po prostu, to jest wyrocznia, absolutnie, w ogóle nie ma dyskusji, bo weterynarz tak powiedział, na przykład weterynarz powiedział, że nie trzeba zrobić prześwietlenia złamanej łapy, bo ta łapa nie jest złamana. Ale to weterynarz powiedział. To jest takie przekonanie wśród ludzi, tak samo jak na wsiach jest przekonanie wśród ludzi, że po co kastracja, tak, sterylizacja, to jest takie niepotrzebne.
4: Czyli słowo,
3: prawda,
4: weterynarza jest święte.
3: Tak, tak.
4: Czyli to lepiej niż ksiądz masz.
5: Ale jeszcze jest jedna grupa, to, że przychodzą i mówią, że weterynarz to nie lekarz, także to wiesz.
3: A to jeszcze zdarzają się też tacy
4: w drugą stronę.
5: Także czyli tutaj to, nie no, pełen dystans do takich sformułowań, także luzik.
3: No dobra, a jak to się stało, że zostałeś weterynarzem? Co od początku, od dziecka gdzieś tam lubiłeś zwierzątka i wnętrzności, jakkolwiek to brzmi?
5: Nie no, ogólnie to w liceum byłem właśnie w drugim liceum w Konopnickiej. No i po liceum, ja byłem w tym profilu biologia, chemia, czy tam biologiczno-chemiczne. No i później tak myślałem, co ze sobą zrobić, ale czułem taką ciągotę do właśnie takich manualnych rzeczy, do jakichś takich, no można powiedzieć, wtedy nie wiedziałem, że chirurgicznych, ale no, tak mnie coś tu ciągnęło w tą stronę. No i tak przekalkulowałem, że jak skończę medycynę dla ludzi, no to gdzieś do jakichś zabiegów poważniejszych to mnie ktoś dopuści, jak będę miał 40 parę lat pewnie, albo 30 ileś tam. No a weterynaria ma taki plus, że po prostu kończy się studia i na dobrą sprawę, jeżeli człowiek czuje się na siłach, może robić wszystko, co związane z medycyną weterynaryjną. No wiadomo, człowiek jeździ po różnych kursach, robi pewne staże, praktyki w różnych lecznicach, uczy się od profesorów i tak dalej. Natomiast tutaj jest wszystko szybciej. Człowiek czuje się na siłach, wie, że umie to zrobić i ma prawo to robić, nie? U ludzi może troszeczkę byłby ten proces dłuższy, dlatego chciałem to szybko robić.
3: No tak, ale czyli nie wykluczałeś możliwości pójścia na medycynę ludzką?
5: Nie, ja nawet już nie pamiętam, gdzie ja te papiery składałem swoje, ale na pewno złożyłem papiery po maturze na stomatologię i chyba się dostałem na stomatologię do Lublina.
4: A nie do Gdańska wtedy coś takiego?
5: A może do Gdańska?
4: Ja kojarzę, właśnie coś mi się z morzem kojarzy.
5: I złożyłem też chyba na medycynę, tylko tak, do Warszawy nie, bo ja fizyki nie zdawałem na maturze, tylko biologię, chemię, więc tam nie było możliwości, ale chyba do Poznania się dostałem na medycynę tą, no, ludzką, że tak to nazwę. No, a na weterynarię to do Warszawy się dostałem, no i tam w sumie taka była ostateczna decyzja. Miałem do wyboru albo właśnie stomatologia, albo medycyna weterynaryjna, no i tak jakoś zostało na
3: Weterynarze. Magda, a powiedz mi, ty podzielałaś gdzieś tam te zamiłowania swojego brata do medycyny, takiej szeroko pojętej?
4: Ale tej weterynaryjnej?
3: Ogólnie.
4: Ogólnie? Podzielam jedynie tylko to, że lubię zwierzęta. To tylko tyle by się zgadzało. Nie, ja to jest dla mnie po prostu czarna magia. Ja pamiętam, nie wiem, czy mogę to opowiedzieć, jak Czarek studiował i mieliśmy królika na obiad. Pamiętasz to? No i oczywiście Czarek swoją część rozłożył na osobne wszystkie tam kosteczki i tak dalej.
3: Ale
4: tam
3: to był już królik po przyrządzeniu, tak?
4: Tak, w sensie tak, ugotowany już na talerzu, tak.
5: Każdy dostał pewną porcję mięsa i ja wydobywałem te kosteczki i mówiłem, która kosie jest gdzie
4: i jeszcze po łacinie każdą kosteczkę nazywałeś, więc to było takie naprawdę zamiłowanie chyba od początku.
5: No, ale to tak właśnie, to był chyba pierwszy rok studiów, bo wtedy jest właśnie anatomia, to całe nazewnictwo po polsku, po łacinie, jeszcze po grecku musieliśmy to wszystko znać. Teraz to nie wiem, czy coś tam, no pamiętam pojedyncze słowa po łacinie, ale to już, kurczę, człowiek tego nie pielęgnuje i tak.
3: No tak,
5: ucieka, nie?
3: No bo z drugiej strony przychodzi do ciebie pacjent i mówisz do niego po łacinie.
5: Tak, proszę, tak.
3: Na ciebie spojrzy, powie, no o czym panie mówisz, ja nie wiem. Więc to się nie używa i zanika. Czyli mówisz, Magda, że ty w dzieciństwie gdzieś tam nie ciągnęło cię do takich rzeczy jak medycyna w ogóle. A w takim razie kim chciałaś zostać? No myślałaś o tym, że zostaniesz piosenkarką?
4: Nie.
5: Strażakiem.
4: O! Nie, no co ty?
3: No nie!
5: Nie, no żartuję.
4: Nie, ja miałam długo problem z tym, co bym chciała robić w życiu. I wydaje mi się, że mając te 20, nie wiem ile się ma, jak się idzie na studia. 20?
5: 19?
4: 19. No, wydaje mi się, że to jest za wcześnie, żeby tak decydować o tym, w którym kierunku się idzie. Więc ja się nie dziwię na przykład osobom, które, nie wiem, po 2-3 latach rezygnują ze studiów i idą na inny kierunek. Ja czuję, że tak teraz bym mogła decydować, wiem co chcę robić w życiu, co czuję i co jest zgodne gdzieś tam z moją osobą, z moimi predyspozycjami, więc cieszę się, że jest ta branża weselna, że mam taką pracę właśnie z ludźmi, mimo że jestem technologiem żywności, chociaż to też się przydaje w pracy, no bo to wiadomo, też głównie też jedzenie, tak?
3: No tak.
4: Więc to mi się też bardzo przydaje. No i fajnie, że mogę tą otwartość do ludzi wykorzystać. I to, że lubi się ludzi, tak? Fajnie to wykorzystuję.
3: Co to dokładnie znaczy technolog żywności?
4: To jest też bardzo obszerny temat, bo to też i diety, i projektowanie linii technologicznych, więc tak samo jak i weterynarz, że to jest tak bardzo, bardzo ogólne, ale to też są takie odłamy, tak? Zależy w którym kierunku się pójdzie, czy to na przykład mięso, owoce, mleczarstwo, czy właśnie tak technicznie, czyli te całe procesy, linie produkcyjne. Więc to technologia żywności to bardzo obszerny.
3: Czyli można śmiało powiedzieć, że Czarek bada zwierzęta, a ty z wykształcenia badasz żywność.
4: No, można tak powiedzieć, gdybym tak stricte poszła w tym kierunku, no to pewnie by coś
3: ale tak
4: takiego miała.
3: Z wykształcenia.
4: Tak, no tak, można tak powiedzieć.
5: Właśnie, tak jak Magda powiedziała, że dziwi się, że niektórzy na przykład zmieniają kierunek po jakichś tam latach albo nie wiedzą, co chcą robić, bo tylko jeszcze tak powiem jako ciekawostkę, mieliśmy u siebie na studiach takiego Wiesia. W sumie pana Wiesia albo dziadzia Wiesia, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo...
3: Był studentem.
5: Bardzo ciekawy chłopak, bardzo ciekawa postać.
4: Ale student?
5: I w wieku 57 lat stwierdził, że on znalazł powołanie weterynarii. W wieku 57 lat.
3: To jest ciekawe.
5: Poszedł
3: też
5: na studia weterynaryjne. Okazało się chyba, że on musi tą maturę jeszcze raz ogarniać, bo te jego papiery już były dawno, nie wiem jak to dokładnie było.
3: Nieaktualne
5: bo
3: może.
5: Z Wiesiem się poznałem trochę później, bo jakby tak, wiadomo, no na początku łapiesz kontakt z rówieśnikami, a ja nie wiedziałem kto to jest na początku, więc złapaliśmy kontakt
3: jakiś
5: trochę
3: jakiś wykładowca
5: później.
3: Próbuje się może.
5: I Wiesio skończył medycynę dla ludzi, normalną medycynę. No i tak jak potem mi tłumaczył, tam się dusił. Nie mógł znaleźć swojej przestrzeni, nie mógł znaleźć swojej pasji. I w wieku 57 lat rozpoczął studia na kierunku medycyna weterynaryjna. No i Zwiesiu był najpilniejszym studentem na roku. Nie było lepszego niż Wiesiu. Wiesiu przychodził na wykład.
3: Rewelacja.
5: I jak profesor się przejęzyczył, to Wiesiu podnosił rękę i mówił: panie profesorze, ja przepraszam najmocniej, ale tam pan się pomylił. No i żeby było ciekawiej, Wiesiu skończył studia z wynikiem ze średnią 5.0, także on z każdego przedmiotu miał piąteczki.
3: Rewelacja.
5: Nie było lepszego studenta od Wiesia, także wiek nie jest wyznacznikiem.
3: A czy ty wiesz, co się u niego dzieje teraz?
5: Nie, no nie mam kontaktu
3: Szkoda.
5: Z Wiesiem.
3: Ciekawe, czy poszedł pod...
4: Jest wykładowcą na uczelni.
3: A mówię.
5: Nie wiem tylko, czy Wiesiu jest praktykiem, bo on raczej do praktycznych rzeczy nie miał takich
4: smykałki.
5: Wydaje mi się, że on do wiedzy, do teorii, to być może teraz jest profesorem, nie wiem, nie mam pojęcia. Natomiast chcę tylko powiedzieć do wszystkich tutaj słuchaczy, że wiek nie jest wyznacznikiem waszych jakby takich, nie wiem, granic,
3: ambicji.
5: Możliwości, ambicji. Także każdy może,
4: trzeba tylko chcieć,
5: biorąc tak. przykład z Wiesia, każdy może odnaleźć swoją pasję no, w różnym wieku.
3: Tak, można zostać weterynarzem w różnym wieku, to absolutnie nie ma, nie trzeba iść na studia zaraz po maturze, prawda?
5: No to chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że lekarzy weterynarii w Polsce brakuje. I bardzo serdecznie polecam iść na studia.
3: Czy to też jest tak, że bardziej ogólnie weterynaria szuka internistów, czy generalnie tych takich specjalistów?
5: Tak jak ja zauważyłem, najlepiej jest, jak ktoś ma ogólne właśnie pojęcie internistyczne, jest w stanie samodzielnie pracować, powiedzmy samodzielnie, przy pomocy asystenta na przykład, tak, ale poradzi sobie na takim indywidualnym dyżurze internistycznym i fajnie jest, jak on ten dyżur może wykonać, ale gdzieś tam wąską dziedzinę tej weterynarii ma jeszcze taką swoje dodatkowe zainteresowanie. Czyli na przykład robi internę, ale gdzieś interesuje się dermatologią albo okulistyką. No, gdzieś miło jest, bo wtedy ten lekarz też więcej rzeczy może zrobić, ale też jest bardziej wartościowy dla danej placówki, prawda? Mm-hmm. Przynosi jakąś tam specjalizację w wąskiej dziedzinie, czyli no gdzieś ten pacjent no to docenia. Ludzie lubią, jak idą w jedno miejsce i mają wszystko załatwione, nie? No, to tak. Każdy to lubi, prawda?
3: Wracamy do muzyki, do zespołu Non Stop. Jak to... skąd pomysł na nazwę zespołu Non Stop akurat?
4: Nazwa to była inna zupełnie na początku.
5: Ja już nie pamiętam, jak to było.
4: No, wiem, że myśmy nazwę do wymówienia.
5: Myśmy szukali nazwy, nie wiedzieliśmy w sumie, jak to ma być. No nie wiedzieliśmy, jak to ma być, no bo to takie było dziwne znaleźć sobie nazwę. Tutaj znaleźć sobie nazwę,
4: tak,
5: nie?
4: Tak.
5: No i jakoś tak było, że w sumie to...
4: Nie, ty wymyślisz tą nazwę, nie?
5: Jakoś
4: tak
5: przyszedłem,
4: chodziłeś.
5: I powiedziałem, że będziemy się nazywać Non Stop.
4: Że będziemy tak, że grać.
5: A jak ktoś nas zapyta, dlaczego taka nazwa, to zawsze odpowiemy, że...
4: Chcemy grać
5: Non Stop. Że chcemy być dla naszych słuchaczy Non Stop.
4: No, tak,
5: tak to było,
4: tak
5: prawda?
4: Było, tak, tak.
3: No. I to właściwie jest dobry powód.
5: Tak.
3: To jest właściwie dobry powód.
5: I tak zostało.
3: Dobra, ile macie już piosenek na koncie? Jesteście w stanie policzyć?
5: Matko. Ja nie policzę.
4: Nie no, dużo, no z 14 to na pewno, nie?
5: To jest chyba 15 albo 16.
4: Coś takiego będzie.
5: To jest 15.
4: Bo jest dużo 16. Takich też zapomnianych, jak nie szukam żony, pamiętasz?
5: No tak,
4: albo
5: tak.
4: Jak ogień, czy...
3: Ale widzę obrączkę na palcu uczarka, więc chyba piosenka nieaktualna.
5: Tak.
4: Nie, już nieaktualna.
5: Piosenka aktualna, bo sytuacja nie. Nie no, 15 numerów będzie.
3: Mhm. To tak, to sporo. A zdarza wam się na koncertach grać wszystkie?
5: Nie.
4: Czasowo to... nawet.
3: A macie jakieś takie, czasowo. Których na przykład nie lubicie grać?
4: Ej, no są takie.
5: No są takie.
4: Są takie, że na tamten czas były fajne, ale teraz już nie ma takiego fanu, jak się tu śpiewa, nie?
5: No najlepiej to się gra zawsze te, przy których ludzie się dobrze bawią, nie? No to u nas najlepiej się ludzie chyba reagują na piosenkę 200 po mieście.
3: No właśnie chciałam zapytać o tą piosenkę 200 po mieście, bo to jest chyba taka, mimo tego, że zaczęliście swoją przygodę od piosenki, ona wyjątkowa, to gdzieś się tu przewija w tej przestrzeni, że zawsze gdzieś zespół Non Stop, no to 200 po mieście, tak?
5: Tak.
3: Ewentualnie gdzieś tam Lewy Pas też mi się kojarzy, że macie taką...
4: Ale,
5: u nas były takie fale, że tak troszeczkę było o nas głośniej, potem cicho, potem głośno, potem cicho, bo było tak. Ona wyjątkowa, to się zrobiło takie, że ktoś taki istnieje w ogóle. Potem ze dwie piosenki nic takiego się nie działo. Potem znowu wymyśliliśmy piosenkę pod tytułem Skacz Mała Skacz. No to było takie, że kluby, nie kluby, tak. To naprawdę graliśmy koncertów klubowych bardzo dużo. Potem znowu było kilka takich piosenek, które się tak gdzieś nie sprawdziły, nie przebiły i tak dalej. No i potem wpadł przez przypadek pomysł na piosenkę pod tytułem 200 po mieście. No i tu się zrobiło tak najgłośniej, aczkolwiek sytuacja epidemiologiczna na świecie spowodowała, że można powiedzieć, nie wykorzystaliśmy potencjału tej piosenki, tak mi się wydaje.
3: No Polak powstała mniej więcej właśnie w 2020 roku, czy wcześniej?
4: Zaraz przed COVID-em.
5: Mhm. Tak.
4: Zaraz przed COVID-em.
5: I my mieliśmy bardzo dużo zapytań koncertowych, no ale wszystko się, przecież wiemy, że rok czy dwa nie było koncertów żadnych. I to był właśnie ten czas, można powiedzieć, ala świetności tej piosenki, nie?
3: A czy zdarzało wam się w czasach COVID-u grać koncerty takie internetowe?
5: Nie, myśmy chyba akurat w tym nie brali. Czasy COVID-u to też były takie czasy, gdzie w pracy ja miałem trochę ciężko, bo no, było bardzo dużo pacjentów, nie? Więc jakby ja, można powiedzieć, rano się wychodziło, w nocy się wracało i tyle pamiętam z tych czasów, także...
4: No, a ja byłam wtedy w ciąży przecież.
5: No, a ty byłaś jeszcze w ciąży.
4: Jak nagrywaliśmy 200 po mieście, to ja byłam w 6 miesiącu.
3: Przez ten czas, kiedy była pandemia, wy nie stworzyliście nic nowego?

0: jestem zamknięty w przychodni.
1: A ja w domu.
0: Ale to było tak, że myśmy chyba mieli z rok takiego przestoju właśnie. Po 200 po mieście mieliśmy jakiś rok przestoju i potem zrobiliśmy piosenkę chyba Jedźmy przed siebie.
1: Jedźmy przed siebie.
0: I to też było w sumie dobrze przyjęte, fajnie mi się to podobało.
1: Tak, no bo tam był też element tego 200 po mieście, jakby takie nawiązanie, kontynuacja taka, nie?
0: Po roku nawiązanie do tej piosenki było takie, tak. Ale kurczę, ja tu albo mam słabą pamięć, albo muszę coś ze sobą zrobić, nie wiem. Już mam takie luki.
2: Nie no, myślę, że jeszcze nie jesteś stary, żebyś miał jakieś tutaj.
1: Nie no, po 30 już podobno się zaczyna, no ja w tym roku kończę 30 lat, więc ja czekam tylko. Za 2 lata?
2: Tak.
1: No to słuchaj, że masz 2 lata takiego.
0: Czyny najważniejsze na ile się czujecie. Nie ile masz.
2: Ja wyglądam na 15, to mogę powiedzieć.
1: Ale mnie odwód się cały czas pytają. Ja mówię, Boże, nie wyglądam na 30 lat. Nie, absolutnie. Absolutnie.
2: Ale to dobrze, bo jak będziemy miały 60, to nie będziemy wyglądać na 60.
1: Oby za 20 lat też była taka tendencja, że w tą stronę.
2: No właśnie, ale powiem ciekawostkę, moja mama jest ode mnie równo 20 lat starsza i też ją potrafią zapytać jeszcze o dowód.
1: O matko, no. To geny.
2: No właśnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Teraz przechodzimy do punktu. Tak, piosenka pod tytułem Ukradłaś mi serce. Ogólnie to piosenka, która nie ma jakiegoś wielkiego przesłania. To jest, można powiedzieć, takie...
1: Wydaje mi się, że ten przesłanie jest ukryte.
0: Nie, czy przesłanie jest ukryte, ale to ja nie chcę tego przesłania rozwijać.
2: Niech słuchacze sami główkują.
0: Niech każdy sobie to rozkmini po swojemu. Natomiast można powiedzieć, że piosenka mówi o tym, żeby po prostu czerpać z miłości do drugiej, z uczucia do drugiej osoby, żeby żyć taką pełnią życia w związku. Albo jeżeli się nie jest w związku, to zachęca, żeby w tym związku być, znaleźć taką osobę, z którą można to życie fajnie spędzać. A jeżeli ktoś na przykład ma jakieś kłótnie, jakieś porachunki w związku, to pokazuje, jak pielęgnować ten związek, żeby było lepiej. To jest nasze przesłanie.
2: Czyli porady dla każdego.
0: Tak.
2: Dla samotnych i niesamotnych.
0: Dokładnie. Jeżeli jesteście w związku, szczęśliwi bądź mniej, też słuchajcie, bo to też dla was.
2: No właśnie, i też...
1: Nóżka będzie chodzić na pewno. Mojej córci chodzi, to i państwu będzie chodzić.
2: Ile córcia ma lat?
1: 3 lata.
2: No tak, bo w pandemii byłaś w ciąży, to... I już tańczy, śpiewa?
1: Tak.
2: Czyli gdzieś tam ten gatunek muzyczny jej odpowiada?
1: Chociaż no się pomieści.
0: Jej to chyba każdy gatunek odpowiada, co?
1: Tak, ona jest taka, że bardzo lubi muzykę, ale każdą. Nawet ostatnio włączyła mi się muzyka klasyczna. I tak, tak sobie kiwała głową, matko kochana, to dziecko, i mówię, i klubową muzykę, i disco polo, i klasyczną.
0: I muzyka nie przeszkadza.
2: Może po prostu będzie kompozytorką w przyszłości.
1: Zobaczymy.
2: Wszechstronna taka.
1: Oby tylko była szczęśliwa.
2: Muzycznie, dokładnie. Bardzo dziękuję moim i państwa gościem. Przypomnę, była Magdalena i Cezary Sygodcy z zespołu radomskiego Nonstop. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4. Fox FM Radom. Fox FM Radom.

dworek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: odnoś. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: XFM.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.